Łoś na próbę. Jakby chciał sprawdzić, czy pod płaszczem pośpiechu kryje się ktoś wart jego prawdziwych tajemnic, postanowiłem dać mu drugą, a potem nawet trzecią szansę. Tym razem przyjechałem poza sezonem, w środku tygodnia. Wszelkie plany zostawiłem w hotelowej szufladzie. Główne zabytki miałem już za sobą. Nie musiałem walczyć o ich uwagę. Nie byłem ich dłużnikiem i wtedy zadziałała magia. Czas przestał gonić i zaczął się sączyć. Dokładnie pamiętam ten moment. Zupełnie przypadkiem trafiłem na wyspę Świętego Ludwika, kilka kroków od najbardziej zatłoczonej części miasta, a jednak odciętą od jej zgiełku. Uderzył mnie jej spokój, niemal senny, kojący, jakbym znalazł się w małym, prowincjonalnym miasteczku, a nie w sercu Paryża. Usiadłem w ogródku, a mówiąc po parysku, na tarasie restauracji La Flore, tuż przy moście. Zamówiłem kawę, tę genialną w swojej prostocie kawę łasucha, espresso, któremu towarzyszą 3 bądź 4 miniaturowe desery, za każdym razem inne, będące popisem cukierniczej inwencji. W oddali majaczył monumentalny zarys Panteonu, sąsiedniej wyspy, Cité. Wychylały się fragmenty katedry Notre Dame, a na pobliskim moście saksofonista snuł melodię, która zdawała się unosić nad nurtem sekwany. To była uczta dla wszystkich zmysłów, kwintesencja paryskości, nieuchwytna mieszanka melancholii i absolutnego zachwytu nad chwilą. To fragment książki, którą Państwu oczywiście polecam, tym wszystkim, którzy kochają takie opowieści o Paryżu. Adam Chowański, paryżanin z wyboru i miłości. Odkryj Paryż, wędrując śladem Polek i Polaków, czyli polski Paryż śladem malarek, pisarek, kreatorów stylu. Adam Chowański. Książkę wydało wydawnictwo Znak.

proszę Państwa, wydawnictwo literackie informuje, że 22 lipca ukaże się książka Marii Janion Niesamowita Słowiańszczyzna. Niesamowita Słowiańszczyzna od pierwszego wydania stała się czarnym lustrem, w którym szczegółowo odbijały się polskie fantazmaty i niepokoje. Maria Janion wyjaśnia w swojej alternatywnej opowieści o polskiej historii, literaturze i wyobraźni, że to właśnie w słowiańszczyźnie tkwi samo sedno naszej narodowości, targanej nieprzepracowanymi traumami, pozostającej ideowo i geograficznie między wschodem i zachodem. Zbiorowa wyobraźnia, złożona także z romantycznych mitów, dochodzi do głosu, zwłaszcza podczas katastrof i tragedii, które przytrafiają się nam cyklicznie. W Festiwalu Narodowego Resentymentu powracają wówczas zmarli i rodzime upiory. Czy istnieje sposób, by wyrwać się spod ich władzy? Przenikliwa analiza autorki sięga aż do XXI wieku, do niezabliźnionych relacji z Rosją i Ukrainą, języka politycznej debaty i do partii, które nie mają młodym nic do zaoferowania. Badaczka zagląda również pod podszewkę polskiego patriotyzmu, wskazując, że podkreślenie kulturowej męskości łączy się z nieustającym polowaniem na obcego. Kim jest on dziś? I czy mimo upływu lat nadal tkwimy w tym samym miejscu? To pytania, na które znajdą Państwo odpowiedź w książce Marii Janion Niesamowita Słowiańszczyzna. Wydawnictwo literackie wyda tę pozycję.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Ruch, muzyka i wspólna zabawa to połączenie, które nie tylko poprawia kondycję, ale także pomaga się zrelaksować i nawiązać nowe znajomości. W dzisiejszym wydaniu programu Rusz się z Radiem Opole porozmawiamy o tańcu w kręgu. To forma aktywności dostępna praktycznie dla każdego, bez względu na wiek, doświadczenie czy sprawność fizyczną. Sprawdzimy, na czym polega, skąd się wywodzi i dlaczego zyskuje coraz większą popularność. Zapraszam serdecznie.
2: Tańce w kręgu tak naprawdę tu na terenie Opola chyba już z 15 lat. Niektóre z pań, które przychodzą na zajęcia, to ze mną tańczą. Justyna Wicińska, instruktorka tańców w kręgu. I jest to taka forma tańca, która wywodzi się z kultur różnych, w których właśnie taki charakter wspólnotowy, takie tańczenie razem, właśnie w formie kręgu, ale też czasem są to korowody, takie kultury jak różne kraje bałkańskie, tańce izraelskie, szkockie, irlandzkie, tam w parach, w układach, gdzieś się ci partnerzy zmieniają, wymieniają. Trzeba to umieć, trzeba jakieś sekwencje kroków podstawowe poznać, ale one są bardzo różne i trudniejsze, łatwiejsze, mniej bardziej skomplikowane i tak naprawdę dają dużą taką możliwość dopasowania w ogóle do grupy, z jaką tańczymy.
3: No właśnie, czyli to nie są, jak mogłoby się wydawać, takie szamańskie tańce, tylko bardziej takie, w których skupiamy się jednak na jakichś układach, coś jak zorbę, mamy w Grecji?
2: Tak, zorba, tak naprawdę zorbę bardzo różnorodnie można tańczyć i to tam tak bardzo spontanicznie i zależnie od regionów, więc część z tych tańców teraz już w zasadzie zajęcia prowadzone w formie tańców w kręgu, czy instruktorzy, którzy się w tym specjalizują, prowadzą tańce z różnych stron świata, ale też tworzą swoje choreografie do mniej lub bardziej takich tradycyjnych melodii z różnych kultur i krajów. Natomiast przede wszystkim to, co jest tu specyficzne, to, że mamy melodię, jakąś sekwencję kroków, która się powtarza, a jesteśmy razem w kręgu, trzymając się za ręce, czasem w jakimś innym nieco ustawieniu, ale część z tych tańców rzeczywiście wywodzi się tak tradycyjnie z jakiejś kultury, z regionów, w których się to tańczy, gdzie tam jakby od dziecka w tych miejscach ludzie tańczą, znają te tańce i one są taką częścią ich kultury. Niestety nasze tańce narodowe są trudne, wymagają nauki, umiejętności i tylko ktoś, kto rzeczywiście zawodowo gdzieś w tym kierunku idzie, to ma okazję je poznać i na co dzień jakby w ogóle mieć z nimi styczność. Natomiast w tych kulturach właśnie, gdzie ten krąg był taką formą spotkań w ogóle tak naprawdę, bycia razem, takiego biesiadowania nawet razem, bo to często się odbywa przy muzyce granej na żywo, gdzieś przy akordeonie i wydaje się jakby to spontanicznie nagle ludzie się zbierali w krąg i tańczyli, ale tak naprawdę wiedzą, co tańczyć, wiedzą, jakie kroki, ale one też nie muszą być wcale trudne. Czasem jest to prowadzone jakiś podstawowy krok, a zmienia się układ w jakiś korowód. I dużo to daje takiej z jednej strony radości, możliwości poobcowania z tą muzyką, ale też takiego bycia w tym razem.
3: Czyli to, bo my się poznałyśmy przy grów, różni się tym, że no właśnie w grów masz, że ty nadajesz jakieś kroki i osoby za tobą powtarzają, tam jest dowolność, że kto co chce w danym momencie w rytm danej muzyki może tańczyć, a tu jednak no jest kluczowe to, żeby być razem, tak? Właśnie, żeby być w tym kręgu, żeby jednak się czegoś nauczyć.
2: Tak jak ja bardzo lubię grów ze względu na to, że tam jakby mamy przestrzeń do swobodnego tańczenia, ja tylko prosty ruch wprowadzam, ale każdy go wykonuje swobodnie sam, nie trzymamy się za ręce, więc jakby tak niezależnie od siebie jesteśmy i to jest taki rzeczywiście swobodny taniec. Natomiast w tańcu w kręgu jednak chodzi o to, żeby poczuć się częścią tego kręgu, bo też osoby, które gdzieś znają mnie z grów i pojawiały się tutaj na zajęciach, na tańcach w kręgu, nagle się okazuje, że nie do końca mają chęć na tą choreografię albo gdzieś z początku jeszcze gubiąc kroki tak trochę niepewnie, jak się ktoś czuje, ale tak naprawdę wchodząc w taki krąg taneczny bardzo szybko tam się, bo nawet ja staram się dbać o to, żebyśmy miały czas zanim włączę muzykę, żeby kilka razy powtórzyć daną choreografię, zależy jak ona jest, to tak naprawdę sekwencja kilku kroków, więc są to i utwory szybsze i wolniejsze, ale zawsze przed każdym tańcem to jakby powtarzamy, nawet jak gdzieś taniec już się powtarza, to potem już te kroki w ogóle niektóre już też częściej występują w różnych tańcach, więc to jest kwestia tylko sobie odtworzenia i potem już tańczymy. I to na tyle często się powtarza jakby w tańcu, że potem to ciało już tak idzie za muzyką i może w końcu głowa przestać liczyć kroki, tu gdzieś się napinać ciało, a tak się wchodzi w tą melodię i po prostu razem się niesie. I ta energia bardzo fajnie tak trzyma nas razem.
3: To co nam daje taniec w kręgu? Bo podejrzewam, że to też nie jest, że to też nie są zajęcia dla każdego. Bo jednak jak ktoś jest introwertykiem, no to nie bardzo lubi być z kimś razem.
2: Tak, ale ja akurat mam doświadczenie w prowadzeniu z paniami, bo to głównie jednak panie. Trochę teraz idziemy w tym kierunku kręgów kobiecych, takich spotkań, gdzie możemy poczuć to takie wsparcie siebie nawzajem, dać sobie tak trochę siostrzeńsko podchodzić, chodząc do tego bycia razem i przeżywania czegoś wspólnie, w ogóle doświadczania, więc tu jakby jesteśmy, przypominamy sobie, że jesteśmy cząstką czegoś większego i że tak naprawdę nasza obecność ma wpływ i razem tworzymy w ogóle tą przestrzeń, atmosferę tutaj i tak każdy, kto dołącza i dołącza z taką otwartością, to jakby jest bardzo ciepło, przyjemnie i a te tańce są bardzo różne, są i szybsze, w których więcej takiej radości naturalnie się i też zasapać można, są spokojniejsze, są bardzo kobiece, takie cygańskie tańce na przykład, gdzie tak miękko, fajnie z biodrami można pójść, ale tu jakby nie chodzi w ogóle o technikę, tylko gdzieś, żeby iść z tą sekwencją kroków, że jednak to jest takie niezbędne, żeby w ogóle móc jako cały krąg iść i być razem w tym tańcu. Natomiast to, w jaki sposób te kroki, czy nawet jak coś nam umknie, to jakby właśnie ta grupa to wszystko trzyma razem, się okazuje, że jesteśmy razem taką siłą i te spotkania takie bardzo są wspierające, myślę.
3: To co nam daje taniec w kręgu? Wyciszenie? Czy bardziej właśnie poczucie, że jesteśmy gdzieś razem?
2: Myślę, że przestrzeń do tego, żeby pobyć razem, a jednocześnie trochę poczuć tej tradycji, trochę popodróżować po całym świecie, idąc za tymi melodiami, bo też uczestniczki tu mają swoje niektóre ulubione tańce, więc czasem to są te szybkie i dające tak przestrzeń do zabawy, albo w parach się wymieniamy, partnerzy jakby nie potrzebujemy tu panów, więc wyradzimy. Natomiast no chyba tak, chyba to bycie razem najbardziej, no i możliwość wyciszenia też, bo to każda aktywność jakby uwalnia dużo, z jednej strony trochę emocji się uwalnia, z drugiej strony ruch jakby też gdzieś trochę, nasza głowa skupia się na czym innym i no i to chyba przede wszystkim.
3: To jeszcze na koniec, skąd w ogóle pomysł na to, żeby w Opolu stworzyć taniec w kręgu?
2: Z tego co się orientuję, to jest kilka miejsc i grup, gdzie rzeczywiście tańczą też kobiety w kręgu, tylko zależnie jaka to jest grupa wiekowa, my tu mamy więcej pań starszych, już tak po 60 i to z nimi ja akurat mam okazję tańczyć, więc staram się też te zajęcia przeplatać, te szybsze tańce wolniejszymi, tak żeby to też jakby tak wydolnościowo było dla każdego dostępne. Natomiast i tak właśnie mamy grupę, która już tu funkcjonuje i się spotykamy od lat właśnie, chyba 15, kiedy to właśnie próbowałam sobie przypomnieć w 2011, chyba pierwszy projekt tu z miasta finansowany mieliśmy, taneczną podróż po świecie. Natomiast teraz w Centrum Aktywizacji Społecznej, właśnie również w ramach projektu finansowanego tu przez Urząd Miasta, mamy zajęcia zarówno właśnie te tańce w kręgu, jak i groove przez całe wakacje. Zakończy się to jeszcze takim cyklem warsztatów o emocjach, więc cały projekt Emocje w Ruchu można dołączać, bo zajęcia są bezpłatne, więc w środę o 13:30 spotykamy się tu na Krakowskiej. Zróbcie kroczek do przodu, teraz puścimy trzymanie, zwrócimy się każda w prawo, lewą dłoń dajecie do środka, otwartą wnętrzem do góry, a prawą kładziecie u osoby z przodu. I jeszcze możemy ciaśniej trochę, żeby wam było wygodnie. Okej, okay. No będzie izraelski taniec, Nigunatik. Poruszamy się do przodu, cztery kroki, od prawej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery i teraz dwa klaśnięcia z boku po prawej przy głowie i po lewej jedno. I idziemy dalej, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa i raz, jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa i raz, ostatni. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa i raz. Czyli mamy cztery razy sekwencję powtórzoną. Teraz odwracacie się do środka, jeszcze nie trzymamy. Będziemy wchodzić do środka, prawa, lewa noga, lekko wyrzucając ręce do góry i w tył wychodzimy cztery kroki z lekkim takim pokłonem i opuszczając ręce. Czyli na prawo i raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, prawa, lewa i jeszcze dwa razy powtarzamy, prawa, lewa, tył. I ostatni, prawa, lewa i tu już wracamy do ustawienia, czyli daleko do tyłu nie wychodzicie, żeby nieco bliżej środka być i będziemy szły po kole. Okej, okay, myślę, że mamy. Te dwie sekwencje na przemian będziemy po 4 razy wykonywać.
3: To pani Wiesiu, zaczynamy naszą przygodę z tańcem w kręgu. No właśnie, jak pani się zaczęło?
4: Przygoda moja z tańcem w kręgu zaczęła się dosyć bardzo dawno. Ale że ja jeszcze wtedy, od tak dawno, czyli kilka lat wstecz, miałam jeszcze wnuki malutkie, więc musiałam tak, a czemu ciebie nie było później, nie? A czemu? No bo do wnuków, no bo do wnuków, no to to. Ale było wszystko super, jestem zachwycona zajęciami, grupa zadowolona, a pani Justyna, rewelacja, podchodzi do każdego, wytłumaczy jak i co, jest naprawdę ekstra i tylko do niej polecam pod każdym względem. Teraz też byłam na grów, też już kiedyś chodziłam, teraz zaczynam, znów ponownie, jest przesympatyczna, po prostu też relaksuje nas, chwila ciszy, zamykać oczy, a ja patrzę na nią, nie? Podglądam, co ona robi, nie? Ale jest ogólnie bardzo ładnie, bardzo dobrze, polecam, zapraszam.
3: No właśnie, pani Wiesiu, a co pani dał ten taniec w kręgu?
4: To znaczy, jest ruch, przede wszystkim wszystkie bioderka, wszystkie kolanka, wszystko jest poruszone. I tak również i ramionka, bo pani Justynka też nam mówi, poza, nie? I jak sobie zrobimy, tak się zatrzymujemy. To jest rewelacyjne. No i towarzystwo. Jestem wśród ludzi, z przyjaciółmi, z koleżankami, spotykam się z tymi, a jedną mam taką, która jest do mnie podobna, ma na imię Wandzia i to z nią jestem już bardzo długo, bardzo długo.
3: Pozdrawiam. Czyli co, jak jest środa, to już wiadomo, że 13.30 zarezerwowana.
4: Tak, 13.30, teraz też byłam na innych zajęciach, ale poszłam sobie na kawkę i z przyjemnością już przyszłam.
3: To jakby pani zachęciła też inne panie, a może i panów nawet, do tego, żeby przyjść spróbować tego tańcu w kręgu, żeby się nie bać, że to coś dziwnego, że to coś innego, tylko właśnie, żeby się ruszyć z domu, z tej przysłowiowej naszej kanapy.
4: Oczywiście, bo to jest też jeszcze jeden ważny argument, nie dość, że ruchomość jak gdyby wzmocniona, a poza tym pamięć, bo takie kroczki, to trzeba sobie tam utrwalić i powtarzamy, to jest rewelacja. Zapraszam panów. No to ja w swojej grupie nikt jeszcze nie widzi, ale zapraszamy, bo to naprawdę pani Justyna, to ona do każdego podchodzi z sercem, wytłumaczy przede wszystkim to, że ma też cierpliwość, nie? Ale zapraszamy, zawsze się taniec przyda, nie? Czy to taniec w kręgu, to już też kroczki poznajemy, cza-cza-cza też to zrobimy sobie, nie?
3: I później do sanatorium jak ulał.
4: Jasne, jasne.
2: Puszczam muzykę i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa i raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze. Ostatni raz. I do środka. Prawo, lewo i w tył cztery kroki. Już teraz swobodnie macie trochę więcej miejsca, więc te ramiona dowolnie idą sobie lekko. I wracamy do ustawienia po kole. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa i...
3: Pani Irenko, no właśnie, mamy za chwilkę zajęcia z tańca w kręgu. Pytanie, co pani dają te zajęcia? Co jest takiego w nich fajnego, że jest środek dnia, środa, a pani tutaj jest?
5: Mało tego, nie poszłam na rehabilitację, żeby być na tańcach. Co mi daje? Generalnie daje mi dużo, bo po pierwsze, są fajne dziewczyny, Justynka wprowadza fajną atmosferę, a najważniejsze uważam dla osób w naszym młodym wieku jest to, że to oprócz dużej porcji ruchu jest duży wysiłek dla mózgu, bo prowadząca pokazuje układ, trzeba się go nauczyć na sucho, później przetańczyć i przechodzimy do nowego. I przez ten czas jest to bardzo duża mobilizacja tych komórek, które jeszcze mamy, żeby sobie to przypomnieć. Ta godzina dla mnie to jest większa gimnastyka mózgu niż nóg. Dlatego chodzę.
3: No właśnie, mamy coś podobnego jak, nie wiem, krzyżówki albo jakieś sudoku albo coś, ale przy okazji się ruszamy.
5: Tak, bo jak na przykład sobie sama włączę muzykę, żeby coś tam poćwiczyć, bo też chodzimy na różne inne formy aktywności ruchowo-tanecznej, że tak powiem, no to wiadomo, że jak sobie w domu tańczę to, co chcę. A tu jednak muszę się zmobilizować i o tą mobilizację chodzi.
3: To jak pani dołączyła do kręgu?
5: Chodziłam już kiedyś do Justynki, jeszcze jak było na Koraszewskiego, jeszcze gdzieś tam było, też było na ZWM-ie, w Centrum Dialogu Obywatelskiego, tylko po prostu nie zawsze ten termin mi odpowiadał, a teraz mi odpowiada i bardzo się cieszę.
3: To coś się zmieniło po tym właśnie chodzeniu tutaj do tego kręgu, że nie wiem, jest większa otwartość na ludzi, jest większa mobilizacja, jest większa ruchliwość, czy coś takiego?
5: Na pewno jest chęć bycia razem w grupie, stąd właśnie zostawia się inne rzeczy, żeby tutaj być. No i taka chęć na właśnie poruszania się, coś nowego, bo ona zawsze też coś powie prowadząca o tym tańcu, nie? Więc to też jest taka trochę edukacja. No nie wiem, mi to po prostu odpowiada, dlatego chodzę.
3: A jak reagują na to znajomi i rodzina?
5: No córka w porządku.
3: Córka już nie nadąża po prostu za aktywnościami.
5: No jeszcze trochę jest młoda, żeby tak dołączyła, ale no koleżanki też, no tutaj chodzę, właśnie tu koleżanka Jadzia też chodzi z nami i te dziewczyny, które tu chodzą, naprawdę są, no fajne, jesteśmy taką zgraną grupą. No a inni, co nie chodzą, to niech żałują.
3: No właśnie, jak przekonać tych innych?
5: Nie zamierzam przekonywać. Każdy, uważam, powinien robić to, co mu w duszy gra, a mi gra to.
3: No to teraz przechodzimy do koleżanki Jadwigi, która została wywołana do tablicy. Pani Jadziu, pani, jak ustaliliśmy, jest trochę świeżakiem.
6: Jestem i nie wiem, co mogłabym dodać, jak Irena wszystko powiedziała.
3: No ale właśnie, jest pani świeżakiem, przyszła pani na zajęcia. Jak pani tu trafiła, nie wiem, za pośrednictwem pani ręki, czy gdzieś pani jednak coś gdzieś zobaczyła i chciała spróbować?
6: To znaczy, chodziłam już na inne też tańce w kręgu, ale chyba o Justynie Irena mi powiedziała, także przyszłam wtedy. Tylko że też nie chodziłam dość długo, bo terminy mi nie odpowiadały. Wreszcie termin mi pasuje, bo zajęć jest tak dużo, że tygodnia brakuje, żeby się wszystkie zmieściły.
3: Wspomniała pani, że chodziła pani już wcześniej na jakieś tańce w kręgu, więc co one pani dają? Dlaczego pani do nich wraca? No bo jednak mamy różne aktywności i czasami one się nam spodobają, czasami nie.
6: Ja lubię różne aktywności, także chodzę jeszcze na inne zdecydowanie też, na jakieś zumby, baciaty.
3: Czyli pani jest taneczna?
6: Zdrowy kręgosłup, nie tylko, aerobik, stepy, także tego jest bardzo dużo. A co mi tutaj daje? Oczywiście spotkanie z ludźmi przede wszystkim, a ruch i faktycznie, tak Irena podkreślała, myślenie. Trzeba myśleć. Jak człowiek na chwilę się oderwie od myślenia, zaraz się pogubi w krokach.
3: No ale też przy okazji wyłączamy inne myślenie o życiu tym codziennym, tylko skupiamy się na tym, co jest tu i teraz.
6: Dokładnie, nie da się myśleć o swoich sprawach i myśleć o krokach, co mam teraz zrobić. Także świetna forma aktywności. Bardzo lubię ruch i bardzo lubię spotkania.
3: No właśnie, pani stawia na tą aktywność. Dlaczego warto? Co się zmieniło, jak pani jednak przeszła na tą aktywność i tej aktywności nie brakuje?
6: Ja nie przeszłam, ja zawsze byłam bardzo aktywna. Aktywności miałam aż za dużo i do tej pory je mam tak.
3: Czyli pani po prostu nie potrafi zwolnić?
6: Nie, o tak, to jest prędzej.
3: I nie chce pani zwolnić?
6: Nie chcę. Bardzo, bardzo dużo aktywności miałam i mam, także bardzo się cieszę, że dalej mam taką możliwość.
3: Czyli co, nie stajemy z łóżka z bólem, tylko z radością?
6: Ja nie wiem, co to jest ból, także...
3: Czyli pani jest przykładem na to, że ruch to zdrowie?
6: No na pewno. Ruch to przede wszystkim zdrowie, ale i przyjemność niesamowita.
2: Zrobimy sobie tak, dobierzemy się w pary, ustawimy się dalej, będziemy po kole ustawione tylko jakby parami i co sekwencję kroków będziemy zmieniać partnera. To jest szkocki taniec, Shetland Wedding Reel. Nie ma znaczenia w ogóle, normalnie tam jest jakby ustawienie partner-partnerka, ale tu jesteśmy w kobiecym gronie, więc tak jak stoicie, możemy nawet odwróćcie się do siebie przodem, stojąc jakby bokiem do środka. O. I tak w parach mamy. Tylko wyrównajmy odległości. I zobaczcie, każda bokiem jest do środka, a na wprost siebie stoicie. I troszkę do tyłu możecie wiesia. O, dobra. I teraz tak, mamy ukłon, tylko skinienie głową i prawa ręka trzy razy łapki. Raz, dwa, trzy. Ukłon i lewa. Raz, dwa, trzy. Teraz wyrzucamy ukłony, same ręce robią. Prawa. Raz, dwa, trzy. Lewa. Raz, dwa, trzy. I w miejscu, drepcząc, obracacie się cały obrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Naturalnie mi wychodzi, jak ostatnio robicie klaśnięcia lewą ręką, to jak się odepchniemy, że cofa się lewy bark i w lewo się kręcicie. Ale jeśli wam będzie wygodniej w drugą, to nie ma znaczenia, bo każda w swojej przestrzeni robi te kroczki w miejscu. To teraz od początku zróbmy, zakończymy obrotem. Czyli ukłon, raz, dwa, trzy, ukłon, raz, dwa, trzy, potem same raz, dwa, trzy i obrót w miejscu.
1: Taniec w kręgu pokazuje, że aktywność fizyczna nie musi oznaczać wyczerpujących treningów czy sportowej rywalizacji. Czasem wystarczy odrobina muzyki, wspólny rytm i otwartość na nowych ludzi, by zadbać zarówno o ciało, jak i dobre samopoczucie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu Rusz się z Radiem Opole. Do usłyszenia.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Kreatywnie i aktywnie.
1: Muzycznie śpiewające, takie będą wakacje i tak będzie dzisiaj, aż trudno mi w to uwierzyć, że ta dziewczyna, ta gwiazda, ta wspaniała kobieta, matka, nauczycielka jest dopiero pierwszy raz moim gościem. No to zawsze jak za blisko, to za daleko. Dzisiaj w cyklu Kreatywnie i Aktywnie Ludmiła Wocial. Cześć Miłka.
2: Dzień dobry i jak zwykle mam ochotę zaśpiewać. Witajcie moi drodzy, rozśpiewane życie miejmy razem.
1: No dobrze, spotkałyśmy się podczas festiwalu, ale nie rozmawiałyśmy o tym, co ty robisz na co dzień, a ten program już prowadzę kilka lat, ale chciałam sobie ciebie zostawić na deser i żebyśmy dzisiaj porozmawiały o tym, jak właśnie śpiewanie, ta aktywność, kreatywność śpiewająca, wokalna wpływa na taki rozwój pasji. Wakacje to też jest taki moment, kiedy rodzice szukają tych pasji dla dzieci, kiedy rodzice mają czas, dzieci mają czas, żeby pomyśleć, żeby się rozwijać. No i chciałabym, żebyś trochę poopowiadała, jak to wygląda z dwóch stron. I ze strony nauczyciela, i ze strony animatora, i ze strony też mamy, która ma śpiewających, muzykujących synów.
2: A ciekawostka jest taka, że zacznę jako dyrygentka, dlatego że to jest niesamowite, kiedy... I to ja to muszę powiedzieć po raz, nie wiem który, ale z równie ważną euforią. Proszę Państwa, prowadziłam przez lata chóry dziecięce, prowadziłam przez lata chóry studentów, chóry dorosłych. Jest taki moment, za który nie ma żadnego możliwości zamienienia tego na coś cenniejszego. To jest, proszę Państwa, moment, w którym grupa ludzi wielkiej pasji i miłości śpiewa, słuchajcie, razem. I ja jako dyrygentka widzę ten moment, jestem razem z nimi i nie liczy się nic. Nie liczy się telefon, nie liczą się pieniądze, nie liczy się nic kompletnie na świecie. Liczy się tu i teraz czucie drugiego człowieka, jego oddech, jego wrażliwość, tej drugiej osoby obok ciebie. I w tym momencie dzieje się coś tak niezwykłego. Przekraczamy chyba wszystkie możliwe... No, nie ma słów, żeby to po polsku powiedzieć. Nie ma słów w ogóle na świecie, żeby powiedzieć, jaka to jest piękność. To jest wielce cudowna chwila. To też źle powiedziałam.
1: To trzeba poczuć.
2: To trzeba poczuć.
1: To jest coś poza wszystkim.
2: Jak wtedy, gdy wtedy patrzę na rozśpiewanych ludzi, którzy wiedzą, co śpiewać, oni czekają na ten moment, ich szczęście lewitują nad ziemią i patrzą nie na mnie, oni tworzą sztukę jednocześnie. I gdybym mogła stworzyć świat, być na przykład dzisiaj stwórcą, to powiedziałabym, że zamiast gadania ludzie śpiewali, żeby szukali wspólnych chórów, wspólnych miejsc, gdzie mogą się łączyć w śpiewaniu i to przeżywać. Ja nawet bym poszła głębiej, że intymność jest też ogromna w śpiewaniu. I to jest coś niesamowitego, jeżeli pozwolimy sobie to zaznać i przeżyć. Więc odpowiedź na to pytanie, rozśpiewany człowiek to rozśpiewana dusza. Rozśpiewana dusza to człowiek szczęśliwy. To jest coś, co możemy dotknąć tu na ziemi, a będzie niczym niebo. No jejku, tak bardzo nierealnie.
1: Ale
2: tak jest. Ja naprawdę to widzę jako dyrygentka. No i teraz mogę odpowiadać na to pytanie, że na przykład jak to jest, jak się czują dzieci, kiedy śpiewają razem. I widzę taką ekscytację w nich, takie: ojejku, pani Miłko, jak ja lubię z panią śpiewać, ja lubię to, ja nie mogę się doczekać. Cały tydzień czekałam na to spotkanie.
1: To prawda, ja to potwierdzam, pamiętam to z dzieciństwa. To była taka przyjemność chodzenia do ciebie na chór, naprawdę.
2: I dziękuję.
1: Super, to było super.
2: To jest coś, że ja to czuję, a dzieci, może ja mam taką energię dziecięcą i po prostu na pewno ją mam.
1: Nie, masz dobrą po prostu energię, dobrą aurę, zależy ci i wiesz co, młody człowiek to czuje, młody człowiek nie ocenia. Ja wiem, że do ciebie na pewno dużo kosztuje jako nauczyciela, bo dopiero to zrozumiałam, kiedy sama zaczęłam uczyć, ile to wymaga od ciebie tej takiej energii, której nie da się po prostu porównać do zwykłej pracy, bo to musisz dać po prostu więcej i to jest wyczuwalne, nie? I na tym polega też duży sukces po prostu takich dobrych nauczycieli, pedagogów, którzy dają serce, nie? Serce na dłoni, no i wtedy to serce jest takie rozdrapane często, ale to dzisiaj nie będziemy...
2: Słucham ciebie z przyjemnością, bo ja już teraz jest taki moment, kiedy cudownie przyjmować mi. I właśnie chciałam powiedzieć, że Państwo nie widzicie, ale szanujecie się...
1: tak,
2: troszeczkę zrosiło oko,
1: tak, ja już
2: i
1: tak
2: bardzo się wzruszyła. A rzeczywiście tak byłyśmy kiedyś w relacji nauczycielka i uczennica i też tutaj Państwu powiem, że Żaneta od początku miała niezwykły talent, śpiewała cudownie, doskonale i nawet pamiętam taką naszą rozmowę, kiedy zapytałam się, czy na pewno chcesz uczyć się gry na instrumentach, w końcu tak pięknie śpiewasz, czy nie chcesz w tą stronę pójść, no i dzisiaj ja rozmawiam z Żanetą, tu dziennikarką, ale przecież artystką o wielu pięknych piosenkach i teraz jeszcze zdradzę jedną rzecz, albo przypomnę, a decyzja będzie należała do ciebie, czy to zostanie. Tutaj mamy przygotowany churalnie utwór Zakuki. Słoneczko.
1: Naprawdę? Mm. Ale tak, ja pamiętam, no, nie zostawimy, zachęcam słuchaczy, słuchajcie, tak, bo to jest program dla dzieci i rodzin, a ja wam powiem, akurat tutaj zdradzę, że akurat Słoneczko, to jest kołysanka, którą kiedyś na Śląsku się śpiewało małym dzieciom, więc tak naprawdę to jest kołysanka o zwierzątkach, są słowa po śląsku, ale rzeczywiście z zespołem Zakuka udało nam się zrobić też taką aranżację i w sumie mamy nagranie i nawet ty tam śpiewasz na tym nagraniu.
2: Tak, jest.
1: Pięknie to wspominam też. I to jest taka piosenka dziecięca i okazuje się, że można te ludowe rzeczy też przerobić. No to ja się cieszę.
2: To jest przygotowany utwór na przyszłość, gdzie jest aranżacja Radek, ją przygotował mój brat Radek Wocial. Ten projekt to jest nasze jedno, ale z tego właśnie wyszedł pomysł, żeby zaśpiewać jeszcze z chórem, czyli zespół Zakuka, oczywiście ty jako główna wokalistka i chór, który ci towarzyszy w tej przestrzeni.
1: Musimy tę gwiazdę sobie zorganizować.
2: Tak, aha, to najlepiej. Rzeczywiście...
1: Nie, to szybciej same zorganizujemy, to tak.
2: Coś w tym jest. Natomiast wracając do dzieciaków, to po latach prowadzenia zajęć w szkole muzycznej zdecydowałam się na otworzenie miejsca też dla dzieci, które nie są w szkole muzycznej, które chciałyby bardzo śpiewać i pojawiła się tutaj możliwość stworzenia studia piosenki, jest ono pod nazwą Metro Opole, ale nie o tym mówię, bardziej co się wydarza w tym metrze. Mamy sporo grup dziecięcych, na które przychodzą pasjonaci śpiewania. Dziewczynki, chłopcy też.
1: Ale wyłączycie sztuki. O tym
2: tak,
1: chciałabym
2: właśnie,
1: powiedzieć.
2: Właśnie
1: że to
2: o
1: jest,
2: to chodzi. Mhm. Że to jest przestrzeń musicalowa i samo studio piosenki nazywa się tak, jakby uczymy się tylko śpiewania, ale nie do końca. Nasze zajęcia łączą też taniec. Więc wyobraźcie sobie Państwo, to jest jeszcze ciągle, to znaczy to już się dzieje, czyli dzieci chodzą na zajęcia śpiewu i chodzą na zajęcia tańca. I nie do końca jest łatwo połączyć śpiewanie z tańcem, już to wiemy i dlatego jest teraz jeszcze to tak trochę rozdzielnie, ale przyszłość wskazuje na to, że będziemy śpiewać i tańczyć jednocześnie i to będzie ten pierwszy próg, no bo pierwszy próg do przejścia i dlatego tutaj zachęcam bardzo, bo wiecie, to teraz wam powiem coś Państwu i Żaneta wie, ale Państwu powiem, chodzi o to, że naturalna taka dynamika dziecka nie jest statyczna, Państwo to wiecie. Właśnie wam bardzo ciężko złapać dziecko w locie, bo wracacie z pracy i Boże, a ona jeszcze ma energię, on ma jeszcze chęci, jeszcze mamo, zrób to. To na tych zajęciach, oprócz niestatycznego śpiewania, bo ja jestem, u mnie wszystko jest w ruchu, potem są jeszcze zajęcia tańca, więc te dzieci fajnie wychodzą zmęczone, pośpiewały, potańczyły, wszystko mają jakby w jednym zusammen do, wiadomo, do jednego worka i w tym momencie wydarza się piękna sytuacja, jest ta energia połączona. To jest coś niezwykłego. I jest jeszcze ciąg dalszy marzenia. Na starszych grupach i w grupie teens już się pojawia, przychodzi do nas aktorka na zajęcia i pomaga w interpretacji piosenki, ale nie interpretacji typu szkolnego, powiedz, co autor miał na myśli, tylko takiego głębokiego wejścia w tekst, gdzie to się wszystko integruje z ciałem, z ruchem, z przeżywaniem i to jest moje marzenie, żeby dalej to realizować. Także to wszystko można zrobić i cieszę się, że jako właśnie przestrzeń musicalowa mogę to łączyć. To zawsze mnie inspirowało. Już nawet z chórami dziecięcymi, kiedy też śpiewałaś w nim, było mnóstwo ruchu, jakiegoś klaskania, wtedy nie wiedziałam, że to się tak nazywa, bo to były lata jeszcze, a teraz to się nazywa body percussion, czyli klaszczesz, pstrykasz, robisz i jednocześnie śpiewasz i cały chór jest w aktywności. A dzisiejsi mali artyści, bo to jest tak, do studia piosenki przychodzi oczywiście solista, czyli chce się uczyć śpiewać solo, ale grupa, z którą jest, gdzie wszyscy są tacy trochę na tym na to sfokusowani, tak jest niezwykle inspirująca, tak pobudza kreatywność właśnie, że te dziewczynki w tej grupie, a zrobimy duecik taki, nie mówimy o Brunie. I przyszły mi we cztery dziewczynki, mówię, pani Miłko, my zrobimy, nie mówimy o Brunie, pomoże nam pani, my już to umiemy. Ja mówię, no to dawajcie, to w głosach. I to, co się tam dzieje, kiedy jest ich więcej, a nie tylko jedna osoba, to jest po prostu czysta petarda energetyczna.
1: Ale to też są różne inne pozytywne aspekty, bo nie chodzi tylko o to, że w przyszłości być może to będą artyści, aktorzy scen muzycznych, które są w ogóle bardzo trudne, nie? I bardzo wymagające, ale te wszystkie umiejętności, kontrola ciała, kontrola mimiki, oddychanie, w ogóle taka praca ze swoim ciałem, bo przecież śpiewanie to jest praca z ciałem, to ma wpływ na całe nasze życie, na to, jak postrzegamy, na to, jak będziemy postrzegani, jak my postrzegamy też siebie. Wydaje mi się, że to jest klucz, bo to nie chodzi o samo śpiewanie. Śpiewanie to jest tylko jedno z narzędzi do tego, żeby lepiej się czuć. W ogóle takie uwalnianie emocji poprzez śpiew, obserwujesz to przez lata, że jeśli ktoś rzeczywiście śpiewa, wydaje te dźwięki z siebie, bo ja nie mówię tutaj, wiesz, o śpiewaniu i wiem, że mogę z tobą o tym też porozmawiać, że to chodzi o to, żeby wydobywać te dźwięki z siebie, prawda?
2: Nie, to trzeba... Ja też myślę, że w tych wszystkich zaletach uczenia się, śpiewania, czy tańca, czy obycia takiego teatralnego, to jest jeszcze jedna rzecz. To taką buduje pewność siebie. To jest umiejętność powiedzenia jestem ja. To jest moja wypowiedź, moje... Słuchajcie, jak ja czasami słyszę...
1: Ale kontroli też nad tym, jak ty możesz to powiedzieć.
2: Kontrola kontrolą, ale oni wchodzą na scenę i są takimi pewniakami. Oni wiedzą, że są w tym dobrzy, bo mają to omówione z tancerzem, z wokalistą, z aktorem, aktorką. To jest coś niesamowitego. Dla mnie, jak patrzę na rozwój moich dzieci, ostatnio były...
1: I szybko idzie, nie?
2: Tak, bardzo szybko
1: dzieci.
2: Idzie. No, u dzieci, ale ogólnie jest takie coś, że ja na pewno wykonuję zawód pasję, więc jest coś takiego, że czasami na zajęciach, teraz jest jakby koniec roku i można sobie zrobić takie podsumowanie i na jednym z koncertów przyszedł też jeden z moich już absolwentów i mówi, Mirek, i mówi, niesamowite jest, Miłka, bo słyszałem te osoby tak kilka miesięcy temu i dzisiaj to ten progres u ciebie jest zdumiewający. To był taki komplement, że ja myślałam, że wszyscy tak mają, że to się tak wszyscy tak uczą i te progresy są takie ogromne, ale jak on to powiedział, to zaczęłam sama dostrzegać, jaki był poziom 8-9 miesięcy danej osoby, a jaki jest dzisiaj. I też mega to widać w sukcesach tych moich podopiecznych, bo dorośli to, no i tutaj są dwie drogi, bo dzieci odnoszą sukcesy na konkursach, na różnych przestrzeniach, natomiast takich właśnie, gdzie mogą się sprawdzić, czyli no to są przeglądy, konkursy i tak dalej. Natomiast dla dorosłych stworzyłam przestrzeń, o której chyba nawet nie pomyślałam, kiedy zaczynałam prowadzić studio piosenki Metropole, a mianowicie oni mają przestrzeń na tworzenie własnej muzyki. I to jest coś, czego bardzo brakuje. Mogą przyjść do mnie oczywiście na lekcję indywidualną i będziemy pracować, bo to jest jakby jasna sprawa. Są takie osoby, które już się przygotowują do talent show, bo czy to dorośli, czy dzieci, i oni przychodzą już na regularne lekcje nawet od kilku lat. I to jest takie budowanie całego tej przestrzeni. Ale ciekawostka jest taka, że tutaj stworzyłam taką scenę, to duma mnie rozpiera w zasadzie, że dorośli, i tutaj słuchacie mamusie, słuchacie tatusiowie, ale to bardzo są często osoby takie jak wy. To jest pani księgowa Doti na przykład, która przyszła do studia po wielu latach śpiewania takiego w różnych miejscach i ona powiedziała, że ona teraz chce dla siebie śpiewać. I zaczęła tworzyć swoje piosenki i ma tych piosenek ogrom wielki, bo dzisiaj pójście do studia nagra nie jest problemem, stworzenie teledysku też nie jest problemem, albo ci pomoże AI, albo ci pomoże jakiś dobry grafik, albo ty samemu coś stworzysz nawet swoją kamerką i to nie jest jakieś odstające. I to mówię o Doti. Mamy Tomka, który na co dzień w zasadzie pracuje tak jak państwo, chodzi do zwyczajnej pracy, a po pracy tworzy swoją muzykę. Ma swój kanał na YouTubie, na Spotify'u. I oni, to nie są piosenki i covery, to są piosenki własne. Ich twórczość to jest rozwój, ogromny rozwój. to jest niesamowite być takim towarzyszem w rozwoju zarówno dzieci, bo to jest, tutaj jest jakby naturalna moja potrzeba bycia z dziećmi i potrzeba dawania. Ja urodziłam, ja muszę Państwu to powiedzieć teraz, taki, jak miałam 5 lat i ktoś mnie zapytał, kim chcę być, to powiedziałam bez wahania, nauczycielką i gwiazdą.
1: I się sprawdza.
2: Niechcący pracowitością doszłam do jednego i prawdopodobnie drugiego. Natomiast wracając, te dzieci mają chęć uczenia się taką naturalną. Ja spełniam swoją potrzebę bycia nauczycielką, ale bycie inspiratorem, a to jest coś, co chyba jest moją główną cechą. Tak. Ja ludzi bardzo inspiruję i oni tworzą własne piosenki, nagrywają. Mamy
1: ale dajesz im szczęście przez to i to jest najważniejsze, nie? Uszczęśliwiasz ludzi, a szczęście jest takie, niby takie łatwe, ale trudno osiągalne. Taką radość, taki, wiesz, pozytywne emocje. Młodzież by powiedziała pozytywne vibe.
2: Tak. Ja stworzyłam,
1: ale może teraz już są inne słowa.
2: Ja stworzyłam taki pomysł, że ludzie, którzy na co dzień zajmują się pracą, a mają swoją twórczość albo naprawdę ogromne sukcesy jako wokaliści, są lekarzami, tak jak mówiłam, księgowymi, pracują w korporacjach, na co dzień studentami też, stworzyłam im przestrzeń, która się nazywa Dotknij Muzyki Live. I robimy koncerty, na których oni mogą się pokazać z tym wszystkim. Pokazać się ze swoją sztuką, ze swoją muzyką, ze swoją wrażliwością, bo oni nie są gwiazdami, niektórzy wcale nie chcą być.
1: No właśnie, bo wiesz co, tutaj mam takie
2: ale
1: spostrzeżenie.
2: Ale mają miejsce wreszcie, gdzie mogą zaśpiewać.
1: Tak, ale
2: to
1: mogą,
2: jest najważniejsze.
1: Ale mogą tworzyć, ale z jednej strony są też takie osoby, które chcą uczestniczyć w tym procesie twórczym, kreatywnym, ale nie mają też takiej potrzeby bycia, występowania, ale chcą tworzyć i naprawdę dobrze im to idzie, ale wcale nie muszą tego robić na scenie. I to też jest przestrzeń potrzebna.
2: Której nigdzie nie ma, więc zdziwiłam się, jak wielką popularnością się to cieszy, bo zrobienie koncertu 8 osób, gdzie każdy zaśpiewa swoje 2 piosenki, jest dużo łatwiejsze niż stworzenie własnego koncertu i zaproszenie własnej publiczności. Bo 8 osób, czy 10, czy 15,
1: już
2: wygeneruje
1: już
2: swoją własną publiczność. Co więcej, przy każdej okazji, kiedy pojawia się ten koncert, w zasadzie wejściówki schodzą na pniu i jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi z tą ekipą ludzi. No i proszę Państwa, mamusie i tatusiowie, słuchacie tego i naprawdę może czas jest pospełniać swoje marzenia, może śpiewacie właśnie bardzo fajnie i chcielibyście wreszcie pokazać,
1: a może
2: coś napisaliście.
1: O właśnie, może piszecie piosenki, bo dużo jest właśnie takich osób, które piszą, komponują, tworzą, chcą kreować.
0: Kreatywnie i aktywnie.
1: W naszym dzisiejszym programie to już wszystko, ale obiecuję Państwu, że Miłka Wocial, która na co dzień prowadzi Studio Metro w Opolu, jeszcze w sierpniu pojawi się w naszej audycji. Ale porozmawiamy wtedy o letnim, bardzo kreatywnym projekcie dla kobiet. A tymczasem wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Wracamy z tym, co najlepsze.
1: Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
2: Kolejna mini lekcja języka angielskiego w Radio Opole i słówko gross, czyli ohyda.
3: Który jakby nie wiąże się z płatkami śniadaniowymi, które ci powiedziały w piosence. I to gross, pamiętasz jak używaliśmy gross?
2: Mogło być, że getting kind of gross, czyli na przykład things are getting kind of gross.
3: Super.
2: Czyli, że rzeczy mają się coraz gorzej, że robi się coraz bardziej ohydne.
3: Tak, coraz gorzej się, sytuacja cała robi się coraz gorsza. Bardzo fajne słówko, takie bardzo naturalne. I to była Tori Amos i z lat 90. przeskakujemy do bardzo niedawnych, to jest 2019 rok, Doja Cat. Pierwszy raz trafiłem na dziewczynę, tak naprawdę syn mi puścił w samochodzie. I tak, wiesz, patrzę sobie, mówię, co to za nazwa w ogóle? Bo Doja to jest slang do pewnych środków odurzających, w związku z tym taki kontrowersyjną nazwę sobie dziewczyna wybrała. Aha. Natomiast historia jest bardzo ciekawa, bo ona kompletnie nie była znana i w ogóle nikt nie zwracał uwagi na to, co ona tam sobie śpiewa i tak dalej. Do momentu, kiedy podczas pandemii 11-latka wybrała sobie jej piosenkę i wykonała taki jakiś tam bardzo charakterystyczny taniec w łazience do tej piosenki. Tu się zrobił taki viral, przez cały świat poszedł to nagranie, że okazało się, że ta dziewczyna zupełnie nieświadomie wypromowała artystkę Doja Cat, która była kompletnie nieznana. Potem było dosyć ciekawy zwrot akcji, bo Doja Cat w geście wdzięczności zaprosiła ją do teledysku kolejnego utworu, gdzie Doja Cat wykonuje ten taniec tej dziewczyny, który ona gdzieś tam wypromowała jej. Także taki niesamowity zwrot akcji, że te algorytmy internetowe potrafią wypromować muzykę, gdzie ona powinna sama się bronić teraz, no ale jest jej tak dużo, że czasami muszą niestety pomóc. Dzięki tej nastolatce, która zatańczyła do jej utworu, wytwórnia zdecydowała się wrzucić ten hit do rozgłośni radiowych, bo wcześniej się wahali, nie chcieli tego zrobić. Także to jest w ogóle totalna abstrakcja, że coś takiego się z muzyką może dziać. Niesamowita, fajna fraza, która się pojawia.
2: Beat around the bush, czyli owijać bawełnę, i może być też druga wersja, beat about the bush, i ona jest też poprawna.
3: Dokładnie, beat around, beat about the bush. Bardzo fajne wyrażenie, bardzo je lubię, bo bardzo często można do kogoś bezpośrednio powiedzieć, żeby przestał po prostu lać wodę. I zdania dwa mamy.
2: Stop beating around the bush and tell me the truth, czyli że przestań owijać bawełnę i powiedz mi prawdę. I she kept beating about the bush instead of answering the question.
3: Świetnie.
2: Czyli ona owijała bawełnę zamiast odpowiedzieć na pytanie.
3: Czyli to właśnie takie próbowanie unikania odpowiedzi, to jest to beat around the bush. W piosence, i tutaj zrobimy tak, że postaramy się tego dosłownie nie tłumaczyć, bo się nie da czasami po prostu. Damy takie ogólne tłumaczenie tej frazy z piosenki.
2: Should it, save it, keep it pushing, why you beating around the bush? Czyli, że zatrzymaj to, przestań, idź dalej, dlaczego owijasz bawełnę?
3: No, dokładnie, czyli do mety, chłopaku, do brzegu i przestań ściemniać i mów, o co chodzi. Tak dosłownie można sobie to przetłumaczyć. Słuchamy Doja Cat, Say So. Jeszcze raz, Kasiu, wyrażenie?
2: Beat about albo beat around the bush.
3: Zapraszamy.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 16 niedzielę zwykłą. Przed nami aż trzy święta. W środę święto świętej Marii Magdaleny, w czwartek świętej Brygidy Zakonnicy, a w sobotę świętego Jakuba Apostoła. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Papież zjadł obiad z ubogimi w Castel Gandolfo. Dzisiaj w programie także czas pielgrzymek na Jasną Górę, 32. edycja spotkania młodych w Wołczynie, druga edycja letniej szkoły kultury staropolskiej w Opolu i oczywiście 27. ogólnopolski tydzień świętego Krzysztofa. Zapowiemy także m.in. uroczystości odpustowe ku czci świętej Anny w Oleśnie i na górze świętej Anny. Powiemy również o zbliżającym się Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych. Teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego, który od niedawna przeniósł się z Nysy i aktualnie przebywa w Rybniku, w tamtejszej parafii Królowej Apostołów i stamtąd pozdrawia słuchaczy Radia Opole. Rybnik to, przypominam, archidiecezja katowicka, a ta wraz z diecezją gliwicką i opolską tworzą wspólnie metropolię katowicką. A teraz już oddaję głos ojcu Tomaszowi.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Czy chcesz więc, żebyśmy poszli i zabrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Każdy z nas ma pewnie przyjaciela, może nawet kilku. Taką osobę, bratnią duszę, na którą może liczyć w trudnych momentach swojego życia. Przyjaciół nie mamy wielu, dobieramy ich sobie ostrożnie. Muszą być sprawdzeni w różnych sytuacjach, najczęściej trudnych. Musi minąć wiele czasu, zanim nazwiemy kogoś swoim przyjacielem. Znajomych natomiast mamy wielu, może nawet dziesiątki, setki osób nazwiesz swoim znajomym. Znajomy to poziom niżej od przyjaciela. Tu wiemy, że nie z każdym pogadamy o najtrudniejszych sprawach życia, nie każdemu się zwierzysz, nie każdemu zaufasz. A jak traktujesz Jezusa Chrystusa? Czy nazwiesz Go swoim przyjacielem? Czy masz z Nim relację potwierdzoną długą znajomością, godzinami rozmów na modlitwie, częstą komunią świętą? Tego, że Jezus wie o Tobie wszystko, możesz być pewien. Nikt nie zna Ciebie lepiej niż Chrystus. Nie ma dla Niego nic zakrytego, nawet najtajniejsze zakamarki Twojego serca. A czy Ty znasz Pana Jezusa, tego, który chce być Twoim przyjacielem? Żeby nazwać Zbawiciela swoim przyjacielem, trzeba Go dobrze poznać. A poznajemy Go przez Słowo Boże. Czy znasz Ewangelię, listy świętego Pawła i innych apostołów, które można znaleźć w Nowym Testamencie? Z tych właśnie listów z Ewangelii można dowiedzieć się, jaki był Jezus. Dlaczego dobrze mieć Chrystusa za przyjaciela? Czy to takie ważne? Oczywiście, to powinien być nasz świadomy wybór, bo samemu tak po ludzku możesz nie dać rady przejść przez życie bezpiecznie. Za dużo niebezpieczeństw i pułapek czeka na każdą i każdego z nas. A główny powód, dlaczego poprosić Chrystusa, by był naszym przyjacielem, to miłość, jaką możesz mu ofiarować w zamian za Jego miłość. To naprawdę niesamowite, że Bóg, Stwórca nieba i ziemi, Wszechmogący, Wszechwiedzący, Pan czasów i historii, chce być naszym przyjacielem. Ten nasz najlepszy przyjaciel jest potężniejszy od naszego największego nieprzyjaciela. O tym też nie wolno nam zapominać, że mamy nieprzyjaciela, który pragnie naszej zguby, i to zguby wiecznej, potępienia, oderwania nas od Boga i Jego spraw. Ten nieprzyjaciel ma wiele imion. W Biblii główny przeciwnik Boga występuje pod znanymi nam określeniami. Najważniejsze z nich to szatan oraz diabeł. Ale mamy też inne jego określenia. Lucyfer, Belzebub, wąż, smok, kusiciel, zły duch, duch nieczysty, demon, bies czy czart. Nie lekceważmy tego przeciwnika, naszego nieprzyjaciela. Nie dajmy sobie wmówić, że szatan nie istnieje, bo to jedno z największych zwycięstw szatana. Wmówić ludziom, że go nie ma. Wtedy może działać dyskretnie, niezauważenie i siać spustoszenie w naszych sercach i między ludźmi. Ten fragment dzisiejszej Ewangelii potwierdza nam fakt istnienia diabła, nieprzyjaciela Boga i człowieka. Przypowieść Chrystusa o człowieku, który posiał dobre nasienie na swojej roli, pokazuje nam strategię i metodę złego ducha. Działa on w ciemności, w ukryciu, sieje zło tam, gdzie dzieje się coś dobrego i usuwa się w cień. Czytamy dziś, lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. Skutki siania zła przez diabła znamy aż nadto dobrze. Nieraz sami zauważaliśmy i dziwiliśmy się, że jakieś dzieło tak dobrze się zaczęło, aż nagle pojawiły się rysy, problemy i podziały. Doświadczamy, że rodzina, w której wszystko było dobrze, nagle zaczyna się ze sobą kłócić, nienawidzić. Ile razy w naszym życiu duchowym mamy piękne, ambitne plany, by zrobić coś dobrego, podjąć jakieś postanowienie, ale szybko się poddajemy i brakuje nam wytrwałości. To wszystko ciche działanie szatana. Co zatem zrobić, by trwać przy Bogu i nie dać się pokonać nieprzyjacielowi? Po pierwsze, gdy pojawi się pokusa, czyli podszept złego ducha, nie wchodź z nim w dialog. Nie negocjuj z szatanem, bo przegrasz. Jest on przebieglejszy od człowieka. Przychodzi myśl o grzechu? Odrzuć ją jak najszybciej. Zajmij się pracą, jakimś pożytecznym zajęciem. Odmów różaniec, idź na mszę świętą. Nie bądź osobą bezczynną, pertraktującą ze złem. Nie przesuwaj granicy, nie mów sobie, że to może nie grzech albo że będziesz ostrożny. Negocjacje z grzesznym pragnieniem zazwyczaj kończą się upadkiem. Drugą bardzo istotną rzeczą w walce z pokusą jest unikanie okazji do grzechu. Trzeba radykalnie odciąć się od tego, co nas najczęściej pokonuje. Czy to będą używki, czy media, czy telefon, czy inni ludzie. Unikaj tego, co wiele razy było powodem Twoich grzechów, albo ogranicz do minimum, jeśli nie ma innej możliwości. Dobrze gospodaruj czasem. Niech w planie Twojego dnia będzie jak najmniej chwil bezczynności. Właśnie wtedy, kiedy nie mamy konkretnego zajęcia, uderza zły duch. Niech pokusa zawsze zastanie Cię zajętego pracą albo odpoczywającego aktywnie. Wreszcie należy pamiętać, że jesteśmy tylko ludźmi i może ostatecznie się zdarzyć, że popełnimy grzech. Wtedy jak najszybciej wyznaj go przy spowiedzi, a na Eucharystii przyjmij Komunię Świętą, która Ciebie wzmocni. Nie odkładaj sakramentu na później, bo jeden grzech często rodzi kolejny. Zło należy uciąć w zarodku, nie trwać w stanie grzechu, bo wtedy jesteśmy słabsi. Ostatecznie Jezus jest po Twojej stronie i ufając Mu, idąc za Nim, zwyciężysz.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Papież ponownie apeluje o pokój. Leon XIV zwrócił się do wiernych z letniej rezydencji w Castel Gandolfo po modlitwie Anioł Pański. Papież wskazał, że nad Bliskim Wschodem, Ukrainą i wieloma innymi częściami świata znów wieją wichry wojny, siejąc przemoc, terror i śmierć. Ponawiam mój apel, aby wytrwale podążać drogą dialogu, spotkania i dyplomacji, jedyną drogą prowadzącą do sprawiedliwego i trwałego pokoju, w którym narody mogłyby być pojednane, bezpieczne i z poszanowaniem godności każdej osoby. Leon XIV zwrócił się także do Polaków. Na koniec łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed ikoną jasnogórską, aby jako uczniowie misjonarze byli radosnymi świadkami Ewangelii. Papież w związku z Niedzielą Morza pozdrowił też rybaków i pracowników portów na całym świecie. Leon XIV przyjął w Castel Gandolfo w ogrodach Borgo Laudato Si około 200 osób ubogich. Podczas wspólnego obiadu papież powiedział, że należy budować Kościół Sprawiedliwości, Pokoju i Miłości. Jak dobrze wiecie, jednym z tytułów papieskich jest słowo pontifex, co oznacza z łaciny budowniczy mostów. I my również chcielibyśmy dziś zbudować most z wami wszystkimi, z waszymi rodzinami i ze społeczeństwem, w którym pragniemy żyć. Pragniemy żyć w sprawiedliwości, w świecie, w którym można usunąć przyczyny ubóstwa i przyczyny niesprawiedliwości, które wciąż istnieją. Takim kościołem chcemy być. Obiad ubogich z papieżem w ogrodach Borgo Laudato Si stał się zwyczajem corocznym. W tym roku w menu przygotowano przystawkę w stylu włoskim, warzywa smażone w cieście, pieczeń cielęcą z cykorią czy pieczonymi ziemniakami, a na deser truskawki z lodami. Pomaga ubogim i chorym, oferuje badania, leki i wsparcie. Mija 10 lat od otwarcia w Watykanie przychodni Matka Miłosierdzia. Placówka działa w budynku dawnej poczty przy placu Świętego Piotra.
3: Podsumowano właśnie dekadę działalności ambulatorium, nazywanego również przychodnią pod kolumnadą. W ciągu 10 lat udzielono w nim 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wydano 180 tysięcy opakowań leków. Z pomocy skorzystały osoby pochodzące ze 139 krajów. Każdego dnia zgłaszają się tutaj bezdomni, ubodzy i wykluczeni, często pozbawieni dostępu do publicznej opieki zdrowotnej. Przychodnia Matka Miłosierdzia została otwarta podczas jubileuszu Miłosierdzia w 2016 roku i jak informuje serwis Vatican News, pozostaje jednym z najważniejszych dzieł dykasterii do spraw posługi miłosierdzia. Z roku na rok rośnie zarówno liczba pacjentów, jak i wolontariuszy. Obecnie w przychodni pracuje ich 120, wśród nich lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz pozostali pracownicy medyczni. Od ubiegłego roku działalność ambulatorium uzupełnia także przychodnia Święty Marcin. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: A teraz jeszcze, jak zawsze, Vatican News prezentuje Krzysztof Brąk.
4: Kościół we Francji uruchomił oficjalną stronę internetową podróży apostolskiej Leona XIV do tego kraju. Odbędzie się ona od 25 do 28 września. Trwa też rekrutacja wolontariuszy. Zgłasza się wielu chętnych, w tym neofici, którzy chrzest przyjęli dopiero w ubiegłą Wielkanoc. W przygotowanie spotkania papieża z młodzieżą zaangażowali się organizatorzy tradycjonalistycznej pielgrzymki do Chartres.
5: Oficjalny program nie został jeszcze ogłoszony. Podano jednak najważniejsze wydarzenia, do których przygotowują się organizatorzy. Są to m.in. nieszpory w katedrze Notre Dame, spotkanie z młodzieżą na stadionie Saint-Denis oraz msze w centrum Paryża i Lourdes. Rozpoczęto też nabór wolontariuszy. Wszędzie widać wielką mobilizację i entuzjazm. O pomoc poproszono także organizatorów dorocznej pielgrzymki do Chartres. Przygotują oni papieskie spotkanie z młodzieżą.
4: W organizację podróży apostolskiej włączyli się też francuscy skauci. Mają w tym zakresie wielkie doświadczenie, ponieważ często obsługują pielgrzymki do Lourdes. 700 młodych ludzi z całej Polski przyjedzie do Kalwarii Pacławickiej na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Tegoroczny festiwal odbędzie się od 19 do 25 lipca pod hasłem Harmonia. Karol Darmoros.
6: Przez 7 dni uczestnicy franciszkańskiego spotkania młodych będą wspólnie się modlić, słuchać konferencji, spotykać się w małych grupach oraz brać udział w warsztatach, koncertach i zawodach sportowych. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia. Tegoroczne hasło Harmonia nawiązuje do różnorodności tworzącej jedność Kościoła, mówi Vatican News rzeczniczka FSM Joanna Kiełt.
7: Każdy z nas tworzy ten Kościół. Myślę, że Pan Bóg jest tym, który to spaja właśnie i to On jest tym dyrygentem tej harmonii, tym dyrygentem, który się pojawia na naszych materiałach graficznych, w naszym plakacie. On jest tą ręką, która prowadzi tą melodię do tej harmonii.
6: Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Cukier, Maja Sowińska, Kuba Piechnik i zespół Fioretti.
4: Dobiega końca 16-dniowy pobyt w Polsce 30 palestyńskich dzieci podopiecznych Domu Pokoju w Betlejem. Program pobytu był bardzo bogaty, obejmował Kołobrzeg, Gdańsk, Warszawę, Jasną Górę, Podhale, Kraków, Wrocław, Wałbrzych i Kotlinę Kłodzką. Jak mówi siostra Szczepana Chrychorowicz, dyrektor Domu Pokoju w Betlejem, dla palestyńskich dzieci pobyt w Polsce oznacza spokój, bezpieczeństwo i oderwanie się od lęków wojny. Był to dla nich szok, podobnie jak zimna woda w Bałtyku.
8: Woda wreszcie, bo w Palestynie woda to, no to raritas po prostu. Trzeba bardzo oszczędzać wodę, jest brak wody i no i właśnie to było też takie dodatkowa radość, że tak może być. No przede wszystkim ta radość bycia razem, bycia takimi wolnymi.
1: A członek Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, biskup świdnicki Marek Mędyk, wskazuje, że zakończony w Płocku obóz stypendystów był sukcesem formacji duchowej i społecznej.
9: W obozie wzięło udział 600 stypendystów. Tematem spotkań było nauczanie świętego Jana Pawła II i podążanie śladami świętego Stanisława Kostki. Biskup Marek Mędyk powiedział w Vatican News, że obóz był przede wszystkim szansą dla utalentowanej młodzieży z małych ośrodków.
10: Jestem pod wrażeniem ich osobistego rozwoju, także rozwoju takiego psychologicznego, ich formacji duchowej, społecznej. To są kontakty, które owocują później przez całe życie.
9: Mówił biskup Marek Mędyk, Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: A już za chwilę w programie FATA m.in. rocznica śmierci księdza Sylwestra Zycha i sezon pielgrzymkowy na Jasnej Górze. Zapraszam.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: 11 lipca minęła 37. rocznica śmierci księdza Sylwestra Zycha, kapłana zaangażowanego w działalność demokratycznej opozycji w PRL. Kapelan Solidarności w Hucie Warszawa został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach w 1989 roku. Miał 39 lat. Jest uznawany za jedną z ofiar zbrodni komunizmu w Polsce. Przed stanem wojennym na plebanii udzielał schronienia osobom, które sprzeciwiały się ówczesnej władzy. Siostra księdza Sylwestra Zycha, Danuta Reguska, w rozmowie z informacyjną agencją radiową wspomniała działalność brata w kontekście wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Podkreśliła, że wydarzenie to nie złamało ich ducha walki, a wręcz przeciwnie, zainspirowało do jeszcze bardziej aktywnego działania.
2: My odebraliśmy z bratem to jako zamach na Polskę. Po prostu nam się w głowie nie mieściło, że tak zwanej wtedy wolnej Polsce może dojść do czegoś takiego, że może być nasz współbrat, nasz obywatel wprowadzi stan wojenny w Polsce. To nas była katastrofa, po prostu był zamach stanu. Nie mogłam się z tym pogodzić i powiedziałam, nie daruję. Mój brat miał takie zdanie, musimy spotkać się na gruzach komuny. I to było nasze takie motto życiowe. I stwierdziliśmy, że nie poddamy się.
1: Danuta Regulska opowiadała o inicjatywach podejmowanych przez księdza Sylwestra Zycha.
2: Brat wyjeżdżał, kazania różne prowadził, to w Podkowie, to do księdza Suchowolca pojechaliśmy, żeby tam w tej małej społeczności też przekazać, bo tam do tych ludzi niewiele docierało, niewiele wiedzieli, a my tutaj w mieście to byliśmy bardziej zorientowani w temacie. No i doprowadziło brata, ta działalność doprowadziła go do więzienia. Tam odebrano bardzo dużo zdrowia, wrócił, to już może być wrak człowieka, ale nie poddał się, nadal się nie poddał, żeśmy nadal tworzyli tą właśnie grupę wsparcia.
1: W marcu 1989 roku na warszawskiej Pradze ksiądz Zych został napadnięty przez kilku mężczyzn, którzy przemocą usiłowali wlać mu do gardła wódkę. Napastników spłoszyła przechodząca kobieta. W lipcu 1989 w Braniewie ksiądz Zych odprawił ostatnią mszę i pojechał do Fromborka. Jego ciało znaleziono 11 lipca w Krynicy Morskiej. Według prokuratury zgon nastąpił w wyniku zatrucia alkoholem. Zignorowano natomiast kilkadziesiąt ran na ciele ofiary, złamane żebra, urazy głowy oraz nakłucia. Ponadto SB zniszczyła teczkę księdza i utrzymywała, że nigdy nie był inwigilowany. Zdaniem Piotra Litki te dwa wydarzenia łączą się ze sobą, o czym mogłyby świadczyć badania przeprowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej.
3: Przebadano butelkę alkoholu, która miała należeć do księdza Zycha, którą znaleziono w jego rzeczach na plebanii, już po śmierci. I co się okazało? Mówi o tym prokurator w wywiadzie, którego udzielił Tygodnikowi Powszechnemu. Na szyjce tej butelki jest DNA księdza Zycha, ale na całej butelce nie ma jego odcisków palców. Są odciski palców, ale innych osób. Więc to jest jedyna poszlaka tej całej układance i w tym bardzo skomplikowanym śledztwie, która wskazywałaby być może na udział osób trzecich w śmierci księdza Zycha.
1: Pośmiertnie ksiądz Sylwester Zych został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z mieczami i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Rodzinom ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach wręczone zostały noty identyfikacyjne. Udało się zidentyfikować 8 Polaków ekshumowanych na Wołyniu. Na antenie radiowej Jedynki polski duchowny na Wołyniu, ksiądz Jan Buras, podkreślał, że ekshumacje i godny pochówek ofiar zbrodni są ważne również dla ocalałych z ludobójstwa.
4: Nawet w mojej parafii tutaj mam taką osobę, dla której ta tragedia, która się wydarzyła osobiście w jej rodzinie, bo ona tylko jako jedyna ocalała, po dziś dzień z tą tragedią nie może się pogodzić i tak trudno jej z tym żyć, mimo że ma świadomość tego, że jako chrześcijanka, jako katoliczka ma obowiązek wybaczyć. Tak trudno jej to uczynić. Dlatego tak ważne jest, żeby i poszukiwania, i ekshumacja, i godny pochówek chrześcijański odbył się.
1: Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz IPN do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. 13 lipca rozpoczęły się prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Podczas poszukiwań w maju odnaleziono tam dwie zbiorowe mogiły ofiar rzezi wołyńskiej. Za nami 616 rocznica bitwy pod Grunwaldem, jedna z ważniejszych bitew średniowiecznej Europy. Warto więc przypomnieć, że jeden z najcenniejszych zabytków miasta to wotum dziękczynne, ufundowane przez Władysława Jagiełłę. 15-wieczny kościół pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej przy ulicy Gabriela Narutowicza chętnie odwiedzają pielgrzymki i turyści.
5: Jesteśmy z Rzeszowa. Tutaj akurat na trasie naszego przejścia on się znalazł i wygląda pięknie z zewnątrz. Wewnątrz, jak już się okazało, też, i dlatego chcieliśmy zobaczyć i odwiedzić go tutaj.
6: Ksiądz Mirosław Chrzęstek. Przybyliśmy z archidiecezji częstochowskiej z pielgrzymką tutaj na Zamojszczyznę i do przepięknego miasta Lublina. Dzisiaj także, dziękując Bogu za Wiktorię Grunwaldzką, złożyliśmy ofiarę mszy świętej, dziękczynną za tą Wiktorię i wszystkie kolejne następne, które ufamy były wynikiem orędownictwa Matki Bożej.
1: Według legendy świątynię budowali jeńcy krzyżaccy spod Grunwaldu. Sezon pielgrzymkowy w pełni. Na Jasną Górę docierają kolejne grupy pielgrzymów. Po raz 157 przybyli tam pątnicy z Piotrkowa Trybunalskiego.
7: Czy słońce, czy deszcz, z różnymi intencjami, prosząc o zdrowie, pomyślność, czy też dziękując za wszelkie dobro, piotrkowscy pielgrzymi, a jest ich ponad 750, przez 4 dni wychodzą swoje, mówi ksiądz Tymoteusz Górecki, kierownik pielgrzymki.
8: Nasze pielgrzymowanie w tym roku jest pod hasłem Matka Wiernego Ludu. Maryja zawsze jest matką tych, którzy pragną przyjąć jej syna i tych, którzy poszukują dobra w swoim życiu i prawdy. Z takimi to właśnie założeniami pielgrzymujemy.
7: Większość pielgrzymek, tak jak chociażby łódzka czy sieradzka, wyruszają w drugiej połowie sierpnia. Damian Grosicki, Radio Łódź.
1: Najstarsza udokumentowana piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyszła we wrześniu 1626 roku z Gliwic. A święto Matki Bożej z Góry Karmel, znane w tradycji także jako święto Matki Bożej Szkapleżnej, przeżywane jest na Jasnej Górze jako uroczystość odpustowa. W okolicach tego święta co roku przybywają piesze pielgrzymki. Jedną z liczniejszych jest grupa pieszych pątników z diecezji poznańskiej, przemyskiej i piotrkowskiej. Każdy chce dobrze przeżyć życie i uczymy się tego na pielgrzymce. Do drogi zachęca wiara i tradycja, podkreślają pielgrzymi.
9: Duszą ma Pana chwał, oddaj Bogu cześć.
10: Ksiądz Rafał Walit, kierownik poznańskiej pieszej pielgrzymki. Przyszliśmy tutaj strudzeni po 300 kilometrach i każdy miał intencję, czyli jakąś sprawę do przemodlenia. Te sprawy chcieli przejść, przedstawić Matce Bożej właśnie poprzez modlitwę, która jest w czasie drogi, poprzez ten trud, bo idziemy pieszo i w deszczu, i w słońcu. A Maryja wysłuchuje tych intencji i wierzymy i ufamy, że je przyjmuje i przedstawia Bogu.
11: Warto wyjść dlatego też, żeby przede wszystkim pokazać otoczeniu, że żyjemy tą wiarą, że to nie jest coś, co jest tylko zamknięte w kościele tak naprawdę. Także jak najbardziej warto wyjść, warto przełamać swoje słabości.
12: Każdego roku przyjeżdżam na Jasną Górę. Czasami udawało się z pieszą pielgrzymką, czasami tak indywidualnie.
1: Święto Matki Bożej Szkapleżnej jest dla niektórych pielgrzymów okazją do uroczystego złożenia szczególnego znaku zawierzenia Maryi i jej łasce. 1200 osób bierze udział w tarnowskiej, rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. W czwartek uczestnicy dojeżdżali ze swoich miejsc zamieszkania w diecezji tarnowskiej do sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny w Zabawie. W piątek po porannej mszy świętej i śniadaniu ruszyli w drogę.
13: Od dawna chciałem się wybrać, w końcu nadszedł ten moment, jestem na pielgrzymce, jestem bardzo zadowolony. Chciałem podziękować w zasadzie za to, co mam.
14: Zaczynamy od takiej formy, myślę, że to się kiedyś przerodzi na tą pielgrzymkę, kiedy ją przebędziemy pieszo. To jest takie nasze małe przygotowanie do tego.
15: Lubię jeździć na rowerze, można się wycieszyć.
16: Jest to dla mnie moje takie osobiste przeżycie każdego roku, te 4 dni sam ze sobą, z moją modlitwą, z moimi problemami. Pomaga mi to rozwiązać pewne nierozwiązane dotąd rzeczy.
1: Uczestnicy czwartej rowerowej pielgrzymki tarnowskiej dotrą dzisiaj na Jasną Górę. Na Kasprowym Wierchu świętowano 120-lecie otwarcia Orlej Perci. Przy górnej stacji kolejki linowej uroczyście złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą księdza Walentego Gadowskiego, twórcę najtrudniejszego szlaku turystycznego w Polsce. Wytyczenie takiej trasy było w tamtych czasach ogromnym wyzwaniem. Wielu wątpiło, że to się uda, mówi legenda tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, ratownik senior Franciszek Łukaszczyk.
17: Naprawdę to było wielkie przedsięwzięcie w Tatrach zrobić Orlą Perch na tamte czasy. Widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść, wykuć w skalę, w granicie, najzlem dziury, roztopić ołów, wtopić go. To, ale żeby go roztopić, to nie było puszka benzyny czy gaz, tylko trzeba było palić ogień, przynieść drzewo.
1: Orla Perch ma około 4,5 km długości i prowadzi granią od przełęczy Zawrat do przełęczy Krzyżne. To najtrudniejszy znakowany szlak turystyczny w polskich Tatrach. Jego wytyczenie rozpoczęto w 1903 roku, a zakończono dwa lata później.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Modlitwa, koncerty, warsztaty i tysiące młodych ludzi z całej Polski. W Wołczynie w dniach 13-17 lipca odbyła się 32. edycja spotkania młodych. Wydarzenia, które od lat przyciąga uczestników szukających nie tylko duchowych przeżyć, ale też nowych przyjaźni i wyjątkowej atmosfery. Pod hasłem Młodzież, Wieczne Przymierze młodzi przez kilka dni uczestniczyli w nabożeństwach, konferencjach, koncertach i warsztatach. Organizatorzy podkreślają, że głównym celem spotkania jest pokazanie młodym ludziom, że wiara to przede wszystkim budowanie relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.
2: Przede wszystkim dobre doświadczenia duchowe, z którymi młodzież wyjeżdża, czyli właśnie w jakiś sposób widzimy, że Pan Bóg działa, dotyka drugiego człowieka, no ale też te takie więzy ludzkie, myślę też, że ludzie się tu po prostu poznają, chcą się spotkać, jeśli są z różnych części Polski, no to zjeżdżają się tutaj chociaż raz w roku, żeby pobyć ze sobą.
1: Mówi brat Bartosz Eckert, duszpasterz spotkania młodych. W programie znalazły się koncerty, warsztaty oraz wspólna modlitwa. Nie brakowało także czasu na rozmowy i integrację, która, jak przyznają uczestnicy, jest jednym z powodów, dla których wracają do Wołczyna co roku.
3: Znam nawet parę osób takich, które się połączyły tutaj w jakieś związki. Nawet podobno do ślubów dochodziło, oświadczyn na scenie.
4: Czyli nawet jeżeli szukasz nie tylko Boga, ale i miłości, to możesz ją znaleźć w Wołczynie.
3: Oczywiście.
1: Dodaje Agata Skrzeszewska, uczestniczka spotkania młodych, a wszyscy zgodnie podkreślają, że prostota, wspólnota i wyjątkowa atmosfera sprawiają, że wielu z nich wraca do Wołczyna po raz kolejny. Za nami także druga edycja Letniej Szkoły Kultury Staropolskiej w Opolu. To inicjatywa Centrum Badań Epok Wczesnonowożytnych przy Uniwersytecie Opolskim. W wykładach i zajęciach muzealnych wzięło udział 30 studentów studiów magisterskich lub doktoranckich. Tym razem Letnia Szkoła Kultury Staropolskiej zajmowała się reformacją na Śląsku i w I Rzeczpospolitej. Kultura protestancka na Opolszczyźnie praktycznie dziś nie jest rozpoznawalna, mówi profesor Mirosław Lenart, dyrektor Centrum Badań przy Uniwersytecie.
5: Chcieliśmy młodych ludzi zachęcić do zgłębiania tej tematyki związanej z kulturą I Rzeczpospolitej, która dotyczy jej wielokulturowości i wielowyznaniowości. My dzisiaj po II wojnie światowej staliśmy się takim państwem jednowyznaniowym, jednokulturowym, bardzo mocno skonsolidowanym wokół takich wyselekcjonowanych, bym powiedział, idei wartościujących nas historycznie. Natomiast I Rzeczpospolita stanowiła pewną mozaikę kultur, religii.
1: W ramach Letniej Szkoły wykładowcy z różnych uniwersytetów omawiali m.in. piśmiennictwo protestanckie, teologię Lutra, staropolskie przekłady Biblii oraz śląską mistykę i poezję, mówi Marta Wojtkowska-Maksymiuk z Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Badań Epok Wczesnonowożytnych.
6: Ideą szkoły jest poznawanie tematu centralnego szkoły podczas wykładów, warsztatów, ale też podczas terenowego objazdu i w tym roku do Śląsko-Polski, by zobaczyć miejsca ważne, kluczowe dla rozwoju reformacji właśnie na terenie Opolszczyzny.
1: Zmieniamy temat. Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają na dzisiejszy odpust ku czci Matki Bożej z Góry Karmel z obchodami kalwaryjskimi. Początek obchodów, czyli dróżki Matki Bożej o godzinie 9 przy kościele Krzyża Świętego na Kalwarii, około godziny 11 msza święta w kościele Wniebowzięcia w Porębie, nabożeństwo z możliwością przyjęcia szkaplerza około godziny 14 przy kościele Krzyża Świętego. 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa będzie obchodzony od tej do przyszłej niedzieli pod hasłem Uczniowie Misjonarze – Światłem Świata na Drogach. Towarzyszyć mu będzie akcja Święty Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy, mówi ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.
7: W czasie tego tygodnia w sposób szczególny będziemy modlić się za kierowców, za tych wszystkich, którzy podróżują, za wszystkich użytkowników dróg. Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów tygodnia Świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie. Tak jak co roku, obchodom tego tygodnia będzie towarzyszyć również akcja Święty Krzysztof, 1 grosz za 1 kilometr, która jest akcją mającą wspierać zbiórki pieniężne na środki transportu dla misjonarzy w różnych krajach świata.
1: Misjonarze pamiętają o Was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód podczas długich podróży, mówił biskup Marek Ochlak, biskup diecezji na Madagaskarze, podczas konferencji prasowej.
8: Bardzo, bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej i za to naprawdę chcielibyśmy Wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach. Też misjonarze pamiętają o Was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do Was docierają i bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość na nasze prośby.
1: Biskup Ochlak wyjaśnił, że jest biskupem diecezji, która istnieje od 25 lat i leży nad samym oceanem. Potrzeba łódek, środka transportu na oceanie, ocenił. Dodał, że podstawowym wyzwaniem na Madagaskarze jest zdrowie ludzi.
8: Jestem od roku biskupem w diecezji Fenuarivoacinanana. Jest to diecezja na północno-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Diecezja, która liczy 25 lat istnienia. Jestem trzecim biskupem. Diecezja, która jest nad samym oceanem, a więc jest potrzeba łódek, czyli tego środku transportu na oceanie. Oczywiście też korzystamy z samochodów, aczkolwiek drogi są bardzo trudne. Takim wyzwaniem podstawowym dla mnie jako młodego biskupa na Madagaskarze jest zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają. Jest bardzo duża umieralność, zwłaszcza kobiet, które są w stanie błogosławionym. Myślimy o takim centrum dla ubogich z wolontariatem i na pewno też będziemy w przyszłości myśleli o jakimś pojeździe dla tego centrum. Poruszamy się właśnie łódkami, różnego rodzaju łódkami, małymi, wielkimi. I to też te łódki czasem są takimi ambulansami, gdzie ratujemy życie tym ludziom, którzy nie mają środków transportu, aby dotrzeć w odpowiednim momencie, aby uratować swoje życie. Też takim wyzwaniem w mojej diecezji to właśnie są więzienia. Zamiast mszy świętej w katedrze w Boże Narodzenie odprawiłem pasterkę w więzieniu i tam też zrobiliśmy akt miłosierdzia, dokarmiając 600 więźniów i dając im sprzęt taki prosty jak talerze, łyżki, kubki. A więc tej działalności jest bardzo, bardzo dużo.
1: Ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska i zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców, zaprezentował i omówił hasło tegorocznego Tygodnia Świętego Krzysztofa.
9: Tegoroczny Tydzień Świętego Krzysztofa ma hasło Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach. To hasło dotyczy dwóch spraw. To, że każdy jest odpowiedzialny, każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję. To jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I taki jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro i to dobro będzie światłem dla innych.
1: Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym, podkreślił dyrektor MIWA Polska.
9: Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. My dajemy narzędzia. Ta pomoc jest inna, to nie jest żywność, to nie są leki, to nie jest prosta opieka duszpasterska. To misjonarze to czynią, ale z pomocą środków transportu. Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. Umożliwiamy im pomoc.
1: Przypomnijmy, dzisiaj drugi diecezjalny festyn misyjny w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich. W ramach tego wydarzenia podczas każdej mszy świętej będzie można usłyszeć świadectwo misjonarza, zaś po mszy świętej będzie miało miejsce błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów. W godzinach od 9 do 13 odbędzie się też akcja krwiodawstwa. Od 16 rozpocznie się festyn, a wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym biskupa opolskiego. Dodajmy, że w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej po raz kolejny zwraca się do wiernych z prośbą o materialne wsparcie zakupu środków transportu i innych projektów realizowanych m.in. przez misjonarzy naszej diecezji. W piątek rozpoczną się uroczystości odpustowe ku czci świętej Anny w Oleśnie. Potrwają do poniedziałku, 27 lipca. W sobotę o godzinie 17 procesja z kościoła parafialnego do sanktuarium świętej Anny, gdzie o godzinie 18 sprawowana będzie msza święta z nieszporami, a następnie odbędzie się wieczór uwielbienia. W niedzielę suma odpustowa o 11. Przewodniczyć jej będzie i Słowo Boże wygłosi biskup Paweł Stobrawa. Ponadto o 17 uroczyste nieszpory, a w poniedziałek o 9 msza święta w intencji chorych i seniorów i o 17 różaniec z wypominkami, godzinę później Eucharystia na zakończenie odpustu, po której wierni przejdą w procesji do kościoła parafialnego. Także ojcowie franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają w dniach 24-26 lipca do udziału w dorocznym odpuście ku czci Świętej Anny. Uroczystości rozpoczną się w piątek procesją do kaplicy Trzeciego Upadku i mszą o godzinie 18 o błogosławieństwo i dobrą pogodę na czas odpustu. W niedzielę w liturgiczną uroczystość świętej Anny w sumie odpustowej o 11 przewodniczyć będzie biskup Piotr Kleszcz. W niedzielę ponadto w Grocie Lurdzkiej o godzinie 10.15 godzinki ku czci świętej Anny. A w przyszłą niedzielę kolejny Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, któremu w tym roku towarzyszyć będzie hasło „Ja nie zapomnę o Tobie”. Obchody odbędą się w Kietrzu w programie o 16.00 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Waldemara Musioła w intencji dziadków i osób starszych w kościele parafialnym świętego Tomasza Apostoła. O 17.00 nabożeństwo, pół godziny później początek międzypokoleniowego festynu rodzinnego, wystąpi m.in. Happy Jędrowski Show i Masztalski. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFATA. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6. Kłania się Roman Juranek.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Niedzielna Loża w Radiu Opole.
1: Komentarz od najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych to jak zwykle w niedzielę w niedzielnej loży radiowej. Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie. Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu wraz z przedstawicielami opolskich środowisk politycznych. Przedstawię gości. Konrad Gęsiarz, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Dominika Rykała, Partia Razem.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
4: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: Jarosław Krzewoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Jacek Ochędzan, Konfederacja Korony Polskiej.
6: Dzień dobry.
1: I poseł Paweł Masełko, Koalicja Obywatelska.
7: Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
1: I czekamy jeszcze na Grzegorza Janiczaka z Nowej Lewicy. Proszę Państwa, na początek temat ukraiński, bo w minionym tygodniu właśnie pojawiły się dwa takie ważne wątki dotyczące relacji, naszych polskich relacji z ukraińskim sąsiadem. Z jednej strony mieliśmy głośną sprawę z Bielska-Białej, gdzie dorosły mężczyzna miał werbalnie zaatakować nastolatki z Ukrainy. Mężczyznę spotkały za to surowe konsekwencje służbowe. Prokuratura bada również sprawę. No, ale było słychać po tym takie głosy, że to skutek podgrzewania emocji politycznych. No, pytanie przez kogo? Przez polityków polskich czy ukraińskich? A drugi wątek, który się pojawił pod koniec tygodnia, to zapowiedź strony ukraińskiej, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy dotyczące rzezi wołyńskiej. Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Szef ukraińskiego IPN-u określił to nawet, że bezzwłocznie mają być wydawane takie pozwolenia po wnioskach strony polskiej. No więc proszę Państwa, co nam mówią te dwa fakty o stanie naszych relacji z Ukrainą? Bo w statystykach i sondażach widać z kolei też no, pewne zniechęcenie pojawiające się po stronie polskiej do naszych ukraińskich sąsiadów. Dokąd nas to prowadzi, proszę Państwa? Proszę bardzo, pan poseł Masełko.
7: Szanowni Państwo, panie redaktorze, może zacznę od tej sytuacji, która miała miejsce w Bielsko-Białej, bo tu bym chciał to określić jako czyn całkowicie naganny, bo to nawet nie patrząc na kwestie narodowościowe. Taka forma zachowania wobec drugiej osoby jest niedopuszczalna i tu dobrze, że były te reakcje. Były reakcje kierowcy, były reakcje osób postronnych, a dodając do tego ten kontekst narodowościowy, no to ewidentnie widzimy to, co dzisiaj niestety w Warszawie, przynajmniej po prawej stronie sceny politycznej, wybrzmiewa. Jest takie mocne uderzenie właśnie w kierunku narodowości ukraińskiej i mamy tego efekty. Ja tylko powiem, że boję się niestety takich najczarniejszych scenariuszy, że może dojść nie już do przemocy werbalnej, ale również fizycznej, która może się skończyć tragedią. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj nastąpi jakieś opamiętanie i popatrzymy na to jednak w sposób taki trzeźwy, zdroworozsądkowy, a nie podszyty emocjami, bo niestety zbliżające się wybory nie będą temu sprzyjały. I to jest jakby jedna kwestia. A druga kwestia, no to proszę na to zwrócić uwagę, że presja ma sens. Mówimy tutaj o relacjach polsko-ukraińskich, bo cokolwiek byśmy tutaj mówili, to chyba każda strona sceny politycznej jawnie i wprost tutaj przedstawiła, że nie zgadza się na to, jakie decyzje podjął prezydent Wołodymyr Zełenski. Mówimy tutaj o nazywaniu tego pułku bohaterami UPA i to jest jakby jedna kwestia. A druga, która niestety umknęła nam bardzo mocno, bo zaczął się ten proces ekshumacji. On tak naprawdę ruszył kilka miesięcy temu dobrze, bym powiedział tak nawet z przytupem. I mamy jakby tego kolejne elementy. I szkoda by było, żeby właśnie to, co się dzieje w Polsce, zaprzepaściło ten proces, który się rozpoczął. Kilka miesięcy i będzie trwał. I tylko jeszcze jedna rzecz, o którą bym chciał podkreślić, bo nawet jeśli my dostaniemy dzisiaj dużo tych zgód na ekshumację, nie wiem, czy my będziemy w stanie jakby je wykonać realnie. IPN, czy będzie w stanie to zrobić, czy nasi naukowcy, czy mamy takie siły, które będą w stanie obsłużyć te miejsca pochówku, czy kaźni tych osób, którzy...
1: No ale ważny sygnał ze strony ukraińskiej.
7: Ale to jest akurat dobra rzecz i do tego jeszcze dodam, kwestia migów,
2: które, no tak, które i dzisiaj jeszcze już znowu rozmawiamy o tym i
7: także bardzo, bardzo dobry kierunek.
1: Jacek Gochędzan, jak pan ocenia to, co się wydarzyło w minionym tygodniu?
3: Dziękuję. No jest tutaj jakaś taka chęć grania punktami narodowościowymi, w ogóle takimi tematami. Mamy od dłuższego czasu w kodeksie karnym mnóstwo zapisów związanych z tworzeniem przestępstw przeciwko ludności, no powiedzmy, czy nieobywatelom polskim. I w tej chwili, powiedzmy, na podstawie kodeksu karnego taka sama reakcja Polak-Ukrainiec jest bardzo różnie oceniana. Z jednej strony musiałoby być jakieś oskarżenie prywatne, z drugiej strony jest to z całą bezwzględnością ścigane przez państwo polskie. Zachowanie, no, niedopuszczalne, to wiadomo, z tym, że ja dorastałem w PRL-u, jeździłem komunikacją państwową, publiczną. Jeśli powiedzmy nabrudziłbym nogami na siedzeniu, to nie takie słowa bym usłyszał. Byłem mały, no oczywiście ja jestem akurat mężczyzną, wtedy byłem chłopcem, więc to nikogo nie ubożało i dalej nie oburza. Mamy tutaj pełną nierówność. Z jednego incydentu robimy, no, niesamowity, jakiś naród ma się kajać, problemy. Z drugiej strony nie widzimy nic, nie? Tak jakby partia rządząca miała tylko klapki na oczach, nie? To mnie martwi. Reszta, wiadomo, że różne rzeczy się zdarzają. Mamy patologię, mamy... No to podobna sytuacja jest też przy migracjach tych afrykańskich czy jakichś innych. Są pewne zachowania kulturowe nieakceptowalne, też tam, też jest nam to tłumaczone, że przecież w Polsce też się zdarzają, no ale no, rozmawiajmy.
1: Chodzi bardziej o pewną nieadekwatność sposobu reakcji na to zachowanie.
3: No to o tym rozmawiamy. No, oczywiście nie będę tutaj burzył państwa polskiego, że w związku z tym, że doszło do pyskówki, czy nawet takiego, nazwijmy to, chamskiego zachowania, Że nagle my tutaj jesteśmy jakimiś rasistami, czy coś tam. Zdarzają się takie rzeczy, ale ja gorsze rzeczy słyszałem. Za dziecka nie jest to jakiś wielki problem. Oczywiście nie powinno tak być. Sam bym pewnie też tak nie zrobił. Za to mamy jakąś taką chęć wykazania się tym tematem. Nie wiem, no to zbyt mała sprawa dla mnie, żeby zajmowało się tym aż państwo polskie.
1: No dobrze, a kwestia zapowiedzi ukraińskich dotyczących ekshumacji, jak pan to ocenia?
3: Ja jestem, na czwarte mam Tomasz, nie? Jak zobaczę, to uwierzę. Takich zapowiedzi było już mnóstwo. Jeśli chodzi o samą sprawę związaną z poruszeniem tego tematu, z tym tak zwanym tutaj ogłaszanym przyspieszeniem, no to ja chciałem podziękować panu Grzegorzowi Braunowi, bo on się dopominał tego cały czas i w pewien sposób językiem pana Brauna zaczyna mówić nawet partia rządząca. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Jarosław Krzywoń.
4: No, odniosę się tu trochę do pana. Jak uwierzę, to zobaczę. Tak wyglądają obecnie ekshumacje na Ukrainie. Powszechne. Między innymi w Ostrowcu, w Woli Ostrowieckiej. W Późnikach już się zakończyły. W Późnikach mieliśmy pierwszy raz taką sytuację w historii, że udało się zidentyfikować po imieniu i nazwisku 8 osób, których szczątki wydobyto dzięki badaniu DNA. Więc to się dzieje. Oczywiście mało, jak do tej pory, ponieważ wiele z tych wniosków strony polskiej jednak zostawało nierozpatrzonych albo dostawały odmowy. Natomiast cieszy zmiana właśnie nastawienia politycznego przede wszystkim po stronie ukraińskiej i to znów pokazuje jeszcze raz, że presja ma sens, że w sytuacji, której no, błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu tej nazwy UPA jednostce wojskowej, to pomimo wszystko, pomimo tego, co się stało, to Ukraina w jakiś sposób wykazuje dobrą wolę i dobrą chęć do zmian. Przykładem tu były chociażby migi, które wcześniej mieliśmy przekazać Ukraińcom, ale oczywiście w zamian za technologie dronowe, ponieważ uważamy, że no, powinno być tutaj na zasadzie partnerstwa tego typu działania wykonywane. No, Ukraińcy nie chcieli się podzielić, więc decyzja o przekazaniu migów została zawieszona. Dzisiaj wracamy powoli znów do tych rozmów. Mam nadzieję, że to będzie jakaś trwała zmiana, ponieważ to, co zrobił wcześniej prezydent Zełenski, no, mam wrażenie, było na użytek wewnętrzny, polityki wewnętrznej, a zaważyło niestety na relacji naszych dwóch narodów, czego właśnie przykładem było zdarzenie w Bielsku-Białej. I gorący apel do wszystkich, aby tutaj tych nastrojów antyukraińskich nie podgrzewać. Nie ma też co relatywizować takich zdarzeń, bo trzeba je zawsze piętnować w zarodku. Jeżeli zła nie piętnujemy w zarodku, to ono się rozwija i z historii tego typu zdarzenia dobrze pamiętamy.
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
7: No, patrząc tutaj na tą sytuację w tym autobusie w Bielsku-Białej, to aż strach pomyśleć, co by było, gdyby na tym miejscu tej dziewczynki siedział jakiś facet. Wtedy byłaby pewnie zadymana na cały autokar. Ale patrząc, widzimy, jak społeczeństwo jest podsycane taką nienawiścią z tej prawej strony. Co siejesz, to zbierasz. I tutaj mieliśmy taki dokładny właśnie przykład na to, jaką nienawiścią ten zresztą kierowca, który powinien być jakby uczulony na wrażliwość różnych osób, bo przecież czy bezdomni, czy inwalidzi, różne osoby przecież z takiej komunikacji korzystają. I tu, że tam dziewczynka, nie wiem, dała nogi na siedzenie, czy cokolwiek, no, można zwrócić delikatnie uwagę i na tym koniec, a nie wyzywać od wszystkich, nawet osoby, które stanęły tam w obronie, zostały tak samo potraktowane. To pokazuje, jak klasa polityczna, jak przykład, który idzie z góry, jak bardzo zakorzenia się w społeczeństwu i jak bardzo jest przenoszony na nasze ulice, na nasze zwykłe ludzkie reakcje w codzienności, w sklepie, w autobusie, gdziekolwiek, na ulicach, gdzie widzimy, że ktoś mówi w innym języku. No tak nie powinno być. Ja myślę, że tutaj klasa polityczna powinna bić się w pierś, brać za to odpowiedzialność. Jesteśmy ludźmi. To, że rozmawiamy w innym języku, pochodzimy z innego kraju, nie zwalnia takich agresorów z tego, żeby tak czy inaczej traktować te osoby. Więc, a zwłaszcza tutaj dziecko, no tutaj dorosły facet, który nie panuje nad swoimi emocjami względem dziecka, dziewczynki, no to jest przerażające, ale to jest wina właśnie, tak jak mówię, tej prawej strony sceny politycznej, pojawiającej właśnie nienawiść do wszystkiego, co nie jest polskie i co nie mówi po polsku.
1: Dziękuję bardzo. Dominika Rykała.
5: Dziękuję. Ja też tak króciutko odniosę się do tej sytuacji w Bielsku-Białej, że na szczęście wyszliśmy już z mentalności PRL-owskiej starej i społeczeństwo rozumie, że w relacji dorosły-dziecko nie ma miejsca na przemoc, w tym słowną, i większość ludzi naprawdę nie podważa tego, więc jak najbardziej to zachowanie było absolutnie naganne, pomijając właśnie wątki nacjonalistyczne. Jeżeli mówimy o samych nastrojach antyukraińskich w Polsce, to niestety jest faktem to, że obserwujemy ich wzrost. Na przykład ostatnio Res Futura przeprowadziła badania, że jest wzrost liczby i zasięgów wpisów w internecie, które mają wydźwięk typowo antyukraiński. I żeby wytłumaczyć w ogóle cały ten wzrost, ta sytuacja jest naprawdę bardzo wielowątkowa i ja bym chciała przypomnieć takie podstawy, które czasem w tej dyskusji też umykają, że jesteśmy na wojnie hybrydowej z Rosją. Ona nie stosuje tylko aktów dywersyjnych, mamy też boty rosyjskie, mamy fejkowe konta, które rozpowszechniają antyukraińskie narracje i podsycają po prostu spory, nienawiść w internecie. I musimy o tym pamiętać, żeby za każdym razem, kiedy czytamy takie typowo ostre, antyukraińskie informacje, komentarze, to naprawdę weźmy głęboki oddech i zastanówmy się, czy przypadkiem nie czytamy jakiegoś Rosjanina, który po prostu udaje Polaka, żeby wzniecić konflikty pomiędzy naszymi nacjami. Do tego, tak, czy politycy są odpowiedzialni? Tak, bo widać też, że na przykład od już kampanii prezydenckiej w 2025 roku wzrosły też nastroje antyukraińskie przez poruszanie też wątków. I ja bardzo bym chciała, żeby jeżeli chodzi o spory też polityczne pomiędzy Polską a Ukrainą, żebyśmy zrozumieli, że spory są pomiędzy politykami. Za złe decyzje prezydenta Zeleńskiego nie powinna odpowiadać pani Oksana Żabki, bo ona nie ma na to żadnego wpływu. I to jest osoba, która mieszka koło nas, która uciekła przed wojną, którzy po prostu, to są ludzie, którzy próbują odnaleźć się w trudnej dla nich sytuacji tak naprawdę opuszczenia swojego domu, żeby ratować życie. I naprawdę ostatnie, co powinniśmy robić, to słuchać tych podszeptów najczęściej sterowanych z Rosji, żeby po prostu nas skusić i osłabić w momencie, kiedy jesteśmy w trakcie konfliktu z imperialną Rosją. Ukraina jest naszym sojusznikiem. I jeszcze jeden króciutki wątek też dorzucę, ponieważ jakby te nastroje narastają w internecie i na przykład kierownik zespołu analiz zewnętrznych NASK, dr Michał Marek, stwierdził, że serwisy takie jak X czy Facebook starają się kreować na stronę wspierającą wolność słowa, ale jak sam mówi, nie nazwałby tego wolnością słowa, tylko sprzeciwieniem się odpowiedzialności za to słowo. Materiały promujące nienawiść są nie tylko nie są zwalczane, nie są moderowane, ale wręcz są promowane i algorytmy je podrzucają. Przypomnę, że kilka lat temu Facebook, w stosunku do Facebooka były kierowane oskarżenia o to, że przez brak moderacji przyczynił się do ludobójstwa w Mianmie.
1: Mamy też pewne sprzężenie zwrotne, warto zauważyć, bo algorytmy są, odpowiadają niejako na zapotrzebowania odbiorców, a media społecznościowe żywią się głównie emocjami, prawda?
5: No niestety tak, ale powinniśmy być bardziej rozumni, powinniśmy zapobiegać tym najniższym instynktom, które po prostu wiemy, że występują i powinniśmy dążyć do tego, żeby wyciszać tak nienawistne reakcje.
1: Dziękuję bardzo. Konrad Gęsiarz.
6: Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, mamy tak naprawdę dwa wątki tutaj poruszone. Zacznę od tego pierwszego. Rzeczywiście nie powinno dochodzić do takich sytuacji, w której w taki sposób ktoś odnosi się do dziecka bez względu tutaj na narodowość. Natomiast myślę, że ten przykład trochę tak naprawdę zaciera całość sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Padło tutaj od przedmówców wiele słów na temat tego, w jaki sposób dzisiaj postrzegani są, czy jak kreowane jest to postrzeganie mieszkańców w Polsce narodowości ukraińskiej, Ukraińców, którzy do nas przybyli. Należy powiedzieć jasno, Polska jako jedyny kraj tak naprawdę w Europie tak bardzo otworzyła się i pomogła narodowi ukraińskiemu po tej pełnoskalowej agresji Rosji. Natomiast to było 4 lata temu. Minęły 4 lata i pytanie należy sobie zadać, czy sami Ukraińcy, nie wszyscy oczywiście, bo jeżeli mówimy tu o jakiejś pani z Żabki, czy fryzjerce, czy kimś innym, oni żyją wśród nas i z większości z nich mamy bardzo dobre kontakty. Natomiast pytanie jest, czy część tego społeczeństwa ukraińskiego nie zapracowała sobie właśnie na takie postrzeganie przez już większość społeczeństwa, bo to nie jest głos polityków. Ten głos wychodzi z dołu. Wielu Ukraińców zaczęło wprowadzać niestety te złe standardy, które mają u siebie. Bawią się u nas, rozbijają się po pijaku samochodami, co powiedzmy na Ukrainie często jest standardem jeżdżenie po alkoholu. I tutaj brak jest reakcji stanowczej państwa. I stąd może wynika to, że wielu obywateli w taki, a nie inny sposób reaguje. Proszę zrozumieć, że my nie jesteśmy w stanie czasami zrozumieć, jak to jest możliwe, że kraj, który ma u siebie pełnoskalową wojnę, ma u nas całą masę młodych, w wieku poborowych mężczyzn, którzy zamiast bronić swojego kraju, bawią się tutaj. Wydają masę pieniędzy u nas na zabawę, a my jako kraj finansowo pomagamy Ukrainie. Czemu oni tych pieniędzy nie wydają na bronienie swojego kraju? Minęły 4 lata i nasze postrzeganie tego wszystkiego troszkę się zmieniło, ale to wynika głównie z tego, że moim zdaniem sami Ukraińcy zapracowali sobie na takie postrzeganie ich postępowania w Polsce. Drugi wątek, o którym mówiliśmy tutaj, jeżeli chodzi o sprawę ekshumacji na Wołyniu i tu, to nie, presja ma sens, bardzo dobrze tutaj powiedział przedmówca z PSL, ale to nie presja rządu. To nie presja rządu, to presja właśnie prawej strony i zdecydowane działania prezydenta Nawrockiego sprawiły, że strona ukraińska zaczęła troszkę inaczej podchodzić do tematu. Czy ona podeszła jeszcze inaczej, to zobaczymy, bo na razie to są tak naprawdę pewne obietnice, że coś się ma zmienić. Ale co do tego się przyczyniło? Właśnie to stanowcze działanie prezydenta Nawrockiego i to, że ten przekaz dotarł również do Europy Zachodniej. O co chodziło z Wołyniem? Jak to wyglądało? Otworzyło też oczy Zachodowi, w jaki sposób prezydent Zełenski podziękował nam, można powiedzieć, za tą pomoc, nazywając jeden z oddziałów nazwą bohaterów UPA. Co do tych ekshumacji, one wcale tak nie przyspieszyły. Mówi się o tym, ale właśnie z wielu ekshumacji, które były obiecane, mamy chyba 4 czy ileś na tą chwilę i one nie są nawet w pełnej skali przeprowadzane, bo mamy tam bardzo wiele ograniczeń.
4: Nie
6: mamy bardzo wiele, mamy ograniczeń na tą chwilę, więc te zapewnienia, strony ukraińskiej, myślę, że dzisiaj to jest takie trochę gaszenie pożaru, które sam prezydent Zełenski wywołał i myślę, że nie spodziewał się też takiej reakcji Europy Zachodniej na to, że niestety jest również Ukraina postrzegana jako taki, można powiedzieć, naród, który dużo zawdzięcza Polakom, szczególnie tutaj w czasie właśnie tej eskalacji rosyjskiej, no i odwdzięcza nam się niestety, ale takimi trudnymi decyzjami.
1: Dziękuję bardzo. Pan poseł Masełko, proszę.
7: Ja już nie będę wracał do tego, co było, ale chciałbym przypomnieć, że Polacy w swojej historii bardzo często również emigrowali. I to nie tylko tej sprzed 100 lat, ale sprzed tak naprawdę dekady. Przypomnijmy tylko wejście Polski do Unii Europejskiej i około 2 milionów Polaków wyjechało wtedy. I byliśmy również imigrantami i różnie byliśmy traktowani. I pewnie nikt z nas nie chciałby być traktowany w taki sposób jak ta sytuacja w Bielsko-Białej, bo to chodzi o zwykłe człowieczeństwo. A druga sprawa, która jest również bardzo istotna, to jest to, że my tutaj jasno stawiamy bariery. Nie chciałbym generalizować, że wszyscy Ukraińcy się tutaj bawią, balują, piją i rozbijają samochodami, bo fakty są całkowicie inne. Po pierwsze, gro z tych osób, które przyjechały do Polski, pracuje, płaci podatki w Polsce, płaci na polski ZUS i tym podobne. A druga sprawa, to wyciągamy wyraźne konsekwencje. Proszę przypomnieć tutaj tą sytuację, kiedy ten młody Ukraińc zwierał gdzieś tam pod te morskie oko samochodem. Tam była czytelna, jasne działanie polskich służb. On został wydalony z naszego kraju. Czy też ograniczamy też pomoc tutaj, bo wychodzimy z założenia, że faktycznie 4 lata minęły. Kto tej pomocy nie potrzebuje, żeby ona nie była nadużywana? Mówię tutaj o takich osobach, które mogą pracować, które mogą podjąć pracę, które mogą wrócić na Ukrainę, to taka, bym powiedział, delikatna presja ze strony państwa jest wykonywana, ale osoby najsłabsze dalej to wsparcie otrzymują. Także my stawiamy sprawę jasno i czytelnie.
1: Dziękuję bardzo. Jacek Ochędzan prosił też o głos.
3: Ja chciałem sprostować, bo pan tam pokazał to zdjęcie, dalej się upiera, że mówiłem, że ekshumacji nie ma. Mówiliśmy o przyspieszeniu. O przyspieszeniu takich zdarzeń, czyli krótko mówiąc, że jest wreszcie wola Ukrainy, że teraz te ekshumacje już w pełni mogą być realizowane. No dwie, tak, wymieniliśmy. Kilka razy tutaj wszyscy wymieniali dwie. Jak będzie przyspieszenie, zauważę.
1: Jasne. Dominika Erykała?
5: Tak, ja chciałabym się króciutko odnieść, bo trochę mnie fascynuje, że prawa strona polityczna uważa, że w milionowej grupie ludzi nie będzie ludzi, którzy będą się zachowywać głupio. Jakby, przepraszam bardzo, ale to jest brak kontaktu z rzeczywistością. Chciałabym też powiedzieć, że nastolatki, młodzi dorośli jakby też rozwojowo testują granice, robią dziwne rzeczy i naprawdę mówienie o tym, że balują, bawią się, szkodzą, no tak się zachowują młodzi ludzie. Polacy też jeżdżą po alkoholu. Ważne jest to, żebyśmy reagowali na błędy, na przestępstwa, ale proporcjonalnie do tego, co robią. Naprawdę to nie jest brak szacunku, to jest normalne zachowanie grupy młodych ludzi i rozwijanie tego do wielkiego konfliktu pomiędzy naszymi społecznościami. Przepraszam bardzo, ale z mojej perspektywy to jest duża głupota.
3: O tych dwóch standardach mówiłem właśnie, o tych dwóch standardach.
6: Ja tak tylko skwituję. No, całkowicie pani teraz pogrążyła swoją narrację. No bo jeżeli pani mówi o jednym osobniku, jednej osobie na 36 milionów obywateli, która zachowała się nie tak do dziewczynki, no to dopiero tu jest jakieś uwypuklanie i wrzucanie jednej
5: osoby. Ja mówię o narracjach, które są ogólnopolskie, a nie o jednej sytuacji.
6: Ale państwo na podstawie tego jednego zachowania spróbowaliście, przecież to urosło do rangi po prostu największego wydarzenia w kraju. Że jedna jakaś osoba, której nie wiem, być może puściły nerwy, być może miała zły dzień, być może wydarzyło się w jego życiu coś takiego i akurat wybuchła w tym momencie, a zostało to tak naprawdę sprowadzone do tego, jakby większość obywateli naszego kraju miała już takie podejście do obywateli Ukrainy, co jest nieprawdą. Dlatego dopiero jedna osoba na 36 milionów. A pani mówi o tym, że my mówimy coś o tym, że jest...
5: Mówi o narastaniu narracji wśród wielu ludzi, nie tylko jednej sytuacji.
4: Ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na byt, który się nazywa Agencja Projektowania Społecznego. Nie wiem, czy wiecie państwo, ale to jest agencja założona w Rosji bezpośrednio przy Kremlu, przy Władimirze Putynie, po to, aby modelować zachowania społeczne w państwach europejskich, w tym, a może i szczególnie w Polsce. I to, co się dzieje w internecie, to, co się ma przełożenie na zachowania również społeczne, ale jest wypadkową działań politycznych. I tu trzeba powiedzieć, że osobą, która rozpoczęła te działania, był prezydent Zełenski. Tak? Myśmy jako strona polska przeciw temu protestowali, natomiast także dzięki zwróceniu, znaczy odebraniu orderu Orła Białego przez prezydenta Nawrockiego, urosło to do naprawdę wielkiego zgrzytu międzynarodowego i nie zostało niezauważone przez moskiewskie właśnie elity i zostało od razu zaprzęgnięte do tej machiny propagandowej, tak samo jak cała chęć i pomysł, żeby w ogóle przestać pomagać Ukrainie. Ja się ciągle dziwię na słowa pana Czarnka, jak można takie coś powiedzieć, skoro wcześniej się wysłało o 10 razy więcej sprzętu na Ukrainę, niż wysłaliśmy my w trakcie dwóch lat, no trochę więcej rządów koalicji 15 października.
8: To ja tylko chciałem dodać tutaj do wypowiedzi pana z PiS-u, że jedna osoba na 36 milionów. To właśnie ta jedna osoba, to o jedną osobę jest za dużo. Bo tą jedną osobę zobaczyło kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów ludzi właśnie w sieci i zobaczyło, jakie standardy przedstawia tutaj społeczeństwo polskie.
1: Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego tematu, bo czas nas goni. Mamy z tego tygodnia dwie ważne decyzje prezydenta w sprawie ustaw przyjętych przez parlament. Z jednej strony jest to ustawa o kontroli zarobków lekarzy, którą prezydent podpisał, i mamy też weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. W państwa ocenie to dobre decyzje, one rzeczywiście pozwolą na przykład uporządkować kwestie płac w systemie ochrony zdrowia, a z drugiej strony, czy będzie ciąg dalszy tej historii dotyczącej legislacji, która ma wspomagać osoby na przykład pozostające w związkach nieformalnych. Pan poseł Masełko.
7: Szanowni państwo, najpierw odniosę się do kwestii weta, bo 41 weto pana prezydenta. Niektórzy już mówią tutaj, że pan prezydent zachowuje się jak wetomat, a nie o to chyba chodzi w instytucji prezydenta, bo jak popatrzymy w historię sprawowania tej funkcji, to pan prezydent Nawrocki, który jeszcze nawet nie osiągnął półmetku, a już jest chyba bez takim liderem w liczbie tych wet. I chyba nie o to tutaj chodzi, bo projekt tej ustawy, który był przeprocedowany przez Sejm, przypomnę jej nazwę tutaj, o statusie osoby najbliższej. Prawda? To nie chodziło o żadne małżeństwa, o legalizację małżeństw osób tej samej płci, ale chodziło o to, żeby wyjść naprzeciw zmianom, które mają miejsce w takim życiu naszym społecznym, bo to, że będziemy mieć coraz więcej związków nieformalnych, a liczba małżeństw będzie spadała, to jest już przerobione na Zachodzie i to przychodzi do nas i będziemy musieli się z tym zmierzyć. Ustawa była pewnego rodzaju kompromisem, dlatego też nie ukrywam, że jesteśmy zdziwieni tutaj decyzją pana prezydenta, bo były jednak sygnały, że jest szansa na podpisanie tego takiego, bym powiedział, bardzo miękkiego projektu, bo on tutaj po prostu w pewnym stopniu formalizował możliwości osób, które są w związku nieformalnym w obszarze między innymi dziedziczenia, informacji medycznej, czy też kwestii wspólnego rozliczania. Ani słowa nie było tutaj o małżeństwie, a wiemy, że ten fakt się dzieje, no bo mamy transkrypcję aktów małżeństwa z Europy Zachodniej, które są zawierane w krajach, gdzie można te małżeństwa zawierać, i one będą w Polsce już są uznawane, nie przez wszystkie instytucje, a kwestią czasu jest, kiedy kolejne instytucje będą uznawały te związki zawarte na przykład we Francji czy też w Holandii. To jest jedna kwestia. A druga, pierwszy krok, myślę, w obszarze ochrony zdrowia i tego, żebyśmy mieli pewnego rodzaju kontrolę nad wydatkami, bo
1: Szczególnie w obszarze płac.
7: Jestem zdziwiony troszkę, że NFZ nie ma takich informacji, bo tam, gdzie są środki publiczne, są generalnie jestem za jawnością w życiu publicznym, płac, tam, gdzie jest pieniądz publiczny, to każda złotówka powinna być jawnie wydawana. I dziwię się środowisku lekarskiemu, że tak się broni przed tym, żeby ujawnić te płace. Jeśli ktoś legalnie pracuje, jeśli ktoś ma umowę, ktoś się zgodził na takie warunki lub sytuacja go do tego zmusiła, to nie widzę tutaj powodów do ukrycia, ale niech to będzie element szerszej dyskusji właśnie w obszarze zmian w ochronie zdrowia, które zaproponowała też również pani ministra, między innymi w obszarze płacy takiej maksymalnej, która spowoduje pewnego rodzaju uporządkowanie tych finansów, bo to, co premier powtarzał, nie może być sytuacji, gdzie szpitale wydają 110% swoich dochodów na pensje personelu. Żadna firma tego nie wytrzyma, a wiemy o tym, że gro szpitali, szczególnie powiatowych, wydaje w 90% na płace. To nie tędy ta droga i to jest jakby pierwszy z elementów, który pozwoli...
1: Będą kolejne. Jacek Ochędzan.
7: Wyjść naprzeciw.
3: A mamy dwa jak gdyby tematy w jednym, chociaż działy się równocześnie. Pierwsza sprawa jest związana z tym, no chciałoby się sparafrazować, po co nam konstytucja, skoro jest francuska konstytucja, nie? Uznawajmy wszystko, co jest we Francji. No tak nie jest.
7: Ale jesteśmy w Unii Europejskiej.
3: Ale jeszcze mamy konstytucję, podobno państwo jej bronili. Prezydent zachował się zgodnie z konstytucją, jako strażnik konstytucji nie miał innego wyjścia. Ja to rozumiem. Państwo wielokrotnie podkreślacie, że wygraliście wybory. No ja mam jeszcze w miarę dobrą pamięć. Państwo stworzyliście koalicję. Państwo nie wygraliście tamtych wyborów. Pamiętam jeszcze procenty, kiedy jak państwo miały ten PiS nie był zdolny do stworzenia koalicji. Państwo po prostu stworzyliście koalicję, ale wyborów samodzielnie żeście nie wygrali. Następna sprawa jest taka. Pana prezydenta wybierały różne środowiska. No, kiedy zostało już dwóch, no to właśnie Polacy poparli dlatego pana Karola Nawrockiego, żeby nie było tego, co państwo chcecie aż tak bardzo wprowadzać. I to pan prezydent realizuje i moim zdaniem robi to świetnie.
7: Ale
3: następna sprawa jest taka...
7: Powie, czy pan prezydent jest jeszcze przedstawicielem tylko swoich wyborców, czy jest prezydentem wszystkich Polaków?
3: Jest jeszcze obowiązująca
7: konstytucja. Jak będziemy w takim kierunku szli, no to powiemy, że będą głosy, że to nie jest mój prezydent. A ja powiem, że to jest mój prezydent.
3: Zna pan porządek prawny w Polsce?
7: Znam, oczywiście.
3: No to fajnie. Więc teraz przejdźmy do lekarzy. W tej sytuacji, w której jesteśmy, wszyscy, dobrze powiem to, pudrują trupa. Od zawsze mamy po tej całej reformie rozwijany wątek, zwłaszcza po strajkach, zapomniałem jak się nazywali ci tacy lekarze, to jakiś Związek Zielonogórski był czy inny.
6: Rezydentów.
3: Po strajku rezydentów. Mamy kompletnie, państwo wtedy wzięło białą flagę, odstąpiło od jakichkolwiek funkcji nadzorczych, kontrolnych i od tego momentu mamy po prostu niesłychany rozwój właśnie tych pensji lekarskich. I wracając do tego, tam jest cały czas prywatyzacja zysków i upublicznianie kosztów. Tu nie trzeba nic więcej myśleć, robić. Jeżeli mamy świetnych specjalistów, ja rozumiem, każdy musi zarobić godne pieniądze, ale jednak jeżeli to jest publiczna służba zdrowia, przynajmniej tak się nazywa, no to pewne funkcje są określone. Niestety tam nie ma już wtedy wolnego rynku, a tu niestety doszło do sytuacji patologicznej. Jeszcze raz mówię.
1: Dziękuję. Jarosław Krzywoń, proszę bardzo.
4: Jeżeli chodzi o kwestie z ochrony zdrowia, dobrze, że prezydent podpisał tą ustawę, wszak problem, jaki mamy z nadmiernym wzrostem płac w ochronie zdrowia wynika, jest pozostawiony nam przez poprzedników i bardzo dobrze, że w tym kierunku idziemy, aby ten problem jakoś unormalizować. Jeżeli chodzi o ustawę o osobie najbliższej, no to należy ubolewać, bo była to ustawa naprawdę kompromisowa, która nie zawiera ani kawałka kwestii światopoglądowych, jedynie unormowanie zależności między dwoma osobami w prawie podatkowym, w takim elemencie jak pochówek, dostępie do informacji medycznej czy wspólnego zamieszkania, więc to i tylko tyle. Nie dotykano tutaj w ogóle tematu prawa rodzinnego, czy też przysposobienia. To było tylko po to, aby ułatwić życie tym osobom i to nie tylko dwóch płci. Proszę zauważyć, że to jest ustawa bardzo szeroko traktująca. Dzisiaj mamy w Polsce 2 miliony ludzi żyjących w związkach nieformalnych i mówi się już, że jedno na troje dzieci rodzi się w tych związkach. I ja jestem jak najbardziej za tradycyjnym modelem rodziny. Sam mam małżeństwo, jestem mężem i zachęcam zawsze do tego, aby tradycyjnie do tego podchodzić, ale nie każdy musi mieć taki sposób myślenia akurat jak ja i państwo nie jest od tego, uważam, żeby go w jakiś sposób piętnować. Więc szkoda, że nie zostało to przez prezydenta podpisane, zwłaszcza, że w początkowej fazie prac nad tym projektem były sygnały, że nawet i część Prawa i Sprawiedliwości może być temu przychylna. No niestety stało się z tą ustawą to samo co z SAFE. Na początku też dobrze się o niej wypowiadali, a potem z pobudek politycznych byli od początku do końca.
1: Ja dodam tylko, że Karol Nawrocki swoją decyzję argumentował, tutaj cytat, nieodwracalnym jego zdaniem obniżeniem statusu związku małżeńskiego i przywilejów, jakie wynikają z jego zawarcia.
4: No tylko, że ta ustawa w ogóle nie wpływała na związek małżeński. Tutaj nic się nie zmienia w tym temacie, a to, że te osoby nie wstępują w związek małżeński, to i tak robią tak, jak robią, więc tutaj nie ma żadnej różnicy. Też nie zgodzę się, że to była ustawa w jakiś sposób niekonstytucyjna, ponieważ konstytucja jasno mówi, no, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i my to wspieramy. Natomiast dlatego ta ustawa, aby nie zrównywać tych związków z małżeństwem, bo to pomimo wszystko nie jest to samo, co małżeństwo.
1: Stefan Połonecki, proszę bardzo.
8: Tutaj patrząc na ustawę, którą podpisał pan prezydent o jawności zarobków, wydaje mi się, że to nic nie zmieni. Widzieliśmy to, jakie w ogóle jest podejście do całego systemu, organizując nasz Polski 2050 Okrągły Stół w Sejmie, gdzie koalicjanci też nie znaleźli czasu, żeby uczestniczyć w tych debatach i rozmowach, które naprawią cały system. Bo no, co da jawność tutaj tych wynagrodzeń? Jeżeli te pieniądze zatwierdza NFZ, Ministerstwo Zdrowia, Minister Finansów, no to co oni do tej pory nie wiedzieli, ile płacą? Nie wiedzieli, ile trzeba dokładać do tego systemu, do tego dziurawego wiadra, gdzie te pieniądze uciekają? Trzeba było przykładu Szpitala Południowego, żeby dopiero, nie wiem, stuknąć się w głowę i zobaczyć, że naprawdę jest jakiś problem, że gdzieś te pieniądze uciekają i dopiero wtedy wyszło, że to są jednak pensje, a nie diagnostyka, nie jakiś sprzęt, który jest kupowany dla szpitali, żeby poprawić funkcjonowanie pacjentów. No bo gdzie w tym wszystkim jest pacjent? No bo to powinien być jakby priorytet, a nie, że 110% środków idzie na wynagrodzenia. To jest chory system. Poza tym ja bym też, nie wiem, no lekarzy zapytał, no wcześniej, kilka lat wcześniej podpisywali jakieś społeczeństwo machali jakimiś klauzulami sumienia. No to przy dzisiejszych wynagrodzeniach tego sumienia już nie mają, nie potrzebują. Nie wiem. Można zadać sobie to pytanie. Natomiast z drugiej strony, patrząc tutaj na zawetowanie tej ustawy, dosyć wydaje mi się takiej radykalnej, stworzonej przez koalicjanta PSL. No przecież już mocniej przyśrubować tych warunków nie można było. Ja tylko przypomnę państwu, że małżeństwo to trwale usankcjonowany społecznie i prawnie związek pomiędzy dwiema osobami. W Polsce jest on definiowany jako monogamiczny związek kobiety i mężczyzny. Złożenie zgodnego oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Urzędnikiem stanu cywilnego. A co tutaj było dla związków partnerskich? Notariusz.
1: Notariusz.
8: Umowa kupna sprzedaży. No przecież to jest urągające w ogóle godności człowieka. No przecież te osoby chcą tutaj, nie wiem, no ludzie, no bo ja nie mówię tutaj o związkach jednopłciowych, mówię o wszystkich, no są też mieszane, no więc te osoby tutaj żyją w tym kraju, płacą podatki, funkcjonują normalnie w społeczeństwie i nagle mają być przez prezydenta tak posegregowani, że tego nie dostaniecie, tu nie dostaniecie, tam nie możecie. Natomiast jeżeli chodzi o płacenie, to płaćcie. Płaćcie, bo musicie płacić, bo tutaj żyjecie. No przecież to jest chore. No to z drugiej strony popatrzmy na związki wyznaniowe. No skoro chrześcijaństwo ma być tym takim priorytetem, wyróżnikiem naszego społeczeństwa, no to po co są inne związki wyznaniowe, na które też społeczeństwo płaci? No to zastanówmy się, o co chodzi. No ograniczamy jedną grupę społeczną kosztem nie wiem czego. No bo co nam, jak osobom, które są w normalnych jakichś tam, nie wiem, związkach małżeńskich, co nam szkodzi? Co nam ubędzie? Dając komuś prawo wolności do miłości, do bycia, funkcjonowania normalnych warunków, korzystania, nie wiem, tutaj właśnie z informacji medycznej, dziedziczenia i tak dalej, żeby nie płacić podatków, chorych podatków, z czego inni nie płacą, będąc w innych związkach.
1: Dziękuję. Dominika Rykała.
5: Tak, dziękuję. Jakby, jeżeli chodzi o opinię partii Razem na temat tej tak naprawdę ochłopowej, ogryskowej ustawy Współlokator Plus, to już ostatnio miała okazję tłumaczyć nasze podejście Ewa Rosplesz, czy moja koleżanka. No, my byliśmy bardzo przeciwni temu, jak bardzo powycinana była ta ustawa, ale przynajmniej było cokolwiek. To, że prezydent zdecydował się zawetować, jest po prostu haniebne. Ludzie żyjący w związkach jednopłciowych żyją w tym kraju i część z nich nawet wychowuje dzieci i potrzebują ochrony prawnej i odmawianie im chociażby takich absolutnych podstaw jest dla mnie naprawdę haniebną decyzją ogólnie potępiamy tego typu wybór, wybranie własnych ideologicznych i politycznych celów przez prezydenta ponad bezpieczeństwo jego obywateli, naszych obywateli, obywateli Polski. I to jakby w skrócie, bo partia Razem od początku mówi o tym, że my jesteśmy za pełną równością małżeńską, ponieważ uważamy, że ludzi należy traktować podmiotowo, a nie przedmiotowo jako hasełko na wybory, które można porzucić po kampanii wyborczej. A jeżeli chodzi o lekarzy, tutaj tak, jeżeli ten krok to jest taki bardzo malutki, chwiejny i bardzo niedopracowany w dobrą stronę, ale naprawdę trochę mamy już dosyć obserwowania, że koalicja rządząca po prostu podejmuje się jakiejkolwiek pracy w momencie, kiedy kryzysy i afery wybuchają im w twarz i nie potrafi zrobić dużo więcej. Ta ustawa też jest niedopracowana, ponieważ przywołam między innymi Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, zaznacza, że ta ustawa mówi o kontrolowaniu zarobków na podstawie prawa wykonywania zawodu lub PESEL-u, czyli osób fizycznych, czyli jeżeli wzięlibyśmy na przykład tych neurochirurgów z Mogilna, oni zarabiali w ramach spółki, ich ta ustawa nie dotyczy, nic by nie wyszło, nawet gdyby ona obowiązała. Znaczy po prostu byłaby informacja, ile cała spółka zarabia, nie mielibyśmy informacji, ile zarabiają poszczególni lekarze, więc jakby ta ustawa jest i tak niedopracowana, widać to przy tak szybkiej pracy. Jeżeli chodzi o to, skąd w ogóle się wzięły tak olbrzymie zarobki, te kominy pracowe, to tak naprawdę są błędy w zarządzaniu i protesty Porozumienia Zawodów Medycznych, o których mówił pan z Konfederacji, miały niewiele na to wpływu. One raczej dożyły, Porozumienie Rezydentów było elementem tych protestów. One miały na celu podniesienie wtedy niskich standardów, jeżeli chodzi o zarobki na etacie. Większość tego typu bardzo wysokich zarobków to są zarobki na kontraktach. Na kontraktach, na których pracownicy ochrony zdrowia, bo to są nie tylko lekarze, to są też pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, inne zawody też niemedyczne, byli przez lata wypychani, ponieważ kontrakty pozwalały zamykać dziury w grafikach, ponieważ kontrakty nie mają ograniczeń, jeżeli chodzi o czas pracy. I w momencie, kiedy ludzie zostali tam już wypchnięci, no to część nauczyła się z tego systemu korzystać i po prostu wykorzystywać możliwości, które one dawały. Elementem też tak wysokich zarobków jest to, że mamy zły system wycen świadczeń medycznych. Są niektóre świadczenia świadczenia, w tym jeżeli chodzi o zabiegi, które są zbyt dobrze wyceniane. Naprawdę bardzo duże pieniądze idą na konkretne specjalizacje, takie jak neurochirurgia, jak tutaj przywołałam wcześniej, a są takie specjalizacje i procedury, które w ogóle są wycenione nieadekwatnie do tego, ile na przykład takie oddziały jak pediatria, jak oddziały chorób wewnętrznych potrzebują pieniędzy, żeby zainwestować w chorych ludzi, żeby otoczyć ich dobrą opieką i tak generują...
1: Bardzo głębokie...
5: Tak, ale chciałabym podkreślić, że to jest kwestia tego, że partia razem chce... Tak, partia razem chce, żeby ludzie w szpitalach pracowali na etatach i to jest jeden z elementów, który by ukrócił te kominy pracowe.
3: Ja przepraszam tylko, bo pani mówiła Konfederacja Korony Polskiej, Korona, Koroniarze, bardzo fajnie to brzmi. No,
5: Konfederacja Korony Polskiej.
3: No to w tej chwili są dwie różne partie.
6: Szanowni państwo.
5: Mówiłam dużo, skręciłam.
6: Od służby zdrowia zacznę. No niestety... mogliśmy zobaczyć w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach coraz więcej tej patologii, jaka jest w służbie zdrowia zarządów koalicji 13 grudnia wypływa i niestety ta ustawa jest tylko taką nieudolną próbą gaszenia pożaru. Zresztą pan prezydent, podpisując tą ustawę, również powiedział, co nie tak jest w tej ustawie do końca, jednak widzi jakby większy taki społeczny plus podpisanie tej ustawy, natomiast liczy, że rządzący jednak dopracują jeszcze pewne, czy to wytyczne do tej ustawy, rozporządzenia, które pozwolą jednak te jego obawy gdzieś tam zniwelować. Natomiast, no wracając do tej zawetowanej ustawy, która nazywana jest ustawą o statusie osoby najbliższej, tak naprawdę jest pewnego rodzaju quasi-małżeństwem. Można powiedzieć, że jak kota zaczniemy nazywać psem, to wcale nie zacznie szczekać za chwilę. To nie jest tak, że to jest jakaś ustawa techniczna, która ma tylko sprawić, że będzie można, ta osoba najbliższa będzie miała prawo wglądu do dokumentacji medycznej. Tutaj była mowa o prawie dziedziczenia, to już chyba trochę za daleko idące. W ogóle nie gwarantuje żadnej stabilności w takim, że tak powiem, układzie, czy jak to nazwać. Nie jest to też tylko ustawa techniczna, ponieważ
4: on... małżeński.
6: Przed chwilą... ta ustawa tak naprawdę ma wpływ na 238 innych ustaw. Jest to głęboko idąca zmiana, ale co jest najważniejsze, dlaczego pan prezydent zawetował tę ustawę i tutaj słuchaczy będę odsyłał, żeby jednak przesłuchali, można to odtworzyć, bo pan prezydent bardzo jasno punkt po punkcie przedstawia, dlaczego zawetował tę ustawę. Po pierwsze, małżeństwo w Polsce daje oczywiście pewne prawa małżonkom, ale nakłada również na nich ogromne obowiązki. Przede wszystkim w małżeństwie mamy odpowiedzialność za członków rodziny, za małżonka, za dzieci. To jest pierwsza rzecz. Mamy również odpowiedzialność finansową i odpowiedzialność alimentacyjną. Ten układ, jaki zaproponowaliście przed notariuszem, w ustawie był opisany, że można jednostronnie wypowiedzieć w każdej chwili taki związek. Jednostronnie w każdej chwili, bez zabezpieczenia tego drugiego partnera w jakikolwiek sposób później przez swoją odpowiedzialność za niego, czy też jakąkolwiek odpowiedzialność finansową, czy też alimentacyjną. Można powiedzieć, że tak naprawdę mogą to być umowy na jedną noc. Po nocy można ją rozwiązać przed notariuszem i zawrzeć z kolejną osobą. 238 innych ustaw, które były zmieniane tą ustawą. Próbowaliście quasi małżeństwo wprowadzić, które niosłoby tylko i wyłącznie te cechy małżeństwa, które ma swoje prawa, natomiast żadnych obowiązków by nie dla drugiego partnera. Dziedziczenie byłoby do momentu, kiedy drugi z partnerów nie poszedłby do notariusza, jednostronnie by nie zerwał tej umowy. Więc o czym wy tutaj mówicie? To nie był konsensus ogólnie polityczny, to był konsensus tylko i wyłącznie waszej koalicji, bo tam się nawet gryźliście o to, jak to ma wyglądać i zresztą słysząc tutaj głosy różnych stron widać, że nie wszyscy są z tego zadowoleni. Tak więc bardzo zła ustawa, ustawa krzywdząca wiele małżeństw właśnie, bo małżeństwa mają swój obowiązek w stosunku do państwa, w stosunku do współmałżonków, a ta ustawa tak naprawdę obchodziła tą całą odpowiedzialność małżeństw. Także bardzo dobra decyzja pana prezydenta, zresztą nie dziwi ta decyzja, bo pan prezydent w swojej kampanii właśnie jasno przedstawiał, w jaki sposób widzi. Natomiast pan prezydent powiedział jasno, argumentując to weto, że jest otwarty na dalsze rozmowy, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o usankcjonowanie właśnie pewnego dostępu najbliższych osób do tej dokumentacji medycznej, czy do innych, ale nie próbujcie tak, jak to robicie już od dawna, o czym zdziwiony jest tutaj pan poseł, że już tyle ustaw jest zawetowanych. Tyle ustaw jest zawetowanych, bo jeszcze nie było tak złego rządu, który w każdej ustawie praktycznie próbuje, zresztą do czego przyznał się premier Tusk, że próbuje po cichu, że tak powiem, wpisać pewne zapisy, które na szczęście pan prezydent wyłapuje i te wszystkie złe ustawy będą dalej wetowane, dopóki nie nauczycie się tworzyć dobrego prawa.
8: Ja tylko tutaj panu może dopowiem, że w małżeństwie też można zawrzeć intercyzę i wtedy też jest pozamiatane, że tak powiem.
6: No to zawijajcie małżeństwo z intercyzą i będziecie mieć spokój.
7: Ja tylko króciutko, bo nie chcę się odgryzać panu tutaj radnemu, ale... Proszę państwa, no prezydent znowu dzieli Polaków i to jest
6: to niestety...
7: To
6: wydzielicie takimi ustawami.
7: To nie jest droga, którą powinien iść pan prezydent, bo pan prezydent po wyborze jest prezydentem wszystkich Polaków. I druga kwestia, to jak jest taka propozycja ze strony pana prezydenta, to niech przygotuje projekt ustawy. Myśmy to przerabiali przy ustawie o kryptowalutach. Miała być 2 tygodnie, 3, nie było jej przez pół roku i teraz będzie najprawdopodobniej taka sytuacja. Ja czekam na projekt prezydenta w tej kwestii.
1: Jacek Hędzan jeszcze chciał coś
3: tutaj dodać. Kolega mówi, że chce, żeby prezydent wniósł taką ustawę, tylko że prezydent zdaje się ma inne poglądy i dlaczego ma taką ustawę wnosić. Druga sprawa, mamy przykład naszego świetnego piosenkarza, pana Michała Wiśniewskiego. A cóż tam przeszkadza? Przecież jest możliwość ślubowania ile razy się chce. Mamy właśnie po to urząd. A państwo chcecie zmuszać ludzi, którzy tak zwaną kocią łapę chcą żyć, żeby oni coś robili
7: ale
3: a la małżeństwo.
7: Nie chce
8: ale nikogo nie zmusza. To jest dowolno. Na wniosek panie, właśnie tych...
1: ale już
6: szanowni, odniosę jeszcze się do pana posła. Panie pośle, niech pan nie mówi tak ochoczo, że pan prezydent ma wnieść ustawę, bo ja przypomnę, pan jest
7: ale
6: posłem.
7: Ale pan o tym powiedział.
6: Pan jest posłem.
7: Że pan prezydent
6: dobrze
7: przygotuje
6: panie pośle,
7: projekt.
6: Panie pośle, pan prezydent wniósł, nie wiem czy kilka, czy nawet nie kilkanaście ustaw do Sejmu, które leżą w zamrażalce. O obniżeniu cen prądu, o wielu
7: innych.
6: Zacznijcie przynajmniej obradować na tym, co pan prezydent do Sejmu wnosi.
1: Do tematu obiecuję wrócimy. Za dziś państwu dziękujemy. Konrad Gęsiarz, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Dziękuję, życzę miłej niedzieli.
1: Dominika Rykała, Partia Razem.
5: Dziękuję bardzo, w imieniu Partii Razem życzę miłej niedzieli.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
8: Dziękuję bardzo, miłej niedzieli państwu życzę.
1: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
4: Dziękuję, smacznego obiadu.

0: obejrzałem do samego końca. Będę długo dzisiaj żałował, ale trudno.
1: No. Ja do samego końca pierwszej połowy. I powiem ci, jak w 98 kibicowałem Francji, wbrew wszystkim, którzy kibicowali Brazylii, ale ja mówiłem, że Francja wygra, bo we Francji jest wieża Eiffla, tak teraz kibicowałem Hiszpanii, bo byłem w Hiszpanii rok temu i mi się podobało.
0: Aha, no ale bardzo mi się podoba to połączenie. Ja kibicowałem mocno Hiszpanii.
1: No to dobrze.
0: Ta Argentyna już tak trochę wkurzała tym takim cwaniactwem.
1: Pewnie, ileż można oglądać asysty Messiego, prawda?
0: No nie, no akurat za każdym razem,
1: wczoraj nie było,
0: piłkę w nogach, to było zagrożenie bardzo duże i wszyscy o tym wiedzieli. Czas na najnowsze wiadomości, punktualnie o godzinie 6.
1: Hiszpania, nowym mistrzem świata w piłce nożnej. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze.
2: Jednym z postulatów było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela.
1: A w ekonomii m.in. o planowanych zmianach w systemie ETS.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Daniel Klimczak.
1: Dzień dobry i oczywiście od sportu zaczynamy. Minionej nocy hiszpańska stolica pojaśniała od narodowych barw po zwycięstwie piłkarskiej reprezentacji w finale mundialu. Drużyna pokonała Argentynę 1-0. Hiszpania czekała na drugi tytuł mistrzowski 16 lat od czasu mundialu w RPA. Finałowe starcie i wielką imprezę na ulicach Madrytu oglądał Michał Makowski.
4: Hiszpańska reprezentacja sięgnęła po gwiazdkę, pozbawiając Argentynę jakichkolwiek boiskowych argumentów. Poza brzydkimi faulami. Nie zrobili nic, teraz niech płaczą. Ostatni gwizdek Slavko Vincicia rzucił setki tysięcy kibiców w wir piłkarskiego szaleństwa. Na moich oczach kibic wdrapał się na 10-metrową latarnię, aby zawiesić na niej żółto-pomarańczową flagę. Reprezentacyjna ulica Gran Via wypełniła się po brzegi świętującymi Hiszpanami. Przez mniejsze uliczki kibice jeździli na dachach samochodów.
1: Hiszpańscy piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego przylecą do Madrytu z Pucharem Świata dzisiaj około 12:50.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Od dziś obowiązują nowe zasady w programie Czyste Powietrze. Wśród zmian m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację, wydłużony czas wykonania prac i prostsze zasady udziału. Więcej na ten temat wie Krzysztof Kuczyński.
5: Jedną z nowości to skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 lat do 1 roku. To zdaniem minister klimatu Pauliny Henning-Kloski ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
2: Jednym z postulatów było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela. I tak, skracamy. Ale także robimy uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny.
5: Ponadto, jak dodaje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, podwyższono wsparcie.
6: 10% i tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych.
5: Wydłużony został także termin wykonania prac termomodernizacyjnych ze 120 do 180 dni.
1: Scania z motywem z filmu Sami Swoi najpiękniejszą ciężarówką 22. edycji Ultor Master Truck Show. Samochód zdobył również nagrodę za najlepsze wnętrze oraz najlepszy lakier. Praca nad tym motywem trwała prawie 8 miesięcy, mówi właściciel pojazdu Dawid Obrzut.
7: Wnętrze jest przeniesiona tematyka motywu z zewnątrz, film przeniósł się do środka. Mamy tam elementy skórzane, bawełniane, wiele takich gadżetów, akcesorii z filmu, czyli widły, czapka, sierp. Lubimy ten film, lubimy ten motyw.
1: Organizator imprezy Andrzej Wachowski wskazuje, że choć pogoda była w kratkę, na zlocie pojawili się najwytrwalsi. Nie brakowało też nowości.
8: Z czego jestem zadowolony, że te premiery, te najlepsze samochody jednak przyjeżdżają tutaj. Jak widać, zostali solidnie wynagrodzeni. Faworytem moim też było Sami Swoi. Publiczność zagłosowała na Samych Swoich. Mało tego, że tam w tym samochodzie nie tylko można było patrzeć, ale i słuchać.
1: A w tym roku Radio Opole przyznało specjalną nagrodę za najlepsze nagłośnienie. Otrzymała je Scania Konwoj firmy Transdrew.
3: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
1: Ponad 100 osób protestowało w centrum Opola przeciw planom konsolidacji w szpitali w stolicy regionu. Mowa o Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, Opolskim Centrum Onkologii i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Jadwigi. Pielęgniarka koordynująca blok operacyjny w Centrum Onkologii i związkowiec Konfederacji Pracy Ewa Dyktyńska wskazywała, że nie widzi korzyści, które miałyby przynieść połączenie placówek.
9: Mamy oddziały uniwersyteckie, więc ja nie wiem, dlaczego chcą nas podłączyć do uniwersytetu. Czy to coś u nas zmieni? Raczej nie. Natomiast na spotkaniu nie wyjaśniono nam dokładnie niczego. Nie podano żadnych argumentów, które miałyby działać na naszą korzyść. My jesteśmy białym personelem, nie boimy się o swoją pracę, ale nasza administracja jest dla nas ważna.
1: I jeszcze Bliski Wschód, tam kolejna niespokojna noc. Amerykanie ponownie ostrzeliwali Iran, który odpowiadał w wystrzeleniem rakiet. Amerykańskie Centralne Dowództwo poinformowało na portalu X, że ataki te będą osłabiać irańskie zdolności wojskowe wykorzystywane do atakowania statków handlowych i cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormus. To już 9. z rzędu noc amerykańskich ataków.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Joanna Matlak, dzień dobry. KPO nie ma już mowy o wprowadzaniu podatków od aut spalinowych, ponieważ 3 takie opłaty zostały usunięte. Takie informacje przekazał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Wiceminister wyjaśnił, że wykreślone z planu rozwiązania były pomysłem poprzedniego rządu. Dotyczyły one podatku od posiadania pojazdów spalinowych, podwyższenia akcyzy przy rejestracji aut spalinowych, a także nowej opłaty dla firm dysponujących co najmniej 2 takimi pojazdami. Według wiceministra te reformy zostaną zastąpione funduszem inwestycyjnym Polskie Ciepłownictwo o wartości 3 miliardów złotych. Ma on wejść w życie do końca tego roku i przez 4 lata do 2030 roku finansować inwestycje w tańszą energię cieplną. W drugim kwartale tego roku deweloperzy w 7 największych aglomeracjach w Polsce sprzedali o 8,4% mniej mieszkań niż kwartał wcześniej, ale jednocześnie o 12,7% więcej w ujęciu rocznym. Czytamy na portalu Business Insider. Nastroje nabywców pogorszyły się z powodu wydarzeń geopolitycznych, ale też najwolniejszego tempa wzrostu płac od 5 lat oraz pojawiającej się niepewności co do stabilności zatrudnienia. Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy ETS. Utrzymany zostanie fundusz modernizacyjny, z którego Polska jako największy beneficjent finansuje inwestycje w transformację energetyczną. Komisja chce też utworzyć nowy fundusz wspierający przemysł w łagodzeniu kosztów ETS. Będzie on zasilony pulą 400 milionów uprawnień do emisji CO2, z czego 1/4 ma trafić do państw o niższych dochodach i rozbudowanym przemyśle, głównie do Polski.
3: Pogoda.
0: Na termometrach mamy teraz 12 stopni rzeźki ten poranek i rzeźki będzie ten tydzień do samego końca. Dzisiaj maksymalnie 21 stopni, jutro 19, w środę 22, w czwartek 19 i tak będzie do piątku, a od przyszłego tygodnia ma już być cieplej.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dla tych, którzy wybrali Hiszpanię, to tylko chciałem podkreślić, że Hiszpania wygrała 1-0 po golu w drugiej połowie dogrywki, chociaż miażdżyła Argentynę. Nie wiem, czy w końcu Argentyna oddała jeden celny strzał. Do tego wrócimy. Kacper Śniegórski, Maciej Dudek, dzień dobry.

0: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: I mamy już 13 minut po godzinie 6 dzisiaj. Spora część naszego kraju musi być mocno niewyspana, jeżeli oglądaliście do końca spotkanie Hiszpanii z Argentyną. To tak po północy się zakończyło kilka minut, a związane to było chociażby z tym, że to była najdłuższa przerwa w historii. 27 minut trwała. Dziwne rzeczy się tam działy, ale elegancko to wyglądało. Jednak co najważniejsze na boisku, 106 minuta. Ferran Torres strzela bramkę na 1-0. Hiszpania miała niesamowite statystyki w tym spotkaniu, bo naprawdę cuda i czary się tam działy, ale ostatecznie to Hiszpanie wygrali, chociaż w końcówce, gdyby ta Argentyna tak miała jeszcze parę minut, to naprawdę mogłoby się zrobić bardzo nerwowo. No, ostatecznie tego czasu nie skończyło, wszyscy byli tak skrajnie zmęczeni po tym meczu, że głowa mała, ale mam już statystyki. Argentyna jednak oddała 3 strzały. Nie były to strzały w kierunku bramki, ale można to uznać za strzały. Posiadanie piłki 68% po stronie Hiszpanii, 32% po stronie Argentyny. Do tego meczu na pewno będziemy dzisiaj wracać, ale dziś mamy 20 dzień lipca, Międzynarodowy Dzień Szachów, Dzień Księżyca również dzisiaj, deszcz na Świętą Małgorzatę jest orzechom na stratę. To dzisiaj, z tego co wiem, to opadów deszczu nie musimy się spodziewać, ale w tym tygodniu faktycznie może jeszcze troszeczkę pogadać. Kto oglądał mecz do końca? Dajcie znać. Niewyspanym głosem, ale pod 774-541-541.

0: Radio Opole, 20 minut mamy już po godzinie 7, natomiast co wydarzyło się 6? Po godzinie 6, ja też dalej śpię. 20 lipca dzisiaj mamy. W 1492 roku Aleksander Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim. Natomiast w 1860 roku nad Ameryką Północną przeleciał meteor, muskając atmosferę. Przelot meteorytu przez ziemską atmosferę i powrót w przestrzeń kosmiczną bez spalania się bądź rozpadu na mniejsze części jest zaliczany do bardzo rzadkich zjawisk. Natomiast jeżeli chodzi o artystów, tutaj też się wydarzyło, bo w 1947 roku urodził się Carlos Santana, w 1951 urodziła się Anna Dymna, natomiast w 1952 urodziła się Grażyna Łobaszewska. A 1969 rok to bardzo ważny dzień, bo Amerykanie wylądowali wtedy na Księżycu. Na pokładzie statku Apollo 11 było 3 astronautów: Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. Lot na Srebrny Glob trwał 4 dni, statek przebył około 400 tysięcy kilometrów. A to wszystko 20 lipca o godzinie 22:56.
1: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś legendarny. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
4: Wszyscy się na ciebie skarżą.
5: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
3: Zejdź mi z oczu.
5: Co za idiot.
6: Nie chcę cię tu widzieć.
4: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
7: Co z tobą jest nie tak?
5: Jesteś nikim.
4: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.

0: 6.30 na zegarze, czas na najnowsze wiadomości, które ma dla nas Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Od dziś aż do końca lipca na terenie Opola, Zawadzkiego oraz Turawy wojsko będzie prowadzić szkolenia. Jak informuje Urząd Wojewódzki, w tym czasie żołnierze będą poruszać się pieszo lub w kilkuosobowych grupach. Armia apeluje do mieszkańców o niefotografowanie żołnierzy oraz sprzętu wojskowego. Z kolei jutro między 7 a 19 w całej Polsce zostaną przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. W związku z tym uruchamiane będą syreny oraz inne elementy systemu ostrzegania ludności. Emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają wystąpienia rzeczywistego zagrożenia.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Co drugi ankietowany nie chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej. Badani bardziej popierali obowiązkowe przeszkolenie wojskowe dla kobiet i mężczyzn. Na pytanie, czy w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa, twierdząco odpowiedziało 37,7% ankietowanych. Przeciwnych było 51,1% pytanych. Negatywną opinię na temat poboru mieli zarówno zwolennicy opozycji, jak i głosujący na obóz rządzący oraz badani nieuczestniczący w wyborach. Kolejne wiadomości Radia Opole już za niespełna pół godziny. W nich m.in. o planowanych zmianach w organizacji ruchu na północnej obwodnicy Opola. Te mają związek z trwającą budową estakady przy Makro.
3: To ostatnie prace związane z układaniem mas bitumicznych, także ostatnie prace z wykończeniem wysp rozdziału.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Na termometrach w tym tygodniu będzie to wyglądało tak jak dzisiaj, czyli 13 stopni teraz mamy o poranku, 21 stopni maksymalnie i bardzo podobnie będzie we wtorek, środę, czwartek czy piątek. Takie cieplejsze dni nadejdą, ale według synoptyków dopiero w przyszłym tygodniu albo nawet od weekendu, więc nie najgorzej to wygląda.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Szansa na opady deszczu dzisiaj jest, ale jest bardzo niewielka, jak już to tak przelotnie ewentualnie będzie mogło popadać. A teraz was rozgrzejemy Alvaro Solerem w Radiu Opole za 28 minut 7.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 20 minut będzie godzina 7, to wchodzę na naszego Facebooka, bo wczoraj na naszym Facebooku napisaliśmy wam, dla tych, którzy nie wiedzieli, że Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej. No i mnóstwo komentarzy się pojawiło. Samantha napisała tak: zasłużyli. No ja się z tym zgadzam. Izabela: byli lepsi, zasłużona, wygrana. Na to Krystek: teraz można spokojnie budować pojazd kosmiczny. No to dobra, to wracaj do budowy pojazdu. Brawo, pisze Krzysztof. Krzysztof kolejny pisze: tak, z niedowierzaniem. Kasia już, że zasłużenie, najlepsi. Natomiast Krzysztof napisał coś takiego: a Polacy złoto w siatkówkę, za 4 godziny będzie medal. I napisał to dosyć dawno temu, bo 6 godzin temu. No bo faktycznie jest tak, że Polacy grali wczoraj w Stanach Zjednoczonych i wygrali. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pewnie pokonała Stany Zjednoczone w swoim ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Spotkanie w Chicago zakończyło się wynikiem 3-0, a podopieczni Nicole Grbicza już wcześniej zagwarantowali sobie udział w turnieju finałowym, a ten turniej finałowy zostanie rozegrany w chińskim Ningbo od 29 lipca do 2 sierpnia. W zawodach tych weźmie udział 8 najlepszych drużyn fazy zasadniczej, w tym oczywiście reprezentacja Polski. A wy oglądaliście finał mundialu, czy jednak wybraliście sobie mecz Polaków? No to jestem bardzo ciekaw waszego zdania. 774-541-541 dajcie koniecznie znać pod ten numer, bo na pewno nie wyspani.

0: Za 13 minut będzie godzina 7 i o ile Daniela Klimczaka, jak za każdym razem zagadywałem o jakieś mecze na mundialu, to mi odpowiadał wprost, że nie oglądał. Ale wczoraj już obejrzałeś tą pierwszą połowę.
1: Wczoraj obejrzałem tę pierwszą połowę, ale powiem ci, że mecz o trzecie miejsce to było w ogóle wydarzenie.
0: Oglądałeś?
1: No, człowiek wyszedł do łazienki.
0: Tak.
1: I tutaj się w ogóle radykalnie wynik zmienił. Nawet nie wiadomo było, kiedy te dwie bramki wpadły.
0: To jest znana od setek lat historia związana z tym, że mecze o brązowy medal są dużo, dużo ciekawsze dla oka niż finały Mistrzostw Świata.
1: Bo tam mniej jest chyba do stracenia.
0: Tak, tam nie ma takiej kalkulacji. Tam po prostu bawią się futbolem, tam atakują, otwarty mecz i tak dalej. No a tu wczoraj oglądaliśmy to, co Hiszpania tam robiła. Jak oni podawali w ogóle na tym krótkim dystansie. Wyobraź sobie, że tam zamiast Argentyny jest na przykład polska reprezentacja wczoraj.
1: Mhm. No Donald Trump nam tego nie załatwił, ale kto wie, no może jeszcze ogłosi po mundialu, że...
0: Że jednak Stany Zjednoczone wygrały. Że jego zdaniem
1: może.
0: Stany wygrały. No ale zła FIFA zrobiła, że to ostatecznie Hiszpania wygrała 1-0 z Argentyną. Obejrzałem ten mecz do końca. Nudny był pieruńsko. Naprawdę.
1: To... Mhm. Czyli niewiele straciłem.
0: Niewiele. Znaczy, nie no, straciłem.
1: A widzisz, a mógł powiedzieć
0: świata.
1: Przed finałem trzeba anulować, bo my przegramy.
0: Ale no nie wpadł na to ostatecznie. A na co my tam wpadniemy, słuchając wiadomości Radio Opole za 12 minut?
1: Dzisiaj o 15 w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie będzie konferencja prasowa z udziałem ministra rolnictwa. No i zostanie zaprezentowany program Aktywna Wieś, więc polecam słuchać popołudniowe wiadomości Radio Opole. Dziś także popołudniowe.

0: grudniu w KUP 10. koncert laureatów konkursu piosenki niemieckiej.
1: No i mi się to podoba, taka zapowiedź.
0: A ty umiesz coś po niemiecku?
1: Ja?
0: Jakąś piosenkę?
1: Meine Deutsche sehr gut.
0: Aha. No to widzisz, no to do następnej edycji możesz startować, może też wystąpisz w takim koncercie laureatów.
1: Schön, also wir hören in 11 minuten. Elegancko, dzięki Daniel.
0: Proszę bardzo.

0: wiadomościach do nas, w telefonach informujecie o tym, że faktycznie polska reprezentacja grała wczoraj w Stanach Zjednoczonych i wygrała ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi oczywiście o naszych siatkarzy. I więcej o tym sukcesie w wiadomościach Radio Opole za minutę i 30 sekund.
1: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
2: Reklama.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Po reklamie.
0: W Radio Opole zbliżamy się do godziny 7. Dziś mamy 20 dzień lipca. Czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
5: Ponad 1500 interwencji odnotowano wczoraj w związku z burzami. Wielka Brytania będzie miała dziś nowego premiera, a kierowcy w tym tygodniu będą musieli liczyć się z kolejną zmianą organizacji ruchu na obwodnicy Opola.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Informaje przedstawi nam teraz Daniel Klimczak.
5: Zaczynamy od sportu. Siatkarska reprezentacja Polski pokonała Amerykanów 3-0 w swoim ostatnim spotkaniu fazy zasadniczej turnieju Ligi Narodów. Nasi siatkarze już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego, ale jak podaje Przegląd Sportowy, dzięki zajęciu drugiego miejsca Polacy w ćwierćfinale trafią na teoretycznie słabszą Ukrainę. Impreza finałowa odbędzie się w dniach 29 lipca, 2 sierpnia w chińskim Ningbo.
1: Nowy dzień, nowe wiadomości.
5: Wczoraj do wieczora strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 1500 razy w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Najwięcej, bo ponad 600 wyjazdów odnotowano w województwie małopolskim. Rzecznik prasowy tamtejszej straży pożarnej, kapitan Hubert Ciepły, powiedział, że do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach, gdzie drzewo upadło na bryczkę.
6: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 6, ich obrażenia nie zagrażają życiu.
5: Pozostałe działania straży pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczeniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg. Strażacy interweniowali także w naszym regionie. Jak przekazał Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, odnotowano łącznie 32 interwencje. 19 dotyczyło powalonych drzew i połamanych gałęzi, 9 było związanych z podtopieniami posesji, a 4 z zalaniami dróg. W tych zdarzeniach nie było poszkodowanych. Ostatni wyjazd związany ze zjawiskami pogodowymi odnotowano około 23.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
5: Prawnik za granicą, Wielka Brytania będzie miała nowego premiera. Andy Burnham zastąpi Keira Starmera. O zmianie gospodarzy przy Downing Street przesądziło tym razem nie powszechne głosowanie, ale wybór nowego lidera laburzystów. Szczegóły zna Anna Rączkowska.
7: Andy Burnham zostanie 59. premierem Wielkiej Brytanii i 6. szefem rządu, który obejmie ten urząd w ciągu ostatnich 10 lat. Jeszcze niedawno był burmistrzem Manchesteru. Do parlamentu wrócił po zwycięstwie w wyborach uzupełniających, a później przejął kierowanie Partią Pracy. Najpierw z urzędem pożegna się Keir Starmer. Dotychczasowy premier pojedzie do Pałacu Buckingham i formalnie złoży rezygnację na ręce monarchy. Niedługo później król Karol przyjmie Andy'ego Burnhama i powierzy mu utworzenie nowego rządu. Później nowy szef rządu przed Downing Street 10 wygłosi pierwsze przemówienie. Brytyjscy eksperci spodziewają się, że od razu spróbuje pokazać, czym jego rządy będą różnić się od tych Keira Starmera. Jeszcze dziś Andy Burnham ma ogłosić pierwsze najważniejsze nominacje i rozpocząć kompletowanie swojego gabinetu.
5: A pojutrze kolejna zmiana organizacji ruchu przy budowanym węźle na obwodnicy północnej Opola z ulicą Partyzancką. Ostatni fragment partyzanckiej od wjazdu do Makro do obwodnicy zostanie wyłączony z ruchu. Dotyczy to również łącznicy prowadzonej od ulicy Partyzanckiej w kierunku mostu na Odrze. Odcinkiem przy węźle będą mogły przejechać jedynie autobusy miejskie. miejskie. O powodach wprowadzenia tych zmian mówi Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg.
2: To między innymi ostatnie prace związane z układaniem mas bitumicznych, także ostatnie prace z wykończeniem wysp rozdziału. Rozpoczną się także działania, jeżeli chodzi o oznakowanie poziome. No i jeszcze jest wykonanie urządzenia przesłony przeciwpowodziowej.
5: Od 7 godzin 3 minut i 30 sekund mamy poniedziałek, to 20 lipca, a zarazem 201 dzień roku. Słońce w znaku raka wstało nad Opolem 2 minuty przed 5 i zajdzie o 20.50. Imieniny obchodzą Czesław, Małgorzata i Hieronim. Dziś przypadają także Międzynarodowy Dzień Szaków oraz Dzień Księżyca upamiętniający pierwsze lądowanie człowieka na Srebrnym Globie.
1: To przyniesie dzień.
5: O 9 konferencja brzeskich radnych miejskich Koalicji Obywatelskiej. Głównym tematem będzie decyzja partyjnych władz regionu o rozwiązaniu zarządu powiatowych struktur ugrupowania. O 15 w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie briefing prasowy z udziałem ministra rolnictwa. W jego trakcie poznamy szczegóły programu Aktywna Wieś. Pół godziny później w KUP 10 koncert laureatów konkursu piosenki niemieckiej.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: A taki rześki ten dzień dzisiaj będzie, cały ten tydzień mało lipcowy, 14 stopni mamy na termometrach, maksymalnie 21 stopni możemy się spodziewać. Jutro od 12 do 19 z opadami deszczu, w środę 22, czwartek 19 i tak będzie do piątku, a potem od weekendu ma być cieplej.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Także jak planujecie wybrać się nad jeziorko jakieś, to w tym tygodniu takie bardziej morsowanie, ale w przyszłym tygodniu już ma być zdecydowanie cieplej i przyjemniej. 5 minut po 7. Kacper Śnigurski, Maciej Dudek. Dzień dobry.

0: dobry z Radiem Opole.
1: 10 minut już mamy po godzinie 7 i to oddajemy teraz głos kibicom. No i mamy kibiców dwóch stron. Z jednej strony Argentyńczyków, z drugiej strony Hiszpanów. To zacznijmy od tych, którzy przegrali, bo na 120 minut jedna z restauracji zamieniła się w małe Buenos Aires. Koszulki reprezentacji, wspólne śpiewy i nadzieja na obronę mistrzowskiego tytułu. Argentyńczycy do ostatnich minut finałowego meczu mundialu liczyli na zwycięstwo ostatecznie. 1-0 po dogrywce wygrała Hiszpania. Dla kibiców Albiceleste to trudna do przełknięcia porażka.
2: Nie udało się niestety.
3: No nie, po prostu słabo grali. No. Czuję się zawiedziony. No. Najbardziej jest przykro do tego, że to ostatni mundial Leo Messiego.
4: Z Hiszpanią grały bardzo dobrze. Na pewno. Argentyna ciekawa i nie było z Rusią.
5: Bardziej defensywnie grały.
4: Tak, bardzo. Tak.
6: Jeszcze nie wierzę. Miałam nadzieję, że będzie jakiś gol i idziemy na rzuty karne. Naprawdę nie wierzę, że nie udało się. Ale jestem dumna, bo naprawdę walczyli do ostatniego momentu.
1: To prawda. To trzeba oddać Argentyńczykom, że tak długo jak piłka była w grze, tak długo walczyli. No ale nie udało się. Hiszpanie grali niesamowicie w tym spotkaniu. 774-541-541. Czekam na wasze opinie po tym spotkaniu. 12 minut. Mamy po 7.

0: Nie będziemy kłamać. W Radio Opole 16 minut mamy po godzinie 7 i ja dzisiaj opowiadałem o tym, że mamy niemalże okrągłą rocznicę, bo w 1969 roku Amerykanie po raz pierwszy wylądowali na Księżycu. I zadzwonił nasz słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego, który wynalazł w tym ciekawostkę motoryzacyjną.
1: Panie redaktorze, wspomniał pan o lądowaniu Apollo 11 na Księżycu. No i faktycznie Neil Armstrong pierwszy postawił nogę na Księżycu, ale mamy tutaj też taki motoryzacyjny aspekt tego lądowania, bo dowódca Apollo 12, Pat Conrad, to był człowiek, który pierwszy na Księżycu się przewrócił. Ale co ważniejsze, to on właśnie załatwił dla wszystkich uczestników biorących udział w programie Apollo, dla wszystkich astronautów, umowę na złote korwety, którymi właśnie oni wszyscy jeździli, a dla Chevroleta na pewno była to wtedy niezła reklama. Jedynym astronautą, który wyłamał się, był John Glenn, który jeździł niemieckim dwucylindrowym NSU Princem, który mało palił, a prawdopodobnie ten astronauta mieszkał daleko od bazy, musiał dojeżdżać i postawił na oszczędność.
0: Mi się i tak wydaje, że jakby chcieli taką prawdziwie kosmiczną furę, to by to musiało być Maserati.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
11: czują się bezpieczne i kochane.
12: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
13: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
14: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
15: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
16: Razem możemy zmienić świat.
17: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
10: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Reklama społeczna.
3: Reklama.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
18: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
19: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
18: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
19: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
18: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
20: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
21: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
22: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
3: Po reklamie.

0: Ignacy. W Radio Opole to, co mam, ale również mamy godzinę 7.30, czas na najnowsze wiadomości Daniela Klimczaka.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaczynamy od zagranicy. W nocy i nad ranem mieszkańcy Moskwy oglądali łuny pożarów. Stołeczna aglomeracja przez kilka godzin była atakowana przez ukraińskie drony. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu co najmniej 400 maszyn. Eksplozję dronów widzieli mieszkańcy podmoskiewskiego Podolska. Lokalne serwisy podały, że bezzałogowce uderzyły w znajdującą się tam rafinerię i osiedle lwowskie. Są także informacje o uderzeniu w dwa centra logistyczne, z których ewakuowano personel. To drugi taki atak w ciągu 3 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że celami dronów będą centra logistyczne zaopatrujące przemysł zbrojeniowy Rosji.
1: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Polska tonie w narkotykach. Przejęto ich już w tym roku 3-krotnie więcej niż w całym 2025. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Centralne Biuro Śledcze Policji skonfiskowało 84 tony nielegalnych substancji. W całym ubiegłym roku śledczy przechwycili 29 ton narkotyków, co było dotychczasowym rekordem. Polska jest również w czołówce Europy pod względem produkcji syntetycznych narkotyków. W tym roku zlikwidowano 51 nielegalnych laboratoriów, z których pochodził m.in. mefedron i klefedron. Śledczym udaje się również przejmować większe ilości kokainy. Tylko w ciągu ostatnich 6 miesięcy skonfiskowano 5 ton tego narkotyku. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 8:00, w nich m.in. piłkarska Odra Opole, która podsumowała przygotowania do nowego sezonu w pierwszej lidze.
3: Wiele sparingu, dużo właśnie takiej wartościowej wiedzy przekazanej przez trenera. Zaadoptowaliśmy się, uważam, do tych założeń, które trener nakreśla i myślę, że jesteśmy już gotowi na pierwszą kolejkę.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Bez zmian, 14 stopni mamy na termometrach. Ta temperatura powolutku nam wzrasta, bo zaczynaliśmy od 12 stopni ponad godzinę temu. Maksymalnie dzisiaj 21, we wtorek 19, w środę 22, czwartek 19. I jest szansa na opady deszczu w tym tygodniu, ale raczej nie dzisiaj.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jak tak sobie patrzę na te prognozy pogody, to cieplej ma być faktycznie, ale dopiero od soboty. W sobotę, w niedzielę 26-29 stopni na termometrach, a do piątku właśnie tak około 20 stopni. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. The Rolling Stones in the Stars w Radio Opole za 28 minut. Będzie godzina 8:00.

0: Time No See, ale w końcu zobaczyliśmy bardzo opalanego, eleganckiego Ireneusza Prohera czołem.
1: Dzień dobry, to See bardzo dobrze się pojawiło, bo trochę było rzeczywiście morza.
0: Oj, zdecydowanie, ale wiesz co, chciałem cię zapytać, czy ty wyspany jesteś?
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
0: Tak. Nie, bo to oznacza jedno, jak ktoś jest wyspany
1: dzisiaj.
0: Trzeba
1: przejść z tego trybu, wiesz, wakacyjno-urlopowego do trybu regularnej pracy, no to zawsze jest to pewien przeskok i szok dla organizmu.
0: Ale nie, dzisiaj to jest test pod tym względem, czy oglądałeś finał mundialu. Jeżeli jesteś, to...
1: Nie, no 21, nie przesadzajmy. Bywało gorzej, naprawdę bywało gorzej. A emocje rzeczywiście były spore, chociaż muszę powiedzieć, że trochę mi żal
0: Argentyny.
1: Tak.
0: Wiesz co, ja bardzo szanuję, bardzo lubię, ale oni grają tak chamsko, tak cwaniacko, często tak ostro, że ja już się cieszyłem, żeby ta Hiszpania wygrała.
1: No ale spójrz na to z perspektywy kontynentu całego Ameryki Południowej.
0: No,
1: to jest duży ból. Widziałem takie materiały, w których pojawiali się ludzie po poprzednich meczach, którzy dostawali ataków serca, tam mdleli, prawda? Tam się zupełnie inaczej ten sport odbiera. Jako coś tak najzupełniej realnego, prawda? Jak ważną część
0: jak
1: życia.
0: Religię, dosłownie. Natomiast nie w wiadomościach. Kwadrans po godzinie 8, poranna rozmowa Radio Opole i twoim gościem
1: Roman Kolek, przewodniczący Komisji do Spraw Ochrony Zdrowia Związku Województw Rzeczpospolitej, prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, a także, i to nie jest i to jest istotna informacja, radny wojewódzki, sejmik wojewódzki będzie musiał między innymi pochylić się nad kwestią konsolidacji placówek zdrowia w naszym województwie. No, już wiemy, że w weekend, w sobotę odbył się protest pracowników opolskich szpitali, ale mamy też tematy związane chociażby z zarobkami lekarzy i z ustawą, którą podpisał prezydent, więc te wszystkie tematy oczywiście pojawią się kwadrans po 8.
0: No to do kwadransu po 8 pozostało nam całkiem sporo jeszcze, bo za 18 minut będziemy mieli godzinę 8. Irek Prohera, dzięki.
1: Zapraszam.

0: Oddajemy dzisiaj głos kibicom po wczorajszym finale mundialu, w którym ostatecznie Hiszpania pokonała Argentynę 1-0. Już tak z pół godziny temu mogliśmy posłuchać kibiców z Argentyny, którzy, no krótko mówiąc, nie byli zadowoleni. No to teraz, jak wyglądało to wszystko w Madrycie, bo obserwował to z bliska Michał Makowski.
1: Viva España! Viva!
2: Pożarliśmy Argentynę. W ogóle nie grali. Skoro Infantino nie uznał dwóch goli, to powinien też nie uznać trzeciego gola Ferrana. Ferran, przepraszam za wszystko, co ci powiedziałem. Kocham cię i uwielbiam cię. Jestem taki szczęśliwy, mamy naszą drugą gwiazdkę. Jesteśmy najlepsi na świecie. Mamy bardzo zróżnicowane pokolenie piłkarzy. Wszyscy są bardzo zaangażowani i walczą dla nas. Mamy trenera, który wie, jak ustawić każdego zawodnika na jego pozycji.
0: Ale był też polski akcent w trakcie tego meczu, a no mianowicie taki, że akurat jak strzelili bramkę Hiszpanie, to pokazali szerszy kadr na ten taki boks, w którym byli mistrzowie świata sprzed lat. Tam Xavi, między innymi Sergio Ramos, ale wtedy się pojawił na chwilę Robert Lewandowski, którego zaprosili do tego boksa. No i fajnie, że był polski akcent, trochę mniej fajnie, że nie był na boisku.

0: myślałem, że Argentyńczycy są smutni, ale się okazuje, że w wiadomościach Radio Opole za 2 minuty opowiemy o tym, że oni dalej świętują wicemistrzostwo na ulicach. Także warto zostać z Radiem Opole.
1: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
2: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
1: Po reklamie.
0: Zbliżamy się tym razem do godziny 8:00. Przed nami najnowsze wiadomości z kraju, regionu i świata.
6: Argentyńczycy nadal świętują wicemistrzostwo świata w piłce nożnej. To będzie kluczowy tydzień dla największej partii opozycyjnej. PiS-owi grozi rozłam.
7: To nie jest tak, że kilka osób może narzucać całej partii swoje zdanie.
6: A Ujazd nadal negocjuje wysokość rządowego dofinansowania do budowy nowego przedszkola.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi nam teraz Daniel Klimczak.
6: Zaczynamy od sportu. Argentyna przegrała finał piłkarskich mistrzostw świata, pokonana przez Hiszpanię po dogrywce 0-1. Zespół z Ameryki Południowej nie obronił tytułu mistrzów świata. W Argentynie jednak, szczególnie w Buenos Aires, trwa świętowanie, bo kibice uznają, że drugi z rzędu finał ich drużyny to potwierdzenie klasy reprezentacji. Na miejscu obserwuje to wszystko wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski.
8: Przy obelisku, symbolu argentyńskiej stolicy, od zakończenia meczu nie milkną śpiewy, okrzyki, tańce i wybuchy fajerwerków. Cisza wynikająca z rozczarowania wynikiem finałowego spotkania trwała zaledwie kilka minut. Potem mieszkańcy stolicy kraju postanowili docenić ponad miesiąc fantastycznej, ich zdaniem, gry swojego zespołu. Bardzo, bardzo im dziękujemy. Dzisiaj mamy i tak powód do świętowania, bo mamy świetnych piłkarzy, którzy długo toczyli wyrównany bój, nawet gdy grali w 10. Powiedział mi jeden z kibiców, który był zawiedziony, ale tylko przez chwilę. Podobnie jak inni ludzie w sercu Buenos Aires, bawi się i docenia kończącą się wicemistrzostwem świata epokę mundialowych występów Argentyny z Leo Messim w składzie.
6: A piłkarskie emocje już niebawem także w naszym regionie. Odra Opole zaprezentowała drużynę i komplety strojów meczowych na nadchodzący sezon. Bardzo solidnie przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Mam nadzieję, że to przełoży się na wyniki w lidze, mówi bramkarz opolskiej drużyny Artur Haluch.
9: Żaden mecz nie jest łatwy. Dobrze, że gramy pierwszy mecz u siebie. Liczymy na wsparcie kibiców. Nie możemy się doczekać tego pierwszego meczu, a z kim my będziemy grać, jakie to będą drużyny, to nie ma żadnego znaczenia, bo w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty i chcemy pokazać charakter w każdym meczu.
6: A pierwsze spotkanie w nowym sezonie Odra rozegra z Arką Gdynia. Ten mecz na Itaka Arenie odbędzie się już w piątek o 21:00.
1: Nowy dzień, nowe wiadomości.
6: Rozpoczynający się tydzień będzie kluczowy dla przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Do czwartku politycy tego ugrupowania muszą wycofać się z działalności w stowarzyszeniach politycznych. Za sprzeciw grozi im wyrzucenie z partii. Komentarze w tej sprawie zebrał Arkadiusz Augustyniak.
10: Na rezygnację z aktywności nie chcą się zgodzić osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Sytuacja jest napięta, a wiceprezes i europoseł PiS Tobiasz Boheński apeluje o jedność w partii.
7: To nie jest tak, że kilka osób może narzucać całej partii swoje zdanie i dokonywać takich awantur.
10: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówi, że rozłam w PiS jest jak najbardziej możliwy, bo żadna strona sporu nie chce się cofnąć.
11: Jeśli żadna ze stron nie zrobi kroku wstecz, no to prawdopodobnie grupa Mateusza Morawieckiego zostanie z Prawa i Sprawiedliwości wypchnięta.
10: Rozłamu w PiSie spodziewa się także Tomasz Trela z Lewicy.
12: Kibicuję, im gorzej na prawicy, tym lepiej na lewicy i w partiach demokratycznych.
10: Po piątkowym spotkaniu z prezesem PiS Mateusz Morawiecki napisał, że jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem.
6: Wracamy do regionu. Nadal nie wiadomo, kiedy ruszy budowa nowego przedszkola w Ujeździe. Choć gmina otrzymała na ten cel działkę od KOWR, to nadal negocjuje z rządem szczegóły dotyczące finansowania inwestycji. O szczegółach mówi burmistrz Hubert Ibrom.
13: Najpierw wystąpiliśmy o 50% dofinansowania. Teraz zmniejszyliśmy to na 30%. Mam nadzieję, że to będzie zaakceptowane. Całość to jest około 17 milionów złotych.
6: Nowa placówka ma posiadać 5 oddziałów, w tym jeden integracyjny i jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadrance po 8:00 gościem Ireneusza Prochery będzie przewodniczący Komisji do Spraw Ochrony Zdrowia Związku Województw RP i prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej Roman Kolek.
14: I to jest istotna informacja. Radny Wojewódzki, Sejmik Wojewódzki będzie musiał m.in. pochylić się nad kwestią konsolidacji placówek zdrowia w naszym województwie, ale mamy też tematy związane chociażby z zarobkami lekarzy, więc te wszystkie tematy oczywiście pojawią się kwadrans po 8:00.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Rześki poranek mamy na Opolszczyźnie, ale robi się coraz cieplej. 16 stopni na termometrach, 21 stopni maksymalnie dzisiaj możemy się spodziewać. We wtorek 19, w środę 22, w czwartek 19, w piątek 21. Czyli taka góra, dół, ale bez upałów te wrócą chyba.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tak powiedziałem, wrócą, ale na wszelki wypadek dodałem chyba. Kacper Śnigurski, Maciej Dudek, to jest na pewno.

0: Radio Opole. Naładowani czystą energią.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Po reklamie.

0: Mamy kwadrans. Po godzinie 8 idealny moment, żeby przenieść się do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś Roman Kolek, przewodniczący Komisji do Spraw Ochrony Zdrowia Związku Województw Rzeczpospolitej, prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, także radny wojewódzki.
3: Tak jest. I przewodniczący Komisji Zdrowia naszego opolskiego sejmiku.
2: A to jest o tyle istotne, że pewnie prędzej czy później do sejmiku trafi ten plan przedstawiony niedawno konsolidacji placówek, najważniejszych placówek medycznych w naszym województwie. Pan zagłosowałby za?
3: Panie redaktorze, jestem gorącym zwolennikiem konsolidacji, ale konsolidacji przemyślanych, związanych z dokładnymi, dobrymi analizami, pokazującej, dlaczego tego dokonujemy. Województwo opolskie od wielu, wielu lat jest takim specyficznym regionem, w którym mamy rozproszoną sieć małych, niewielkich szpitali. Każdy ze szpitali stara się o funkcję taką rozwojową, zyskuje pieniądze na rozwój, każdy ze starostów chce jak najwięcej u siebie działalności prowadzić. Z drugiej strony potrzeby i jakość udzielonych świadczeń sygnalizują, że najlepiej te świadczenia są realizowane jednak w ośrodkach, które mają duże doświadczenie. I to jest niezaprzeczalny fakt w medycynie. Pojedyncze osoby, które są świetne, autorytetami medycznymi się stają, nie są w stanie zagwarantować kompleksowej opieki w perspektywie dłuższej. W związku z tym bardzo słusznie, że stawia się na jakość świadczeń, jakość związana z ilością wykonywanych usług. Z drugiej strony można powiedzieć, że ilość wykonywanych usług zależy od tego, ile pieniędzy przeznaczy Narodowy Fundusz Zdrowia na dane usługi. W związku z tym koło się zamyka. My mamy potrzeby w województwie polskim reorganizacji systemu, ale rozsądnej, przemyślanej, opartej o rzetelne analizy. W związku z tym, jak pan mnie zadaje pytanie jako radnego sejmiku województwa polskiego i przewodniczącego Komisji Zdrowia, to ja będę rekomendował rozwiązania, które będą poparte rzetelnymi, dobrymi analizami i które pokażą, że to daje efekty wymierne. Dzisiaj jest wiele znaków zapytania i wszyscy o tym wiedzą. Wie o tym marszałek, wie o tym zarząd województwa, dlatego że problemy, które ostatnio poruszyły opinię publiczną, związaną z wysokimi zarobkami niewielkiej grupy, podkreślam, niewielkiej grupy lekarzy, specjalistów, którzy nierzadko wiele, wiele godzin spędzają w miejscu pracy, wymagają uporządkowania. No dobrze, żeby to uporządkować, panie doktorze, to jest jedna taka ważna kwestia, bo uporządkowanie właśnie tego przepływu lekarzy między ośrodkami i czasu pracy tak zarzuconego, że tyle godzin nie można pracować, w tym momencie w każdej z jednostek można i należy prowadzić taką rejestrację czasu pracy. My w Szpitalu Wojewódzkim, w Opolskim Centrum Onkologii, takie rejestracje są prowadzone. W związku z tym nie ma możliwości nadużyć w tym względzie. Jedyne co jest, to w tym momencie w wielu wypadkach, w wielu miejscach, w którym niezbędna jest obsada dyżurowa pełnej gotowości i zabezpieczenie obecności lekarzy w danym miejscu pracy, wymaga często przekroczenia tego minimalnego limitu nakładu czasu pracy. Wymaga obecności także w kilku miejscach i wymaga tego zaangażowania. Stąd też rozwiązania takie limitowania i ograniczenia ilości miejsc pracy są zawsze obarczone pewnym
2: ryzykiem. Tutaj mówi się o tym, że po prostu trzeba byłoby wybrać, będąc lekarzem, czy się pracuje w publicznej opiece zdrowotnej, czy się pracuje w prywatnej.
3: Panie redaktorze, system pozaubezpieczeniowy w Polsce rzeczywiście przybrał duże rozmiary. To wynika z niedostatku środków w systemie publicznym finansowania świadczeń, z relacji płacowych, które nastąpiły w minionych latach. Z jednej strony, jak pan doskonale wie i słuchacze wiedzą, to był argument, który miał posłużyć temu, aby relatywnie podnieść uposażenia lekarzy po to, aby nie było argumentu wyjazdu dobrze wykształconych lekarzy poza nasz kraj, gdzie zarabiali zdecydowanie lepiej, a możliwości językowe, komunikacji naszych polskich lekarzy w krajach anglojęzycznych, niemieckojęzycznych są duże i tam się bardzo dobrze adoptowali. W związku z tym to osiągnięto. Dzisiaj jest taka sytuacja, że z komercyjnego rynku usług korzysta już wielu Polaków, wiele osób. W związku
2: z tym mają wyboru, panie doktorze.
3: Więc radykalne zmiany, które miałyby takie rzeczy usprawnić, wymagają niesamowitego przemyślenia i decyzji arbitralnych albo rozwiązań, które mogłyby to zamortyzować. Są pomysły takich rozwiązań i myślę, że na ten temat należy rozmawiać. Boję się tylko, że w okresie takim przedwyborczym, a w taki okres będziemy wchodzić, elementy politycznej agitacji niestety zaburzą zdolność logicznego myślenia każdego z naszych obywateli.
2: Prezydent podpisał tę ustawę, która wiąże numer PESEL z zarobkami lekarza. Myśli pan, że to rzeczywiście pozwoli dać lepszy obraz sytuacji w systemie?
3: To wiąże numer PESEL, numer prawa wykonywania zawodu, tam gdzie on jest, z wykonywaniem zawodu medycznego, nie tylko lekarzy. Dotyczy to wszystkich grup zawodowych. Tego rodzaju dane mają być gromadzone, mają podlegać analizie na zlecenie ministra zdrowia, który dokonywać będzie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy Fundusz Zdrowia, w kontekście do realizowanych świadczeń i także do tych miejsc świadczeń, tej kolizji ewentualnej występowania lekarza w różnych miejscach. Dane są na dużą skalę projektowane, które będą zbierane. One oczywiście wywołują dzisiaj wiele komentarzy z różnych środowisk, natomiast jeżeli one będą anonimizowane, jeżeli one wydostaną się właśnie w sposób przetworzony przez te organizacje i dadzą możliwość odpowiedzi na pytania, jak reorganizować system, to uważam, że takie dane w ten sposób gromadzone są potrzebne.
2: Ale one dotyczą tylko tych, którzy pracują na etacie. A jeżeli chodzi o spółkę lekarską, no to ona już nie będzie miała obowiązku raportowania.
3: Są informacje, które mówią o tym, że spółki lekarskie, które dzisiaj na zasadzie takich troszeczkę, że tak powiem, organizacji walizkowej, nieładnie tak nazywając to, przyjeżdżają, realizują pewne świadczenia w szpitalu w takim ograniczonym trybie, że ta grupa realizowanych usług ma być wyłączona z możliwości finansowania ze środków publicznych. To też wymaga rozwagi i zastanowienia, dlatego że nie każdy zakres świadczeń. I ja dlatego od wielu, wielu lat, odkąd pracuję w samorządzie powiatowym i wojewódzkim, jestem gorącym zwolennikiem regionalnej polityki zdrowotnej, bo z pozycji regionu jesteśmy w stanie wiele więcej ocenić niż z pozycji Warszawy. Proste porównanie dotyczące dostępu. Ja to wszędzie podkreślam. Na Mazowszu dostęp do lekarza, ilość lekarzy pracujących, konkurencja miejsca pracy jest o wiele większa.
2: Panie doktorze, a pamięta pan regionalne kasy chorych?
3: Pamiętam. Z rozrzewnieniem wspominam ten czas, bo uważam, że decyzja, która została podjęta wówczas, koncentracji właśnie, konsolidacji i koncentracji funduszy w rękach jednego płatnika, dzisiaj też doprowadziła do pewnej trudnej sytuacji. Dlatego, że Narodowy Płatnik, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, przyjmował zlecenia od Ministerstwa Zdrowia historycznie na obejmowanie finansowaniem wielu usług, które wcześniej były domeną finansowania z budżetu państwa, to pozwalało na lepszą organizację dostępu. Dzisiaj środki Narodowego Funduszu Zdrowia muszą wystarczyć na wiele zakresów usług, a tych środków, wszyscy doskonale wiedzą, nie jest tyle, ile trzeba. Dlaczego? Dlatego, że nie każda praca jest w porównywalny sposób obciążona składką zdrowotną. W systemie ubezpieczenia zdrowotnego, ja to kiedyś w rozmowie tutaj z panem rektorem podkreślałem także w stosunku do Republiki Czeskiej, gdzie ta ilość środków w stosunku do płacy jest relatywnie większa i system poprzez konkurujące kasy chorych, no, spowoduje, że jest konkurencja ze strony płatnika. Jeżeli mówimy o konsolidacji podmiotów leczniczych, to dlaczego nie mówić o konsolidacji świadczeń, kontraktów, które zawiera Narodowy Fundusz Zdrowia? Dzisiaj jest także wiele świadczeń, które śmiało mogły być realizowane w podmiotach, które dzisiaj nie wypadają najlepiej finansowo, a mają moce przerobowe, tak zwane, mają możliwości wykonywania większej ilości usług i chętnie by wykonały, natomiast limit środków finansowych ogranicza ich działalność. Mamy wiele przykładów tego rodzaju.
2: A to nie prowadziłoby do takiej nadmiernej specjalizacji placówek?
3: Panie redaktorze,
2: wybierałyby sobie tylko te najbardziej
3: mamy
2: dochodowe.
3: Przykłady, na przykład nawet w podmiotach publicznych, nawet w stosunku do szpitala przy ulicy Wodociągowej, który ostatnio także z racji idei, którą przedstawił wstępnie zarząd w odniesieniu do rozmowy i podpisania listu instytucyjnego z Uniwersytetem Opolskim, wskazuje na tą placówkę. Ale proszę zwrócić uwagę, że tam neurochirurgia została na kontrakcie przez co najmniej 3-4 lata ostatnie na poziomie wyjściowym. Narodowy Fundusz Zdrowia dzisiaj nie dysponuje środkami na zwiększenie tego kontraktu. Pacjenci tych usług oczekują. Szpital wykonuje większą ilość usług, za które ma niezapłacone. I wówczas na tej działalności Narodowy Fundusz Zdrowia jest zadowolony, bo usług realizuje więcej, nie są zapłacone usługi. Pacjenci są zadowoleni, bo jest więcej usług, a szpital ponosi straty finansowe, czego wcześniej nie było. W związku z tym nawet kwestie tych konsolidacji, bo nie chciałbym, żeby mój głos został zrozumiany, że to jest właśnie dobry ruch w kierunku konsolidacji szpitala przy ulicy Wodociągowej. Absolutnie nie. Uważam, że trzeba opracować dane, trzeba na ten temat rozmawiać. To nie jest proces łatwy, natomiast na pewno zgromadzenie w jednym zarządzie odpowiedzialności za funkcjonowanie kilku placówek medycznych ma swoje zalety. Dlaczego? Dlatego, że w podmiotach medycznych realizowane są kwestie płacowe, finansowe, zatrudnienia, zaangażowania. Jak również, jeżeli mamy specjalności, w których lekarze szukają pracy dzisiaj w kilku jednostkach, to argument taki konkurencji skutkuje
2: kto
3: tym,
2: da więcej,
3: że
2: ten
3: kto
2: ma
3: da więcej, ten ma lekarza. Przy tym niedoborze to jest rzeczywiście duży deficyt. W związku z tym uporządkowanie tego, ale także i niesłychanie ważne jest to, na co dzisiaj Ministerstwo Zdrowia chyba nie do końca zwraca uwagę, chociaż mówi o tym. To jest kwestia ustalenia minimalnych norm, które wymagania określają zaangażowanie lekarza w danym miejscu.
2: To co?
3: Dlaczego?
2: Co najmniej pół etatu.
3: Dlatego ja już nie chciałbym tego przyjrzeć na etaty. To nie chodzi o etaty, o zatrudnienie takie globalne, ale chodzi o w ogóle potrzebę obecności lekarza w danym miejscu. Chodzi o obecność lekarza w szpitalach, w których zabiegów nie wykonuje się wiele w godzinach popołudniowo-nocnych. Chodzi o to, aby ci lekarze, którzy tam są zaangażowani w pracę, swój wysiłek, swoje zaangażowanie poświęcili na pracę w miejscach, w których tych zabiegów wykonuje się więcej i tam powinni być zaangażowani. Dzięki temu nie będą tak obciążeni pracą, ilością godzin spędzonych w szpitalach, a na temat finansowania zawsze można i należy rozmawiać.
2: Roman Kolek jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie na stronie internetowej Radio Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Rufus Du Sol teraz dla nas śpiewał, a my mamy godzinę 8:30, czas na wiadomości Daniela Klimczaka.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Radny Sejmiku Regionu Roman Kolek wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole, że konsolidacja szpitali w stolicy województwa to dobry pomysł, jednak proces łączenia musi być przeprowadzony w sposób rozsądny. Jak argumentował, to dlatego, że duże szpitale mają większe możliwości rozwoju i pozyskiwania pieniędzy. Nasz gość poparł także niektóre planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia, w tym powiązanie informacji o wynagrodzeniach personelu z numerem PESEL. Roman Kolek przypominał też, że od lat jest zwolennikiem regionalizacji zarządzania ochroną zdrowia. Jego zdaniem pozwoli to lepiej dostosować funkcjonowanie placówek medycznych do potrzeb poszczególnych regionów.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Zabytkowy park w Koźlu zyska dodatkowe oświetlenie i nowoczesny monitoring. Jak zapowiada magistrat, wzdłuż alejek zostaną zamontowane 24 kamery. Wykonawca przejął już teren budowy, a inwestycja wkrótce wejdzie w fazę realizacji. Większość przewodów zostanie poprowadzona metodą bezwykopową, co pozwoli ograniczyć ingerencję w systemy korzeniowe drzew oraz nawierzchnię alejek. Prace mają potrwać do końca roku. A kolejne wiadomości Radia Opole o 9:00 już za niespełna pół godziny. W nich m.in. sprawdzimy postęp prac przy przebudowie krajowej 45 między Zawadą a Jełową.
3: Na połowie odcinka przebudowywanej trasy wymieniono konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej włącznie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No i już mamy na termometrach 16 stopni, maksymalnie dzisiaj 21 możemy się spodziewać. Szansa na opady deszczu bardzo niewielka, jutro za to będzie trochę większa ta szansa na opady. Do tego w środę 22 stopnie i do końca tego tygodnia to będzie takie maksimum.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: W weekend 26-29 stopni, a przyszły tydzień, no jeszcze tutaj zobaczymy. Jeszcze zerknę na te prognozy długoterminowe, ale takich 30 to szybko nie zobaczymy na termometrach.

0: sposób marudzi, że nie było Polaków w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie, że nie grali tam żadnych meczów, a to jest absolutna bzdura, bo tak się składa, że wczoraj Polacy grali i do tego grali ze Stanami Zjednoczonymi i wygrali 3-0. Rzecz jasna chodzi o naszych siatkarzy reprezentacji polskiej, którzy zajęli drugie miejsce w fazie grupowej Ligi Narodów. W swoim ostatnim spotkaniu rozgrywanym w Chicago Polacy pokonali Amerykanów 3-0. Szybki, krótki mecz do 20:21:19. Atakujący Kevin Sasak chwalił postawę całego zespołu.
1: Ja uważam, że przede wszystkim duża zasługa naszej gry. Myślę, że w każdym elemencie graliśmy się bardzo dobrze. Czy to zagrywka, czy blok, czy obrona, czy atak. I jeśli tak będziemy grać, to tak naprawdę nieważny jest przeciwnik, każdemu będzie się z nami grało ciężko. Czasowo tego wymiaru u nas na boisku nie ma dużo, ale staramy się dawać jak najwięcej. Ja się cieszę, że mogłem pomóc drużynie i zdobyć punkt, ale myślę, że każdy, kto wchodzi, też jest tak zmotywowany i chce dać siebie maksa.
0: Ja to się tam trochę cieszę, że akurat ta dyscyplina sportu nie jest tak popularna. Bo wyobraźcie sobie, co by mówił dzisiaj na konferencji prasowej Donald Trump. Jakbyśmy wygrali z Amerykanami 3-0 i on by o tym wiedział.

0: 10 minut będzie godzina 9, to teraz mocno wakacyjny temat, ale taki wakacyjno-sportowy, bo w Tatrach rozpoczyna się remont popularnych szlaków na Zawrat i Rysy. Największych utrudnień turyści mogą się spodziewać na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat. Kolejne odcinku od Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów prowadzone są drobne prace konserwacyjne. O szczegółach Filip Droszcz.
1: W górnej części szlaku na Zawrat wymienianych będzie kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Trasa nie zostanie zamknięta, ale podczas prac ruch będzie chwilowo wstrzymywany i prowadzony wahadłowo.
2: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Do tych 60 metrów teraz wracamy.
1: Mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace mają potrwać kilka dni. Następnie ekipy przeniosą się na szlak w kierunku Koziej Przełęczy.
2: Później ten sam wykonawca będzie wymieniał cały odcinek łańcuchów znajdujących się na szlaku z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. I tutaj jest na pewno planowana dłuższa praca.
1: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy ten odcinek będzie czasowo zamknięty. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: Jedno jest pewne, w Japonkach na te szlaki nie wchodzimy.

0: przy takich wakacyjnych rytmach dojechaliśmy sobie spokojnie do godziny 9. Dziś mamy 20 dzień lipca. Czas na najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
1: Prezydent ponownie zawnioskuje o referendum w sprawie systemu ETS. Jeśli planujecie podróż obwodnicą Opola, dajcie głośniej, mamy tam spore utrudnienia. W tych wiadomościach także serwis sportowy pod redakcją Grzegorza Frankowskiego.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
1: I od informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy zablokowaną północną obwodnicę Opola po wypadku z udziałem 5 pojazdów. O szczegółach powiedział Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP kapitan Dariusz Grudzień.
3: Ulica Powstańców Warszawskich, obwodnica Opola na wysokości miejscowości Wrzoski, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 5 samochodów osobowych. Łącznie tymi pojazdami podróżowało 5 osób, czyli tylko kierujący. Na miejscu zespoły ratownictwa medycznego oraz teraz 3 zastępy, łącznie było zadysponowane 6 zastępów. 2 osoby znajdują się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Nie mamy informacji, czy zostaną zabrane do szpitala.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Jestem gorącym zwolennikiem przemyślanej konsolidacji szpitali w stolicy województwa, powiedział w porannej rozmowie Radia Opole przewodniczący Komisji do Spraw Ochrony Zdrowia Związku Województw RP i prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, a także radny Sejmiku Regionu Roman Kolek. Jak dodał nasz gość, załączeniem placówek przemawiają m.in. większe możliwości stojące przed większymi szpitalami.
4: Województwo opolskie jest takim specyficznym regionem, w którym mamy rozproszoną sieć niewielkich szpitali. Potrzeby i jakość udzielonych świadczeń sygnalizują, że najlepiej te świadczenia są realizowane jednak w ośrodkach, które mają duże doświadczenie. Jakość jest związana z ilością wykonywanych usług. Ilość wykonywanych usług zależy od tego, ile pieniędzy przeznaczy Narodowy Fundusz Zdrowia na dane usługi. Koło się zamyka.
1: Z naszym rozmówcą poruszyliśmy także kwestie planowanych zmian systemowych w ochronie zdrowia. Jedną z nich jest powiązanie informacji o zarobkach personelu medycznego z numerami PESEL. Zdaniem Romana Kolka to krok w dobrą stronę.
4: Jeżeli one będą anonimizowane, jeżeli one wydostaną się właśnie w sposób przetworzony i dadzą możliwość odpowiedzi na pytania, jak reorganizować system, to uważam, że takie dane w ten sposób gromadzone są potrzebne.
1: Roman Kolek przekonywał też o konieczności regionalizacji zarządzania systemem ochrony zdrowia. To, jak wskazywał, pozwoliłoby lepiej zorganizować pracę szpitali poprzez dostosowanie jej do różnych warunków w poszczególnych województwach.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji zmian w systemie ETS, prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Kolejny, drugi już wniosek w tej sprawie ma zostać złożony w tym tygodniu. Komentarze w tej sprawie zebrał Przemysław Lis.
5: Doradca prezydenta Alvin Gajadur liczy, że tym razem będzie zgoda na to, by Polacy mogli wypowiedzieć się w tej kwestii.
6: Bo to jest bardzo ważna kwestia, która dotyczy mnóstwa obywateli, jak i również przedsiębiorców.
5: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej zaznaczyła, że rząd w tej sprawie prowadzi konkretne działania i nie ma potrzeby organizowania referendum.
7: Politykę unijną buduje się i kształtuje poprzez dyplomację, a nie poprzez referenda. W tym kierunku działa nasz rząd. My już opóźniliśmy wejście systemu ETS-2.
5: Szans na rozpisanie referendum nie widzi również Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Większość rządowa doskonale zdaje sobie sprawę, że Polacy są wściekli na politykę klimatyczną, ponieważ ona nakłada na nich koszty.
5: Poprzedni wniosek referendalny został złożony na początku maja i odrzucony przez Senat.
1: I wracamy do regionu. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Zawada-Jełowa osiągnęła półmetek. Obecnie wykonawca realizuje roboty drogowe, mostowe i te związane z przebudową infrastruktury, mówi Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału GDDKiA.
9: Na połowie odcinka przebudowywanej trasy wymieniono konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej włącznie. Trwają prace przy budowie nowego ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Kolanowice-Węgry, które planujemy oddać kierowcom we wrześniu tego roku. Trwa także budowa nasypów na dojazdach do wiaduktu nad linią kolejową oraz roboty wykończeniowe na parkingu w ciągu obwodnicy Osowca.
1: Ruch na modernizowanym odcinku odbywa się wahadłowo. Prace mają potrwać do przyszłego roku.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
0: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Hiszpania została piłkarskim mistrzem świata. W finale mundialu pokonała Argentynę po dogrywce 1-0.
10: Gola na wagę tytułu zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Argentyńczycy w doliczonym czasie drugiej połowy stracili zawodnika i grali od tego momentu w dziesiątkę. Po drugiej żółtej kartce za faul boisko musiał opuścić Enzo Fernandez. To drugi tytuł mistrza świata w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni zdobyła w 2010 roku. Argentyńczycy bronili mistrzostwa wywalczonego przed 4 laty. Zmieniamy temat. Na zakończenie fazy zasadniczej Ligi Narodów w Chicago siatkarze reprezentacji Polski rozbili Stany Zjednoczone 3-0. W poszczególnych setach biało-czerwoni triumfowali do 20, 21 i 19. Na turnieju w Wiecznym Mieście Polacy wygrali wszystkie mecze i pewnie awansowali do finałowego turnieju rozgrywek w chińskim Ningbo. Finn Sari Pajari wygrał rajd Estonii, 9. rundę Mistrzostw Świata. Po 18 odcinkach specjalnych wyprzedził swojego kolegę z teamu Toyoty, Szweda Olivera Soltberga. Trzeci był Francuz Adrian Formont z Hyundai'a. Na 29. miejscu w klasyfikacji generalnej i pierwszym w klasie WRC3 rajd ukończyła nasza załoga Forda Fiesty z Tymeuszem Abramowskim i Jakubem Wróblem. Polacy osiągnęli na mecie ogromną przewagę, prawie 8 minut nad rywalami, mówi Tymeusz Abramowski.
11: Ogromna satysfakcja i naprawdę długo czekałem i walczyłem, żeby wygrać w WRC3. W końcu się udało, było parę razy wcześniej blisko, ale teraz jakby z wielką przewagą realizujemy to. Ale niestety ta jakby radość nie potrwa długo, bo już musimy się przygotować do Finlandii. To jest nasz taki główny cel, można powiedzieć, że ten rajd nas też dobrze do tego rajdu przygotował i tam tak naprawdę będziemy walczyć o mistrzostwo, więc już się przygotowują do następnego rajdu.
10: Liderem Mistrzostw Świata pozostaje Walijczyk Elfyn Evans z Toyoty, a Abramowski awansował na drugie miejsce w klasyfikacji WRC3. Triumfatorem 15 etapu kolarskiego Tour de France został Remco Evenepoel. Belg wyprzedził lidera wyścigu, Słoweńca Tadeja Pogacara i Meksykanina Isaaca del Toro. Wyścig skończył się przedwcześnie dla dotychczasowego wicelidera, Duńczyka Jonasa Winigo, który wycofał się po kraksie około 20 km przed metą. Lider klasyfikacji generalnej Formuły 1, Kimi Antonelli zespołu Mercedesa, został zwycięzcą Grand Prix Belgii. Włoch, który ruszał do wyścigu z pierwszego pola startowego, wyprzedził Monakijczyka Charlesa Leclerca i Holendra Maxa Verstappena. Była to 6. w tym sezonie wygrana Antonellego, który umocnił się na czele klasyfikacji generalnej.
2: Pogoda.
0: Na termometrach teraz w całym naszym regionie już 17 stopni, ale będzie jeszcze zdecydowanie cieplej, bo maksymalnie 21 stopni możemy się spodziewać. Na upały nie ma absolutnie co liczyć do końca tego tygodnia. To będzie właśnie takie maksimum, takie 20-21.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I dopiero od soboty. Sobota, niedziela, 26-29 stopni. Na tych prognozach długoterminowych, jak patrzyłem, to ma być cieplej w przyszłym tygodniu, ale też ma popadać troszeczkę więcej deszczu. No i musimy zapamiętać jedną zasadę stałą, prezentowaną od lat przez synoptyków. Prognozy długoterminowe to jest wróżenie z fusów, także równie dobrze mogę wam obiecać, że będzie powyżej 30 stopni. Kacper Śnigurski, Maciej Dudek, dzień dobry, o poranku.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: W Sanach jej szampan w Radiu Opole. No szampan to się na pewno lał wczoraj w szatni Hiszpanii, ale myślę, że Argentyna też nie ma za czym płakać. No chyba, że za Leo Messim, który najprawdopodobniej, ale nigdy nie wiadomo, bo po finałach w Katarze też mówiono, że będzie kończył swoją karierę. A proszę bardzo, zagrał fenomenalny turniej. No kończą się te mistrzostwa, które były niezwykłe, były takie skrajnie amerykańskie, bo zamiast na połowę graliśmy na kwarty, bo jeszcze były dodane te wszystkie przerwy związane z teoretycznym nawodnieniem, ale czytałem, że amerykańskie telewizje około grubo ponad pół miliarda dolarów zarobiły tylko na emitowaniu reklam właśnie w tych przerwach, a do tego mieliśmy rekordową chyba, jeżeli chodzi o w ogóle jakiekolwiek rozgrywki piłkarskie, przerwę pomiędzy połowami. Trwała 27,5 minuty, miała potrwać 18,5 minuty. No wszystko się rozciągnęło, ale co najważniejsze, kibice zadowoleni.
2: Dla mnie ten mecz był niesamowitym doświadczeniem.
3: Viva España!
2: To jest najlepszy dzień w moim życiu. To niesamowite. To był dobry mecz. Doświadczyliśmy dobrej zabawy. Moja reprezentacja przegrała, ale Hiszpania grała naprawdę dobrze. Jestem smutna. Przegraliśmy, ale zespół walczył o zwycięstwo. Przegraliśmy, ale spędziliśmy na stadionie miły czas. Oczywiście, że jestem smutny. Moja drużyna przegrała, ale wiecie co? Wrócimy silniejsi następnym razem. Taka jest Argentyna.
1: No ale jest stała przyśpiewka nasza Polska. Już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. No to tylko chciałem was poinformować, że Polska będzie mistrzem świata na mundialu, który odbędzie się w Hiszpanii, Maroko i Portugalii w 2030.

0: przypominam o wypadku, którego doszło na obwodnicy północnej miasta Opola. Jest zablokowana tamta droga. Była na pewno jeszcze kilkanaście minut temu. Doszło do zderzenia pięciu samochodów osobowych. Dwie osoby jeszcze były pod opieką medyków, natomiast nie było jeszcze wtedy informacji, czy trafiły ostatecznie do szpitala. Także omijajcie teraz obwodnicę północną Opola. A którędy to robicie? No robicie to przejeżdżając przez ulicę Wrocławską, a w związku z tym, jak się domyślamy, tam mamy bardzo duże teraz utrudnienia w ruchu. Jest tam dużo samochodów, ale alternatywy żadnej dla was nie widzę. Również coraz więcej samochodów staje w bardzo dużym korku. Teraz na obwodnicy północnej próbujecie zjeżdżać właśnie na tym węźle w stronę Centrum Handlowego Karolinki. Krótko mówiąc, uważajcie na siebie, jeżeli jesteście świadkami tego zdarzenia i udało wam się to jakoś sprawnie ominąć, to dajcie znać pod 774-541-541.
1: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
3: Dzień dobry, Straż Miejska.
4: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
3: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
4: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
5: Młoda scena NCP. PP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: Po reklamie.

0: 33 minuty mamy już po godzinie 9. Skania z motywem filmu Sami Swoi najpiękniejszą ciężarówką 22. edycji Ultor Master Truck Show. Samochód należący do firmy Baca zdobył również nagrodę za najlepsze wnętrze oraz najlepszy lakier. W zlocie organizowanym na lotnisku w polskiej Nowej Wsi wzięło udział ponad 1000 ciężarówek. Jest to Skania S520 z 2018 roku, odbudowana od A do Z. Praca nad tym motywem trwała prawie 8 miesięcy, mówi Dawid Obrzut, właściciel najpiękniejszej ciężarówki.
1: Wnętrze jest przeniesiona tematyka motywu z zewnątrz, film przeniósł się do środka. Mamy tam elementy skórzane, elementy bawełniane, plus wiele takich gadżetów, akcesorii z filmu, czyli widły, czapka, sierp. Lubimy ten film, lubimy ten motyw i takie polskie nasze.
0: Andrzej Wachowski, to organizator tego wydarzenia, podkreśla, że choć pogoda była w kratkę, na zlocie pojawili się najwytrwalsi i nie brakowało nowości.
2: Z czego jestem zadowolony, że te premiery, te najlepsze samochody jednak jako master przyjeżdżają tutaj do nas i jak widać zostali solidnie wynagrodzeni. Faworytem moim też było Sami Swoi. Publiczność zagłosowała na Samych Swoich. Mało tego, że tam w tym samochodzie nie tylko można było patrzeć, ale i słuchać.
0: W tym roku, tak jak w latach poprzednich, w poprzednich Radio Opole przyznało specjalną nagrodę za najlepsze nagłośnienie w ciężarówce. Była to Scania Konwoj firmy Transdru. No i dodajmy tylko, że nasza rozgłośnia była patronem medialnym tej 22. edycji Ultor Master Truck Show. A jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tej niezwykłej ciężarówki, no to wejdźcie na www.radio.opole.pl, bo muszę przyznać, że wygląda naprawdę imponująco.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Muszę przyznać, że mam dobre te prognozy pogody, bo IMGW potwierdza to, co w sumie mówiłem. W tym tygodniu prognozuje ochłodzenie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w tym przypadku przemysłu,

0: W Radio Pole za 3,5 minuty będzie godzina 7. A ja dzisiaj śpię, ale wiesz dlaczego ja śpię? Ja dzisiaj jestem usprawiedliwiony.
1: Nieprawda. Ja też oglądałam to samo widowisko, a jakoś mam więcej energii. No dobra, okej,
0: trochę
1: dłużej.
0: Wstałem.
1: Wiem. Ale cieszę się bardzo, jestem usatysfakcjonowana. Bardzo szanuję oczywiście kibiców argentyńskich. Leo Messi jest wielki, ale wczoraj Argentyna grała bardzo brzydko i bardzo brutalnie. Dlatego to mistrzostwo się Hiszpanii po prostu należało.
0: Oni zawsze tak grali i dlatego mnie troszeczkę tym denerwowali. Tylko Leo Messi tam z czarodziejem, magikiem, niesamowitym gościem.
1: Tak jest.
0: Ale Hiszpania, gdyby nie zaczęli ogórkować już potem i jak Anglia zacząć grać, czyli się bronili tylko,
1: Anglia,
0: to było
1: Anglia grała wspaniale.
0: Więcej o mundialu na pewno u Iwony Tokarskiej, a ja za dzisiaj dziękuję. Kacper Śnigurski, Maciej Dudek, do usłyszenia.

0: zbliżamy się powolutku do 10. Słuchacie Radio Opole w poniedziałek. To już 20 dzień lipca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
1: Opolscy mundurowi ujawnili ponad 50 kg narkotyków.
2: To efekt sprawy, nad którą kryminalni pracowali od kilkunastu tygodni.
1: Dziś początek remontu A1 w okolicach Pyrzowic, a w kulturze m.in. zaproszenie na seans letniego kina w Opolu.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: A przed mikrofonem jest Daniel Klimczak.
1: Zaczynamy od informacji dla kierowców. Nadal mamy spore utrudnienia po wypadku na obwodnicy Opola. Jak wiecie z wiadomości, na wysokości Wrzosek doszło do zderzenia 5 samochodów. Poszkodowane zostały 2 osoby. Problemy na Podkacie, także jadąc wojewódzką 414 przez Wrzoski.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę podejrzaną o bezprawną windykację wierzytelności. Zatrzymano 4 mężczyzn, którzy zostali tymczasowo aresztowani. Śledczy ustalili, że podejrzani prowadzili działalność pod przykrywką legalnej firmy. Najpierw proponowali ugodę i spłatę zadłużenia. W razie odmowy mieli nękać dłużników telefonami, a także grozić pobiciem i odwiedzać ich w domach oraz miejscach pracy. Według prokuratury grupa stosowała także bardziej brutalne metody, m.in. uszkadzała samochody i budynki. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli broń, niebezpieczne narzędzia, narkotyki oraz dokumentację dotyczącą działalności grupy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. A policjanci z Opola zabezpieczyli blisko 52 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości przekraczającej 2 miliony złotych. W tej sprawie zatrzymano 2 mężczyzn, mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
2: To efekt sprawy, nad którą kryminalni pracowali od kilkunastu tygodni. Zatrzymaliśmy 2 mężczyzn w wieku 24 i 32 lat. Zabezpieczyliśmy blisko 48 kg marihuany, prawie 3,5 kg amfetaminy oraz 54 gramy kokainy. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.
1: Grozi im 10 lat więzienia.
3: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
1: Z autostrady A1 znikną niechlubne fale Dunaju. Dziś rozpoczyna się remont ponad 3-kilometrowego odcinka trasy na wysokości Dobieszowic na Śląsku. Prace będą prowadzone na jezdni w stronę Gliwic, mówi rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA Marcin Twardysko.
4: Nie będzie to naprawa doraźna, tylko kompleksowa. Chcemy całkowicie pozbyć się tego problemu. Te słynne fale powstały na wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych w konstrukcji tej drogi. Ponad 3-kilometrowy odcinek, rozpoczynający się około 150 metrów za wiaduktem na ulicy Kościuszki w Siemonii i kończący się przy MOP Dobieszowice Zachód.
1: A część mieszkańców południowej części województwa śląskiego w dalszym ciągu nie ma prądu. To skutek nawałnic, które przeszły wczoraj nad tym regionem. Awarią dotknięte są powiaty żywiecki, cieszyński i bielski. Łącznie to ponad 1200 odbiorców. Prąd nie ma też część mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Operator sieci energetycznej przewiduje, że usuwanie uszkodzeń potrwa do popołudnia. I wracamy do regionu. Trwa remont kompleksu Orlik w Dobrodzieniu. W ubiegłym roku udało się wyremontować blisk boiskom do koszykówki oraz siatkówki, a teraz czas na wymianę sztucznej trawy. O zakresie prac mówi burmistrz Agnieszka Chórnik.
5: Będzie nowa powierzchnia. Mam nadzieję, że te techniki, które dzisiaj mamy, też różnią się od tych, które były wtedy, kiedy Orliki powstawały i ta nawierzchnia będzie rzeczywiście lepsza dla grających, ale tam mamy jeszcze do czynienia z piłkochwytami, które trzeba na nowo zrobić z takimi miejscami dla widzów.
1: I jeszcze jedna informacja. Reporterka Radia Opole Monika Matuszkiewicz-Biel w ścisłym ogólnopolskim finale w konkursie Idol organizowanym przez Fundację Szansa Jesteśmy Razem. Konkurs ten nagradza osoby, firmy i instytucje, które poprzez swoją działalność wspierają środowisko niewidomych i słabowidzących. Nasza redakcyjna koleżanka została doceniona za materiały radiowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Do 17 sierpnia można wesprzeć Monikę, oddając na nią głos. Link do głosowania znajdziecie na stronie internetowej Radio Opole.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: 4 po 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
0: Katarzyna Zawadzka. Dziś kolejny pokaz plenerowy w ramach letniego kina, które proponują nam Galeria Sztuki Współczesnej i Stowarzyszenie Opolskie Lamy. Tym razem na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu zobaczymy film pod tytułem Pod Starym Dębem w reżyserii Kena Loacha. Ostatni pub w podupadającej wiosce w północno-wschodniej Anglii staje się miejscem spotkań lokalnych mieszkańców i nowo przybyłych uchodźców z Syrii. Początek tego seansu dziś o godzinie 21 na tarasie Urban Lab w Opolu, czyli na dachu Centrum Przesiadkowego. Wstęp jest wolny. Przed nami 9. Festiwal Zespołu Muzyki Alternatywnej Tarnogranie w Tarnowcu. To w najbliższą sobotę. Wystąpią Kalmit, Leroy, Farben Lire, Wawa Muffin. Koncerty gwiazd poprzedzi część konkursowa, podczas której zaprezentuje się 10 zespołów z całej Polski. Radio Opole ufundowało główną nagrodę, 10-godzinną sesję nagraniową Studiu M imienia SBB. Bieżące informacje można śledzić na profilu facebookowym Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie. Wydarzenie, przypomnijmy, zaplanowano w sobotę w Tarnowcu. Radio Opole jest patronem medialnym. Zostaw swoje racje, zadbaj o relacje. Takie spotkanie w czwartek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu proponuje Danuta Hasiak, trenerka pozytywnego myślenia, life coach, autorka książki Sięgaj po swoje w szpilkach lub boso. Początek w czwartek o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Wstęp wolny.
3: Pogoda.
6: Coś pochmurno nam się zrobiło, a już tak ładnie słońce oferowało i człowiek myślał, że będzie całkiem przyjemny to poniedziałek po tej deszczowej niedzieli. 18 stopni pokazują opolskie termometry i do 21 może wzrosnąć dzisiaj temperatura. Jutro maksymalnie do 20 i na niebie powinno być znacznie więcej chmur, z których pokropi deszcz.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A w tym tygodniu to w ogóle spodziewamy się takiego ochłodzenia, o czym jeszcze będę Wam dzisiaj w naszym programie mówić, za to w przyszłym tygodniu ma do nas wrócić piękne, ciepłe lato. 7 minut po godzinie 10. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a program realizuje Maciej Dudek.

0: Pamiętaj mnie.
1: Radio Opole. W eterze i w sieci.
2: Autopromocja.
1: 104 mecze, gigantyczne emocje i setki godzin gry. Nie masz czasu na nudne analizy? My też nie. Radio Opole skraca dystans do amerykańskich stadionów. Tylko konkret, same fakty. Największe dramaty, najpiękniejsze bramki i zakulisowe smaczki z Mistrzostw Świata. 3 minuty, które wystarczą, by wiedzieć wszystko. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 10:45 i bądź na bieżąco. Mundialowa krótka piłka. Tylko w Radiu Opole. I jesteś w grze.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Za nami nie tylko mundial, ale też kolejny koncert w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Nos oraz Krypta we Wrocławiu. W tym koncercie co tydzień uczestniczą słuchacze Radio Opole, a wszystkie te wydarzenia odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim w na co dzień niedostępnej dla zwiedzających przestrzeni. A ja mam dla Was podwójne zaproszenie właśnie na to wydarzenie, konkretnie na koncert, który będzie już za tydzień, a wtedy wystąpi Wiktor Brzuchacz, który zagra na organach, a będzie towarzyszyć mu super trio Maria Pomianowska, Arada Mamgoli i Piotr Kopiec. Także jeśli macie ochotę, to weźcie numer, weźcie telefon w dłoń i wybierzcie numer 774-541-541 i odpowiedzcie mi dzisiaj na pytanie, jak przekonać Leo Messiego, żeby jeszcze nie odchodził na emeryturę. On wczoraj bardzo mocno się popłakał po zakończeniu tego nieudanego dla Argentyny finału. No ale czy to jest koniec już Leo Messiego? No mam pewne wątpliwości. Dajcie wyznać, jak przekonać Leo, żeby jeszcze nie odchodził na piłkarską emeryturę. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa

0: The Rolling Stones. Ależ oni grają i ależ oni śpiewają, aż człowiek ma dzięki temu lepszy humor i pewnie lepiej spędza też ten wakacyjny czas. I właśnie teraz o korzystaniu z tego życia właśnie w czasie letnim będziemy rozmawiać z Justyną Merz z Opolskiego Wopru. Cześć Justyna.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak co poniedziałek się spotykamy i pytanie do ciebie jest następujące. Czy ta pogoda w ogóle sprzyja plażowaniu?
1: No ostatni weekend pokazał, że tak. Była troszkę w kratkę, ale tych takiego czasu słonecznego mieliśmy sporo, więc też ruch na opolskich akwenach był też spory, nie tylko na opolskich akwenach.
0: A powiedz mi, jak jest z zachowaniem w ogóle plażowiczów? Czy wy nad czymś musicie szczególnie pracować, czy były jakieś interwencje?
1: Tak, to znaczy te zachowania są różne. Są sporadyczne, ale się jednak jeszcze zdarzają. Ostatniej soboty na Jeziorze Średnim przy kąpielisku wypoczywała grupa osób, która spożywała dosyć sporo alkoholu, zaczęli głośno się zachowywać, więc plażowicze podeszli do naszych ratowników z prośbą o interwencję, a że była spora grupa, więc ratownicy troszkę się obawiali o swoje bezpieczeństwo, więc poprosili o pomoc policjantów z ogniwa wodnego. Policjanci zainterweniowali, poprosili o poprawę zachowania, jednak no, naszym turystom się to nie spodobało. Po tym, jak kąpielisko zostało opuszczone przez policjantów, ci państwo podeszli do naszych ratowników, zaczęli ich straszyć, że ich zwolnią z pracy, że zaczną pisać skargi, zaczęli ich nagrywać.
0: Rozumiem, że ci nietrzeźwi.
1: Tak,
0: ci
1: dokładnie tak. Dokładnie tak. Pamiętajmy, że średnia wieku, jeżeli chodzi o ratowników, którzy pracują na polskich kąpieliskach, to jest około 20 lat. Niejednokrotnie to jest ich pierwsza praca. Oni są przygotowani pod względem fizycznym, umiejętnościami, żeby czuwać nad bezpieczeństwem. Jednak niejednokrotnie takie sytuacje są o wiele dla nich bardziej stresujące niż to, że muszą kogoś ratować w wodzie. Pamiętajmy też, że to oni później, jak takie osoby wchodzą do wody, to one narażają swoje życie i zdrowie, żeby takie osoby ratować. Więc pamiętajmy o tym, nie wszystkim może się podobać regulamin, który obowiązuje na naszych akwenach. Każdy akwen ma swój rodzaj regulaminów. Na jeziorze dużym w Turawie jest tak, że każdy użytkownik sprzętu pływającego, nie może być żaden użytkownik sprzętu pływającego, nie tylko sternik, ale także załogant, nie może być pod wpływem alkoholu. Nie każdemu się
0: to... A bywają.
1: Tak, a bywają. Niejednokrotnie do policjantów wpływają skargi, że dlaczego oni respektują ten regulamin. No respektują, żeby było bezpiecznie. Wszystkim zależy zarówno policjantom, jak i ratownikom, ale mam tak też nadzieję, że wszystkim użytkownikom akwenów, że chcemy wrócić cało i zdrowo z wakacji.
0: A czy kiedy na niebie pojawiły się ciemne chmury, to prosiliście, żeby ludzie opuścili właśnie zbiornik wodny i udali się jednak na twardy grunt?
1: Tak, tutaj tą taką prewencję związaną ze zmianą pogody prowadzimy już od kilku lat i tutaj tak wczoraj, jak się zmieniała, bardzo szybko zmieniała się pogoda, bo praktycznie w 3 minuty z pięknego słońca zaczęło wiać, ta burza na nas szła z każdej strony, więc tutaj też na 2 motorówki, zarówno policjanci, jak i my, pojawiliśmy się na wodzie z prośbą o to, żeby spłynąć do brzegu, do kei, w których te jednostki były zatumowane. I tak wszyscy grzecznie spłynęli, za co też dziękujemy.
0: Justyna Merz z Opolskiego Wopru opowiada nam o obecnej sytuacji na opolskich akwenach. Do tej rozmowy za moment wrócimy.

0: Za 23 minuty wybije godzina 11. Słuchacie Radio Opole na wakacjach i na tych wakacjach was ostrzegamy przed takim, no właśnie, nieprzemyślanym zachowaniem nad wodą, a w naszym studiu jest Justyna Mers z opolskiego Wopru. Jak dużo brawury towarzyszy właśnie młodym ludziom nad wodą?
1: To nie tylko młodym ludziom, ale też, bo statystyki pokazują, że największą grupą, do której powinniśmy też prowadzić profilaktykę, nie tylko dzieci, młodzież, ale przede wszystkim dorośli, to jest 35+. Tam jest najwięcej osób, które właśnie ulegają wypadkom. Najczęściej niestety są to mężczyźni.
0: Kryzys wieku średniego może. A ja nie dam rady? Ja dam radę, zobacz.
1: Może tak być, może tak być. Tutaj też bardzo często mówimy o tym alkoholu. Alkohol to jest jednak katalizator tylko i wyłącznie. Tu, o czym my bardzo często mówimy, to jest brak umiejętności pływania, ale też brak umiejętności radzenia sobie na wodach otwartych. Bo wody otwarte to nie jest basen, tam nie ma czterech ścian, tam dochodzą fale, tam dochodzą prądy, niejednokrotnie zmiana temperatury wody, bo są na jednym odcinku jest ciepło, za chwilę jest zimno, różna głębokość, więc tutaj jest bardzo dużo czynników, więc tutaj to, o czym mówi WHO i ten w ramach Światowego Dnia Zapobiegania Utonięciom, że każdy może utonąć, nikt nie powinien. Właśnie nawet super pływacy, super osoby, które potrafią radzić sobie w wodzie, są narażone na utonięcia.
0: A mówimy o tym dlatego, że ten Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom zbliża się wielkimi krokami, to już za 5 dni, 25 lipca. Jakie wy będziecie działania podejmować w związku z tą akcją?
1: Przede wszystkim będziemy zwracać uwagę na takie rzeczy, że każdy z nas ma możliwość zapobiegania utonięciom, że każdy z nas może zrobić chociaż jedną rzecz, żeby zapobiec tym utonięciom.
0: Co to może być?
1: Zakup środka ratunkowego, kamizelki, jak wybieramy się nad wodę, wybieranie mądrze wypoczynku, żeby wybierać miejsca strzeżone, te, gdzie są ratownicy, żeby właśnie wypoczywać bez alkoholu, żeby pilnować dzieci, że jak jesteśmy z dziećmi nad wodą i ubieramy dzieciom skrzydełka bądź koło, które daje nam świadomość bezpieczeństwa, ale ta świadomość jest bardzo krucha, bo to nie do końca utrzymuje dzieci na wodzie, więc tutaj i przede wszystkim podnoszenie swoich umiejętności tych pływackich i kompetencji związanych właśnie z radzeniem sobie na wodach otwartych. Na naszych social mediach, nie tylko tutaj opolskiego Wopru, ale także i ogólnopolskiego, będziemy wrzucać różne informacje dotyczące właśnie Światowego Dnia Zapobiegania Utonięciom. Pamiętajmy, że ten problem nie tyczy się tylko Polski, to tyczy się całego świata, dlatego właśnie WHO zobaczyło ten problem, to jest trzecia przyczyna śmierci na świecie, jeżeli chodzi o utonięcia. Więc dlatego 4 lata temu WHO ogłosiło 25 lipca Światowym Dniem Zapobiegania Utonięciom.
0: A ja życzę, żeby było jednak bezpiecznie i spokojnie nad naszymi akwenami. O wszystkich szczegółach opowiadała nam Justyna Mers z opolskiego Wopru. Bardzo Ci dziękuję za tę wizytę i do zobaczenia za tydzień.
1: Dziękuję. Do zobaczenia.

0: Męskie granie orkiestra Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie, tak powiedzą niektóre panie w wielu polskich domach, że nareszcie zakończyły się Mistrzostwa Świata w Stanach, Kanadzie i w Meksyku. Wygrała Hiszpania, drugie miejsce zajęli Argentyńczycy, a po brązowe medale sięgnęli Anglicy. Jak to wszystko będzie wspominać Grzegorz Frankowski, jego relacje już teraz.
1: Krótka piłka w Radio Opole.
2: Najlepiej na świecie w piłkę nożną gra się w Hiszpanii. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego w finale mundialu pokonała obrońcę tytułu Argentynę 1-0 i po raz drugi w historii została mistrzem świata. Złotą bramkę dla La Roja zdobył Ferran Torres. Stara piłkarska maksyma mówi,

granice przyzwoitości. Z kolei Hiszpania pokazała wszystkie swoje atuty znane już z wcześniejszych spotkań. W przekroju całego czempionatu był to bezsprzecznie najlepszy team. Drużyna kompletna, świetnie zorganizowana, perfekcyjnie poukładana taktycznie. W finale o bezradności Argentyńczyków niech świadczy fakt, że w ciągu 120 minut zdołali oddać na bramkę przeciwników tylko dwa, w dodatku niecelne strzały. Obrońcy tytułu koncentrowali się głównie na wycinaniu równostrawą rywali i dotrwaniu do dogrywki. Tym razem to im się nie udało. Sporo emocji w trakcie ostatniego meczu wzbudził również zorganizowany po raz pierwszy w historii halftime show na wzór tego z amerykańskiego futbolu. Na scenie pojawili się m.in. Shakira, Madonna czy Justin Bieber. Blisko półgodzinna przerwa jeszcze bardziej wydłużyła samo spotkanie, a przy okazji złamano też obowiązujące zasady gry w piłkę nożną. Pod względem artystycznym, mówiąc bardzo delikatnie, też nie było to jakieś mistrzostwo świata. Sporo kibiców w komentarzach pisze, że kilku występujących tam wykonawców powinno mieć dożywotni zakaz występów na żywo. W małym finale Anglia w hokejowym stosunku pokonała Francję 6-4. To był szalony mecz, wyłamujący się kanonom obowiązującym na tego typu zawodach. Do przerwy Anglicy prowadzili już 4-0. Po zmianie stron odcięło im prąd. Mbappé i spółka ruszyli do odrabiania strat. Było naprawdę blisko. Anglicy zdołali się obronić. Decydujący cios po kapitalnej indywidualnej akcji zadał Jude Bellingham. Na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku po raz pierwszy wystąpiło aż 48 zespołów. Ilość nie przeszła niestety w jakość. Wiele spotkań stało na przeciętnym poziomie, a z boiska wiało nudą. Mundial przyniósł za to rekordowe zyski. Nie znamy jeszcze dokładnej kwoty, ale przewodniczący FIFA Giovanni Infantino na pewno za kilka dni się pochwali. Szwajcar zrobił wszystko, a nawet więcej, żeby mistrzostwa zmonetyzować do granic absurdu. Pojawiły się dodatkowe przerwy na uzupełnianie płynów dla zawodników, czytaj przerwy dla reklamodawców, a kibice musieli płacić niebotyczne ceny za wejściówki i za wszystko, co można było kupić na stadionie. Do tego doszły kontrowersje sędziowskie i te związane z technologią VAR. Jak na jeden mundial, tego typu historii było zdecydowanie za dużo.

0: I can't go on. You can't go on.
1: Autopromocja.
2: Z Twoim Radiem Opole powrót z pracy mija dużo szybciej. Przy świetnej muzyce i sprawdzonych informacjach. Również z dróg naszego regionu. Twoje Radio Opole. Od poniedziałku do piątku między 15 a 19. Zaprasza Dawid Rajwa.
1: Autopromocja.
3: A my już teraz zapraszamy na najświeższe wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu w kalendarzu. Dzisiaj 20 dzień lipca. Sprawdźmy, jakie są wiadomości o 11.
4: 8 brzeskich radnych opuszcza Koalicję Obywatelską. Kontrole Urzędu Wojewódzkiego nie wykazały nieprawidłowości w niemodlińskim ZOL-u.
5: Wiem od pani konsultant, że nie ma żadnych uwag. Wyniki są bardzo dobre.
4: Koniec z tańszym tankowaniem w Czechach. O tym także w serwisie.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: O szczegółach Daniel Klimczak.
4: Zaczynamy od lokalnej polityki. 8 brzeskich radnych miejskich złożyło rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. To pokłosie sprawy zapoczątkowanej nieudzieleniem wotum zaufania dla burmistrz tego miasta. W konsekwencji doszło do rozwiązania powiatowych struktur ugrupowania oraz skierowania wniosku o usunięcie grupy z partii. Pod oświadczeniem o opuszczenie szeregów KO podpisali się Waldemar Wysocki, Jadwiga Kulczycka, Tomasz Wikiem, Ewa Kozioł, Iwona Wojtycza-Frąckiewicz, Bożena Szczęsna i Kamila Smoczkiewicz. Grupa przekonuje, że regionalne władze partii nie wysłuchały jej stanowiska. Jak czytamy w dokumencie, samorządowcy ci będą nadal pełnić swój mandat w Radzie Miasta.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Amerykańska armia zaatakowała nocą cele w Iranie, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Według Amerykanów ataki miały jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Iranu do ostrzału statków handlowych i cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormuz. Więcej w relacji Przemysława Lisa.
6: Centralne Dowództwo USA poinformowało, że celem ataków były irańskie centra dowodzenia, obiekty obrony powietrznej i nadzoru wybrzeża, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności. Uderzyliśmy w Iran bardzo mocno, przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
7: Iran poniósł ogromne straty. Militarnie stracił niemal wszystko i niewiele im zostało. Mają trochę rakiet, trochę dronów, pewne, choć niewielkie zdolności produkcyjne. To my kontrolujemy cieśninę, a oni nie kontrolują niczego.
6: Z kolei władze w Teheranie przekazały, że ostrzelały rakietami balistycznymi amerykański samolot na lotnisku w mieście Aqaba w Jordanii. Poinformowały także o eksplozjach na pokładzie dwóch tankowców, które zostały unieruchomione po próbie przepłynięcia przez cieśninę Ormuz.
4: Zmieniamy temat. Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas dwóch kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w niemodlińskim ZOL-u. W kwietniu do placówki weszła konsultant wojewódzka pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Później kontrolę prowadziła konsultant w dziedzinie geriatrii. O nieoficjalnych wynikach pierwszej z nich mówi dyrektor ZOL-u dr Elżbieta Szlęk-Czyczerska.
5: Wiem od pani konsultant, że nie ma żadnych uwag. Wyniki są bardzo dobre. Pani konsultant sprawdzała dokumentację, funkcjonowanie, organizację. Mamy jeden oddział, zakład opiekuńczo-leczniczy ogólny i pod oddział osób wentylowanych. Konsultant sprawdza obszary funkcjonowania oddziału plus dokumentacja. Jak realizujemy szkolenia, kwalifikacje personelu i wymogi kadrowe.
4: Urząd Wojewódzki potwierdza informacje o braku zaleceń po kontroli konsultant geriatrii oraz oczekiwanie na protokół konsultant opieki długoterminowej.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Rząd zajmie się jutro pierwszymi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi reformy systemu ochrony zdrowia. Chodzi o projekty dotyczące zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
8: Jedna z propozycji wprowadza maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza. Wyniesie ona 240 zł brutto. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna liczy na szybkie przyjęcie zapowiadanych zmian.
9: Jest zgoda koalicji rządowej. Za chwilę, jestem przekonany, i w Sejmie, i w Senacie przegłosujemy to. Mam nadzieję też, że prezydent to będzie w stanie podpisać.
8: Sceptyczna wobec propozycji stawki maksymalnej jest Konfederacja. Poseł Witold Tumanowicz mówi, że jest krzywdząca dla części specjalistów.
10: Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są zwykłymi oszustami.
8: Rząd zajmie się również jawnością konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z NFZ.
4: A Czechy kończą z regulacją cen paliw. Limity cenowe obowiązywały od kwietnia. Rząd Andreja Babisza wprowadził je w odpowiedzi na gwałtowny wzrost cen ropy na światowych rynkach wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. I jeszcze przypomnienie. Od dziś do końca lipca na terenie Opola, Zawadzkiego oraz Turawy wojsko będzie prowadzić szkolenia. W tym czasie żołnierze będą poruszać się po jedynie pojedynczo lub w kilkuosobowych grupach. Wojsko apeluje o niefotografowanie żołnierzy oraz sprzętu. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Wiadomości od południa prezentować będzie Jacek Rudnik.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Ciemne, ciężkie chmury znowu dotarły nad Opole. Czyżby miało zacząć kropić, zacząć padać? No to jest trochę pod znakiem zapytania, ale jest to zarazem niewykluczone. 19 stopni pokazują polskie termometry, do 23 maksymalnie, nocą od 12 do 13 stopni, jutro od 18 do 20 i jutro już spodziewamy się tak na 50% przelotnych opadów deszczu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, mówi Iwona Tokarska sprzed mikrofonu, a program realizuje Maciej Dudek.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlegiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Jak zwykle, nie wiesz co robisz.
4: Wszyscy się na ciebie skarżą.
5: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
3: Zejdź mi z oczu.
5: Co za idiot.
6: Nie chcę cię tu widzieć.
4: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
7: Co z tobą jest nie tak?
5: Jesteś nikim.
4: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewali. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
12: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
10: Po reklamie.
13: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Już w najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny koncert w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. W tym koncercie co tydzień uczestniczą słuchacze Radia Opole i dodajmy, że te wszystkie koncerty odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim, a wy możecie się tam wybrać na koncert, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. I już w tę najbliższą niedzielę wystąpią tam Wiktor Brzuchacz, który zagra na organach razem z Super Trio w składzie. Maria Pomianowska, która, uwaga, zagra na suce biłgorajskiej. Będzie też Arada Mamgoli, która zagra na orientalnych bębnach obręczowych. I będzie jeszcze Piotr Kopiec, który zagra na akordeonie i na lirze korbowej. Jeśli nie widzieliście jeszcze takich instrumentów, ja też przyznaję się, że nie o niektórych to pierwszy raz w życiu słyszałam, to musicie do mnie zadzwonić pod 7745-41541 i odpowiedzieć na pytanie. Jak przekonać Leo Messiego, żeby jeszcze nie odchodził na piłkarską emeryturę? 7745-41541.
0: Sponsorem konkursu jest

0: Janet Rock My Life. W Radiopole mamy 29 minut po godzinie 11, a teraz ważna informacja dla podróżnych, którzy właśnie pakują się z kosmetykami w takie przezroczyste woreczki. Lotnisko w Warszawie ma nowe skanery. Dwa już działają, a dwa kolejne dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Na lotnisku Chopina w Warszawie dokładnie. Na dobre rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa. Z urządzeń nazywanych przez pracowników portu smoczycami będą mogli skorzystać także pasażerowie klasy ekonomicznej. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki mówi, że montaż i testy potrwają kilkanaście dni.
1: W czwartek wieczorem przyjechały na lotnisko i rozpoczął się proces montażu, który potrwa jeszcze w tym tygodniu. Następnie urządzenia będą musiały przejść testy 72-godzinne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. I po tym, jak przejdą pomyślnie testy, będzie można je uruchomić.
0: Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów też zostanie zniesiony. Nie trzeba będzie wcale wyjmować elektroniki. Rzecznik radzi jednak, by na razie przestrzegać tych starych i znanych limitów.
1: W dalszym ciągu pasażerowie muszą mieć świadomość, że limity nie zostały wniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę. Dlatego w dalszym ciągu prosimy, aby stosowali się do limitów, póki finalnie wszystkie urządzenia nie zostaną zainstalowane na lotnisku Chopina.
0: Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku, a nowoczesne skanery w pełni działające ma już lotnisko w Krakowie, natomiast Katowice zapowiadają, że mają je zainstalować w przyszłym roku.

0: Céline Dion w Radiopole. Za 28 minut będzie 12, a prognozy pogody na ten tydzień nie napawają optymizmem tych, którzy liczyli na złapanie urlopowej opalenizny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w tym tygodniu prognozuje ochłodzenie. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że spadkowi temperatury towarzyszyć będą i zachmurzenie, i opady deszczu,
1: które miejscami mogą być dość intensywne, a temperatury maksymalne będą się układały w przedziale od 18 do 22 stopni. We wtorek na północnym wschodzie Polski temperatura maksymalna może wynieść tylko około 14 stopni. Opadom będzie też towarzyszył umiarkowany, okresami porwisty wiatr z północnego zachodu i zachodu.
0: Nocami niestety temperatura minimalna spadnie do poziomu od 10 do 12 stopni, także spanie pod namiotem będzie średnim pomysłem. Synoptycy studzą więc nie tylko atmosferę, ale też nasze wakacyjne nadzieje. Za 23 minuty będzie samo południe, a już teraz Lilywood, The Prick i Robin Schulz.

0: Swift ze Kwadrans będzie samo południe, a podróże z Polskim Radiem trwają. Tym razem przenosimy się do wschodniej Wielkopolski. Tam wraz z reporterką Radia Poznań Michaliną Maciaszek odwiedzamy jedyną czynną podziemną kopalnię soli w Polsce, Kłodawę.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Pobierzemy odpowiedni sprzęt do zjazdu i pojedziemy na dół zobaczyć, jak się wydobywa sól. Pani nam przygotowały odpowiedni zestaw sprzętu, czyli lampę górniczą, kaski.
5: Proszę bardzo.
6: Bardzo dziękuję.
4: Udajemy się do zjazdu.

0: podziemną, która jednocześnie wydobywa dobra natury, nasze bogactwo, w tym przypadku sól kamienną, a jednocześnie jest prowadzony oficjalnie ruch turystyczny. Jesteśmy najniżej położoną trasą turystyczną dzięki temu, gdzie część trasy przebiega po wyrobiskach, które są jednocześnie czynnymi wyrobiskami górniczymi, chociażby szybsze, główne przekopy.
1: Turyści zwiedzają kopalnię 600 metrów pod ziemią. Spacer trwa około 2 godzin. Bez względu na porę roku temperatura wynosi ponad 20 stopni. Kiedyś było tu ogromne morze, opowiada przewodnik Grzegorz Pietrzak.
2: 250 milionów lat było tu Morze Cechsztyńskie, to był wczesny PRM. Panowały wysokie temperatury. Przez okres około 4 do 5 milionów lat ta woda odparowywała. Jak ta woda odparowywała, pozostawiła po sobie potężne ilości soli. To powietrze bardzo korzystnie wpływa na drogi oddechowe, na astmę, na inne schorzenia.
0: Najzdrowsza jest sól naturalna, sól morska. No to naturalna morska sól to jest właśnie ta, z tego morza, które powstało, jak powiedzieliśmy, 250 milionów lat temu. Dzisiaj tą skałę wydobywamy, tylko mielimy i w tej postaci sprzedajemy.
2: Wspaniałe kolory soli, różowa, biała, niebieska, również anhydryty, karnolity, to wszystko tam się znajduje. Na tej soli właśnie została wybudowana ta kopalnia. To jest sól magnezowo-potasowa. Spróbuj sobie. Taki smak całkowicie inny. Bardziej kwaskowy, prawda?
3: Ale słona.
2: No właśnie, ta najwartościowsza sól, dla której żeśmy budowali tą kopalnię. Oczywiście tego magnezu potasu nie było na skalę przemysłową, więc odstąpiono od tego.
3: W kolorze cegły. Aż się pić chce teraz.
2: No.
1: Jest tu też sala koncertowa, w której odbywają się wydarzenia kulturalne.
2: Robiliśmy wspaniałe koncerty na sali. Filharmonia Spalisza tutaj tam przepięknie zagrała 4 pory Vivaldiego Wiosny. Zostało to zapisane w księdze Guinnessa jako utwór, który został wykonany najgłębiej pod ziemią.
1: Znajdziemy tu także kolekcję sprzętu, który na przestrzeni lat wspierał pracę górników.
3: Jak wrażenia?
4: Super, mi się podoba. No, jest dużo soli, jest klimat taki inny, nie? Tak jakby nad morzem był.
5: Widać, jak ciężką pracą jest praca górnika, no i też niebezpieczną. A korzyści z tego wszyscy mamy, wszyscy korzystamy ze soli.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Po reklamie.
3: Słuchacie Radio Opole w poniedziałek, to 20 dzień lipca, dzień księżyca w kalendarzu imieniny Czesława i Małgorzaty. Wszystkiego najlepszego, a my zbliżamy się do samego południa.
4: Wiadomości południowe zaczynamy. W nich szef MON przekonuje o dalszej konieczności wspierania Ukrainy. Zamek w Głogówku udostępniony turystom. Będzie również psycholog pracy profesor Bohdan Rosznowski o tym, jak skutecznie wypoczywać na urlopie. Jak się okazuje, całkiem sporo z nas ma z tym poważny problem.
0: Wiadomości Radio Opole.
3: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Grudnik.
4: Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Rozpoczynamy od zmotoryzowanych komplikacji w ruchu niewielkich na opolskim odcinku A4 w kierunku Wrocławia. Przy wyjeździe na węźle w Klapkowicach, gdzie z auta ciężarowego wysypały się na jezdnię źle zabezpieczone płyty. Jak przekazał nam przed chwilą oficer dyżurny komendy powiatowej policji z Klapkowic, komplikacje występują wyłącznie dla aut ciężarowych. Osobowe są w stanie ominąć miejsce zdarzenia. 40-letni kierowca ciężarówki z Białorusi był trzeźwy za niewłaściwe zabezpieczenie ładunku. Ukarano go mandatem.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Teraz senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski o prezydenckiej propozycji referendum w sprawie polityki klimatycznej.
5: Efektem referendum powinno być albo jakaś ustawa, Sejm jest obowiązany wnieść taką ustawę i uchwalić jakieś prawo. Względnie też rezultatem takiego referendum negatywnego jest to, że się pewnych działań nie podejmuje. No tymczasem w tym przypadku my mamy do czynienia z paktem, z porozumieniem, które jest na szczeblu europejskim, a nie polskim. I Polska nie może się po prostu z tego wycofać.
4: Ta prezydencka propozycja kolejnego już referendum w sprawie polityki klimatycznej wkrótce ma trafić do Senatu.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Szef MON przekonuje o dalszej konieczności wspierania Ukrainy. Krytykuje jednocześnie deklarację kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysława Czarnka, który powiedział w zeszłym tygodniu, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski.
6: Z dwóch powodów powinniśmy wspierać Ukrainę. Po pierwsze, czysto humanitarno-chrześcijański. Jeżeli giną dzieci, lecą bomby na żłobki i szpitale, to trzeba po prostu po ludzku pomagać. Po drugie, im dalej będzie Federacja Rosyjska od granicy z Polską, im bardziej się zużyje, im więcej rakiet, samolotów, uzbrojenia straci, tym lepiej i bezpieczniej dla Polski.
4: Teraz Opolszczyzna, zamek w Głogówku udostępniony turystom. Gmina liczy też na odzew potencjalnych inwestorów zainteresowanych zabytkiem, mówi nam burmistrz Głogówka Piotr Bujak. Pierwszy z nich dostał od nas, dodaje, bardzo konkretną propozycję skorygowania złożonej wcześniej oferty.
7: Zobaczymy, czy taka korekta do nas wpłynie, czy to zainteresowanie po prostu wygasło. Równolegle pojawiło się dość ogólne zainteresowanie innego inwestora z branży hotelarskiej, szeroko rozumianej i nieruchomości. Tutaj też zostaliśmy poproszeni o szereg dodatkowych informacji, między innymi w zakresie możliwości podzielenia się parkiem, odsprzedaży. Też nie możemy sami tych decyzji podejmować, bo podziały parku wymagają jako nieruchomości zabytkowej też zgody konserwatora zabytku.
4: Udostępniono też zwiedzającym na razie w konkretnych terminach przylegający do zamku piękny 17-hektarowy park.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: Głównym celem wypoczynku na urlopie jest odzyskanie siły i energii zużytej w pracy. Wielu ludzi nie potrafi jednak oderwać się od myślenia o pracy i przejść w taki tryb wakacyjny. To ocena eksperta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, psychologa pracy, profesora Bohdana Rosznowskiego.
8: Wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. Nawet jeżeli przebywa w fajnym miejscu, to i tak w głowie cały czas jest w pracy i myśli sobie, ile to tam rzeczy zostało. I tak na dobrą sprawę nie jest na wakacjach. Żeby się oderwać, trzeba umieć zamknąć sobie rozdziałik pod tytułem praca. Zająć się przeżywaniem, doświadczaniem fajnych rzeczy w czasie wakacji.
4: No to jeszcze statystyka, która może uzmysłowić, jak poważny to problem. 70% z nas nie wypoczywa podczas urlopu, 80% stresuje się powrotem do pracy. Jest jeszcze jedno zdanie. Co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem.
0: Światowe agencje informują.
4: W Rosji płoną rafinerie, centra logistyczne i tankowce. Ukraina codziennie uderza w zaplecze agresora, chcąc wymusić na Kremlu negocjacje pokojowe. W miastach, satelitach Moskwy została uszkodzona infrastruktura paliwowa i centra logistyczne. Ponad 500 zatrzymanych, wśród nich kilkudziesięciu nieletnich. To efekt działań włoskiej policji, która zakończyła właśnie zakrojoną na bardzo dużą skalę akcję przeciwko gangom młodzieżowym. Przy zatrzymanych, podaje tamtejsza policja, funkcjonariusze znaleźli broń, narkotyki i gotówkę.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: O, polskie termometry pokazują już 20 stopni, chociaż bardzo pochmurno nam się zrobiło. Słońce gdzieś się schowało za tą kołderką z chmur. Może jeszcze do nas dzisiaj wyjrzy. Do 23 stopni dzisiaj maksymalnie, nocą od 12 do 13 stopni, jutro od 18 do 20, ale w tym tygodniu spodziewamy się jednak ochłodzenia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A kiedy będzie ocieplenie, pytacie? No, w przyszłym tygodniu wiele wskazują na te prognozy, chociaż cały czas przypominam, że pogoda, jak kobieta, zmienną jest. 5 minut po 12, Iwona Tokarska, Marcin Kobza. Dzień dobry, witajcie, tu Radio Opole na

0: ty dziurar.
1: Reklama społeczna.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc.
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
13: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
10: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
12: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
8: Reklama.
14: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
15: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
16: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
8: Po reklamie.

0: 17 minut po godzinie 12. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a już teraz będziemy Was zapraszać na 24. turniej piłki prądowej Wasserball 2026. W naszym studiu jest główny organizator, czyli Krzysztof Sporek, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechodzie. Cześć Krzysztof, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I pytanie pierwsze. Czego piłkarze mogliby się uczyć od strażaków, skoro mundial się zakończył, a Wy szykujecie kolejne mistrzostwa?
1: Myślę przede wszystkim, że zaangażowania, bo u nas nie ma odpuszczania. Do ostatniej sekundy, do ostatniej piłki zawsze jest o co walczyć i zawsze, zresztą my strażacy z natury jesteśmy zawzięci, nie odpuszczamy i chyba to dobrze.
0: A są takie brutalne faule?
1: U nas raczej zabawne faule. Gdy ktoś tam wpadnie do wody, potknie się o wąż, no ktoś inny przez to dostanie strumienie wody. Częściej jest po prostu bardziej zabawnie niż brutalnie.
0: Krzysztof, to wróćmy do korzeni. Od czego to się wszystko zaczęło?
1: Czy korzenie sięgają już okolic przed wojną, pierwszą wojną światową? Z przekazów ustnych, z, jak to się mówi, z rodziny na rodzinę, z dziadka,
0: z pokolenia na pokolenie,
1: że już w Wasserballa w Przechodzie grano, wtedy jeszcze na sikawkach konnych, tych ręcznych takich, trzeba było się napompować. Taka reaktywacja nastąpiła w czasie obozu polsko-niemieckiego z naszymi przyjaciółmi z Hercegoradu. Tam gdzieś pewnego dnia wpadli na pomysł, a może byśmy spróbowali. I jakoś tak to, kolokwialnie mówiąc, zażarło, że mamy w tym roku 24. edycję.
0: Wasserball, czyli taka prądopiłka, to znaczy bierzecie sikawki i na wodzie, na jakimś akwenie gracie w piłkę nożną. Znaczy tak, nie nożną, w piłkę wodną.
1: No, czasem czy zdarzy się, kto się kopie, ale faktycznie raczej używamy naszych strażackich węży, prądownic i strumieniem wody po prostu wygenerowanych z naszych strażackich, oczywiście motopomp, staramy się strzelać bramki.
0: Jakie macie zasady gry? Czy jest sędzia lepszy niż wczoraj?
1: Oczywiście, sędziów jest sporo i gwarantuję, że są lepsi. Myślę, że są, jeśli chodzi o Wasserball, to są najlepsi. Trochę jak w meczu piłki nożnej, dwa razy co prawda po 5 minut, nie po 45 minut, kto strzeli więcej goli, wygrywa. Oczywiście można przynajmniej w sobotę zremisować, w niedzielę już zwycięzcę musimy wyłonić, no i trzeba strzelać bramki. I najczęściej atakować, nie lubimy się bronić, bo obrona sprowadza do tego tylko, że te bramki padają, może rzadziej, ale padają.
0: Nie lubicie się bronić, czyli rozumiem, że twoja drużyna trenuje bardzo intensywnie.
1: Tu się obronię, nie trenujemy. Tyle co używamy pomp do rozruchu, czyścimy troszkę akwen przy tej okazji, ale nie ma kiedy trenować. My teraz te dwa tygodnie do najbliższej soboty spędzamy na
0: to idziecie od razu na głęboką wodę?
1: To czy na głęboką wodę? My Wasserballa mamy we krwi, tu się właściwie rodzimy już z umiejętnością grania, ale tak, właściwie idziemy na głęboką wodę. Jeśli możemy mówić o treningu, to tylko taki piątkowa rozgrzewka w sumie. Sprawdzenie, czy wszystko już jest dopięte na ostatni guzik i po prostu działamy.
0: O tym, jak szykują się strażacy do 24. turnieju piłki prądowej Wasserball 2026, rozmawiamy sobie dzisiaj w Radio Opole. Naszym gościem jest Krzysztof Sporek, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechodzie.

0: 28 minut po godzinie 12. Słuchacie Radio Opole na wakacjach i na tych wakacjach zapraszamy Was do gminy Korfantów, konkretnie do miejscowości Przychód, bo właśnie tam rozegra się Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball 2026, a w naszym studiu Krzysztof Sporek, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechodzie, główny organizator. Dlaczego ta impreza jest międzynarodowa? Kto przyjedzie z obcych krajów?
1: No, jeśli bym ośmielamy się nazywać to imprezą międzynarodową, to muszą być goście z zagranicy.
0: Otóż to.
1: Od lat nam towarzyszą nasi przyjaciele z Niemiec i z Czech, w tym jednostka partnerska nasza z Hercegoradu, to jest aż pod granicą holenderską, ale w tym roku niespodziewanie w sumie przyjeżdża do nas drużyna aż z Mołdawii.
0: A dlaczego niespodziewanie?
1: Znaczy, już z tą drużyną, znaczy z tą miejscowością mołdawską mieliśmy już jakieś tam kontakty przez stowarzyszenie, które też u nas właśnie na Wasserballu się, że tak powiem, w naszej gminie pojawiło, Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce. I dzięki uprzejmości naszego burmistrza auto strażackie z jednostki Ścinawa pojechało właśnie do tej Mołdawii. I gdzieś tam w międzyczasie, w związku z tym, że już tam te relacje jakoś się zawiązały, padł pomysł, żeby zaprosić ich na Wasserballa. Oni się zgodzili. To była najważniejsza część tej rozmowy. No i w związku z tym w tym roku ich uczestniczymy. Będzie to ich debiut. Mam nadzieję, że udany, że pokażą tym weteranom wiarusom, jak się na Mołdawii gra w Wasserballa.
0: Krzysztofa, powiedz, gdzie wy wszystkich tych zawodników pomieścicie? Czy jakieś specjalne namioty rozbijacie, czy jest baza noclegowa w Przechodzie? Czy
1: część drużyn, zwłaszcza tych zagranicznych, śpi to tam. Część gościmy w naszej remizie, część w różnych agroturystykach, część gości też burmistrz. Właśnie ta drużyna z Hercegoradu, o której wspomniałem przed chwilą, ma tu mieszkanie. Jeden z właśnie z tych strażaków, on ma właśnie korzenie, pochodzi z Przechodu, jego rodzina. I on tam ma taki domek letniskowy, tam też nocuje tych strażaków, więc właściwie po całej gminie będą porozrzucani.
0: Krzysztof, a w takim razie po ile osób liczy drużyna?
1: Co najmniej 6, maksymalnie 10, bo jest to męczący sport, więc warto się wymieniać. No, nie mając 6 zawodników, nie ma po co przyjeżdżać, no bo do tego dźwigania tych dwóch węży jest potrzebnych, są potrzebne te 3 osoby, bo to jest po prostu bardzo męczące.
0: A czy są jakieś triki niedozwolone?
1: Oczywiście, że są triki niedozwolone, które co roku staramy się gdzieś tam zapobiegać, wyłapowywać, no ale, że tak powiem, w ogniu walki ciężko po prostu.
0: Nie, bo na przykład ktoś, nie wiem, przywiezie mocniejszą pompę i będzie lepszy.
1: Na pompach gramy naszych, ale można na przykład przy sytuacjach, gdzie piłka trafia gdzieś tam w pobliże brzegu, przytrzymać ją troszkę prądownicą, co jest niedozwolone, bo gramy tylko strumieniem wody. Zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś tam komuś nie podobało się, że następna drużyna idzie z kontrą, więc a toś wpadł do rzeki się zdarzyło, a to się przewrócił, no wtedy oczywiście przerywamy grę i jakaś wymierna korzyść przy tym jest, chociaż najczęściej jest to z reguły przypadek, no ale zdarza się, że gdzieś tam ktoś za ambitnie do rzeczy podejdzie i spróbuje sobie ułatwić, ale sędziowie mają też narzędzia, żeby temu zapobiegać, bo mogą, tak jak zresztą w piłce nożnej, przyznać żółtą albo czerwoną kartkę i panujemy wtedy nad tym.
0: Czy jacyś młodzi adepci też się pokażą, zaprezentują?
1: Oczywiście. Ja w tym roku bardzo kapitana drużyny naszej z Przechodu męczę wręcz, żeby gdzieś tam tych młodych chłopaków też już przetestował, dał im spróbować, jak to się gra, ale też zespół sędziowski odmłodziliśmy, żeby ta młodzież, która mocno się angażuje w przygotowanie tego Wasserballa, gdzieś tam też miała takiej troszkę satysfakcji, że tak rzeczywiście biorą w tym udział, że gdzieś tam są w tym świetle Jupiterów.
0: Rozumiem, że tą imprezą chcecie też pokazać, że bycie strażakiem to nie tylko właśnie ta taka praca bardzo intensywna, ryzykowna, kiedy jedziecie na przykład gasić pożar albo ratować kogoś w wypadku, ale to też może być forma rozrywki. Wtedy, kiedy się integrujecie, kiedy się ze sobą wspólnie, no właśnie, śmiejecie i bawicie.
1: Tak, oczywiście. My jako strażacy ochotnicy, no bo z samej definicji robimy to w wolnym czasie, też się po prostu spotykamy najczęściej tylko w remizie, a nie daj Boże jeszcze tylko na wyjazdach, a wiadomo, każdy wyjazd to jest czyjeś nieszczęście, więc też po prostu czasem musimy się zwyczajnie w świecie wyluzować, zintegrować, no i chcemy pokazać, że strażacy jak strażacy, pierwsi do pomocy, ale i pierwsi do zabawy.
0: No właśnie, a propos zabawy, to będą też występy muzyczne, bo w sobotni wieczór wystąpi Krasoń Family Band, a w niedzielę pojawi się się m.in. Andreo Ecarina i Andromex. Także będzie można potańczyć, ale będzie też można coś smacznego zjeść, bo wiem, że panie z koła gospodyń coś szykują.
1: Tak, panie z koła gospodyń, chwała im za to, przygotowują obiad dla, proszę uwierzyć, 300 uczestników.
0: Wow.
1: Na dwa dni my już jesteśmy zmobilizowani do obierania ziemniaków, ale tak, panie z KGW się nagotują, ale będą też różne budy z, przyznam się, troszkę niezdrowym jedzeniem, ale mówimy o środku wakacji, więc chyba troszkę można. Będą też atrakcje dla dzieci, bo będą, już się potwierdziły, będą karuzele, będą dmuchańce.
0: A ja dodam, że Radio Opole też się tam wybiera na miejsce, bo mamy patronat medialny właśnie nad tym wydarzeniem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Na 24. Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball 2026 zapraszał Krzysztof Sporek, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechodzie. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję, zapraszam do Przechodu.

0: Rosalia, tylko kochaj mnie w Radio Opole. Za 16 minut będzie 13, a inscenizacja znanych polskich produkcji filmowych, serialu Czterej Pancerni i Pies oraz filmu Demony Wojny były głównymi atrakcjami polsko-czeskiego festiwalu między fikcją a rzeczywistością. W miniony weekend na poligonie w Baborowie można było również zobaczyć sprzęt wojskowy, wozy bojowe, można było przejechać się czołgiem, a nawet polecieć śmigłowcem. Na tym wydarzeniu z mikrofonem Radio Opole był też nasz reporter Grzegorz Frankowski.
1: W odniesieniu do tych filmów będziemy prezentować wspaniałe inscenizacje z wykorzystaniem sprzętu, który w tamtych czasach rzeczywiście funkcjonował i który wystąpił między innymi w tych filmach. Bartosz Noculak, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Pasjonatów Wojskowości, Kompania Bytom. Będziemy mieli oczywiście czołg T-34, którym Janek Kos przemierzał Polskę i nie tylko, zdobywając Berlin. Będą honkery, będzie bardziej współczesny sprzęt, można powiedzieć ten, który do dzisiaj można w wojsku spotkać jeszcze.
2: I dużo wybuchów, pirotechniki, to na pewno będzie bardzo efektowne.
1: Oj tak, na pewno będzie to efektowne, na pewno będzie tutaj głośno, na pewno będzie tutaj widowiskowo. Myślę, że każdy, kto potrzebuje adrenaliny i chciałby zobaczyć takie widowisko, koniecznie musi tutaj zajrzeć.
3: Dzień dobry, Sławomir Pazderyn z tej strony. Jestem reprezentantem i członkiem grupy rekonstrukcji historycznej Gwardia. Nasza grupa odtwarza jednostki Wojska Polskiego od czasu odzyskania niepodległości, czyli Legiony Polskie, poprzez dwudziestolecie międzywojenne do roku 1945. Dzisiaj jestem ubrany jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na wschodzie, lata 43-45, czyli powiedzmy idziemy od wschodu ze Stalinem wyzwalać nasz kraj.
2: Dzisiaj będziecie wyzwalać Baborów, można powiedzieć tak pół żartem, pół serio. Bierzecie udział w tej inscenizacji z Czterema Pancernymi, czy macie jakąś inną rolę tutaj?
3: Będziemy brać udział. Będziemy brać udział w tej inscenizacji. Idziemy właśnie, jak tutaj wcześniej pan wspomniał, wyzwalać Baborów przy wsparciu czołgu T-34 oraz samolotu, który się też tutaj dzisiaj pojawi. Będziemy nacierać na Niemców i mam nadzieję, że wygram.
4: Na poligonie w Baborowie można było zobaczyć m.in. legendarny czołg T-34. Jeden z najlepszych tego typu pojazdów w czasie II wojny światowej.
5: Były bardzo proste w obsłudze mechanicznej.
4: Tłumaczył kierowca mechanik z Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu.
5: Drugą kwestią była szerokość gąsienic. Była troszeczkę szersza niż w Tygrysach początkowych i Tygrysy się zakopywały. Czołg jest bardzo zwrotny, bardzo żywy, potrafi bardzo szybko zajść wroga od tyłu.
2: Na poligonie w Baborowie

0: stanie, czy częściowo jest to tajemnica wojskowa?
1: Głównie zajmujemy się przekazaniem informacji ochotnikom, jak wygląda służba w Wojsku Polskim. Jeżeli chodzi o takich dodatkowych atrakcji, u nas ładowanie magazynka, można sobie troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda. No i mamy również gogle VR, które w takiej wirtualnej rzeczywistości pokazują, jak wygląda to wojsko.
2: Dodajmy, że organizatorem polsko-czeskiego festiwalu inscenizacji między fikcją a rzeczywistością była gmina Baborów. Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym. Z poligonu w Baborowie Grzegorz Frankowski.
3: No, trzeba przyznać, że prawdziwe perełki polskiej motoryzacji, a właściwie to militarnej motoryzacji, oglądał nasz reporter Grzegorz Frankowski. Jego relacja właśnie za nami, a przed nami Ed Sheeran i jego hicior Azizam.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.
4: 13 już coraz bliżej. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my sprawdzamy, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
5: Trochę politycznie będzie o 13. 8 miejskich radnych koalicji w Brzegu oddało legitymacje partyjne. Nie ma już cegiełek wejściówek na wrześniowy koncert Padre Guilherme w Opolu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o wtorkowych testach syren alarmowych. Będą w całym kraju.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Jacek Rudnik.
5: Miejscy radni Koalicji Obywatelskiej w Brzegu od tego rozpoczynamy oddali legitymacje partyjne. To 8 radnych na czele z Waldemarem Wysockim, przewodniczącym Rady Miasta. Wynika to, jest to pokłosie rozwiązania brzeskich struktur ugrupowania po nieudzieleniu wotum zaufania burmistrz miasta.
6: Dla nas mandat radnego to jest przede wszystkim zobowiązanie wobec mieszkańców, a nie wytyczne partyjne, które miałyby nami kierować. Szef regionu, znając argumenty merytoryczne za tym, abyśmy nie udzielili pani Wiolecie Jaskulskiej Palus wotum zaufania, niestety wnioskował o rozwiązanie struktury Koalicji Obywatelskiej w naszym powiecie oraz złożył wniosek o wydalanie nas z partii. Nie zgadzamy się z takim kierunkiem podjętych decyzji. Nie są to demokratyczne standardy. Nie z takimi standardami do koalicji wstępowaliśmy.
5: Przekazał Waldemar Wysocki na spotkaniu z dziennikarzami przed ratuszem w Brzegu. Czekamy jeszcze na komentarz przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w regionie Roberta Węgrzyna.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Rozpoczyna się przygotowanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w rejonie środowiskowego domu samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu. Informuje nas Piotr Pękala, rzecznik kędzierzyńsko-kozielskiego magistratu.
7: W ramach zadania zebry przy skrzyżowaniu ulicy Piotra Skargi i ulicy Jana Sobieskiego zostaną wyposażone w nowoczesne rozwiązania poprawiające widoczność. Będą to dedykowane oświetlenia LED, pulsujące sygnalizatory oraz elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka.
5: Teraz Opole. Nie ma już cegiełek wejściówek na koncert Padre Guilherme w Opolu. Portugalski ksiądz i DJ wystąpi na rzecz opolskiej katedry 4 września. Zainteresowanie okazało się tak duże, że cała pula 5000 wejściówek rozeszła się bardzo szybko. Inne miejsce nie jest rozważane.
8: Koncert Padre Guilherme był w porządku zaplanowany przed katedrą opolską, ponieważ także te cegiełki, które są takimi wejściówkami, ich dochód jest przeznaczony całkowicie na dalsze prace remontowe, renowacyjne przy katedrze opolskiej. Poza tym koncert nie jest tylko wydarzeniem muzycznym, ale także religijnym. Na tym bardzo zależało autorowi Padre Guilherme, który poprosił także o mszę świętą, która będzie dzień wcześniej sprawowana.
5: Wyjaśnił nam rzecznik diecezji opolskiej ksiądz Joachim Kopienia. Koncert Padre Guilherme, przypomnijmy, 4 września wystąpią też Arka Noego i zespół Skajtek. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchomieniu syren alarmowych w całej Polsce. Nastąpi to jutro między godzinami 7 a 19. To będą ćwiczenia służb, mają też swój kryptonim. Nazywa się to Alarm 2026.
3: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
5: Spotkanie z królem Hiszpanii, a później triumfalny przejazd ulicami Madrytu w otoczeniu setek tysięcy kibiców. Hiszpanie będą świętować w godzinach wieczornych drugie w historii zwycięstwo Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Napastnik Ferran Torres, który w fazie grupowej i fazie pucharowej marnował sporo bardzo dobrych okazji do zdobycia goli, teraz przechodzi do historii jako zdobywca jedynego gola w finale. Podobnie jak Andres Iniesta 16 lat temu.
9: To ogromna ulga. Byłem ostro krytykowany przez całe mistrzostwa, ale wierzę, że przeznaczenia nie oszukasz. Dziękuję Bogu. On zawsze daje mi siłę, by iść naprzód. A ostatecznie, jak to mówię, Bóg daje tym, którzy najbardziej na to zasługują.
5: A ten imprezowy piłkarski autobus kadry Hiszpanii wyruszy na ulicę Madrytu po godzinie 19.
3: Światowe agencje informują.
5: Ustępujący ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii Keir Starmer pożegnał się z gabinetem przy Downing Street przed spotkaniem z królem Karolem III i złożeniu urzędu zapewnił o pełnym wsparciu dla nowego szefa rządu Wielkiej Brytanii Andy'ego Burnhama. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych przekazało, że armia amerykańska zakończyła kolejną 9. falę ataków na Iran. Jak czytamy we wpisie na portalu X, celem były irańskie centra dowodzenia, obiekty obrony powietrznej i nadzoru wybrzeża.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Jest pochmurno, ale ciepło. 21 stopni pokazują nasze termometry. Słońce tak nieśmiało się do nas przebija, ale to nie jest taka pogoda, podczas której możemy się wyłożyć na leżaku i opalać naszą skórę. Na ten moment jeszcze musimy poczekać. Dzisiaj maksymalnie do 23, jutro od 18 do 20 stopni. W czwartek zimno, bo tylko z 18 maksymalnie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Zimno jak na drugą połowę lipca oczywiście, bo gdyby taka temperatura była w maju, to byłaby perfekcyjnie. Iwona Tokarska i Marcin Kobza, dzień dobry, witajcie, tu Radio Opole na wakacjach, a już teraz zagra dla nas zespół Alcazar. This is the world we live in.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
0: Po reklamie.
2: Lato gra z Radiem Opole. Najlepsze hity, lokalne newsy i wakacyjny chill.
3: Włącz i poczuj

0: sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: A my Was tak po sąsiedzku zapraszamy właśnie na Dolny Śląsk, do stolicy Dolnego Śląska, do Wrocławia oczywiście, na Ostrów Tumski, na Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta. To właśnie tam co tydzień w tych koncertach uczestniczą słuchacze Radia Opole, a wszystkie koncerty odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja, miejscu na co dzień niedostępnym dla zwiedzających. I tak się składa, że mamy dla Was podwójne zaproszenie na to wydarzenie, na najbliższy koncert, podczas którego wystąpi Wiktor Brzuchacz, który zagra na organach razem z super trio w składzie Maria Pomianowska, która zagra na suce biłgorajskiej, a Rada Mamgoli, która zagra na orientalnych bębnach obręczowych, i będzie też Piotr Kopiec, który zagra na akordeonie. A Wy do mnie dzwońcie pod 7745-415-41 i odpowiadajcie na pytanie, jak przekonać Leo Messiego, żeby jeszcze nie odchodził na piłkarską emeryturę. 774-541-541. Czekam na Wasze pomysły.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: mamy 24 minuty po godzinie 13. Niestraszny jej deszcz i burza. Ono kręci kilometry dla Laury Piechoty. A przy telefonie Radio Opole bohaterka, o której mówię, Maria Koszny, czyli rowerzystka z Dobrzenia Wielkiego. Dzień dobry, pani Marysiu.
1: Witam serdecznie wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, ale najbardziej serdecznie ściskam małą Laurę. To dla niej kilometry nadziei dzisiaj kręcą ciąg dalszy tej wyprawy.
0: No, wczoraj wystartowała pani o 11, prawda, spod Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Słyszałam, że było spore grono osób, które przyszło panią dopingować.
1: Tak, przyszły i dzieciaki, i mamy z dziećmi, i babcie, i panowie, wszyscy, no było to bardzo wzruszające, ale co najważniejsze, przyszła także mała Laura i podarowała mi piękny złoty łańcuszek z krzyżykiem, który ma mnie chronić. Jestem jej ogromnie wdzięczna za to, a ja za to dla niej jadę, aby... no ją wspomóc w tej walce o zdrowie i powrót do zdrowia.
0: To jest taka rowerowa pielgrzymka w szczytnym celu, bo pani na tym rowerze elektrycznym chce dojechać aż do Santiago de Compostela. To ja jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, że pani Marysia ma 62 lata, więc jest to nie lada wyzwanie. Pani Mario, jak pani się czuje, jak w ogóle pani ten pierwszy etap poszedł?
1: No, nie będę ukrywać, trochę tylne części ciała tam odgniotły się, ale generalnie jest okej. Wiadomo, żeby było dobrze, to coś boleć musi na początku, aż to się człowiek przyzwyczai i rozkręci. No, mój ekobike jedzie, ale muszę powiedzieć, że tak połowę trasy jadę bez wspomagania, dlatego że są miejsca, gdzie trudno znaleźć tam
0: ładowarkę.
1: Po prostu tak, żeby to doładować. No, a dodam jeszcze, że jak to kobieta 62 lata, ma sklerozę, w oładze chciałam ładować i się okazało, że nie mam kabla, który służy do podpięcia do prądu do mojej ładowarki na rower. Więc moja młodzież przyjechała do Wrocławia, przywiozła kabel.
0: No, wspaniale, że są ludzie, którzy tak bardzo mocno wspierają. Pani Maria, to ile pani kilometrów od wczoraj już zdążyła pokonać?
1: Wczoraj to było ponad 100, dlatego że nawigacja mnie tak byle gdzie poprowadziła przez Jelcz chyba...
0: Laskowice.
1: Tak, jakoś tak to się tam nazywało i wprowadziła mnie tak w las, że były takie piachy, taka droga niefajna, ale jakoś się udało wyjechać. Błądziłam trochę, ale droga okazała się ważniejsza i wyjechałam z tego. Trochę długo mi to zajęło tylko.
0: A teraz jest pani gdzie aktualnie? Za Wrocławiem, tak?
1: Tak, teraz jestem w takiej miejscowości Leśnica, stoję pod Dom Kultury Zamek, piękny pałacyk, właśnie zrobiłam sobie przerwę, pan mi pokazał jeszcze jedną mapę, którą ściągnęliśmy. No, coś się napije, podładuję telefon, bo czordy jeden za dużo mi tam podjada baterii, nie wiem dlaczego. No i pojadę dalej do Legnicy, mam nastawione na kościół tego cudu eucharystycznego, a potem odpocznę trochę i myślę jeszcze jakąś 20 czy 25 sobie dorzucę do przodu. Tylko nie wiem, gdzie się zatrzymam.
0: Pani Mario, to my bardzo mocno ściskamy za panią kciuki. Spróbujemy ponownie jutro się kontaktować i sprawdzimy, jaki dystans znowu udało się pani pokonać. Przypominamy cały czas, że pani Maria kręci kilometry nadziei dla Laury. To jest solowa wyprawa rowerowa. Można sobie znaleźć na Się Pomaga właśnie pod takim tytułem zbiórkę, skarbonkę, gdzie cały czas liczymy na państwa wpłaty, zbieramy pieniądze dla małej Laury Piechoty. Bardzo pięknie dziękuję pani Mario za te relacje.
1: Dziękuję
0: i do usłyszenia
1: bardzo.
0: Jutro.
1: Dziękuję bardzo.
0: Szerokiej drogi.
1: Dziękuję bardzo. Do jutra.

0: za 25 minut będzie 14. Słuchacie Radia Opole, a Komisja Europejska nałożyła właśnie 550 milionów euro kary na chińską platformę zakupową AliExpress, jedną z największych na świecie. Komisja zarzuca jej, że zrobiła niewiele, by powstrzymać sprzedaż nielegalnych i niebezpiecznych produktów, a to jest złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych. O szczegółach Beata Płomecka.
1: Komisja Europejska zwracała na to uwagę już 2 lata temu. Rozpoczęła wtedy dochodzenie, zarzucając platformie AliExpress, że nie oceniła w odpowiedni sposób ryzyka związanego ze sprzedażą nielegalnych produktów, a zgodnie z unijnymi przepisami jest do tego zobowiązana i do wycofywania takich towarów. Śledztwo potwierdziło podejrzenia Brukseli. Na platformie przez wiele tygodni pozostawały niebezpieczne zabawki, kosmetyki i podróbki. Systemy wykrywania takich ofert były nieskuteczne, a sprzedawcy mogli omijać kontrolę, przypisując towary do niewłaściwych kategorii. Teraz platforma AliExpress ma czas do 20 października, by wprowadzić zmiany zgodnie z wymogami Brukseli. Jeśli tego nie zrobi, Komisja Europejska może nałożyć kolejne kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: No i zobaczymy, jak to będzie. Niebezpieczne produkty miały znikać z platformy, ale jest szansa, że zniknie za to spora, pokaźna suma z konta firmy. Jakby to podsumować, trafiła kosa na kamień.

0: Zakopałem Rotten, to ja w Radio Pole za 12 minut będzie 14, a mówi się, że kropla drąży skałę, ale w tym przypadku potrzebne jest wiertło i to gigantyczne. Nie ma już żadnych przeszkód, by ta długo wyczekiwana inwestycja doszła do skutku. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim załatwiono kolejne formalności związane z drążeniem tunelu pod Odrą, poinformował dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner. 5-kilometrowa podwodna przeprawa będzie częścią zachodniej obwodnicy Szczecina.
1: Ta umowa jest niezbędna. Wszystkie tunele od 2023 roku

0: budowy. Maszyna ma znaleźć się na placu budowy w przyszłym roku.
1: Na początek prac przy budowie tunelu pod Odrą jeszcze poczekamy. Montaż maszyny drążącej i wiercącej. Nową przeprawę ma się rozpocząć na przełomie 2028 i 2029 roku. Powstanie dzięki temu najdłuższy w Polsce podwodny tunel.

0: Caro Emerald w Radio Opole. Zbliżamy się do 14. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z województwa opolskiego.
1: Zaczynamy. W wiadomościach wracamy do porannego zderzenia czterech samochodów osobowych na obwodnicy Opola na wysokości Wrząsek. Zespół ratownictwa medycznego w Głogówku w nowej, tymczasowej lokalizacji, a w Tatrach rozpoczynają się remonty popularnych szlaków na Zawrot i Rysy.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: O szczegółach Jacek Rutnik.
1: Rozpoczynamy politycznie od komentarza rzecznika Opolskiej Koalicji Obywatelskiej Przemysława Pospieszyńskiego do złożenia legitymacji partyjnych przez 8 radnych ugrupowania z Brzegu.
3: Formalnie żadna rezygnacja z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej nie wpłynęła do Biura Regionu. Jeśli wpłynie, zostanie ona rozpatrzona i podjęte odpowiednie decyzje. Możemy jedynie ubolewać, że radni zamiast się bronić odchodzą z partii. Jest to swojego rodzaju przyznanie się do zarzuconych im win.
1: Jak argumentował w trakcie spotkania z dziennikarzami przewodniczący Rada Miasta Brzegu Waldemar Wysocki, wiedzą już Państwo o tym także z naszych wiadomości. Dla nas, jak argumentowali, mandat radnego to przede wszystkim zobowiązanie wobec mieszkańców, nie zaś respektowanie jedynie wytycznych partyjnych.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Wracamy do porannego zdarzenia na obwodnicy Opola na wysokości Wrzosek, gdzie, jak przekazał nam aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu, około 7.50, 29-letni kierowca osobówki zjechał na pas ruchu w przeciwnym kierunku i doprowadził do zderzenia z trzema innymi pojazdami.
4: W wyniku tego zdarzenia również element z jednego z pojazdów uszkodził przejeżdżającego w pobliżu samochód ciężarowy. 29-letniemu kierującemu zostało zatrzymane prawo jazdy. W momencie zdarzenia kierowca miał być trzeźwy, badanie alkomatem pokazało 0 promili. Natomiast ze względu na to, że mężczyzna zachowywał się irracjonalnie i był agresywny w trakcie interwencji, została mu pobrana krew na obecność środków odurzających.
1: Policjanci sporządzają teraz wniosek do sądu o ukaranie 29-latka.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Zespół ratownictwa medycznego w Głogówku zmienił lokalizację. Obiekt, gdzie stacjonowała karetka pogotowia, wyburzono, a powodem było konieczność zapewnienia drogi przeciwpożarowej dla zakładu opiekuńczo-leczniczego.
5: Mamy kilka pomysłów na zlokalizowanie tej stacji pogotowia. Propozycja chociażby obiektów zespołu szkół w Głogówku, natomiast chyba najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest przeniesienie stacji pogotowia do obiektu nadzorowanego przez księdza proboszcza z Głogówka, gdzie nie tak dawno jeszcze funkcjonowała placówka Senior Wigor i ten obiekt przylegający do dawnego szpitala powinien łatwo spełnić wszystkie nasze oczekiwania.
1: Wskazuje w rozmowie z naszym reporterem starosta Plodnicki Radosław Roszkowski. Pogotowie w Głogówku tymczasowo stacjonuje w nieużytkowanym domu dziecka. Za 2 lata mniej więcej powinna ruszyć budowa 5-kilometrowej podwodnej przeprawy pod Odrą, która będzie częścią zachodniej obwodnicy Szczecina. Jest zielone światło dla tej inwestycji. Najdłuższy w Polsce podwodny tunel będzie mieć 2 nitki o parametrach drogi ekspresowej. Montaż maszyny drążącej i wiercenie tunelu rozpocznie się na przełomie 2028 i 2029 roku. W Tatrach rozpoczyna się remont popularnych szlaków na Zawrot i Rysy. Największe komplikacji turyści mogą spodziewać się na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrot. Z kolei na odcinku od Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów prowadzone są drobne prace konserwacyjne.
2: Światowe agencje informują.
1: Wojna z Iranem jest najmniej popularnym konfliktem wśród Amerykanów od początku prowadzenia sondaży. Według The Economist poparcie dla decyzji Donalda Trumpa o ataku szybko spada. Konflikt trwa 6 miesięcy. Coraz mocniej obciąża też amerykańską gospodarkę. Komisja Europejska będzie blisko współpracować z Ukrainą na rzecz reform przyspieszających akcesję Kijowa do Unii Europejskiej, zadeklarowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. W trakcie rozmowy telefonicznej z premierem Ukrainy Serhijem Koreckim zapewniła go o pełnym wsparciu ze strony wspólnoty.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Chociaż 21 stopnie pokazują polskie termometry, to temperatura odczuwalna to tylko 19. A dlaczego? A dlatego, że jest sporo chmur na niebie i to słońce gdzieś nam się schowało. Nocą od 12 do 13 stopni mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a jutro od 18 do 20 i na 60% też popada.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A ja Was witam ciepło w Dzień Księżyca. Takie święto przypada nam dzisiaj w kalendarzu. Poza tym to 20 lipca, poniedziałek, imieniny Czesława i Małgorzaty. Wszystkiego najlepszego. Mamy już 5 minut po 14. Iwona Tokarska, Marcin Kobza. Cześć.

0: Reklama.
1: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: A ja przypominam, że w okresie wakacyjnym w każdą niedzielę możecie uczestniczyć w Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. W tym koncercie co tydzień uczestniczą też słuchacze Radia Opole, którzy wygrywają podwójne zaproszenia właśnie na to wydarzenie. I tak się składa, że znowu mamy poniedziałek i zapraszamy Was na kolejny koncert, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę o 19 w kościele na Ostrowie Tumskim. No a już za tydzień wystąpią Wiktor Brzuchacz, który zagra na organach, a towarzyszyć mu będzie super trio w składzie Maria Pomianowska, Arada Mamgoli i Piotr Kopiec. A żeby dostać ode mnie takie podwójne zaproszenie, to trzeba zadzwonić pod numer 774-541-541 i odpowiedzieć na pytanie, jak przekonać Leo Messiego, który wczoraj tak rzewnie płakał, żeby jeszcze nie odchodził na emeryturę?
2: Jak Messi odejdzie, straci szansę gry z Lewandowskim.
1: A, no faktycznie to jest bardzo prestiżowe. 774-541-541. Jak przekonać Leo, żeby jeszcze nie odchodził na zasłużoną piłkarską emeryturę? Dajcie znać, to jest ostatni moment, żeby się skontaktować z Radiem Opole.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: Mamy już 26 minut po godzinie 14. Ta piosenka taka trochę jeszcze mundialowa. Gabry Ponte i Dena. No a Madryt szykuje się na godne przyjęcie nowych mistrzów świata w piłce nożnej. Nawet 60 tysięcy osób będzie bawić się na placu Cibeles, gdzie zaplanowano finał wielkiej fety po wygranej na amerykańskim mundialu. Drużyna La Furia Roja po spotkaniu przejedzie ulicami stolicy Królestwa na pokładzie autobusu z otwartym dachem, a o szczegółach opowie Michał Makowski.
1: Hiszpańscy piłkarze przypieczętowali nowojorskie zwycięstwo piosenką portorykańskiego króla reggaetonu Bad Bunny'ego. W Madrycie będą na nich czekać setki tysięcy kibiców. Wielu z nich będzie chciało z bliska zobaczyć swoich idoli.
2: Pedro
1: Porro pochodzi z Ekstremadury, mojego miasta. Ten facet dzięki swojej odwadze doprowadził nas do finału. To była długa podróż. Jesteśmy razem od dawna. Spędziliśmy, jak sądzę, 50 dni i teraz czas świętować. Dodaje obrońca reprezentacji Mark Kukureja. Mistrzowska impreza na ulicach Madrytu potrwa do białego rana. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Ależ pięknie. Z amerykańskiego mundialu Hiszpanie wracają z dodatkowymi złotymi kilogramami, ale tym razem nikt nie będzie narzekał na nadbagaż.

0: Za 25 minut wybije 15, słuchacie Radio Opole. Ja już dostałam SMS od alertu RCB i tym razem nie jest to informacja o nadchodzącej burzy. Jutro w całej Polsce zawyją syreny, ale bez obaw, to będą tylko ćwiczenia. Służby między 7 a 19 będą testować system alarmowego ostrzegania. To tylko sprawdzian, uspokaja wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miejskim Leszek Gumowski.
1: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
0: I jeszcze raz przypominam, jutro między 7 a 19 zawyją syreny w całej Polsce. To tylko ćwiczenia, w których wezmą udział m.in. samorządowcy, strażacy, policjanci. Zarządziło to wszystko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zatem jak jutro usłyszycie syreny alarmowe, to będą tylko ćwiczenia.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: A ja przypominam, że w naszej zabawie do wygrania było podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. W tym koncercie co tydzień uczestniczycie właśnie wy, a te wszystkie koncerty odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim w na co dzień niedostępnej dla zwiedzających przestrzeni. I tak się składa, że za tydzień wystąpią tam Wiktor Brzuchacz razem z Super Trio. A pytanie dzisiaj w naszej zabawie było następujące. Jak przekonać Leo, żeby jeszcze nie odchodził na emeryturę? No i proszę bardzo, pan odważnie zadzwonił i wygrywa.
2: Jak Messi odejdzie, straci szansę gry z Lewandowskim.
1: No i pięknie. I właśnie do pana wędruje podwójne zaproszenie na najbliższe z koncertów muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu, więc mam nadzieję, że będzie miła okazja do spędzenia wspaniałego czasu z nutką doskonałej muzyki.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: A ja wam przepięknie dziękuję za ostatnie 5 godzin. To program Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska, kłaniam się nisko. Marcin Kobza jeszcze zostaje, za chwilę dołączy do niego Dawid Rajwa, który poprowadzi pasmo Twoje Radio Opole. Przyjemnego, słonecznego popołudnia i słyszymy się jutro równo o 10:00. Pa, pa!

0: Tokarska już się pożegnała. Ponowne spotkanie z moją redakcyjną koleżanką jutro, wakacyjne spotkanie, jutro po 10:00. A teraz na zegarach mamy już 15:00. To oczywiście czas na kolejne dziś wiadomości Radia Opole.
1: Dobre informacje, jezioro Nyskie w Skorochowie ponownie udostępnione dla kąpieli. Politechnika Opolska uruchamia punkt rekrutacyjny w łączniku przy ulicy Mikołajczyka, a na zakończenie najważniejsze wydarzenia ekonomicznego poniedziałku omówi Państwu Joanna Maczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przygotował je i przedstawi Jacek Rudnik.
1: Kąpielisko nad jeziorem Nyskim w ośrodku wypoczynkowym Aquamarina w Skorochowie po najnowszych wynikach badań sanepidu ponownie dostępne dla turystów. Natomiast wciąż pozostaje obowiązujący zakaz kąpieli w zalewie Kluczborskim. To z kolei Ligota Górna. Tam cały czas występują groźne dla zdrowia sinice. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o planowanych na wtorek uruchamianiu syren alarmowych w całej Polsce. Te testy pod kryptonimem Alarm 2026 będą przeprowadzane między godzinami 7 a 19.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Teraz Opole. Politechnika Opolska uruchomiła punkt rekrutacyjny w łączniku przy Mikołajczyka. To tam właśnie przyszli studenci mogą złożyć dokumenty, zapytać o wybrane kierunki kształcenia, dowiedzieć się więcej o akademikach czy stypendiach. Czas na złożenie dokumentów mija 24 lipca, przypomina rektor uczelni profesor Marcin Lorenz.
3: Politechnika Opolska otwiera cały czas nowe kierunki studiów i tutaj ta rekrutacja na nowe kierunki studiów, takie jak AI w biznesie, takie jak sztuczna inteligencja czy informatyka stosowana, to jest 10% tych kandydatów, o których przed chwilą mówiłem, więc to jest bardzo dużo. Fizjoterapia na przykład, tam jest bardzo duże zainteresowanie, bo tam mamy blisko 500 osób, które się zrekrutowały, a możemy przyjąć tylko 90. Czy podobna sytuacja na architekturze, gdzie mamy 140 osób, które chciałyby u nas studiować, natomiast możemy przyjąć tylko 45.
1: A ten punkt rekrutacyjny Politechniki Opolskiej przy łączniku przy ulicy Mikołajczyka jest czynny między godzinami 10 a 17 i tak będzie do 23 lipca.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Hydrolodzy spodziewają się przekroczeń stanów ostrzegawczych na rzekach na północy kraju, zwłaszcza w Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskim. Hydrolodzy jednocześnie uspokajają, nie powinno dojść do niebezpiecznych zdarzeń, mimo że wydano ostrzeżenie podwyższonego drugiego stopnia. Te ostrzeżenia wynikają w największym stopniu z niespotykanej, z takiej niespokojnej pogody nad Bałtykiem. Z drugiej jednak strony hydrolodzy zaznaczają, że większość kraju mimo ostatnich dość intensywnych opadów pozostaje w stanie suszy hydrologicznej. W Paczkowie przygotowania do kolejnego aeropikniku. Od czwartku do soboty, prócz pokazów, zostanie rozegrany także balonowy puchar kraju. Loty będzie można oglądać m.in. na Stadionie Miejskim, przypomina burmistrz Paczkowa Artur Rolka. Przyjeżdża do nas, jak dodaje, czołówka polskiego baloniarstwa.
4: 12. aeropiknik i balonowy puchar Polski. Mamy potwierdzenie, w tym roku wystartuje 16 drużyn w ramach podniebnych podbojów punktowych w ramach puchar Polski i 3 balony w ramach fiesty, więc na paczkowskim niebie będzie naprawdę przez te 3 dni kolorowo. W czwartek o godzinie 19:00 otwarcie.
1: 12. aeropiknik w Paczkowie, powtórzę, od czwartku te powietrzne atrakcje do 25 lipca.
2: Światowe agencje informują.
1: Andy Burnham po raz pierwszy zwrócił się do mieszkańców Wielkiej Brytanii jako premier, powitany oklaskami przed drzwiami na Downing Street. Zapowiedział, że utworzy rząd, który będzie działać szybciej, będzie bliżej ludzi i w pierwszej kolejności zajmie się rosnącymi kosztami codziennego życia. Madryt szykuje się na godne przyjęcie nowych mistrzów świata w piłce nożnej. Około 60 tysięcy osób, to szacunki, będzie bawić się na placu Cibeles, gdzie zaplanowano finał wielkiej fety po wygranej Hiszpanów z Argentyną. Drużyna La Furia Roja przejedzie ulicami stolicy na pokładzie autobusu z otwartym dachem.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 15:00.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Ministerstwo Finansów przygotowało szeroką nowelizację przepisów o podatkach dochodowych. Czytamy na portalu money.pl. Projekt dotyczy ustaw o PIT, CIT oraz ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Ministerstwo nie planuje wprowadzać nowych podatków, ale chce zmienić warunki korzystania z preferencyjnych stawek. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność samodzielnie i nie zatrudniają pracowników, a także firm, które zatrudniają, ale nie na umowę o pracę. W Polsce około 2 milionów podatników rozlicza się się ryczałtem. Czechy kończą z regulacją cen paliw. Limity cenowe obowiązywały od kwietnia. Rząd Andreja Babisza wprowadził je w odpowiedzi na gwałtowny wzrost notowań ropy na światowych rynkach, wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw na czeskich stacjach kształtują od dziś wyłącznie mechanizmy rynkowe. Wraz ze zniesieniem limitów cenowych wygasła także niższa stawka akcyzy na olej napędowy. Analitycy spodziewają się, że najbardziej podrożeje właśnie diesel. Jego cena może wzrosnąć nawet o 2,5 korony, czyli niespełna pół złotego za litr. Nowi właściciele domów łatwiej sięgną po dotacje, limity dofinansowania wzrosną o 10%, a termin rozliczenia prefinansowania wydłuży się do 180 dni. To najważniejsze zmiany w programie Czyste Powietrze, które obowiązują od dziś. Eksperci wskazują jednak, że część nowych przepisów nadal pozostawia pole do sporów sądowych. Od dziś nie zmienią się jednak fundamenty programu. Nadal obowiązują m.in. obowiązkowy audyt energetyczny czy zasada jeden beneficjent, jeden budynek.
2: Pogoda.
0: Zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Takie są prognozy meteorologów. Co do opadów deszczu, przelotne miejscami mogą się trafić w naszym regionie. Co do temperatur, teraz o nich powiedzmy więcej. 22 stopnie w Opolu i Kędrzynie-Koźlu, 21 na termometrach w Strzelcach Opolskich, Kluczborku, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiatr raczej słaby, ewentualnie umiarkowany. Dzisiaj wieje z kierunków zachodnich. Już mamy 6 minut po godzinie 15. To jest Twoje Radio Opole. Marcin Kobza, Dawid Drajba w tym składzie. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlegiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
6: Wszyscy się na ciebie skarżą.
7: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
5: Zejdź mi z oczu.
7: Co za idiot.
8: Nie chcę cię tu widzieć.
6: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
9: Co z tobą jest nie tak?
7: Jesteś nikim.
6: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
12: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
11: Ślub?
12: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
11: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
12: Co prawda, to prawda.
11: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
13: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
14: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
10: Po reklamie.
0: Lato gra z Radiem Opole. Najlepsze hity, lokalne newsy i wakacyjny chill.

0: Twoje Radio Opole.
1: I nasze poniedziałkowe spotkanie w Twoim Radio Opole. Zacznijmy może od podsumowań związanych ze świętem futbolu. Zdaje się, że tak mawia się o mistrzostwach świata w piłce nożnej. Za nami najważniejsze mecze, choć no nie wiem, czy to najlepsze określenie, bo te drużyny, które na przykład odpadały w fazie grupowej jako najważniejsze, pewnie postrzegały te spotkania, które same rozgrywały. Ale to, co działo się w ostatni weekend mundialu, no to chyba najśmielsze oczekiwania wielu osób przerosło. Mam tu na myśli szczególnie mecz o trzecie miejsce, który rozgrywany był w Miami. I to chyba każdy może powiedzieć, kto oglądał, że mecz był świetny. Bez względu na to, komu kibicowaliśmy. Jeszcze przed meczem opinie dotyczące zwycięzcy i temu, komu kibicować, były podzielone.
2: Myślę, że Francja ma przewagę. Po Anglii w ostatnim meczu było widać, że nie mają pomysłu i szybko opadają z sił.
3: Anglikom większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
4: Stawiam na Anglików, no bo jakoś mi się tak bardziej uważam, że jest to dobra drużyna, no, której kibicuję po prostu. No.
5: Francja. Na początku grali piękny futbol, tak jak dawniejszy. Techniczny, bardzo ładny. No i Embuś bardzo fajny. Sympatyczny, niebutny, tak jak wiadomo kto z Argentyny.
6: Francja. Nie lubię Anglików, jak grają. Mają toporną piłkę i brzydka, siłowa.
7: Francji. Dlatego, że mają lepszą pakę do gry i tak naprawdę byli faworytami do zwycięstwa od początku.
8: Anga, kibicuję Anglii. Wszystkie mecze Anglii oglądam, także kibicuję Anglików.
1: Embuś, no ładnie. No Embuś tym razem nie poprowadził swojej drużyny do zwycięstwa. Mimo wszystko po tym, jak spotkanie przebiegało, ile bramek padło, jaka była dynamika tego meczu, no tu chyba każdy był z niego zadowolony. I nawet po zakończeniu spotkania, kiedy kamery pokazywały zarówno piłkarzy, jak i szkoleniowców, choć w Brytyjczykach była radość z wygranej, to we Francuzach nie było goryczy porażki, bo to, jak zagrali w drugiej połowie, jak gonili wynik, no takiej gry nie trzeba się wstydzić. Wspaniałe widowisko było w sobotni wieczór, w niedzielny, no już chyba trochę mniej, bo więcej brutalnej gry i niesportowych zachowań, ale ostatecznie puchar dla najlepszej drużyny świata trafia na stary kontynent do Hiszpanii. Jedni się cieszą, inni może niekoniecznie zadowoleni z takiego obrotu spraw, ale myślę, że wszyscy zgodnie czekają na kolejne mistrzostwa świata, które no właśnie, odbędą się w Stanach Zjednoczonych. Tak coś wspominał Donald Trump. Zdarzyło się, że jednym telefonem potrafił, że tak to ujmę, zlikwidować czerwoną kartkę. Ciekawe, czy załatwi też kolejny mundial. Za bardzo jednak bym się tym nie emocjonował, wszak jeśli chodzi o Donalda Trumpa, to dziś mówi jedno, jutro drugie, a za tydzień jest jeszcze inna decyzja.

0: Twoje Radio Pole na naszych zegarach 15.30, a w studiu Jacek Rudnik. Czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Rozpoczniemy politycznie. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Będzie to kolejna próba przekonania prezesa ugrupowania do tego, by stowarzyszenie byłego premiera mogło nadal funkcjonować wewnątrz partii bez ryzyka utraty legitymacji partyjnych. Ruszył konkurs na najlepszy produkt turystyczny województwa opolskiego. To już 17. edycja plebiscytu, w którym wyróżnienie otrzymują specjalne certyfikaty Orotu. Kandydatury można zgłaszać do końca sierpnia. Zasady tej prestiżowej rywalizacji przypomnimy dokładniej w wiadomościach o 16. Nie ma już cegiełek wejściówek na koncert Padre Guilherme w Opolu. Portugalski ksiądz i DJ wystąpi na rzecz opolskiej katedry 4 września. Zainteresowanie okazało się tak duże, że cała pula 5000 wejściówek rozeszła się bardzo szybko. O 16. Czy rządowe propozycje zmian w ochronie zdrowia faktycznie poprawią sytuację? Swoją teorię ma dziennikarka prowadząca programy medyczne Monika Rachtana.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pół godziny temu więcej słońca było w centrum Opola, teraz więcej chmur, te promienie słońca nam one przysłaniają, ale tak ma wyglądać pogoda do końca dnia. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu są dzisiaj też możliwe. 23 to było maksimum prognozowane przez meteorologów, tylu nie mamy teraz. Co najwyżej 22, taka temperatura w Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie, 21 w Strzelcach Opolskich, Kluczbork, w Brzegu i w Namysłowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiatr jest słaby i umiarkowany, chwilami tylko może być porywisty. Dziś wiatr wieje z zachodu.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i tak co chwilę zerkam na to, co za oknami pogoda pozwala nam odetchnąć od upałów, choć przypomnę, że mamy lato, że są wakacje i pewnie wielu osób jednak wolałoby trochę więcej słońca, trochę wyższe temperatury. A pewnie szczególnie ci, którzy obecnie na urlopach. Niestety nie mamy dobrych informacji, bo kolejne dni mają być z gorszą pogodą, przewidywane są opady, tak zapowiada synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Opadom będzie też towarzyszył umiarkowany, okresami porwisty wiatr z północnego zachodu i zachodu.
1: No, czyli może trochę zacinać, jak to niektórzy mówią. To ważne, szczególnie dla tych, którzy lubią zostawiać uchylone okna w domu. Warto to mieć na uwadze. Przypomnę, kierunek wiatru będzie wiatr wiał z północnego zachodu i zachodu.

To utwór, który można kojarzyć z filmem Niebiańska plaża. Być może ktoś właśnie poszedł w tę stronę. A teraz OROT. Skrót ten, myślę, też wiele osób prawidłowo kojarzy z opolską regionalną organizacją turystyczną, a z nią można kojarzyć też konkurs, o którym to konkursie więcej mówić będziemy w wiadomościach Radia Opole. Najbliższe ich wydanie oczywiście o godzinie 16. To, co dzieje się w naszym regionie, o tym nie tylko mówimy, ale i poczytać można, to z kolei na stronie www.radioopole.pl. Polecamy. Go.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
0: Po reklamie.
4: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
5: I proszę o tym pamiętać. Na zegarach już zbliża nam się godzina 16. W Radio Opole czas na kolejne dziś wiadomości.
6: A w nich Rada Ministrów bierze na tapet pierwsze ustawy dotyczące ochrony zdrowia. Ruszył konkurs na najlepszy produkt turystyczny województwa opolskiego. Przypomnijmy zasady. A piłkarze Lecha Poznań już w duńskim Aarhus. Tam we wtorek rozpoczynają walkę o Ligę Mistrzów.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Jacek Rudnik.
6: Rządowe rozporządzenia w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia, od tego rozpoczynamy, nie rozwiążą problemów opieki medycznej, ocenia Monika Rachtam. To dziennikarka zajmująca się tematyką medyczną właśnie. Pierwszymi ustawami zajmie się jutro Rada Ministrów. Chodzi m.in. o takie rzeczy jak projekty dotyczące zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz ustalenie maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza.
7: Zabierzemy wszystkim, tak? Nie tylko tym, którzy oszukiwali i którzy w 2026 roku zostali bohaterami afer, tylko zabierzemy wszystkim lekarzom, także tym, którzy pracowali uczciwie. Czy 240 zł za godzinę to jest godna pensja dla lekarza? Nie wiem, nie będę się na ten temat wypowiadać. Wiem, jakie są stawki na przykład osób sprzątających mieszkania w Warszawie i jak porównam te stawki, to one nie są aż tak bardzo różne, więc zastanówmy się, czy takie ograniczenie w jakiś sposób nie wpłynie na te osoby, które pracują uczciwie.
6: Na przełomie lipca i sierpnia nad Polską będą przelatywać mikrobalony stratosferyczne. To będzie zaplanowana akcja szkoleniowa, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Element szkolenia amerykańskich wojsk, dowództwa wielodomenowego w Europie z wykorzystaniem właśnie tych obiektów będzie przeprowadzone zgodnie z przepisami i w koordynacji z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zarządzanie przestrzenią powietrzną.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Jeszcze w tym tygodniu powinno dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. To będzie kolejna próba przekonania prezesa ugrupowania do tego, by stowarzyszenie byłego premiera mogło nadal funkcjonować wewnątrz partii bez ryzyka utraty legitymacji partyjnych.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Ruszył konkurs na najlepszy produkt turystyczny województwa opolskiego, w którym wyróżnienie otrzymują specjalne, prestiżowe certyfikaty OROT-u. Kandydatury można zgłaszać do końca sierpnia. O najważniejszych zasadach Joanna Marlak.
8: Produktem turystycznym może być na przykład cyklicznie organizowane wydarzenie, impreza turystyczna, szlak składający się z kilku miejsc związanych pewną historią albo obiekt, w którym występuje jedna główna atrakcja lub usługa. Prawo zgłaszania kandydata do konkursu mają samorządy lokalne i gospodarcze, lokalne organizacje turystyczne, stowarzyszenia lub prywatni przedsiębiorcy. Konkurs został podzielony na dwie kategorie. Najlepszy produkt turystyczny oraz turystyczne odkrycie roku, czyli specjalna kategoria dla nowych produktów turystycznych obecnych na rynku nie dłużej niż 2 lata.
6: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem aplikacji konkursowej dostępnej z poziomu strony internetowej.
4: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
6: Piłkarze Lecha Poznań już w duńskim Aarhus. Tam we wtorek rozpoczną walkę o Ligę Mistrzów. Do dyspozycji Nilsa Fredriksena będą ci sami piłkarze, którzy zagrali w Superpucharze Polski. Skutecznie zagrali przeciwko Górnikowi Zabrze. Dziś jeszcze przed nami oficjalna konferencja prasowa, oczywiście trening. Pierwszy gwizdek sędziego jutro 19.
4: Światowe agencje informują.
6: Andy Burnham oficjalnie premierem Wielkiej Brytanii zastąpił w pełni tej funkcji ustępującego Keira Starmera. Zapowiedział, że utworzy rząd, który będzie działać szybciej, bliżej ludzi i w pierwszej kolejności zajmie się rosnącymi kosztami codziennego życia. Rosjanie gromadzący zapasy benzyny zapłacą bardzo wysokie grzywny. W związku z kryzysem paliwowym policja i służby rozpoczęły przeszukiwanie gospodarstw, warsztatów i piwnic. Informuje o tym agencja Uniana.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No i nie wiem, jak to jest, że po wiadomościach po pełnej w centrum Opola promienie słońca, a jeśli chodzi o ten skrót wiadomości w połówce godziny, no to wtedy więcej chmur i to takich, które mogą nas straszyć nawet deszczem. Ale wszystko zgodnie z prognozami meteorologów, bo zapowiadali, że zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatury sprawdźmy, 21 stopni mamy w Namysłowie, Nysie, Brzegu, Kluczborku i w Strzelcach Opolskich, a 22 na termometrach w Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Za konsoletą realizatora Marcin Kobza, przed mikrofonem Dawid Rajba. W tym składzie zapraszamy na Twoje Radio Opole na antenie. Już teraz Bruno Mars.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Miniony weekend był wielu osób na sportowo, to w dużej mierze za sprawą Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale też ważne muzyczne wydarzenie za nami. Mowa o Jarocinie, gdzie uhonorowani zostali m.in. muzycy zespołu Republika. Trzem żyjącym artystom wręczono w ten weekend złoty medal Gloria Artis. W uzasadnieniu podano, że jest to dowód najwyższego uznania dla wkładu Republiki w polską kulturę i muzykę. Myślę, że to nagroda za naszą konsekwencję, tak mówił wzruszony aplauzem basista Leszek Biolik.
2: Nie próbowaliśmy robić rzeczy na przykład tylko dla sukcesu albo tylko dla pieniędzy. Myślę, że zawsze chodziło nam o sztukę, zawsze chodziło nam o muzykę. Myślę, że być może ktoś to docenia. My czujemy się zaszczyceni i mówię to z, jakby z dużym spokojem. Mam nadzieję ze skromnością, bo ja miałem łzy w oczach.
1: Leszek Biolik miał łzy w oczach, a my mamy coś z repertuaru Republiki. Dodajmy, że w czasie uroczystości podkreślano też ponadczasowo charakter twórczości nieżyjącego już lidera Republiki Grzegorza Ciechowskiego, który już teraz w jednym z największych przebojów Republiki i jednym z ważniejszych pytań, które nie tylko Ciechowski sobie zadawał, które wiele osób dziś może sobie zadaje.

0: Nareszcie to męskie granie orkiestra, a teraz w Radiu Pole wakacyjnie informacja o tym, że pod Tatrami zaczyna się letni szczyt turystyczny. Organizacje branżowe oceniają, że największy napływ gości rozpoczął się w połowie lipca i będzie trwał do co najmniej sierpnia, połowy sierpnia, końca sierpnia. Obłożenie miejsc noclegowych wynosi obecnie około 60%, ale z każdym tygodniem ma rosnąć. Widać to m.in. na zakopiańskich ulicach, na Krupówkach, gdzie są tłumy turystów.
1: Bawimy się cudownie. Zakopane ma swój taki urok cudowny.
2: Dużo z zagranicy jest, naprawdę. Słychać, jak rozmawiają.
3: My jesteśmy Mazowsze i po prostu też tak zmiana otoczenia fajnie. Góry. Ja pierwszy raz jestem w Zakopanem.
4: Ja już byłam. Na wesele przyjechaliśmy.
3: Najważniejsze, że pogoda jest bardzo przyjemna i mam nadzieję, że te 4 dni, które 5 będziemy, to będą właśnie takie słoneczne.
5: Tu była nasza pierwsza randka. Tutaj tydzień po oświadczeniach przyjechaliśmy i wyszliśmy na Giewont.
0: No, czyli wiemy, od jakich szczytów zaczynał się poważny związek. Dodajmy, że pod Tatry przyjeżdża coraz więcej gości ze Słowacji. Wrócili też turyści z krajów arabskich, którzy po przerwie wznowili podróże lotnicze. Jest ich jednak nieco mniej niż w poprzednim roku.

0: Daria Zawiałow jeszcze zdążyła przed wiadomościami, a co po wiadomościach, to o tym za chwilę, bo wcześniej Jacek Rudnik. Na zegarach jest 16:30.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: W pełnej gotowości zaczynamy. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza sytuację kurieru firmy Pyszne.pl. Właściciel serwisu, który umożliwia zamawianie jedzenia, chce do końca sierpnia zwolnić około 5000 pracowników. Po tym czasie według planu mają świadczyć usługi pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm, ale to znacznie pogorszy ich sytuację. Kąpielisko nad Jeziorem Nyskim w Skorochowie po najnowszych wynikach badań sanepidu ponownie dostępne dla kąpieli. Wciąż przypominamy, obowiązuje zakaz kąpieli w Zalewie Kluczborskim, to z kolei Ligota Górna. Tam występują cały czas groźne dla zdrowia sinice. Za 2 lata powinna rozpocząć się budowa 5-kilometrowej podwodnej przeprawy pod Odrą, która będzie częścią zachodniej obwodnicy Szczecina. Najdłuższy w Polsce podwodny tunel będzie mieć 2 nitki o parametrach drogi ekspresowej. To wynika z planu. Montaż maszyny drążącej i wiercenie tunelu ruszy na przełomie 2028 i 2029 roku.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Województwo zachodniopomorskie, Wielkopolska, to są te miejsca, gdzie w naszym kraju obecnie najwięcej takich komórek burzowych może się tworzyć, ale nie są to takie akurat zjawiska, które duże zniszczenie nawet w taki sposób, powiedzmy, mogłoby nieść. W naszym regionie jesteśmy od tego raczej wolni, choć miejscami mogą pojawiać się chmury, które będą przynosiły za sobą opady deszczu. Temperatura 22 stopnie w Opolu i Kędzierzynie Koźle, a 21 teraz w Namysłowie, Nysie, Brzegu, Kluczborku i Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i oczywiście kolejna prognoza pogody po wiadomościach po 17. Wtedy to też więcej o tym, czego możemy oczekiwać po pogodzie jutro. A teraz Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. To twoje Radio Opole. Na zegarach 16:32.

0: Twoje Radio Opole.
1: Ostatnio mówiliśmy o upałach we Włoszech, że turyści lekko nie mają, że trzeba sobie odpowiednio organizować dzień, żeby udało się pozwiedzać, a może i noc, bo i o tym mówiliśmy, że czasem może nawet lepiej w nocy do niektórych miejsc się wybrać, a teraz o tych, którym zwiedzanie nie w głowie, bo potrzeby mają zupełnie inne, związane ze zdrowiem. I co ważne, są tacy, którzy tym potrzebom potrafią zaradzić. Pomagają ubogim i chorym, oferują badania, leki i wsparcie. Minęło 10 lat od otwarcia w Watykanie przychodni Matka Miłosierdzia. Placówka działa w budynku dawnej poczty przy placu Świętego Piotra.
2: Podsumowano właśnie dekadę działalności ambulatorium, nazywanego również przychodnią pod kolumnadą. W ciągu 10 lat udzielono w nim 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wydano 180 tysięcy opakowań leków. Z pomocy skorzystały osoby pochodzące ze 139 krajów. Każdego dnia zgłaszają się tutaj bezdomni, ubodzy i wykluczeni, często pozbawieni dostępu do publicznej opieki zdrowotnej. Przychodnia Matka Miłosierdzia została otwarta podczas jubileuszu Miłosierdzia w 2016 roku i jak informuje serwis Vatican News, pozostaje jednym z najważniejszych dzieł dykasterii do spraw posługi miłosierdzia. Z roku na rok rośnie zarówno liczba pacjentów, jak i wolontariuszy. Obecnie w przychodni pracuje ich 120, wśród nich lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz pozostali pracownicy medyczni. Od ubiegłego roku działalność ambulatorium uzupełnia także przychodnia Święty Marcin.
1: O czym informowała Aleksandra Nietopiel, była mowa o tym, że rośnie liczba podopiecznych, ale i, co ważne, wolontariuszy coraz więcej. Ci, co pomocy potrzebują, a nie mają pieniędzy, by za nią zapłacić, na taką pomoc mogą liczyć.

0: Uwaga, uwaga, teraz ważna informacja, żeby nie było jutro wątpliwości, żeby niepokój się nie wzmagał. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchomieniu syren alarmowych w całej Polsce jutro między 7 a 19. Będą to ćwiczenia służby pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
1: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
0: Zadaniem ćwiczeń Alarm 2026 jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów. Czasem w świecie polityki spotykamy się z takim powiedzeniem: słychać wycie? Znakomicie. No to powiedzenie podczas zapowiadanych na jutro testów syren nabiera zupełnie innego znaczenia.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
3: 20 lipca w kalendarzu, dziś Międzynarodowy Dzień Szachów. Teraz nie goniec, ale kolega Jacek spieszy z najnowszymi wiadomościami.
4: Jestem na miejscu, zaczynamy. 5000 osób może stracić pracę w firmie Pyszne.pl. Sytuację analizuje Państwowa Inspekcja Pracy. Niespokojna pogoda na wybrzeżu. Jest ostrzeżenie o sztormie i burzach, a na Opolszczyźnie zamek i przylegający do niego XVII-wieczny park w Głogówku udostępniony turystom.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Na wiadomości o 17 zaprasza Jacek Rudnik.
4: Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza sytuację kurierów firmy Pyszne.pl.
6: Nie ukrywamy, że będziemy chcieli tutaj wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty, no ale zobaczymy jeszcze, czy okoliczności wykonywania tych kontraktów będą wskazywały na pracę na etacie.
4: Wyjaśnia rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Mateusz Rzemek. Właściciel serwisu umożliwiającego zamawianie jedzenia, przypomnijmy, chce do końca sierpnia zwolnić około 5000 pracowników. Po tym czasie mają świadczyć usługi pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm, co znacznie pogorszy ich sytuację zawodową.
5: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
4: Spokojna pogoda na wybrzeżu. Synoptycy ostrzegają przed burzami oraz nadchodzącym silnym wiatrem i sztormem na Bałtyku. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
7: Burzom towarzyszy porywisty wiatr, możliwe są też opady drobnego gradu. Najintensywniejszych opadów i burz należy spodziewać się w rejonie Szczecina, Drawska Pomorskiego i Goleniowa w Zachodniopomorskiem. Natomiast w centralnej i wschodniej części wybrzeża w nocy zacznie mocno wiać z północy i północnego zachodu. To oznacza sztorm, ale też ryzyko wzrostu poziomu wody w uchodzących do morza rzekach.
4: Premier Tusk gratuluje nowo powołanemu szefowi brytyjskiego rządu. Po rezygnacji Keira Starmera nowym lokatorem na Downing Street został Andy Burnham. Szef polskiego rządu napisał w mediach społecznościowych: Polska i Zjednoczone Królestwo to bliscy przyjaciele i sojusznicy. Nie mogę się już doczekać współpracy na rzecz silniejszej i bezpieczniejszej Europy.
5: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Teraz Opolszczyzna, zamek w Głogówku udostępniony turystom. Gmina liczy też na odzew inwestorów zainteresowanych zabytkiem. Pierwszy z nich dostał od nas bardzo konkretną propozycję skorygowania złożonej wcześniej oferty, mówił naszemu reporterowi burmistrz Głogówka Piotr Bujak. Udostępniono także zwiedzającym na razie w konkretnych terminach przylegający do zamku 17-hektarowy i 17-wieczny park właśnie w Głogówku.
5: Światowe agencje informują.
4: Kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzy zostało rannych, kilka śmigłowców uszkodzonych w wyniku serii irańskich ataków na bazy Stanów Zjednoczonych w Jordanii. O sprawie informuje portal New York Times. Pentagon na razie nie ujawnia tych incydentów opinii publicznej. Belgijska Federacja Piłkarska nie przedłuży kontraktu z selekcjonerem męskiej kadry Rudim Garcią, który doprowadził Belgów do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, w którym przegrali z późniejszymi triumfatorami turnieju Hiszpanami. Kontrakt 62-letniego Francuza wygasa z końcem tego miesiąca. A w Madrycie to już ostatnie przygotowania do wielkiej fety Mistrzów Świata Hiszpanów. Według szacunków w imprezie powitalnej może wziąć udział ponad 60 tysięcy kibiców z całego świata. Dziękuję Państwu. Wiadomości od 18 będzie przekazywał Roman Juranek. Efekty pracy reporterów Radia Opole. Tam, gdzie zawsze wiedzą Państwo. Na stronie radia.
5: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Zachmurzenie w naszym regionie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz może jeszcze miejscami wystąpić, a temperatury co najwyżej 22 stopnie. Tyle teraz w Kędzierzynie Koźlu. 21 notujemy w Opolu, Strzelcach Opolskich, w Brzegu Nysie, a 20 na termometrach w Kluczborku i w Namysłowie. W nocy zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz niewykluczony, czyli pogoda taka podobna do tej, która była w ciągu dnia, ale temperatury na niższym poziomie w nocy na termometrach od 11 do 13 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Tak patrzę jak z wiatrem, no też tak jak w ciągu dnia ma być słaby i umiarkowany, chwilami tylko porywisty będzie wiał z zachodu. Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem w tym składzie. Twoje Radio Opole, zapraszam.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: I teraz temat wakacyjny, ale będący zarazem ostrzeżeniem, apelem. Różnie można na to spojrzeć. W każdym razie chodzi o poważny problem, bo ratownicy nad morzem mówią o pladze zaginięć dzieci. Przykład, proszę bardzo, ratownicy wodni z Łeby każdego dnia, kilkanaście razy dziennie, zaznaczmy, przeczesują plażę w poszukiwaniu kilkulatków. Wystarczy chwila nieuwagi, by maluch oddalił się na znaczną odległość, informuje koordynator Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łebie, Kacper Treder.
2: Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę, tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci, co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie, angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
1: Lokalne służby i ratownicy apelują o czujność, ponieważ przez tłumy na plaży, rozstawione parawany i gwar, dzieci mogą oddalić się nawet na odległość kilku kilometrów.
3: Największa odpowiedzialność, żeby właśnie zwracać uwagę nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na dzieci, bo one są najmniej odpowiedzialne i beztroskie, wchodzą gdzie chcą i robią co chcą, a wtedy może dojść do wielkiej tragedii.
4: Czerwoną flagę wzięli, wszyscy wychodzili z wody i szukali po całym morzu, ale udało się.
5: Co zrobić, żeby bezpiecznie wypoczywać, czy też bawić się właśnie nad wodą?
4: Uważać i pilnować.
1: Dodają turyści, również ci młodzi turyści. Aby zapobiec zaginięciu dziecka, najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie go w silikonową opaskę z numerem telefonu do rodzica i ustalenie punktu orientacyjnego, na przykład parasola lub wieży ratowniczej. To takie podpowiedzi, które szczególnie adresujemy do rodziców wybierających się z dziećmi nad morze i nie tylko o Bałtyk tu chodzi.

0: Twoje Radio Opole.
1: I teraz może jeszcze jeden temat z morzem związany, a właściwie z urlopem w nadmorskich miejscowościach. Często możemy usłyszeć, że drogo, że paragony grozy, choć pewnie gdyby lepiej poszukać, no to i taniej można się stołować. Ale nie tylko turyści paragony sprawdzają. W teren ruszyli też pracownicy sanepidu. I bardzo dobrze, bo okazało się, że jeśli chodzi o szczeciński sanepid, to po takich kontrolach co piąte lody, że tak to ujmę, są z jakimiś zastrzeżeniami. Chodzi o sprzedawane w pasie nadmorskim lody z automatu. Badanie 10 próbek na 50 pobranych wykazało nieprawidłowości, mówi rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
2: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriaty. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją, być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
1: Wykryte w lodach bakterie nie są tak groźne jak salmonella, dodaje Małgorzata Kapłan.
2: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości takie żołądkowo-jelitowe.
1: Po wykryciu bakterii w lodach sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji deserów. W skrajnych przypadkach lodziarnia jest zamykana. Jak rozpoznać, gdzie jest lodziarnia, w której można zakupić, że tak powiem, bezpieczne lody? No, zwykły klient nie jest w stanie i tym bardziej można się cieszyć, że odpowiednie służby tutaj dbają, odpowiednie służby kontrolują. Miejmy nadzieję, że nie tylko te w zachodnią pomocy.

0: Minęła godzina 17.30. W twoim Radio Pole czas na cykl o błędach językowych.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, tak aż ciśnie mi się na usta, żeby zaśpiewać na. Bo to na stanowi poważny problem, jeśli chodzi o położenie albo o miejsce pracy. Chociażby ktoś pracuje na kuchni czy w kuchni?
6: Zdecydowanie w kuchni. Ale rzeczywiście ma pan redaktor rację,
5: że... A jeśli jest, przepraszam, tak? Kuchnia kaflowa, taka dawnego typu, to możemy coś położyć na kuchni.
6: Oczywiście gotuje się na kuchni, bo to fizycznie jest tak, rzeczywiście ustawienie garnka czy jakiegoś innego naczynia na powierzchni kuchni i wtedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście gotuje na kuchni. Natomiast pracuje zdecydowanie w kuchni. Tak jak pan redaktor powiedział, ten przyimek na jest bardzo często spotykany, niestety nie zawsze we właściwych połączeniach. Ja nazwałam ten przyimek ekspansywnym właśnie z tego powodu, że on wypiera często w takich przykładach jak pracuje na kuchni czy na sklepie. Zdecydowanie musimy zastąpić przyimek na przyimkiem w. Pracujemy w kuchni, w sklepie. Te połączenia spotykamy rzeczywiście bardzo często. Słyszymy, towar jest na magazynie. Sprawdzę coś na internecie. Towar przecież najczęściej jest w pomieszczeniu, jakim jest magazyn, więc jest w magazynie. Jeżeli przetłumaczymy sobie nazwę internet, to wiemy, że tam jest człon sieć, więc sprawdzamy coś w sieci. I kiedy słyszę, teraz jestem na sklepie, a potem będę na magazynie na przykład, mam wizję osoby, która porusza się po dachu sklepu i magazynu. Wobec tego, gdy mamy na myśli jakąś zamkniętą przestrzeń, jesteśmy w środku tej przestrzeni, powiemy przecież w, a nie na. Niestety są wyjątki, oczywiście. Mówimy raczej jestem na siłowni czy chodzę na basen. Powiemy też pracuję na stoisku. Jak widać, w i na występują w podobnym znaczeniu. Oznaczają lokalizację, oba mają dość szeroki zakres użycia i dlatego prawdopodobnie bardzo łatwo zastępuje się jeden drugim. Warto przy okazji powiedzieć też o łączeniu przyimka na z nazwami dzielnic, ale o tym powiemy może przy innej okazji.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: festiwalach hip-hopowych, festiwalach na Polish Hip-Hop Festival, w czasach jego świetności, czasem na Reggaelandzie. Jedziemy posłuchać muzyki, pobawić się, ale też z umiarem.
1: Namiot i plecak niekiedy zaczęły zastępować też kampery, czasami bardzo klimatyczne.
2: Tak, jest auto charakterystyczne, ponieważ jak się pojawiamy, no to budzi dosyć spore zainteresowanie na festiwalach.
1: Profesor Waldemar Kuligowski.
3: Myślę, że to jest bardzo dobry sposób. Mamy już taką kategorię, przecież nawet wyodrębnioną w badaniach naukowych, jak turystyka kulturowa i turystyka festiwalowa jako jej segment.
1: Festiwalowa peregrynacja to z pewnością nie są w czasy all inclusive, ale przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Jacek Kosiak, Radio Poznań.

0: trzeba ja.
1: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: 20 lipca dziś świętują Czesław, Leon, Małgorzata, Paweł i Remigiusz. Najlepsze życzenia również od całej załogi Radia Opole. 18 na zegarach.
3: A w wiadomościach o dofinansowaniu w ramach programu Aktywna Wieś. Rozporządzenia i projekty ustaw reformujące ochronę zdrowia już są przygotowywane. Zamek w Głogówku udostępniony wakacyjnym turystom. W wiadomościach także Kultura i Katarzyna Zawadzka.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek.
3: 40 organizacji działających na obszarach wiejskich w regionie otrzymało dofinansowanie z programu Aktywna Wieś. Po Polskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie promesy wręczył dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. W całym kraju w ramach programu Aktywna Wieś do rozdysponowania było 10 milionów złotych, mówi Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brywinowie.
4: Również trafiło do stowarzyszeń OSP, kół gospodyń wiejskich, Stowarzyszeń Rozwoju Wsi. Tutaj w województwie opolskim 40 takich stowarzyszeń otrzymać potwierdzenie uzyskania wsparcia.
3: Otrzymaliśmy 15 tysięcy złotych na rewitalizację placu przy Świetlicy Wiejskiej, mówi Łukasz Herba, sołtys wsi Rzymkowice.
5: Będzie nazywany zieloną oazą. Tam będą takie siedziska, drzewa nasadzenia różnego rodzaju, tak żeby goście, którzy są w Świetlicy, którzy sobie mają jakąś imprezę, mogli sobie spokojnie wyjść na świeże powietrze, poodpoczywać od głośnej muzyki, pooddychać świeżym powietrzem wiejskim.
6: Dostaliśmy 15 tysięcy, przeznaczyliśmy na defibrylator AED zewnętrzny oraz na szkolenie z pierwszej pomocy.
3: Dodaje Andrzej Osiewicz, prezes OSP Ligota Bialska. Zwycięskie projekty będą realizowane do 31 października.
1: To są wiadomości Radio Opole.
3: Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został umieszczony projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. Według Wojciecha Wiśniewskiego z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego to dwa najważniejsze projekty reformujące system.
7: Czekamy na publikację projektu, weźmiemy udział w konsultacjach publicznych. Wiemy, że stanowienie prawa nie jest łatwe, w szczególności biorąc pod uwagę, jak zniuansowany jest system, ale te dwa akty pewne będą miały zdecydowanie największe znaczenie.
3: Projekty ustaw dotyczą m.in. maksymalnej stawki godzinowej 240 zł brutto dla lekarzy, obowiązku przepracowania przynajmniej pół etatu w szpitalu oraz uzyskania zgody na pracę w innej placówce, a także jawności kontraktów szpitalnych.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Zamek w Głogówku udostępniony wakacyjnym turystom. W ramach kampanii promującej zamek zdecydowaliśmy się, aby podczas wakacji otworzyć jego podwoje dla zwiedzających, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
8: Są 4 terminy na zapisy dla grup. Musi to się odbywać w oparciu o zapisy, bo grupy muszą mieć ograniczoną liczebność ze względu m.in. na to, że zamek też posiada różnego rodzaju ograniczenia architektoniczne. Zainteresowanie wydaje się być dość duże. Na razie to 2 terminy w lipcu, 2 terminy w sierpniu. Tutaj jesteśmy też otwarci na to, żeby tą ilość tych terminów zwiększyć.
3: Informacje dotyczące grupowego zwiedzania zamku uzyskamy w Centrum Kultury w Głogówku. Dodajmy, że gmina liczy też na odzew potencjalnych inwestorów zainteresowanych zabytkiem. A zabytkowy park w Koźlu będzie dodatkowo oświetlony i wyposażony w nowoczesny monitoring. Jak zapowiada magistrat, wzdłuż alejek zostaną zamontowane 24 kamery. Wykonawca przejął już teren budowy. Prace mają potrwać do końca roku. I na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Kevin Keegan, były angielski piłkarz i trener. Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł w wieku 75 lat, poinformowała rodzina piłkarza w oświadczeniu cytowanym przez Sky Sports. Keegan w ostatnim czasie zmagał się z rakiem. Odszedł otoczony najbliższą rodziną. Kevin Keegan był zdobywcą podwójnej złotej piłki w latach 1972-82. Rozegrał 63 mecze w piłkarskiej reprezentacji Anglii, zdobywając 21 bramek.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Katarzyna Zawadzka, coraz bliżej do 9. Festiwalu Zespołu Muzyki Alternatywnej Tarnogranie w Tarnowcu, to już w sobotę. Wystąpią Kalmit, Leroy, Farbenlire, Wawa Muffin. Koncerty gwiazd poprzedzi część konkursowa, podczas której zaprezentuje się 10 zespołów z całej Polski. Radio Opole, które jest patronem medialnym, ufundowało główną nagrodę, 10-godzinną sesję nagraniową Studiu M imienia SBB. Bieżące informacje na temat festiwalu można śledzić na profilu facebookowym Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie. A teraz zmieniamy temat, zostaw swoje racje, zadbaj o relacje. To spotkanie w czwartek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. proponuje Danuta Hasiak, trenerka pozytywnego myślenia, life coach, autorka książki Sięgaj po swoje w szpilkach lub boso. Początek w czwartek o godzinie 17 w gmachu głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, wstęp wolny. A dzisiaj letni plenerowy pokaz w ramach kina, które proponuje nam Galeria Sztuki Współczesnej i Stowarzyszenie Opolskie Lamy. O godzinie 21 na tarasie Urban Lab w Opolu, czyli na dachu Centrum Przesiadkowego, zobaczymy film pod tytułem Pod Starym Dębem. Reżyserem jest Ken Loach. Ostatni pub w podupadającej wiosce w północno-wschodniej Anglii staje się miejscem spotkań lokalnych mieszkańców i nowo przybyłych uchodźców z Syrii. Wstęp na projekcję jest wolny, przypomnijmy, startuje o godzinie 21.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a temperatury, ile teraz mamy na termometrach? 21, tyle w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich i w Nysie, a 20 w Namysłowie Brzegu i w Kluczborku. W nocy też zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz niewykluczony, ale na termometrach od 11 do 13 stopni. Co czeka nas jutro? Spadek temperatury, jutro ma być od 18 do 20. Tyle na termometrach maksymalnie i zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz niewykluczony.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 6 minut mamy już po godzinie 18. To jest Twoje Radio Opole. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Zapraszamy. Zostańcie z nami w ten poniedziałkowy, no już powoli wieczór.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz o dzisiejszej jubilatce, znanej nie tylko z dokonań aktorskich, ale też z racji działalności na rzecz drugiego człowieka, na rzecz potrzebujących. Dziś 75 lat kończy Anna Dymna, popularna aktorka filmowa i teatralna, a także pedagog i działaczka społeczna. Współpracowała z największymi Andrzejem Wajdą, Jerzym Hoffmanem, Jerzym Jarockim. Od początku kariery związana z krakowskim Teatrem Starym. Dla aktora najwspanialsze jest, jeżeli może grać zarówno w teatrze, filmie, telewizji, jak i na estradzie, tak mówiła przed laty Anna Dymna. Aktorka powiedziała, że teatr kocha najbardziej, jednak film przyniósł jej popularność.
2: Ja w teatrze się czuję naprawdę szczęśliwa, jakkolwiek fakt, że gram w filmie jest bardzo ważnym faktem w moim życiu, gdybym grała tylko w teatrze. No może bym była dobrą aktorką z Teatru Starego, no i co z tego? Ale to, że zagrałam w Znachorze, że zagrałam Barbarę Radziwiłłówną, że zagrałam w filmie Tylko Strach, w Wiedźminie, to daje popularność. I czasem się mówi tak z przekąsem, ach, ta popularność jest nic nie warta. Popularność jest strasznie ważna w naszym zawodzie, dlatego, bo my jednak uprawiamy ten zawód dla ludzi. Im więcej ludzi mnie zobaczy i może ocenić, tym jest to dla mnie ważniejsze. Jestem tym bardziej spełniona w tym zawodzie.
1: Obok wielu nagród za dokonania zawodowe i odznaczeń państwowych, Anna Dymna otrzymała Order Uśmiechu, a także tytuł Mistrza Mowy Polskiej, przyznany jej w 2004 roku za prostotę i klarowność językowego przekazu. Laureatka zwróciła uwagę na odpowiedzialność za słowo.
3: Profesor Tischner kiedyś mi to powiedział, że bardzo dużo się mądrzymy, uczymy się obcych słów, uczymy się wyrażać swoje myśli po to, żeby na koniec dojść do prostego wniosku, że trzeba mówić prosto, tak prosto, żeby zrozumiał cię każdy, i ten wykształcony, i ten człowiek prosty. Więc jeżeli bym jako mistrz, przepraszam, jako mistrz coś mogła powiedzieć, to marzy mi się, żeby słowo z powrotem odzyskało swoją wartość, żebyśmy go nie nadużywali i żebyśmy brali za nie odpowiedzialność.
1: Od lat zaangażowana w działalność społeczną, w 2003 roku założyła Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko, pomagającą dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Aktorka wielokrotnie podkreśla, że pomaga się z potrzeby serca i tak naprawdę zawsze robi się to dla siebie. Podczas jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej w 2009 roku Anna Dymna powiedziała, że trzeba głośno mówić o potrzebujących.
4: My jesteśmy publicznymi ludźmi, co jest i strasznie trudne, bardzo zobowiązujące, ale też daje nam takie możliwości. Ja bym nigdy w życiu nie otworzyła fundacji, gdybym nie była aktorką, bo wiecie, że ludzie robią lepsze rzeczy niż ja, nawet piękniej, tylko po cichu. Nie stoją przed kamerami, a ja jestem w głupiej sytuacji, bo ja stoję przed kamerą i czasem muszę krzyczeć, mimo że ja tego nie lubię, bo ja bym wolała w spokoju, ale żeby coś zrobić ważnego, to trzeba w naszym świecie krzyczeć i krzyczeć i krzyczeć i trzeba mówić to, żeby to do kogoś dotarło.
1: Anna Dymna zajmuje się pracą pedagogiczną od 1990 roku, wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie.

0: teraz o tym, co na Bliskim Wschodzie. Izraelskie Ministerstwo Środowiska zmienia klasyfikację krokodyli z dzikich zwierząt na hodowane dzikie zwierzęta. Chodzi o to, by krokodyle mogły być wykorzystane w więziennictwie. Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir chce, by strzegły więzienia, gdzie są przetrzymywani bojownicy Hamasu.
1: Zgodnie z nową klasyfikacją krokodyle nie będą już podlegać izraelskiemu zarządowi nad przyrodą i parkami, ale organowi bezpieczeństwa. Jednym z takich organów jest służba więzienna Izraela podległa ministrowi Ben-Gwirowi. Nowy przepis zezwala na przetrzymywanie krokodyli nilowych w celach związanych z bezpieczeństwem, jeśli ma się na to zgodę rządu i spełnia się warunki związane z ochroną środowiska. Izraelskie media poinformowały, że Ben-Gwir zamierza wykorzystać krokodyle do ochrony więzienia Ketziot w południowym Izraelu, w którym przetrzymywani są głównie Palestyńczycy. Sam to zresztą częściowo potwierdził w czwartkowym wpisie w mediach społecznościowych. Wygenerowanemu przez sztuczną inteligencję obrazkowi, który przedstawia Ben-Gwira z krokodylem na smyczy, towarzyszy hasło: myślisz o ucieczce? Zastanów się jeszcze raz. Pomysł na wykorzystanie krokodyli w pobliżu więzienia dla palestyńskich więźniów Ben-Gwir sygnalizował jeszcze w grudniu. Nawiązał wtedy do kontrowersyjnego ośrodka zatrzymań imigrantów na Florydzie, nazywanego aligatorowym Alcatraz. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: Ben-Gwir znany jest z wprowadzenia w izraelskich więzieniach polityki przemocy i nadużyć wobec Palestyńczyków. Izraelska organizacja B'Tselem, która dokumentuje przypadki łamania prawa wobec więźniów, w styczniowym raporcie informuje, że izraelskie więzienia zmieniły się w sieć obozów tortur. Przemoc jest w nich, jak pisze, częścią skoordynowanego ataku reżimu izraelskiego na społeczeństwo palestyńskie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do mundialu i tego, co piłkarskie święto oznacza dla kibiców, a jednego z największych europejskich kibiców Argentyny możemy znaleźć za naszą południową granicą. Błękitno-białe barwy na ścianach, mural Lionela Messiego i pomnik Diego Maradony. Nie, to nie przedmieścia Buenos Aires, ale czeska Bukowka koło Pardubic. Dom Miloslava Czurbiego Urbańca, jednego z najbardziej zagorzałych kibiców Argentyny w Europie, odwiedził jeszcze przed finałem piłkarskich Mistrzostw Świata korespondent Polskiego Radia Wojciech Stobba.
2: Miałem 4 lata, gdy oglądałem swoje pierwsze mistrzostwa. Oczarował mnie Mario Kempes, miał długie włosy, wyglądał jak gwiazda rocka. Tak początki swojej fascynacji wspomina Miloslav Czurbi Urbanec. W 1978 roku Argentyna zdobyła tytuł i nie było to bez znaczenia, bo przecież zwycięzcom kibicuje się lepiej. Potem pojawił się Diego, takiego piłkarza wcześniej nie widziałem. Z biegiem lat sympatia do argentyńskiej kadry przerodziła się w prawdziwą obsesję. Frontową ścianę domu Czurbiego zdobi dziś słońce z argentyńskiej flagi. Przed budynkiem stoi samochód w błękitno-białych barwach, a w ogrodzie naturalnej wielkości statua Diego Maradona. Gdy Argentynie nie idzie na boisku, Czurbi całuje lewą stopę boskiego Diego. Wtedy sytuacja się odwraca. Stał się z tego rytuał. Robiłem to podczas meczu z Egiptem i w półfinale z Anglią. W obu przypadkach zadziałało. Dzięki Czurbiemu Bukowka koło Pardubic stała się podczas mundialu lokalną atrakcją. Niektórzy odwiedzający nie mogą uwierzyć, że widzą nie piłkarskie muzeum, lecz prywatny dom zagorzałego kibica. Sama uwielbiam Argentynę i to wspaniałe, że ktoś tak bardzo kocha tę drużynę. Najbardziej podoba mi się słońce na ścianie, jest piękne. Nie spodziewałem się, że wszystko będzie aż tak duże. Mówią mi Mija i Irka. Oboje przyjechali do Bukowki z oddalonego o ponad 20 km Hradca Kralove. O pasji Miloslava Urbanca przypomina tu każdy detal. Na przykład kubek, w którym podaje mi kawę. Salon, gdzie w czasie weekendu ogląda nawet 10 meczów, wypełniają piłkarskie pamiątki i gadżety. Na ścianach wiszą koszulki oraz zdjęcia z autografami.
3: Mam tutaj podpisany Okany, Giubatistu, Ardilese, Kempese, tamle mam Carlita Tevese na adresie Boki Junior.
2: Za najcenniejszy przedmiot Czurbi uważa jednak argentyńską flagę z napisem In Messi We Trust, z którą był na finale poprzedniego mundialu w Katarze. Czekałem na to całe lata, całe dekady. Kiedy Argentyna zdobyła Mistrzostwo Świata, popłakałem się jak wtedy, gdy rodziły się moje dzieci. Mówi mi, dodając, że jednemu ze swoich synów nadał imię Lionel. Triumf Argentyny w Katarze upamiętnia ogromny mural na tylnej ścianie domu. Messi, otoczony przez kolegów, podnosi na nim Puchar Świata. Czy podobny obraz kibice zobaczą także po finale tegorocznych mistrzostw?
3: Uciekałam wielkiej zapas.
2: Spodziewam się wielkiego meczu. Argentyna ma w składzie znacznie więcej wojowników, chłopaków gotowych oddać życie za drużynę. Hiszpanii tego brakuje i właśnie to może zrobić różnicę.
3: Myślę, że może być ten malinki rozdział.
1: No i właśnie, chyba bardziej chwilami wojowników można było zobaczyć niż piłkarzy. To, przypomnę, było jeszcze przed finałem. Jak się mecz skończył, no to chyba każdy już wie. I nie było to chyba pomyśli Miloslava Czurbiego Urbańca.

Poniedziałek, 20 dzień lipca, na zegarach zbliża się godzina 19. Za chwilę więc się pożegnamy, ale wcześniej o tym, co w naszym programie w najbliższym czasie. O 19 wiadomości, a po nich pierwsze w tym tygodniu spotkanie w sezonie ogórkowym. To nasza propozycja na wakacyjny czas. Dzisiejszą audycję przygotowuje Mariusz Majeran. W programie goście, wśród których Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu przypomni o trwającym projekcie związanym z pamiątkami kolejowymi z naszego regionu. I to nie wszystko, co Mariusz dla nas przygotował. To nie jedyny gość. Warto pozostać z Radiem Opole. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję Państwu, dziękuję Pawłowi Oliwie, która audycję realizuje. I teraz już zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Jutro po godzinie 15. Dawid Rajwa. Do usłyszenia.

0: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
1: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei sezon ogórkowy, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
2: A w nich europoseł Piotr Miller o sytuacji w PiS.
3: Ta intryga doprowadziła do tego, że prezesa wprowadzono w błąd. I mówię to zupełnie wprost.
2: 8 brzeskich radnych zrezygnowało z członkostwa w KO. Tylko część kadry Argentyny wróci po mundialu do kraju. Szczegóły za chwilę.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przedstawia Roman Juranek.
2: Frakcja Mateusza Morawieckiego chce zostać w Prawie i Sprawiedliwości, jednocześnie rozwijając Stowarzyszenie Rozwój Plus. Mówił na antenie Polskiego Radia zwolennik byłego premiera i europoseł PiS Piotr Miller. Jego zdaniem postawione przez kierownictwo ultimatum jest wynikiem wewnątrzpartyjnej intrygi.
3: Ta intryga doprowadziła do tego, że prezesa wprowadzono w błąd. I mówię to zupełnie wprost, szczerze, bo uważam, że naszym wyborcom się ta szczerość należy, dlatego że niestety nasi koledzy, niektórzy z partii zaczęli publicznie pewnego rodzaju rzeczy stawiać. Z czego jestem bardzo niezadowolony, bo takie publiczne debatowanie ze sobą w taki sposób jest bardzo niezręczne i wprowadza w pewnego rodzaju zakłopotanie naszych wyborców.
2: Przeciwnicy frakcji Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych i publicznych wystąpieniach krytykują postawę członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, nazywając ich rozłamowcami. Tak zwolenników byłego premiera określił też kandydat na to stanowisko Przemysław Czarnek. W czwartek, przypomnijmy, mija ultimatum postawione przez Jarosława Kaczyńskiego. Według deklaracji kierownictwa politycy PiS opuszczą stowarzyszenie albo pożegnają się z partią. 8 brzeskich radnych miejskich złożyło rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. To pokłosie sprawy zapoczątkowanej nieudzieleniem wotum zaufania dla burmistrz tego miasta. W konsekwencji doszło do rozwiązania powiatowych struktur ugrupowania oraz skierowania do sądu koleżeńskiego wniosku o wykluczenie tych osób z partii. Grupa w oświadczeniu przekonuje, że regionalne władze partii nie wysłuchały jej stanowiska, co w opinii radnych nie wygląda jak demokracja. Jak czytamy w dokumencie, samorządowcy ci będą nadal pełnić swój mandat w Radzie Miasta.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
2: Miejski program profilaktyczny nadal czeka na najmłodszych mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Z bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom typu B mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2021-2024. Meningokoki mogą powodować ciężkie zakażenia, w tym zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz sepsę. Dlatego profilaktyka ma szczególne znaczenie właśnie wśród maluchów, mówi Piotr Pękala, rzecznik prasowy miasta.
4: Z programu mogą korzystać dzieci zameldowane na pobyt stały lub czasowy, trwający co najmniej 12 miesięcy na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle. Szczepienia realizuje Optima Medycyna SA, znajdująca się przy placu Sużyckiego 1 we wtorki i w czwartki w umówionych godzinach. Zapisy prowadzone są osobiście w placówce lub telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu, który można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta.
2: W ramach programu profilaktyki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizowane są również badania inne, profilaktyczne, m.in. odnośnie wykrywalności raka piersi, tarczycy czy gruźlicy.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Tylko część piłkarskiej reprezentacji Argentyny wróci dziś z mundialu do kraju. Leo Messi z kolegami przegrali finał Mistrzostw Świata, więc feta będzie na mniejszą skalę. Argentyńczycy jednak czekają na swoją kadrę. Wicemistrzostwo świętowali do późnej nocy.
5: Argentyńczycy grający w Europie w większości lecą prosto na stary kontynent. Leo Messi też nie przyleci do Buenos Aires i zostanie w Stanach Zjednoczonych, w których lidze obecnie gra. Część kadry i oczywiście działacze wylądują jednak w stolicy Argentyny o godzinie 17 tutejszego czasu, czyli o 22 obowiązującego w Polsce. Wicemistrzowie świata zostaną przywitani entuzjastycznie. Dziękujemy Argentynom. Zbudowaliśmy silną ekipę. Kibice są szczęśliwi mimo przegranej finale. Sam szkoleniowiec zapowiada, że na razie zostaje na stanowisku zgodnie z kontraktem do grudnia. Reprezentacja od jego nazwiska została nazwana Scalonetą.
2: A z Buenos Aires mówił Adam Gorczewski.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 19 stopni Celsjusza. W nocy temperatura może spaść do 14 stopni. No i we wtorek i środę możemy spodziewać się mniej więcej takich temperatur. Do tego powinno być słonecznie, natomiast w czwartek i piątek może popadać, a w sobotę się ociepli pod koniec tygodnia nawet 27 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Zespół Jamiroquai pomógł nam rozpocząć dzisiejszy sezon ogórkowy. Na dzisiaj w audycji zapowiemy bardzo ważny przegląd, czy festiwal, mówiąc wprost, który już na stałe wpisał się na mapę kulturalną Opolszczyzny. A poza tym odniesiemy się choćby do wczorajszego finału Mistrzostw Świata, no bo to jest wydarzenie, które mocno elektryzowało. Trudno go nie skomentować. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: zmieniło życie Postilo. Statek nasz.
1: Sezon ogórkowy.
2: Trudno powiedzieć, żeby finał piłkarskich mistrzostw świata był przesadnie kontrowersyjny. Niezależnie od tego, jak się rozkładały kibicowskie sympatie, no to Hiszpania wygrała zasłużenie. No i też cały świat podziwia Ferrana Torresa, bo dzięki niemu Hiszpanie nie musieli walczyć o tytuł. W serii rzutów karnych udało się to rozstrzygnąć podczas dogrywki. Finał kontrowersyjny nie był. Niektórzy przyznawali, że troszeczkę ten mecz męczył, że nie cieszył oka, no ale każda drużyna miała swoją taktykę, natomiast trudno mówić, żeby sam mundial obył się bez kontrowersji, że nie pojawiały się zgrzyty. I do tego odniósł się dziennikarz sportowy Leszek Orłowski. To był piękny turniej, lecz nie zabrakło na nim kontrowersji. Tak właśnie o mistrzostwach powiedział wspomniany dziennikarz, kojarzony z tygodnikiem Piłka Nożna. Ekspert uważa, że największym skandalem było przywrócenie do gry napastnika USA, który w poprzednim spotkaniu zobaczył czerwoną kartkę. No jak wszyscy wiedzą, w jego sprawie interweniował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
3: Nie ma takich procedur de facto, by zawodnika ukaranego odsunięciem od spotkania za żółte kartki otrzymane wcześniej do gry ponownie uprawnić. Na szczęście dla futbolu ten skandal o tyle nie miał znaczenia, że Stany Zjednoczone i tak w następnym meczu odpadły.
2: Kontrowersją związaną z gospodarzem było też zamieszanie z wizami dla sędziów i piłkarzy.
3: Nie wszyscy gwizdali jednakowo dobrze, wszak na finał został akurat wyznaczony jeden z najgorszych z nich, reprezentant Słowenii Slavko Vincic. I znów futbol obronił się o tyle, że Mistrzostwo Świata zdobyła drużyna, która tej pomocy sędziowskiej nie potrzebowała i nie doświadczała, czyli Hiszpania, która sobie poradziła znakomicie sama. Zupełnie inaczej byśmy o tej kwestii dzisiaj mówili, gdyby Mistrzem Świata została odpukać się Argentyna, która tej pomocy ze strony sędziów otrzymała w trakcie turnieju bardzo dużo.
2: Jak słychać, Leszek Orłowski wśród minusów turnieju wymienił też między innymi sędziowanie na turnieju. O tych kontrowersjach wokół Argentyny było sporo, ale pozwolę sobie na taką opinię troszeczkę nachalną. Trudno mówić o finaliście, że to wszystko udało się osiągnąć na plecach sędziów. Zresztą Messi, jakby nie było, pożegnał się z reprezentacją. Prawdopodobnie pożegnał się, zostając wicemistrzem świata, także chyba nie jest to powód do narzekania. Na antenie Radia Opole zespół The Blaze.

0: Sezon ogórkowy.
1: Mam taką teorię, że na Wyspach Brytyjskich rynek muzyczny jest bardzo solidny, co nie jest kontrowersyjną teorią, ale jest coś takiego, że niezależnie od gatunku, tam wszystko wychodzi po prostu bardzo dobrze. Over Mono, których słuchaliśmy, są tandemem z Wali, natomiast a propos troszeczkę innej szufladki gatunkowej, a propos grania gitarowego, to bez wątpienia można stwierdzić, że jednym z najważniejszych zespołów w historii szeroko pojętego rocka był Black Sabbath. No i prawdopodobnie większość słuchaczy Radia Opole pamięta, że rok temu miał miejsce przejmujący, pożegnalny koncert Black Sabbath, który nazywał się Back to the Beginning. No i panowie, nie dość, że zagrali w tym oryginalnym składzie, pojawił się też z nimi perkusista Bill Ward, co nie było oczywiste, bo przy wcześniejszej reaktywacji nie występował z zespołem, no ale też zaprosili swoich wychowanków na scenie. Poza Black Sabbath pojawiła się Metallica, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Wszyscy byli w szoku, że w 2 tygodnie z małym hakiem po tym wydarzeniu pożegnaliśmy Ozziego Osborna. Okazało się, że ten koncert to był taki jego łabędzi śpiew, no ale pożegnanie z klasą, o którym wszyscy będą pamiętać. Birmingham również pamięta o Ozim. Z tego powodu postanowiono ustanowić się w pierwszą rocznicę śmierci Ozziego dzień, który jest jemu poświęcony. Można powiedzieć takie święto, dzień Ozziego Osborna. Co jest w planach? Jak przyznaje Deborah Harris, czyli członkini Komisji do Spraw Kultury w Birmingham, Ozzy Osbourne jest jedną z najważniejszych postaci kulturalnych związanych z miastem i nadal czcimy jego dziedzictwo tutaj w mieście, gdzie rozpoczęła się jego podróż. W ramach uroczystości na ulicach Birmingham, jak podaje muzykainteria.pl, zagra zespół Boston Brass, który towarzyszył konduktowi żałobnemu podczas ceremonii pogrzebowej Ozziego Osborna. Wystąpi m.in. przy Black Sabbath Bench, czyli ławce z wizerunkami klasycznego składu Black Sabbath. No, a w różnych punktach miasta można odwiedzić miejsca związane z Ozim i jego macierzystą grupą. Są to choćby murale z wizerunkami muzyków. Można wpisać się do pamiątkowej księgi, czy obejrzeć specjalnie przygotowane filmy i zwiedzić cieszącą się ogromną popularnością wystawę Ozzy Osbourne Working Class Hero. Także no, rzeczywiście jest coś takiego, o czym kiedyś mówił Maciej Werk z zespołu Hedone, który też jest ogromnym entuzjastą wyspiarskiej sceny muzycznej, że miasta bardzo identyfikują się ze swoimi bohaterami, z ambasadorami kultury. Da się zauważyć, że w przypadku Ozziego i Black Sabbath to przywiązanie jest ogromne. Skoro wywołaliśmy temat legendarnej grupy z Birmingham, posłuchajmy na antenie Radia Opole drugiej płyty zespołu Black Sabbath, konkretniej utworu Hand of Doom.

Wydaje mi się, że bez obaw można nazwać Christophera Nolana takim królem Midasem. Czego się dotknie, zamienia się w złoto. Oczywiście w przypadku Odysei, jeżeli chodzi o sam materiał, który był ekranizowany, to ta poprzeczka nie była postawiona bardzo wysoko, no bo wiadomo, że grecki epos to jedno z najważniejszych dzieł wszechczasów i stanowi fantastyczny materiał do ekranizacji. Z drugiej strony jest to niezwykle trudno zrobić. Praktycznie wydawało się to niemożliwe, żeby okazało się sukcesem przeniesienie Odysei na srebrny ekran. Natomiast Christopher Nolan, z tego co sugerują recenzje i też komercyjne wyniki, tego dokonał. Jeszcze nie miałem przyjemności oglądać Odysei, na pewno to niebawem nadrobię. Natomiast Christopher Nolan wydawałoby się miał troszeczkę pod górę, bo po pierwsze, upraszczając zjawisko, Odyseja to jest film historyczny, po drugie dostał kategorię R, czyli formalnie nie mogą go w Stanach Zjednoczonych oglądać młodzi widzowie. No a poza tym też pojawiły się kontrowersje obsadowe i wokół samego zwiastunu filmu było bardzo dużo kontrowersji. Nagle się okazało, że przez niezgodę na pewne decyzje kadrowe Nolana część fanów filmu kwestionowało tę produkcję tylko po filmowej zajawce. Oczywiście znaleźli się eksperci historyczni, którzy też podważali, że to wszystko źle wygląda, nie trzyma się kupy, że nie zgadza się, jeżeli chodzi o historię, realia historyczne, natomiast chyba ten kryzys udało się przezwyciężyć, dlatego że Odyseja, jak podaje filmweb.pl, miała najlepszy start w historii filmów Christophera Nolana. Aktualne szacunki mówią o wyniku w weekend w wysokości prawie 119 milionów dolarów. Natomiast od środy Odyseja zgarnęła na świecie prawie 140 milionów dolarów. Globalnie z kolei udało się zarobić filmowi 265 milionów dolarów, bo te wcześniejsze liczby to był tylko rynek amerykański. No i to wszystko są dotychczasowe rekordy Nolana. Natomiast w tym roku tylko dwie animacje miały lepsze otwarcia. Warto dodać, że w 11 krajach świata Odysei udało się ustanowić nowy rekord otwarcia dla filmu Studia Universal. W Polsce oraz w 47 krajach świata film Nolana zanotował najlepsze otwarcie w jego filmografii. A tam, gdzie się nie udało osiągnąć tej pozycji na najwyższym stopniu podium, Odyseja zadebiutowała na drugim miejscu. To była Argentyna, gdzie, jak łatwo się domyślić, był bardzo konkretny powód, dla którego ludzie niekoniecznie chcieli wybrać się do kina. No i Wietnam, tam większym hitem okazał się najnowszy film z cyklu Detective Conan. No, także jak łatwo się domyślić, Christopher Nolan może spodziewać się kolejnych nominacji do Oscarów, kolejnych nagród. Podejrzewam, że to zainteresowanie Odyseją prędko się nie skończy.

0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Za chwilę druga godzina sezonu ogórkowego, w której zaprosimy na festiwal Tarnogranie, ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
2: A w nich powiemy o przedmiotach znalezionych w opolskiej katedrze. Przypomnimy przyszłym studentom o składaniu potrzebnych dokumentów. W wiadomościach także Piotr Gruszka o formie polskich siatkarzy.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przedstawia Roman Juranek.
2: Dewocjonalia, szpilki i wiele innych zabytkowych przedmiotów znalezionych podczas badań prowadzonych w opolskiej katedrze przeszło już konserwację. Dzięki temu widać wszystkie detale i informacje na nich zawarte. Jak się okazuje, zbiór ponad 1000 szpilek jest obecnie najliczniejszą kolekcją w Europie. Mamy też wspaniale zachowane okucia trumienne, mówi archeolog z Uniwersytetu Opolskiego dr Magdalena Przysiężna-Pizarska.
3: Wspaniale zdobione, takie XVII-wieczne z elementami sztuki tej grobowej. Natomiast drugą kategorią to oczywiście są szpilki, które mamy już ułożone w typach. Wiemy, że jest to zbiór jeden z największych zbiorów w Europie. Mamy ich ponad 1200. Takim liczniejszym drugim jest 572 szpilki znalezione w Anglii.
2: Wśród zebranych przedmiotów pojawia się bardzo dużo paciorków czy medalików. W przyszłym roku wszystkie zostaną oddane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zdecyduje, czy trafią one do Muzeum Diecezjalnego i na wystawę do katedry, wyjaśnia Magdalena Przysiężna-Pizarska, a przygotowane zostaną również publikacje zawierające zdjęcia i opisy zabytków znalezionych po polskiej katedrze.
0: To są wiadomości Radio Opole.
2: Przyszli studenci Politechniki mogą złożyć dokumenty czy zasięgnąć informacji w punkcie rekrutacyjnym w Łączniku. To przy ulicy Mikołajczyka. Wkrótce mija czas na złożenie stosownych dokumentów. Mamy jeden zespół rekrutacyjny, który przyjmuje dokumenty, tłumaczy profesor Anida Stanik-Bessler, prorektor do spraw kształcenia na Politechnice Opolskiej.
4: To osoby dokładnie przeszkolone, wiedzące, jakie dokumenty prawnie powinny być złożone, i mamy właściwie prawie z prodziekanów do spraw dydaktyki złożone komisje, które decydują, które kierunki otworzymy, jakie otworzymy, decydują, czy poinformować jakby naszych przyszłych kandydatów o tym, co się dzieje na rekrutacji, czy przypomnieć o tym, że trzeba dokument przynieść, bo czasami zapominają nasi przyszli studenci o tym.
2: Punkt rekrutacyjny jest czynny między godziną 10 a 17 do 23 lipca.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Prezydent UEFA Aleksander Czeferin nie wziął udziału w finale piłkarskich Mistrzostw Świata między Argentyną a Hiszpanią. To w geście protestu przeciwko działaniom FIFA, organu zarządzającego światowym futbolem, pisze BBC. UEFA ostro zareagowała po tym, jak napastnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych, Florian Bolgan, uniknął zawieszenia za czerwoną kartkę po interwencji prezydenta USA Donalda Trumpa. Był to kluczowy czynnik stanowiący o nieuczestniczeniu Czeferina w finale. Polscy siatkarze zajęli drugie miejsce w fazie grupowej Ligi Narodów. W ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej rozgrywanym w Chicago Polacy pokonali Amerykanów 3-0. Ćwierćfinałowym rywalem naszego zespołu będą Ukraińcy. Piotr Gruszka, 450-krotny reprezentant Polski, chwali dyspozycję biało-czerwonych.
5: Cały czas rośnie forma i to jest bardzo obiecujące przed tym turniejem finałowym, bo każdym turniejem gramy lepiej. Oczywiście skład się zmienia, ale tak im bliżej jesteśmy finału, tym skład jest bardziej optymalny. My mamy dalej jeszcze margines, żeby grać lepiej i to na pewno. To nie jest tak, że my gramy już formę najlepszą z możliwych, ale pokazujemy swoją siłę i wykorzystujemy ją.
2: Na początek turnieju finałowego Ligi Narodów w chińskim Ningbo 29 lipca.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 18 stopni Celsjusza. W nocy temperatura może spaść do 14 stopni. Natomiast we wtorek i środę będzie słonecznie. Popada prawdopodobnie z kolei pod koniec tygodnia, a w weekend powinno się ocieplić, w niedzielę nawet 27 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: wszystko, co najlepsze na wieczór. Tylko w Radiu Opole.
1: To był zespół Jamal. Przypomnieliśmy zeszłoroczną odsłonę festiwalu Tarnogranie. A co w tym roku? O tym za krótką chwilę. Gorąco zachęcamy, żeby nie odchodzić od odbiorników. Na posterunku cały czas Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: sezon ogórkowy.
1: To był zespół Wawa Muffin, który powrócił w zeszłym roku z płytą Fly High Fi, no a w tym roku wystąpi podczas festiwalu Tarnogranie w Tarnowcu. O tym wydarzeniu dzisiaj opowiedzą w sezonie ogórkowym Wojciech Zabłocki i Maciej Frankiewicz ze Stowarzyszenia Tarnowiec Wczoraj, Jutro i Dziś. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, cześć. Witamy, cześć.
1: Wydaje mi się, że od Wawa Muffin warto zacząć, bo Wiola Frankiewicz, która jest oczywiście bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o Tarnogranie, sugerowała niedawno, że tak naprawdę ledwo się kończy Tarnogranie, chwilę odpoczniecie i już trzeba ruszyć do organizacji kolejnej odsłony. No bo rzeczywiście, kiedy to już nabrało takich rozmiarów, to artystów trzeba bukować znacznie wcześniej, trzeba planować. I wydaje mi się, że za dużo nie zdradzę, kiedy wrócę wspomnieniami do zeszłego roku, bo wtedy chyba właśnie Wojtek mówił o tym, że Wawa Muffin jest planowany na 2026 rok. No i rzeczywiście ziściło się to.
2: Jest.
1: I ciekaw jestem, czy faktycznie w przypadku zaproszenia takiej legendarnej grupy ułatwia wasze CV, to kogo udało się na przestrzeni lat zaprosić do Tarnowca, te sprawy, czy czujecie, że to już jest taka kula śnieżna, która się toczy?
2: No jest to kula śnieżna, która się toczy, ale też ja wrócę do tego Wawa Muffin, tak, które rzeczywiście zapowiadaliśmy, że chcemy, żeby zagrało na Tarnograniu. My mamy taką tradycję, że po festiwalu Tarnogranie organizujemy takie podziękowanie dla ludzi, którzy pomagali, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. No i puszczamy sobie muzykę, tańczymy i tak dalej i Wawa Muffin po prostu nas porwał na tak wysoki poziom, tak nas bardzo porwał, że stwierdziliśmy, że Wawa Muffin po prostu, no to jest pewniak, to musi być, tak? Ty pytasz, czy to jest efekt kuli śnieżnej. Ja nie kojarzę, żebyśmy mieli jakiekolwiek problemy z zabukowaniem jakiegoś artysty, którego, że tak powiem, sobie wymyśliliśmy, tak? Raczej też jesteśmy przezorni, robimy to wcześniej, nie robimy tego na łapu-capu, na ostatnią chwilę, tylko rzeczywiście, jeżeli kończy się jedna edycja, już tak naprawdę w następnych dniach, tygodniach myślimy o tym, jak powinna wyglądać następna edycja. Więc do tej pory no nie kojarzę, żeby były takie sytuacje, w którym ktoś nam nie wiem, odmówił albo mieliśmy jakieś turbo problemy z bukowaniem. Raczej takich sytuacji nie było.
1: Wydaje mi się, że też zaproszenie Wawa Muffin pasuje bardzo do profilu Tarnogrania. Już za każdym razem o tym wspominamy, kiedy gościcie zapowiadać kolejne odsłony Tarnogrania, no ale wiadomo, że zespół Tabu i ich festiwal mocno zainspirował was do stworzenia Tarnogrania, więc Tabu pojawiło się w Tarnowcu, była cała góra barwinków. Jedną z pierwszych takich gwiazd przeglądu czy festiwalu było Maleo Reggae Rockers, Jamal Farbenlere, także w tym roku Farbenlere też, a propos zespołów, które no są w stanie punkową wrażliwość też z brzmieniami okołoregowymi połączyć, także domyślam się, że też dla was jest bardzo ważne, że przy całej różnorodności, żeby jednak ci wykonawcy o takiej, powiedzmy, jamajskiej wrażliwości się w Tarnowcu pojawiali.
2: No tak, no reggae jest bliskie naszemu sercu, zresztą Farbenlere tak naprawdę, oprócz tego, że jest zespołem punk rockowym, to występował w trasach Punk i Reggae Live, tak, więc też szanują i propagują reggae. No i reggae jest taką, myślę, bardzo słoneczną, optymistyczną muzyką, taką, która trafia w serca, w duszę, w jakąś sferę wolności człowieka, która świetnie się właśnie wpisuje w taki sielski festiwal, jaki my mamy. U nas jest naprawdę swojsko, tak? Każdy, kto był na festiwalu, bardzo często to podkreśla, że nie ma sztywniactwa, nie ma jakiejś napinki, tylko kurczę, są kobiety, które częstują po prostu zupką,
0: chlebem
2: ze smalcem, jogurem, tak, przysłowiowym. Scena stoi w polu, praktycznie w polu kukurydzy, widać od czasu do czasu, jak przyjeżdża jakiś pociąg. No, jest naprawdę sielsko i anielsko, tak?
1: Jest sielsko, ale z drugiej strony też wszystko jest na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o dźwięk, światło, o scenę coraz większą z roku na rok i chyba a propos tego, co udało się wypracować przez dekadę, bo warto pamiętać, że w tym roku świętujemy dziesięciolecie.
0: Ogólnie 10 lat temu powstało Tarnogranie, ale rok przed.
1: Nie dziesiątą odsłonę, ale dziesięciolecie. Do tego zmierzałem.
2: Trzeba odjąć po prostu ten czas,
1: lata
2: kiedy była pandemia, tak, więc...
1: Ale rzeczywiście, no, chyba czymś, co jest największą siłą festiwalu, jest to, że z jednej strony właśnie jest aktywizowanie całej społeczności i faktycznie da się zaobserwować, jak bardzo Tarnowiec żyje festiwalem, a z drugiej strony też zapewnić, trzymając się jeszcze tej części, powiedzmy, gwiazdorskiej, artystom to, czego potrzebują, żeby zagrać pełnoprawny koncert, nawet sobie troszeczkę poza anteną rozmawialiśmy o tym, co w riderach jest zapisane. Także domyślam się, że dla was jest bardzo ważne, żeby z jednej strony wszystko było dopięte na ostatni guzik organizacyjnie, ale z drugiej strony, żeby tej właśnie swojskości, tego, co powoduje, że to jest impreza inna od innych, nie zatracić.
0: No wiadomo, zaangażowanie tej społeczności, stowarzyszenia i nie tylko, bo jeszcze jest Rada Sołecka, jest niesamowite. Każdy, jak ma czas wolny po pracy, albo nawet specjalnie biorą urlopy, tylko żeby pomagać, no to pokazuje, że ludziom zależy po prostu na tym, żeby ten festiwal się rozwijał i żeby tak jak mówiliśmy o tym klimacie, tym takim wioskowym i że tym takim sielankowym trochę, no to tak samo można powiedzieć o tym, że różne festiwale mają swoje właśnie takie klimaty. Wcześniej wspomniany Tabu ma swój festiwal Najcieplejsze miejsce na Ziemi. Właśnie byliśmy w tym roku i to też warto tak się wzorować na innych festiwalach i podnosić poprzeczkę z roku na rok, bo no to jest ważne.
1: Ale też te rzeczy, które wyróżniają Tarnogranie, jak choćby gigantyczne meble, warsztaty bębniarskie, co ciekawe, od samego początku gdzieś tam pojawiali się na Tarnograniu muzycy związani z Black Drums Icon i aktualnie już nie występują w części przeglądowej, ale po prostu są bębniarskie warsztaty, także też domyślam się, że chcecie, żeby ta formuła cały czas się rozwijała, żeby były rzeczy, które faktycznie wyróżniają festiwal, ale to jest taka praca u podstaw, krok po kroku.
2: No tak, Fabryka Rytmu też nas wspiera w tym roku, też będą warsztaty bębniarskie, też chcemy, żeby były atrakcje dla dzieci, czyli różnego rodzaju skakańce, dmuchańce, celujemy po prostu w to, żeby każdy, bez względu na to, czy ma 5 lat, czy 95 lat, mógł na tym festiwalu się dobrze czuć, odnaleźć, znaleźć coś dla siebie i ten feedback, który mamy, raczej wskazywałby na to, że właśnie ludzie widzą, że ten festiwal się rozwija, widzą, że ciągle coś dodajemy. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle sponsorów nam przybywa, tak? Że z roku na rok ludzie sami się zgłaszają do tego, żeby sponsorować ten festiwal. Nie musimy się jakoś bardzo, bardzo wysilać. Też bardzo nas wspierają różnego rodzaju organizacje typu Powiat Brzeski, typu Gmina Lubrza. Widzą, że ten festiwal urósł do rangi największego wydarzenia muzycznego w powiecie brzeskim. Tak przynajmniej gazety nas opisują i uważam, że tak jest. Więc no, taką siłą właśnie tego rozpędu, kurczę, ten festiwal żyje, jest, trwa. I w naszych głowach nie jest to, że tak powiem, ostatnia kropka, tak, nad i, tak, że jeszcze jesteśmy w stanie coś więcej z siebie wykrzesać, tak. Myślimy już o edycji 10, tak, jakby tu zaskoczyć uczestników. Co to będzie, jeszcze nie będę zdradzał, bo...
0: Ale plany są duże.
2: Ale plany mamy, tak? Żeby ta 10. edycja była taką naprawdę jubileuszową.
1: Jak już sugerowaliśmy, trzymacie się planów, realizujecie je, no ale na razie jesteśmy przy 9. odsłonie na 10-lecie festiwalu. Rozmawialiśmy sporo o gwiazdach, które wystąpią w Tarnowcu, natomiast bardzo istotne, by nie powiedzieć kluczowe, jeżeli chodzi o Tarnogranie, jest to, co dzieje się w części konkursowej, dlatego posłuchamy sobie jednego z tegorocznych uczestników, konkretniej zespołu Bloom.

0: To był zespół Haja, który triumfował podczas festiwalu Tarnogranie w 2022 roku. No i dzięki temu mógł zarejestrować się w studiu M imienia SBB singiel Czego Chcesz, którego słuchaliśmy. Nie inaczej będzie w tym roku. Radio Pole ponownie sponsoruje nagrodę główną, także zespół, który najlepiej spisze się podczas części konkursowej Tarnogrania, będzie gościł w Radio Pole, a o Tarnograniu cały czas rozmawiamy z Maciejem Frankiewiczem i Wojciechem Zabłockim. Mówiliśmy sporo o tej części wieczornej, która będzie miała miejsce po konkursie. Jeszcze wrócimy do, powiedzmy, headlinerów, bo wszystkich nie wymieniliśmy, no ale teraz jednak warto nawiązać do części konkursowej. To jest ciekawa sprawa, bo niezależnie od tego, czy ktoś zdobędzie nagrodę przyznawaną przez jurorów, czy nagrodę publiczności, jest spore prawdopodobieństwo, że powróci na festiwal Tarnogranie. Tak było choćby z niesamowitą sprawą, z EKTO, z grupą Miskor. Na przestrzeni lat tych przykładów jest więcej. W tym roku będzie to zespół Call Mind, gdzie Wojciech gra, gdzie Maciek, przepraszam, bardzo gra na perkusji. I chciałem cię zapytać, Maciej, o samą konwencję Tarnogrania, no bo faktycznie, jeżeli chodzi o zespół Call Mind, to przyznajecie, że chcecie, żeby ta muzyka była różnorodna, eklektyczna. Tam jest dużo różnych tropów, wyróżniają was rozbudowane partie wokalne, są instrumenty smyczkowe, pojawiają się czasami partie też rapowane. No faktycznie jest to taki ciekawy tygiel. I czy wyście czuli, a propos charakteru Tarnogrania, że po prostu wasza muzyka pasuje do tego przeglądu i że warto na nim wystąpić?
1: Powiem tak, że jako Call Mind też chcemy bardzo się wyróżniać pod względem takim, że chcemy robić mnóstwo ciekawych formatów, jakiś przekrój cały muzyczny, to od rocka po jakiś alternatywny rock, po jakiś synth pop. I mieliśmy nadzieję, że to się ludziom spodoba na Tarnograniu, taki przekrój różnych stylów muzycznych, i jak widać, to się udało i na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja jestem też bardzo zadowolony z tego, że bo ta historia ogólnie, raz próbowaliśmy się dostać na Tarnogranie, niestety się nie udało, nie poddaliśmy, w następnym roku się dostaliśmy, zagraliśmy i wygraliśmy tą nagrodę publiczności, za którą oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy jeszcze raz. Ja jako zespół dziękuję za to. A w tym roku gramy już jako zespół koncertowy, od razu po konkursie, i no to pokazuje też może dla innych zespołów to, że warto być konsekwentnym i się nie poddawać, bo jednego roku się nie dostaniesz, a następnego może wygrasz, a i zrobisz karierę, albo będziesz grał po innych festiwalach.
0: Wydaje mi się to ciekawe z perspektywy właśnie takiego bardzo egalitarnego charakteru Tarnogrania, bo oczywiście, tak jak ustaliliśmy, jeżeli pojawiają się gwiazdy, mają swoje wymagania, one są spełnione, ale nie ma żadnej blazy gwiazdożenia, artyści nie są gdzieś tam oddzieleni jakimś szczelnym murem. Jeżeli mają czas, mają sposobność, ochotę, to są w stanie spotkać się z fanami. Nawet OSTR w zeszłym roku, który był w pędzie, bo on gra bardzo dużo koncertów, ale zdążył pod bramkami podpisać fanom płyty, zrobić sobie z nimi zdjęcie, nie poganiał ich. Jestem ciekaw właśnie, czy z perspektywy zespołu, który chce pokazać się publiczności, to jest fajne doświadczenie, że można spróbować właśnie nawiązać te interakcje z publiką, z drugiej strony spotkać się z artystami, których się lubi, których się szanuje, dotrzeć właśnie też do innych muzyków. Czy czuliście, że to jest taki świetny poligon i pod tym względem sam występ na festiwalu jest już jakimś takim benefitem, korzyścią, abstrahując od tej części konkursowej?
1: Na pewno jest to budujące pod względem takim, że jak widzisz ze sceny tych ludzi, którzy stoją, czasami nawet tam wiadomo, widzisz znajomych, widzisz rodzinę, ale zdarzy się tak, że widzisz obcą osobę, która albo sobie nuci naszą piosenkę, albo tańczy, albo cokolwiek robi, ale jest na tym koncercie naszym i potrafi później po koncercie jeszcze do nas podejść, porozmawiać. My zawsze po koncercie jesteśmy dostępni dla osób, które przyszły. I też, tak jak powiedziałeś o tych innych zespołach, to też jest bardzo fajnie porozmawiać z innymi zespołami, się trochę nauczyć od innych, nowe kontakty zdobywać, bo to też jest ważne na pewno. A te tarnogranie też pokazuje to, że tak jak powiedziałeś, że każdy jest równy. I każdy ze sobą rozmawia, każdy chce ze sobą spędzać czas i to jest chyba najpiękniejsze w tym festiwalu, mi się wydaje.
0: Jest jak zawsze duży urodzaj, jeżeli chodzi o zakwalifikowane zespoły. Pamiętam, że kiedyś mówiliście o EKTO, że przyznając te punktacje, kwalifikując, oni od razu zdobyli dużo punktów. Wiedzieliście, że będzie super, jak wystąpią i osiągnęli sukces w trakcie festiwalu, no bo go wygrali w 2024 roku. Natomiast wydaje mi się, że udało się w tym roku z nawiązką ten eklektyzm utrzymać. Wręcz pojawiają się rzeczy, których po tarnograniu się nie spodziewałem. Na przykład jeżeli chodzi o taki świat szeroko pojętej muzyki pop z jakimiś naleciałościami house'owymi, trochę R&B, jest na przykład Ineska Winter, no pojawi się show taneczny. Z drugiej strony jest Lubow, który prezentuje takie autorskie spojrzenie na muzykę źródeł, na folk. Tak jest, no jeżeli ktoś bardzo drastycznie upraszczając lubi żywiołaka, to opolski Lubów też powinien mu się spodobać. No, jest rzeczywiście duża różnorodność. Pojawi się na przykład Ozzy, jeżeli chodzi o rap z melodyjnym zacięciem. Oczywiście dużo gitarowych zespołów, postaramy się wszystkie wymienić, żeby nie było żadnej faworyzacji. I wiem nawet, że w tym roku pojawił się jakiś artysta, który wam się natychmiast też spodobał, który gdzieś tam bardzo mocno rezonował z waszą wrażliwością. Czy już coś takiego się zrodziło a propos zgłoszeń, które otrzymujecie, że od razu jest ten urodzaj? Czy czujecie, że zwiększyła się pula, jeżeli chodzi o taką gatunkową różnorodność zespołów na przestrzeni lat?
2: No to na pewno. To ta pula się zwiększyła. Ten eklektyzm też jest większy, też to czujemy. Bardzo to lubimy, tak naprawdę. My mamy jury, które składa się z 5 osób. Głosujemy, spotykamy się, po prostu głosujemy nad, puszczamy te materiały, które zespoły przysłały. Głosujemy, no i później liczymy te głosy, patrzymy, co się udało nam zrobić, tak, zakwalifikować jakie zespoły. I okazuje się, że właśnie w jednym jesteśmy zgodni, czyli w tym, że podoba nam się różnorodność, tak? Że nie ma tak, że ciśniemy, ja na przykład lubię jakiś tam gatunek muzyki i po prostu cisnę tak, że nie wiem, lubię rap, to musi być rap, inaczej nic mi się nie będzie podobać. Tylko właśnie to, żeby było bardziej bogato, bardziej kwieciście, bardziej różnorodnie, żeby były różne style muzyki. No na przykład mieliśmy taką trochę zagwozdkę, bo będzie wykonawca, który się nazywa Jan Elf, a my mamy w naszych ustaleniach, że to jest festiwal zespołów muzyki alternatywnej.
0: No tak? Ale to jest taki człowiek orkiestra, jak właśnie Dub FX.
2: I tak do tego podeszliśmy, że to jest tak jak Dub FX, czyli człowiek, który po prostu rozkłada swój sprzęt i swoim wokalem, głosem robi cały aranż, tak? Czyli jest jakby człowiek orkiestra, tak? I dlatego go zakwalifikowaliśmy. Dokładnie dlatego, bo gdyby był to może pojedynczy wokalista z podkładem, to raczej byśmy mu podziękowali, tak? Więc jak najbardziej. Staramy się, żeby było różnorodne.
0: Dzisiaj sobie przeplatamy wykonawców konkursowych z tymi niekonkursowymi. Na teraz przywołany już zespół Farbenlehre i utwór tytułowy z płyty Na zdrowie.

0: To był zespół Neustadt, który wygrał podczas zeszłorocznego festiwalu Tarnogranie część przeglądową, część konkursową. No i nagranie, którego słuchaliśmy, zostało zrealizowane w ramach nagrody za Tarnogranie w Studiu M imienia SBB. Realizatorem był Arkadiusz Czyżewski, a panowie trzymali się swojej takiej zimnofalowej estetyki, bardzo lubią eksponować pewną niedoskonałość, takie brzmienie lo-fi i nagranie, mimo że na tym demo, które powstało u nas, jest 10 utworów, powstało bardzo szybko. Cały czas rozmawiamy o Tarnograniu z Wojciechem i Maciejem i wydaje mi się, że troszeczkę mówiliśmy o tej części przeglądowej, natomiast wracając jeszcze do wieczornych koncertów, no nie wypada nie powiedzieć o headlinerze, którego jeszcze nie wymieniliśmy, który wpisuje się z kolei w artystów, których zapraszaliście na przestrzeni lat na Tarnogranie, bo pamiętam, jak Wojtek mówiłeś, że chcesz wrócić do czasów, kiedy rap nie był w głównym nurcie, kiedy był muzyką alternatywną, więc pojawili się w Tarnowcu choćby Don Guralesco, OSTR, Kaliber 44, no a w tym roku, trzymając się takich naprawdę korzeni polskiego rapu, PM Cool Lee, znany lepiej jako Leroy, także tak naprawdę dalej się cofnąć chyba nie da.
1: No kurczę, aż się łezka wokół kręci, bo ja pamiętam, ja już trochę lat mam i pamiętam czasy podstawówki, jak płyta Leroya, bo Leroyu mówimy, album, była wielkim hitem, do tej pory chyba niekwestionowanym rekordzistą fonograficznym, tak? Że ten Leroy się rzeczywiście bardzo dobrze sprzedał jako płyta, no i hity typu Scooby-Doo ja, czy Scyzoryk, tak? No to śpiewała cała Polska. No i tak, takim tropem właśnie powrotu do korzeni tego, że rap kiedyś nie był mainstreamem, a były takie czasy i był muzyką naprawdę alternatywną i rapu i hip-hopu słuchało środowisko alternatywne, to zapraszamy właśnie te legendy, te osoby, które ten hip-hop wtedy tworzyły. No i w tym roku komisyjnie stwierdziliśmy, że no Leroy będzie naszym wyborem, tak? I udało się ściągnąć Leroya do Tarnowca na nasz festiwal.
0: To jest ciekawe, dlatego że Leroy na początku swojej kariery dostawał, mówiąc potocznie, baty za to, że jednak związał się z dużą wytwórnią, za to, że flirtował z głównym nurtem. Zresztą pewien zespół z Wielkopolski gdzieś nawet nagrywał o nim utwory. Natomiast faktycznie teraz jednak wszyscy doceniają wkład, jaki miał w promowanie tej kultury w Polsce i wydaje mi się, że to też ciekawie się wpisuje w to, o czym często rozmawiamy przy okazji zapowiedzi kolejnych odsłon Tarnogrania, że udało wam się stworzyć taką publiczność, która jest otwarta na różnorodność, która wychodzi poza ten stereotyp tego, że w mniejszej miejscowości ta impreza to musi być jakaś taka lekko przaśna biesiada. Pamiętam, że kiedy pierwsza odsłona była Tarnogrania, to z kolei był duży problem, żeby w ogóle stworzyć listę wykonawców, że jednak to byli opolscy artyści, trzeba było ich namawiać, teraz to wszystko gdzieś się naturalnie układa. Jestem ciekaw, czy wy rzeczywiście czujecie coś takiego, że jest

0: tą pracę, którą wkładamy i odwzajemnia, tak, z tym uczestnictwem, ale też myślę, że z roku na rok są też nowe osoby, które są zachęcane przez właśnie osoby, które już były na festiwalu, albo też rozrastają nam się social media, mamy bardzo fajne materiały promocyjne, tak, w postaci na przykład After Movies, gdzie można rzeczywiście zobaczyć przekrojowo i poczuć klimat tej imprezy. I myślę, że te działania promocyjne też idą właśnie w tą stronę, żeby ludzi przyciągnąć. Też bardzo fajnym sposobem na przyciągnięcie osób jest też to, że mamy od tamtego roku możliwość transportu bezpłatnego z brzegu na teren festiwalu i potem z terenu festiwalu z powrotem do brzegu. Tak?
1: PKS.
0: W tym roku GTV bus to będzie, bo PKS jakby jest jako autobus, teraz mamy busy. Z tego, co się orientuję, będą dwa takie busy. Jeden będzie koło godzin takich otwarcia festiwalu, drugi koło godziny 18-19. Szczegóły jeszcze podamy na naszym fanpage'u. No i wyjazd jakby z terenu festiwalu, to już po ostatnim koncercie, tak, kiedy Lira zagra ostatnie nuty, to chwilę po tym koncercie będzie można do tego brzegu się dostać. Więc no, ta lokalizacja jest też specyficzna, mamy, zdajemy sobie z tego sprawy, tak, że jak ktoś nie jest zmotoryzowany, to ma jakby trudno. No ale nie wyobrażamy sobie, żeby zrobić ten festiwal po prostu w innym miejscu. Sercem tego festiwalu jest nasza miejscowość i nawet nie chcemy, żeby ten festiwal, nie wiem, rozrósł się do nie wiadomo jakich rozmiarów. On jest sielski, on jest swojski, chociaż no, publiki nam z roku na rok przybywa. Z tego, co pamiętam, to w tamtym roku to biletów brakło, tak? Musieliśmy po prostu kombinować, jak umożliwić tym, którzy chcą wejść na teren festiwalu, te wejście, bo bilety się wyprzedały.
1: Zresztą osoby, które pojawiają się, choćby jeżeli mówimy o artystach, na festiwalu już w tej rodzinie zostają. Wydaje mi się, że Kamil Zadrożny jest dobrym przykładem, który występował z Dopaminą. Został w ogóle doceniony jako osobowość festiwalu. Później był w jury, w tym roku powraca z zespołem Bloom, także da się zauważyć, że wśród osób, które raz się pojawią w Tarnowcu, większość się interesuje tym, co u was słychać i chce powracać.
0: No tak, to na pewno... Nie wiem, co dodać do tego tak naprawdę. No ja bym chciał jeszcze tak naprawdę jeszcze powiedzieć o tym, że festiwal to są ludzie, to nie są tylko osoby, które gdzieś tam widać ze sceny, którzy na przykład, nie wiem, tak jak my, Maciek i ja gdzieś tam wystąpią w radiu. Jest bardzo dużo takich osób, których pozornie nie widać, a ich wkład w festiwal jest bardzo, bardzo ogromny. Są osoby, które budują teren festiwalu, to są osoby, które gotują, to są osoby, które dbają o bezpieczeństwo, to są osoby, które się naprawdę całym sobą angażują. Tak jak Maciek już mówił, które biorą po prostu na czas festiwalu też swój urlop po to, żeby móc pomóc, tak? Móc pomóc. My jako członkowie stowarzyszenia nie zarabiamy na tym żadnych pieniędzy. Realizujemy tylko cele statutowe i największą benefitem dla nas jest to i profitem, tak? No, że z roku na rok ta impreza wypala, tak? Że się udaje. Największą niewiadomą i taką rzeczą, o której się zawsze martwimy, to jest pogoda. I oby pogoda nam dopisała, to...
1: Bardzo rzadko zawodzi. Na pewno w tym roku też zawodzić nie będzie, za to trzymamy kciuki. Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie w Tarnowcu odbędzie się 25 lipca, a na wydarzenie zapraszali Wojciech Zabłocki i Maciej Frankiewicz ze Stowarzyszenia Tarnowiec wczoraj, jutro i dziś. Wielkie dzięki za rozmowę.
0: Dziękujemy
2: bardzo.
1: A na końcu zespół, który triumfował w 2024 roku, czyli Ekto. Dziękujemy za sezon ogórkowy. Program zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wojtułko.

0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Już za chwilę 21. Tu Radio Opole na FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Zapraszam. Jutro w całym kraju test syren alarmowych. ZRM w Głogówku zmienił lokalizację. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Na początek kancelaria premiera przypomina o jutrzejszym teście syren alarmowych w godzinach od 7 do 19. Na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania i ostrzegania ludności z wykorzystaniem właśnie syren alarmowych. To zaplanowany test sprawności systemu. W przypadku uruchamiania syren zachowaj spokój i śledź oficjalne komunikaty służb, podkreślono w zamieszczonym w mediach społecznościowych komunikacie. Cztery projekty rozporządzeń ministra zdrowia reformujące ochronę zdrowia są już w konsultacjach społecznych. Dotyczą one m.in. harmonogramów czasu pracy personelu medycznego oraz przyspieszenia pracy nad centralną e-rejestracją. Poinformowała o tym Polskie Radio rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska.
2: Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów, przyjęć i kolejek.
1: Natomiast na stronie Rządowego Centrum Legislacji został umieszczony projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Zespół ratownictwa medycznego w Głogówku zmienił lokalizację. Tymczasowo mieści się w byłym domu dziecka. Obiekt, gdzie stacjonowała karetka pogotowia, wyburzono, a powodem było zapewnienie drogi przeciwpożarowej dla zakładu opiekuńczo-leczniczego. Przebywają tam osoby niesamodzielne, mające też problemy z poruszaniem się. Ich ewakuacja w sytuacji braku drogi dojazdowej mogła być niemożliwa, wskazuje starosta Prudnicki Radosław Roszkowski.
3: Mamy kilka pomysłów na zlokalizowanie tej stacji pogotowia. Propozycja chociażby obiektów zespołu szkół w Głogówku, natomiast chyba najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest przeniesienie stacji pogotowia do obiektu nadzorowanego przez księdza proboszcza z Głogówka, gdzie nie tak dawno jeszcze funkcjonowała placówka Senior Wigor i ten obiekt przylegający do dawnego szpitala powinien łatwo spełnić wszystkie nasze oczekiwania.
1: Dla tej lokalizacji jest przychylny ksiądz Ryszard Kinder, proboszcz parafii w Głogówku. Przenosimy się na chwilę za granicę. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta. Jej kandydaturę zaproponował premier Péter Magyar. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Polgar napisała, że nie czuje się na siłach wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Zadeklarowała jednocześnie, że będzie wspierać nowo wybranego niezależnego prezydenta Węgier.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Jechał wężykiem, czym wzbudził zainteresowanie policjantów z drogówki. Mundurowi z komisariatu policji w Niemodlinie zatrzymali 56-latka. Mężczyzna miał blisko 3 promila alkoholu. Obywatel Ukrainy został zatrzymany, a następnie przekazany Straży Granicznej. Do zatrzymania doszło 11 lipca w Tułowicach, mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
4: Policjanci z Niemodlina zwrócili uwagę na sposób jazdy kierującego Oplem. Mundurowi zatrzymali samochód do kontroli drogowej, a ich podejrzenia potwierdziło badanie trzeźwości. 56-letni kierowca miał 2,78 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa dotyczącego kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Następnego dnia, na wniosek policjantów z Niemodlina, 56-latek został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.
1: A po podjęciu stosownych czynności wobec mężczyzny została wydana decyzja o wydaleniu go z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zakazie ponownego wjazdu przez 7 lat.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 21.
0: Sport w Radiu Opole.
5: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Madryt szykuje się na godne przyjęcie nowych mistrzów świata w piłce nożnej. Nawet 60 tysięcy osób będzie bawić się na placu Cibeles, gdzie zaplanowano finał wielkiej fety po wygranej na amerykańskim mundialu. Drużyna La Furia Roja po spotkaniu przejedzie ulicami stolicy Królestwa na pokładzie autobusu z otwartym dachem. O szczegółach Michał Makowski.
6: Hiszpańscy piłkarze przypieczętowali nowojorskie zwycięstwo piosenką portorykańskiego króla reggaetonu Bad Bunny'ego. W Madrycie będą na nich czekać setki tysięcy kibiców. Wielu z nich będzie chciało z bliska zobaczyć swoich idoli.
7: Pedro Porro, porque viene de Extremadura.
6: Pedro Porro pochodzi z Ekstremadury, mojego miasta. Ten facet dzięki swojej odwadze doprowadził nas do finału. To była długa podróż. Jesteśmy razem od dawna. Spędziliśmy, jak sądzę, 50 dni i teraz czas świętować. Dodaje obrońca reprezentacji Mark Kukureja. Mistrzowska impreza na ulicach Madrytu potrwa do białego rana. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Pozostajemy przy futbolu. Nie żyje Kevin Keegan, był angielski piłkarz i trener, przekazały brytyjskie media. Keegan w ostatnim czasie zmagał się z nowotworem, odszedł otoczony najbliższą rodziną. W latach 1972-82 rozegrał 63 mecze w piłkarskiej reprezentacji Anglii, zdobywając 21 bramek. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w rankingu tenisistek WTA. Na prowadzeniu pozostaje Białorusinka Ryna Sabalenka. Drugie miejsce zajmuje reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina, a trzecia jest Amerykanka Jessica Pegula. Z pozostałych Polek Maja Chwalińska jest 22, Magdalena Fręch 43, a Magda Linet 51. Siatkarze reprezentacji Polski zajęli drugie miejsce w fazie grupowej Ligi Narodów. W ostatnim spotkaniu rozgrywanym w Chicago Polacy pokonali Amerykanów 3-0. Pierwsze miejsce po fazie grupowej zajęła niepokonana Japonia, a trzecia była Słowenia. Turniej finałowy odbędzie się od 22 lipca do 2 sierpnia w Chinach. Pozostajemy przy siatkówce. Fabian Plak to kolejny zawodnik, który w najbliższym sezonie będzie reprezentować barwy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Nowy nabytek klubu występuje na pozycji środkowego. Reprezentant Holandii to zawodnik dobrze znany na międzynarodowych parkietach ze sporym doświadczeniem zdobytym w silnych europejskich ligach. W swojej karierze występował m.in. w klubach z Włoch czy Francji, gdzie regularnie rywalizował na wysokim poziomie ligowym. Ostatnie sezony nowy środkowy trójkolorowych spędził na grze w klubach włoskiej Serie A, Pallavolo Padua oraz Cisterna Volley. W polskiej lidze siatkówki zagra po raz pierwszy.
1: Pogoda. 18 stopni za oknami, a ciśnienie to 1018 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i temperatury minimalne od 11 do 13 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie duże, także z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 18 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś szlegiem.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
10: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
11: Wszyscy się na ciebie skarżą.
12: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
10: Zejdź mi z oczu.
12: Co za idiot.
13: Nie chcę cię tu widzieć.
11: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
14: Co z tobą jest nie tak?
12: Jesteś nikim.
11: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
15: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
16: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
17: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
14: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
18: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
19: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
20: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
21: Ty też możesz nam pomóc!
20: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
22: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
20: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
23: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
24: czują się bezpieczne i kochane.
25: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
26: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
27: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
28: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
29: Razem możemy zmienić świat.
30: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
23: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, tu Opole, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Kłaniam się w poniedziałek, w poniedziałkowy wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiać o integracji osób z niepełnosprawnościami poprzez sztukę i będziemy mówić o tym, jak poprzez sztukę też można przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu różnych marginalizowanych grup. Wena Naskręcka, która jest performerką, artystką, mieszka i tworzy na Islandii, angażuje się w liczne warsztaty i projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj pojawi się na naszej antenie. A teraz garść informacji. Najpierw zaczynamy od Rzymu. Tam upały, które wymagają tego, aby mieć odpowiednie ubranie, krem z filtrem, butelka wody. To wszystko jest niezbędne, aby zwiedzać Rzym, ale wakacje to jednak nie jest najlepszy okres na zwiedzanie tego wiecznego miasta.
1: Lipiec i sierpień w stolicy Włoch to miesiące z najwyższymi temperaturami, które utrudniają życie nie tylko turystom.
2: Rzymianie z miasta uciekają. To jest normalne. Kiedy są upały, starają się w mieście nie siedzieć. Jeżeli mają jakiś domek nad jeziorem, nad morzem, to nawet jeśli mogą, pracują stamtąd albo jeżdżą do pracy, do centrum, a później wyjeżdżają na weekendy.
1: Mówi Barbara Kamińska, licencjonowana przewodniczka, która od wielu lat mieszka w Rzymie. Sama przyznaje, że wakacje nie są najlepszym czasem na zwiedzanie włoskiej stolicy właśnie ze względu na temperatury, które niekiedy sięgają 40 stopni. Pobyt można jednak zaplanować tak, by ograniczyć negatywny wpływ upału na samopoczucie.
2: Wyjdźmy sobie później, wyjdźmy sobie rano, Rzym wieczorem, nawet nocą, ciemno, kiedy jest pięknie podświetlony, jest zachwycający, więc trzeba po prostu robić to z głową.
1: Najlepszymi miesiącami na zwiedzanie włoskiej stolicy są kwiecień i maj oraz jesień. To również okres, w którym Rzym przeżywa największe oblężenie turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Teraz przeniesiemy się do Czech. Niektórzy wybierają właśnie ten kraj jako miejsce swojego urlopu. Prawie 200 metrów pod ziemią, w dawnych wyrobiskach kopalni złota, czeka na zwiedzających nowa atrakcja. To w Żilowem koło Pragi. Tam otwarto pierwszą w Czechach podziemną Via Ferratę, trasę, która pozwala spróbować wspinaczki, a jednocześnie poznać historię miejscowego górnictwa.
3: Via Ferrata to trasa wspinaczkowa z zabezpieczeniami, zazwyczaj spotykana w górach. Pozwala spróbować wspinaczki osobom bez doświadczenia. Mówi mi przewodnik po dawnej kopalni Paweł Szkacha. W ten sposób udostępniamy zwiedzającym część kopalni położoną 70 metrów ponad

0: sztolnią. To właśnie tam znajdują się największe wyrobiska. Aby dotrzeć do miejsc, z których wydobywano złoto jeszcze za panowania Karola IV w połowie XIV wieku, trzeba pokonać ponad kilometr podziemnych korytarzy. Część trasy prowadzi pieszo, a część górniczą kolejką. Sama Via Ferrata to niemal pionowa ściana wyposażona w metalowe stopnie i stalową linę asekuracyjną, do której przypinają się zwiedzający. Cała wyprawa trwa około 3 godzin. Po drodze można zobaczyć żyły złotonośnej rudy, kalcytowe nacieki, dawne komory eksploatacyjne i sprzęt górniczy. Z Ilowego pod Pragą Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Byliśmy w Żilowej, nieopodal Pragi, a teraz przenosimy się na polskie kąpieliska. Ważna informacja. W ostatniej dekadzie trzykrotnie wzrosła w Polsce liczba czynnych i badanych kąpielisk, tak informuje główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski. Są miejsca, w których jakość wody jest cyklicznie kontrolowana.
2: Startowaliśmy 10 lat temu z 200, a dzisiaj mamy ponad 700 kąpielisk, które są przebadane, które są nadzorowane i które są przede wszystkim pod kontrolą tą stałą, bo to, że my pobieramy badanie na początku sezonu, czyli zwykle gdzieś tam pod koniec czerwca, to potem jeszcze są obowiązki gminy, która musi pobierać okresowo badania wody i wykonywać te badania na własny koszt.
1: Doktor Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, podkreśla, że oficjalne kąpieliska są zgłoszone do systemu i muszą spełniać odpowiednie wymogi.
2: Te nasze kąpieliska, wszystkie oficjalne, muszą być zgłoszone, przebadane i zaopatrzone w ratownika, a to są konkretne koszty i tu nie każda gmina w danym roku jest w stanie pokryć te koszty, w związku z tym nie uruchamia. Są tam oczywiście te tereny dalej często przez ludzi użytkowane, ale już nie jako oficjalne kąpielisko zgłoszone do systemu.
1: Jeśli wybieramy się na urlop nad wodę, warto sprawdzić mapę kąpielisk w serwisie kąpieliskowym na stronie głównego inspektora sanitarnego. Każde zgłoszone kąpielisko ma swoją zakładkę, w której znajdują się informacje na temat jakości wody, infrastruktury, warunków panujących na kąpielisku. Jest także klasyfikacja i profil kąpieliska, nawet godziny otwarcia. Serwis jest dostępny pod adresem sk.gis.gov.pl. A za moment na antenie Radia Opole zapowiedziana już rozmowa z artystką i performerką działającą na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami i angażującą się w projekty przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, Wena Naskręcka, za moment w Radiu Opole.

0: Dzisiaj gościem programu jest Wena Naskręcka, artystka sztuk wizualnych, performerka, zaangażowana w liczne działania z osobami z niepełnosprawnościami, która mieszka i tworzy w Islandii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Albo właśnie na Islandii, tak powinnam powiedzieć. Piękna wyspa, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz.
1: Tak, piękna, aczkolwiek trudna do mieszkania, bo klimat jest dosyć trudny, żeby tam funkcjonować i wychodzić na zewnątrz, ale ma to swoje uroki również.
0: Rozmawiamy o bardzo ciekawych projektach artystycznych, które tworzysz i jest mnóstwo, mają różnorodną tematykę, ale wiele z nich jest związanych z niepełnosprawnością albo włączasz osoby z niepełnosprawnościami do swojej pracy albo właśnie na ten temat zwracasz uwagę. Dlaczego w ogóle zainteresowałaś się właśnie taką dziedziną życia, która potrzebuje większej uwagi, myślę, społecznej?
1: Właściwie moją największą inspiracją i takim siłą do działania w tych kwestiach jest moja przeszłość, bo sama jestem osobą z niepełnosprawnością, właściwie z niepełnosprawnościami i odkąd miałam 7 lat zmagałam się z wieloma problemami zdrowotnymi i to mnie od początku inspirowało do tego, żeby robić coś w kierunku tych tematów i no dlatego to zaczęłam. Dokładnie to mam na wokandzie niepełnosprawności, których nie widać.
0: Tak jak u ciebie.
1: Tak jak u mnie, ale też pracuję z osobami, które są, które łatwo rozpoznać, że są osobami z niepełnosprawnościami. Jest wiele tematów dookoła kwestii tych osób. Ja jako osoba podróżująca dosyć często, robiąca projekty w różnych miejscach, doświadczam wielu trudności związanych z moimi niepełnosprawnościami i też rozmawiam z wieloma osobami z różnych krajów, które doświadczają podobnych problemów albo nawet większych, ponieważ przemieszczanie się na wózku inwalidzkim i przestrzenie, które nie są dostępne dla tych osób, są tak naprawdę w każdym kraju niestety.
0: Ja myślę, że też trzeba trochę twoją historię i drogę naświetlić naszym słuchaczom, bo studiowałaś kierunki artystyczne za granicą w Irlandii, w Holandii, realizowałaś mnóstwo międzynarodowych projektów, także w Polsce, w Centrum Nauki Kopernik. Do Opola przyjechałaś na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, gdzie też odbywały się ciekawe wydarzenia z twoim udziałem. Bardzo intensywnie żyjesz, zmieniasz miejsca zamieszkania, a jednocześnie też miałaś bardzo dużo wyzwań, wciąż masz w swoim życiu. Czy możesz trochę powiedzieć właśnie swoją historię?
1: Wyzwań jest bardzo dużo, a to przede wszystkim, że większość nawet instytucji i to takich instytucji nawet często jak Unia Europejska nie są te instytucje przygotowane na wachlarz niepełnosprawności, tylko kierują tą pomoc w ramach projektu do osób, które są na wózkach bądź potrzebują asystenta. Natomiast w moim przypadku moje potrzeby nie są włączone w takie wnioski i ciężko mi ubiegać się o jakieś dofinansowania związane właśnie konkretnie z moimi niepełnosprawnościami, ponieważ no, nie są one widoczne i nie są one tak czarno-białe jak niektórych osób, które poruszają się na wózkach bądź mają problemy z przemieszczaniem się. No ja akurat właśnie tutaj, będąc w Opolu, musiałam organizować specjalny materac i poduszkę, żeby móc w ogóle spać. Także no, są to czasami skomplikowane sytuacje.
0: Myślę, że słuchacze teraz się zastanawiają, co ci dolega w takim razie.
1: Ja jestem po operacji kręgosłupa. W 2006 roku miałam ją w Poznaniu. Od pięciu lat mam też diagnozę fibromialgii.
0: Co to jest?
1: Ja bym to nazwała takim przeczulonym systemem nerwowym, czyli odczuwamy ból niewiadomego pochodzenia. Jest on czasami bardzo ostry, więc no, jeździ się na pogotowie, ponieważ wydaje się, że coś jest nie tak, a właśnie badania wskazują, że wszystko jest w porządku. No i ten chroniczny ból bardzo wpływa jednak też na sposób bycia i na cały proces tworzenia jakichś projektów, które wymagają obecności i fizycznego wysiłku.
0: Ale też nieustannie tworzysz i pracujesz z innymi osobami, które doświadczają też w swoim życiu niepełnosprawności, albo z uchodźcami tam na Islandii, gdzie tworzysz takie spektakle teatralne. Jesteś bardzo aktywną zawodowo osobą i myślę też taką bardzo energetyczną, bo sama słuchając tego, czym się zajmujesz, kiedy rozmawiałyśmy po raz pierwszy, to poczułam się zmęczona od samego słuchania, pomyślałam sobie, że to jest niesamowita ilość różnego rodzaju aktywności. Jak temu sprostać?
1: Zgadza się i czasami właśnie wchodzę w jakiś taki trans słowny, ponieważ chciałabym przedstawić całe spektrum mojego działania, a jest to trudne, ponieważ ja postrzegam rzeczywistość jako wiele aspektów, które są połączone, czyli ja niczego nie odgradzam, więc dla mnie prawa osób z niepełnosprawnościami łączą się z prawami dla zwierząt, dla innych bytów, dla przyrody i dla osób uchodźczych. Także ja łączę to wszystko w swojej praktyce. Czasami jest to jeden projekt, który łączy kilka aspektów, a czasami jest to osobny projekt, który koncentruje się na jednym aspekcie.
0: A czym dokładnie teraz zajmujesz się w Irlandii? Tak pokrótce, żebyśmy zdążyły o tych wszystkich projektach, które dzisiaj sobie zaplanowałyśmy, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami, powiedzieć. Ale żeby tak nam trochę nakreślić, naświetlić, czym się zajmujesz na co dzień, mieszkając w Islandii?
1: W Islandii na co dzień zajmuję się tak naprawdę bardzo szeroką praktyką również. Tworzę w swoim zakresie. Dwa tygodnie temu udało mi się zarejestrować organizację non-profit właśnie tam w Islandii. Działam, robię warsztaty przede wszystkim dla osób uchodźczych, dla osób ubiegających się o azyl, ale również dla wolontariuszy, którzy pracują w Czerwonym Krzyżu i robię to również jako wolontariuszka. Włączam tych ludzi w działania artystyczne, tworzymy spektakl, teraz już drugi, który niedługo będzie miał premierę, zaraz po moim powrocie, praktycznie dwa tygodnie i to się wydarzy.
0: Mhm. W Opolu były działania związane z papierem, twój performance, ale też spotkania takie cyklicznie odbywające się regularnie w bibliotece.
1: Tak, działam w bibliotece do tej pory. Przez cały czas pobytu tutaj wykonuję jakieś działania. Moja instalacja tutaj w Opolu jest bardziej sensoryczna, nastawiona właśnie na każdy sposób odczuwania i na każdy sposób widzenia, bo nie wszyscy mają okazję zobaczyć tak jak my, nie wszyscy widzą, nie wszyscy słyszą, więc ja koncentrowałam się w tym przypadku na takiej sensoryce, która byłaby jak najbardziej dostępna dla każdego, kto przychodzi do tej przestrzeni.
0: Mhm. Wśród tych projektów, które realizowałaś właśnie z osobami z niepełnosprawnościami, które były takie najbardziej rozbudowane, intensywne dla ciebie?
1: Powiem tak, tworzę czasami sama, czasami z innymi osobami o podłożu artystycznym, z artystami, designerami czasami też z naukowcami. Obecnie mogłabym powiedzieć, że takim projektem, który bardzo na mnie wpłynął i mnie też zainspirował do dalszej pracy w tym rejonie, jest rezydencja taneczna, którą zrobiłam w Reykjaviku, na którą zostałam zaproszona. I tam ja z kolei zaprosiłam osobę, która się nie rusza praktycznie, tylko Brandur porusza trochę głową, czasami potrafi podnieść ręce, ale wymaga to od niego bardzo dużego wysiłku. No i tak, i zrobiliśmy projekt taneczny razem. I wszyscy oczywiście bardzo się dziwili, jak ja to zrobię. Tak się zastanawiali.
0: Jak to wyglądało? Ty tańczyłaś?
1: Ja chciałam odwrócić rolę w tym projekcie. Chciałam przywrócić i oddać kompletną sprawczość Brandurowi, który no nawet w normalnym funkcjonowaniu swoim codziennym nie może sam kierować swoim wózkiem inwalidzkim, potrzebuje do tego asystenta bądź asystentki. Ja włączyłam go w ten sposób, że też dałam mu pewne wyzwanie, ponieważ on też nie używał swojego głosu wcześniej, więc powiedziałam mu, słuchaj, ty będziesz tańczyć, ale ty będziesz tańczyć głosem i ja będę też twoim ciałem i twoim przekaźnikiem, co chcesz pokazać i co chcesz zatańczyć. I tak właśnie pracowaliśmy w ten sposób, pomiędzy dźwiękiem a ruchem.
0: Ale to nie jedyny projekt, zajmowałaś się bólem i pracowałaś z Louise Hackey, która jest naukowczynią specjalizującą się w tym temacie.
1: Tak, razem stworzyłyśmy performance, to też bardzo była nowa sytuacja dla Louise, ponieważ nie jest w jakikolwiek sposób związana z dziedzinami żadnej sztuk wizualnych. Performance był dla niej zupełnie czymś zaskakującym, ponieważ też nie każdy wie, czym jest performance. Więc razem rozmawiałyśmy ona na temat neurologiczny, jak pracowała wcześniej nad tym, żeby móc uśmierzyć ból przez źródła światła. I ten implant miałby być wszczepiony w odpowiednim rejonie w mózgu i za pomocą światła mógłby być kontrolowany. Natomiast wiadomo, jest to i było to na dopiero początkowej fazie testów u niej. Ale zainspirowało mnie to niesamowicie i stworzyłyśmy taki projekt na Pint of Science w Nottingham, gdzie ona wyjaśnia, jak działa w ogóle mechanizm bólu, wyjaśnia to w sposób naukowy, a ja na swoim białym kostiumie, który mam założony, który jest takim overallem, czyli mam go na głowie, na nogach, rysuję, co ona mówi, tak? Pokazuję wizualnie, co się dzieje podczas reakcji na ból. I następna, druga faza to jest światło, gdzie ja operuję światłem i dźwiękiem i mam urządzenie, które reaguje dźwiękowo na światło i trochę bawię się nim, zastanawiając się, czym jest ból i jak ja osobiście bez tego, że z tym w kwestii tego, że nic tak naprawdę nie uśmierza mi bólu tak kompletnie, mogę go tylko zniwelować, co ja mogę z tym zrobić i to tak przewrotnie trochę zaczęłam się bawić z tym moim bólem.
0: Czy tworzenie tego performance'u, tego projektu też pomogło ci znaleźć odpowiedzi na to pytanie, tak osobiście dla ciebie?
1: Dużo pomogło mi to, że Louise powiedziała, że tak naprawdę nikt, kto nie przeżywa tego, co ja, czyli nie odczuwa chronicznego bólu, nie odczuwa bólu codziennie, w dzień i w nocy, nie jest w stanie tak naprawdę zrozumieć, co to znaczy. Ona sama powiedziała, że ona nie jest w stanie zrozumieć, co to znaczy, ponieważ tego nie przeżyła, ale odczułam od niej takie bardzo duże zrozumienie tego, że no tak, no wiesz, do bólu się nie da przyzwyczaić. Te przekaźniki są takie, że tak zbudowane, że nie możesz przyzwyczaić się do bólu, bo to jest twój system obronny i tak to działa. Także z jednej strony to, że ona mi powiedziała, że większość osób mnie nie zrozumie i to, że ja nie mogę tak naprawdę się do tego przyzwyczaić, pomogło mi w pewien sposób żyć z tym bólem na co dzień tak naprawdę.
0: Jak powiedziałaś wcześniej, w swoim życiu na co dzień doświadczasz bólu, a jednocześnie prowadzisz, zauważyłam, bardzo aktywne życie, tak jakby sztuka była ważną też terapią dla ciebie.
1: Tak, nie ukrywam, że jest to terapia, ale też jest to terapia, niestety powiem tutaj, bo to jest wynikiem tego, jak jesteśmy kształceni, naszej edukacji, ale też jest to wynikiem jakiegoś społecznego oczekiwania od nas, ale to jest fajne, jak czuję się potrzebna. Aczkolwiek uważam, dlaczego mówię, że jest to problematyczne? Ponieważ no, istnieje takie przekonanie, że trzeba być produktywnym, tak, w życiu, że trzeba robić coś, że trzeba mieć sens w tym życiu, tak? Ja natomiast uważam, że to jest trochę zła
0: dialektyka, mam ochotę powiedzieć.
1: Tak, dokładnie, ponieważ to doprowadza nas do tego, że nie doceniamy tak bardzo osób, które nie są tak aktywne jak my, które nie mogą robić czegoś, co my możemy, które żyją w inny sposób, które funkcjonują w inny sposób, robią inne rzeczy.
0: Robią mniej na przykład.
1: Na przykład robią mniej, ale to jest...
0: To też jest subiektywne i względne.
1: Dokładnie, to mniej jest też w odniesieniu do czegoś, czego my oczekujemy, że ktoś robi. I ta współzależność i to, że ja na przykład moje poczucie winy, że ja ciągle potrzebuję czyjejś pomocy, że ja nie mogę czegoś przenieść, że ja nie mogę czegoś zrobić sama i potrzebuję nieustannej pomocy, to niestety przez to, jak zostałam wychowana, sprawia, że no, poczucie mojej wartości no, jest czy było o wiele niższe niż mogłoby być i ja mogę powiedzieć, że cały czas nad tym pracuję, ponieważ to jest długi proces. Pół życia mieszkałam w Polsce już w tym momencie, a pół życia mieszkałam za granicą i te różne kraje i różne podejście do kwestii również osób z niepełnosprawnością zupełnie inaczej nastawiły mnie do tego pojęcia i do pojęcia tego, jak ja powinnam żyć. Ja nie powinnam żyć w jakiś sposób, który jest mi podyktowany. Ja muszę znaleźć swój rytm. To nie znaczy, że ja to robię, to nie znaczy, że jest mi łatwo z tym po prostu. To znaczy, że wiem, że chcę to robić i wiem, że chciałabym, żeby inni też nie musieli czuć się wartościowi dla społeczeństwa, żeby czuć, że są naprawdę wartościowi w ogóle, tak? I dlatego ja łączę kwestie osób z niepełnosprawnościami z prawami przyrody, z prawami zwierząt i z różnymi innymi aspektami, ponieważ też nasza percepcja odnośnie zwierząt jest pokierowana tym, że myślimy, że zwierzęta mogą mniej, że mają niższy intelekt i to jak je postrzegamy i co z nimi robimy, jest niestety często adekwatne do tego, jak postrzegamy osoby z niepełnosprawnościami różnymi, fizycznymi i intelektualnymi. Nadal, niestety. Jest też taka tendencja, również niestety w instytucjach kultury często, że wystarczy dać jedną osobę na wózku, zrobić sobie zdjęcie z tą osobą i już, jesteśmy inkluzywni. Bardzo często się niestety to zdarza. No, ale przepraszam, to nie jest prawdziwa inkluzywność. Łatwo jest być włączającym, kiedy to nic od nas nie wymaga. Ktoś inaczej wygląda, ktoś się inaczej przedstawia, reprezentuje. Łatwo jest być wtedy włączającym. A jeżeli ktoś ma już inne potrzeby, jeżeli przestrzeń musi być dostępna dla wózków inwalidzkich, jeśli jeszcze jest szereg innych potrzeb, które muszą być zapewnione tej osobie z niepełnosprawnościami, to wtedy nagle napotyka się na bardzo dużo przeszkód. I również przechodziłam przez taką drogę na przykład w Islandii, gdzie będąc zaproszona i żeby zrobić dany performance, właśnie to z Brandurem, Brandur Carlson robi też różne powiedzmy, jest aktywistą również. Był tam problem z dostępem do sceny. I zostało to rozwiązane, ale no niestety impreza, która się zaczynała, była w przestrzeni, która była niedostępna dla osób na wózkach. Więc naprawdę, no niestety to jest taki, tak jak jest greenwashing, tak też jest taki washing, że zróbmy sobie zdjęcie i pokażmy, jacy jesteśmy, ale to tak naprawdę świadczy o tym, że mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia i do zmiany.
0: No dobrze, no to miałaś, mieszkając w różnych krajach, doświadczenie tych miejsc, jak tam wygląda sytuacja z dostępnością instytucji czy przestrzeni publicznej?
1: Powiem tak, w różnych krajach jest różnie. Ja byłam zachwycona, jeśli chodzi o dostępność, jak mieszkałam w Holandii. Jednak naprawdę to, że osoby nawet będące leżące na łóżku, nawet nie mogące siedzieć na wózkach inwalidzkich, były wyprowadzane z różnych instytucji czy domów na spacer. Po prostu spacer na mobilnym łóżku przenośnym. I dla mnie to było niesamowite, że to jest możliwe, tak? Że te osoby są bardziej obecne w tamtych miejscach. Jest bardzo dużo przestrzeni, które są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób starszych. I naprawdę mi się to bardzo podobało i te osoby naprawdę były bardziej widoczne tam. Natomiast teraz, jak mieszkałem w Islandii, no nie ukrywam, jest ciężko. Jest ciężko, ponieważ no, przestrzeń miejska nie jest przystosowana dobrze dla osób z niepełnosprawnościami. Zwłaszcza jeśli dojdzie jeszcze, jak dojdą jakieś ciężkie warunki atmosferyczne, to praktycznie nie jest to możliwe dla osoby z niepełnosprawnościami, żeby wydostała się z domu. No i to jest takie trochę dla mnie pobudzające, żeby tam być, bo może nie zostałam w Holandii, bo tam już jest dużo zrobione, a są takie miejsca, które naprawdę potrzebują osób aktywnych, które będą pokazywały, że te zmiany są bardzo potrzebne i nagłe, dlatego że powiem szczerze, ja wiem, że dużo osób z niepełnosprawnościami po prostu nie ma siły, bo no ja też często nie mam siły, tak? A mnie napędza to, że wierzę w to, że różne działania mogą coś zmienić i mówienie o tym też może coś zmienić. No i projekty artystyczne, które traktują na ten temat, też mogą mieć wpływ na chociażby innych ludzi i może w przyszłości, mam nadzieję, na jakieś instytucje czy politykę.
0: Mhm. No właśnie, a tych projektów, które robiłaś, było dużo. Projekt Trickster. Co się kryje za tą nazwą i czego dotyczył ten projekt?
1: Projekt Trickster zrobiłam też w ramach jeszcze wcześniejszego Pint of Science. Zostałam zaproszona po raz drugi. I dobrano mi, bo to zawsze dobiera się jednego artystkę i naukowca, naukowczynię i się paruje tak w ten sposób odnośnie właśnie zainteresowań. Paul Crawford jest osobą, która zapoczątkowała taki kierunek jak Health Humanities na Uniwersytecie w Nottingham. I my razem stworzyliśmy... Ja właściwie, będąc zainspirowana jego historią z dzieciństwa, która właśnie opowiadała o tej inności, o traktowaniu tej inności przez inne dzieci, no bo powiedzmy sobie też, jest ten cały etap, gdzie też dzieci, potem dorośli uczą się, widzą, nie widzą, reagują na dane sytuacje. No i właśnie Paul bardzo miał w sobie te traumatyczne przeżycia odnośnie tego, jak dzieci się z niego śmiały, jak mówiły, że jest potworem, jak on chował swoje małe rączki pod uda, żeby ich nie było widać, jak to zasłaniał, to od razu też przypomniało mi, jak ja bardzo musiałam chować się ze swoją niepełnosprawnością. Czy musiałam, czy nie, no byłam do tego zachęcana przez moją mamę zwłaszcza, żeby nie pokazywać tego, że ja noszę gorset, że coś jest ze mną możliwie nie tak fizycznie, więc ja cały czas też się z tym ukrywałam i też bałam się kontaktu z dziećmi, że one przybliżą się do mnie, dotkną mnie i odkryją, że mam gorset. I dla mnie to było takie bardzo społecznie oddalające. No i właśnie to połączenie mnie zainspirowało, to połączenie, że Paul się chciał ukryć, nie mógł się do końca ukryć. Ja się też starałam ukryć, ja nawet swoje ruchy i sposób siadania, sposób schylania dostosowałam do tego, żeby jak najmniej mi ten gorset było widać, także to już naprawdę przechodziło wiele poziomów. I stworzyliśmy całą wystawę w Keflaviku w Muzeum DUS, gdzie tam umieściliśmy niektóre obiekty, które ja stworzyłam zainspirowana jego historią. To było podczas COVID-u, więc nie mogliśmy się tak jak z Louis spotkać osobiście. Spotkaliśmy się później za to, przy okazji innego projektu, ale robiliśmy to zdalnie. I ja robiłam swój performance, w którym też jakby lokalne środowisko brało udział, dlatego że akurat wtedy wybuchał wulkan. a wulkan wybucha bardzo blisko mnie od czasu do czasu w Islandii, więc już praktycznie mogę powiedzieć, że się przyzwyczaiłam, ale zawsze jest to dla mnie duże wydarzenie, jest to piękne wydarzenie, chociaż przerażające. No i tam była ta skorupa, ona się przemieszczała. Paul był zafascynowany tym, ja mu wysyłam moje zdjęcia spod wulkanu, jak to się przemieszcza, jak ta lawa płynie, jak się robi ta skorupa, i on zupełnie odczuł, że to jest jak jego skóra, jak jego popękana skóra, która się złuszcza, która się przemieszcza, która się oczyszcza, potem nowa warstwa przychodzi na wulkan. Okazało się też, że Bóg, wulkan, też miał niepełnosprawność z mitologii, więc całość to połączyliśmy i ja też lokalne środowisko zebrałam, takie wielkie liście, daje się, no to są liście, gotuje się z tego rabarbar właśnie. Mm-hmm. Rabarbar, który bardzo dobrze rośnie w Islandii. Wielkie liście, on jest wielki w Islandii. Nie widziałam nigdy w Polsce tak wielkiego rabarbaru. Ja je ususzyłam i ja je po prostu w trakcie performance'u też zgniatałam na swoim ciele. Te liście się kruszyły. Potem też miałam odkurzacz, który zamiast wsysać to wyrzucał różne części symbolicznie tej skóry, pokazując, że nie, ja nie będę tego ukrywać, to jest część mojej osobowości, mojego ciała, to kim jestem. I Paul był na żywo podczas tego performance'u online, widział ten performance, nie wiedział, co zobaczy wcześniej. On powiedział, słuchaj, robimy performance, ty musisz brać jawny udział w tym performance'ie, nie macie obecnie tutaj, nie możesz przylecieć, bo są ograniczenia. Ty będziesz mnie widział i będziesz to komentował, dlatego że ty piszesz, napisałeś już 13 książek i ty jesteś wspaniały odnośnie literatury. Po czym Paul zaczął komentować mnie jak małe dziecko. I to był ten moment, kiedy byliśmy oboje bardzo wzruszeni, ponieważ on sam był zdziwiony, co się z nim stało. Po prostu wrócił do tego momentu. On potrzebował wrócić do tego momentu. On już nie był tym dorosłym mężczyzną, który ma już osiągnięcia, nie ma już takich poważniejszych problemów ze skórą. Wrócił i komentował mój performance zupełnie tak, jakby był dzieckiem, to jest nagrane.
0: Benana Skręcka, dzisiaj gości w studiu, performerka, artystka sztuk wizualnych, zrealizowała wiele międzynarodowych projektów, mieszka i tworzy w Islandii. Dzisiaj rozmawiamy o tych, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami, ale też twoja historia jest ciekawa walki o siebie, prawda? Bo ty też brałaś udział w konstruowaniu gorsetu, który później miał pomóc ci powrócić do zdrowia. Jak to wyglądało? Jeszcze jak byłaś dziewczynką.
1: Jak byłam dziewczynką, ogólnie to były takie czasy, że ten typ gorsetu, który ja nosiłam, nie był w ogóle dostępny w Polsce. Większość lekarzy w Polsce rozkładała ręce, mówiąc, że nie wiedzą, co zrobić, ponieważ chodziłam na basen, miałam gimnastykę korekcyjną, ale to nic nie dawało. Mój kręgosłup się krzywił w astronomicznym tempie. Od jednego lekarza usłyszałam, mając naście lat, że będę krótko żyła, więc albo umrę niedługo. Nie planowałam w ogóle przyszłości, wydawało mi się, że może dożyję do 18 roku życia przez to. I ten moi rodzice pocztą pantoflową zorientowali się, że jest taki technik ortopeda, który przyjeżdża z Niemiec i robi jakieś nowe gorsety, bo miałam taki gorset tutaj w Polsce robiony, ale on był ze skóry, w ogóle nic nie działał. No ja tam pojechałam, no i pierwsze zderzenie z gorsetem ortopedycznym to było coś strasznego, bo ja miałam około 9-10 lat. Nagle ktoś mnie obandażował, przeciął, tutaj zrobił i wracałam już w tym gorsecie, który był twardy, sztywny. To było dla mnie coś ekstremalnie trudnego. Oczywiście płakałam całą drogę powrotną, to było na Śląsku, ja wracałam do Częstochowy, całą drogę przepłakałam. No i tak się zaczęła moja 10-letnia podróż z tym gorsetem, który po 10 latach, ja go zdejmowałam tylko codziennie na 15 minut, żeby wziąć prysznic. Mówimy to o gorsecie, który jest plastikowy, który jest gruby, to jest twardy, sztywny obiekt. Ja po prostu miałam krwawiące rany przez te 10 lat, które się nie goiły. Już wtedy żyłam w bólu, ale ten ból był bardziej zlokalizowany w konkretnych miejscach. No a później usłyszałam, że jak już miałam

0: pełna. Ja już doświadczałam tego spojenia z tym przedmiotem i to jest znana reakcja organizmu i mózgu, ponieważ osoby, które używają balkoników, nie wiem, jakichkolwiek przyrządów.
1: Nawet okularów.
0: Okularów, wózków inwalidzkich. Te osoby nie traktują już tych obiektów jako obiekt sam w sobie, tylko to jest część ich ciała, część ich bycia, część ich funkcjonowania, co też jest piękne, bo czasami to nie jest powiedziane, że ktoś może chodzić, to nie dajmy mu tego jakiejś pomocy. To nie jest tak. To jest część, to się staje częścią życia, funkcjonowania i bycia. No ja się musiałam od tego odzwyczaić, ale to też jest kolejna inspiracja
1: do kolejnego projektu.
0: Tak, którą napisałam tezę na temat właśnie takich nietypowego odebrania swojego ciała, percepcja w stosunku do swojego ciała i w stosunku do swoich obiektów. Ja myślę, że dzisiaj takim najbardziej bieżącym przykładem jest telefon. Tak naprawdę. Dużo osób bez telefonu się czuje jak bez ręki. Musi trzymać, musi gdzieś mieć przy sobie i też nie myślimy o tym, ale też praktycznie ten telefon też przez to, że robi się coraz mniejszy, staje się coraz bliższy naszemu ciału, ale tego nie myślimy. To także myślę, że nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, które te obiekty takie ortopedyczne używają na przykład, ale też w codziennym właśnie życiu możemy się spotkać z takimi obiektami, tak jak ty wspomniałaś, okulary. No i właśnie ja też w związku z tym, że mam ten sentyment trochę do tej filozofii odnośnie czym jest ciało, czym jest obiekt i też do tego, co jest przydatne, a co nie w społeczeństwie, też pracuję i robię projekty, które są też ekologicznie związane, ponieważ wyrzucamy obiekty również, uważamy, że są już nam niepotrzebne. No a niestety te obiekty muszą się gdzieś znaleźć potem i zaśmiecają nasze środowisko. Także ja też tutaj łączę te kwestie i też często w projektach łączę właśnie percepcję odnośnie przedmiotów, też ortopedycznych, śmieci, które znajduję nieustannie, również na plażach Islandii, no bo Islandia to nie jest oddzielna planeta, tylko żyjemy w jednej planecie, więc każde państwo oddziaływuje tak naprawdę na każde państwo. Ta kwestia niepełnosprawności, która się też przewija, bo zaczęłam też w wielu pracach bieżąco używać łóżek, materaców, ponieważ ja potrzebuję też dużo odpoczywać i właściwie włączam ten odpoczynek w te różne performatywne akty.
1: Na przykład opowiedz.
0: Na przykład ten projekt, który robiłam w muzeum, też w Keflaviku, gdzie budowałam falę ze znalezionych na plaży obiektów, ta fala łączyła gorset, który był nie do końca gorsetem, ponieważ był on właśnie zrobiony wraz z tym moim technikiem, ortopedą, który robił te gorsety mi od lat, tak jak ja chciałam, formę tak jak ja chciałam, do łóżka, różowego łóżka oświetlonego. I to była też pokazanie tych zależności, tego jak bardzo jesteśmy wrażliwi i osoby z niepełnosprawnością są jeszcze bardziej wrażliwe na zmiany klimatu, na katastrofy. Jak pomyślimy sobie, że coś się dzieje i ktoś jest osobą z niepełnosprawnościami, potrzebuje zawsze pomocy, każdy się ratuje, kto pomyśli o tym człowieku, jakie on ma szanse, czy on ma mniejsze szanse, czy on ma większe, czy już jesteśmy na takim etapie, że mamy system, który jest jakoś zorganizowany, żeby jednak najpierw zadbać o tych, którzy są bardziej wrażliwi i którzy mają ograniczoną jednak motorykę. Także to jest też bardzo dla mnie istotne, bo mamy też przykłady osób i dzieci, które uciekają przed wojną i migrują na przykład do Islandii i też to jest bardzo trudna sytuacja, bo też nawet z Islandii te osoby często są deportowane i dużo

0: organizacji aktywistów działa na rzecz tych osób, żeby nie były deportowane, ponieważ no czasami każdy ruch i każda zmiana dla takiej osoby to jest bardzo duży wysiłek i potencjalne zagrożenie życia czasami. Także potrzebujemy też pracować nad tym takim systemem opieki nad ludźmi, którzy no mają po prostu mniejsze szanse w takich sytuacjach kryzysowych czasami. A no niestety wiemy, co się dzieje. Nie unikniemy niektórych sytuacji. Jest globalne ocieplenie. Ja widzę gołym okiem, jak lodowce topnieją. Mam swój ulubiony lodowiec. Jeżdżę do niego bardzo często i widzę na własne oczy, jak bardzo go ubywa każdego roku, więc naprawdę mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia i ja staram się, jak tylko mogę pomóc, reprezentować jak najlepiej i właśnie pokazywać i światło gdzieś tam, no, światło kierunkować, tak, kierunkować tematy. Światło na te osoby i też na te kwestie i też dlatego jestem w pierwszym ruchu dla spraw ochrony praw natury w Islandii, Snæfellsjökull Forseta, ponieważ ja tam w tym ruchu między tymi osobami, które są prawnikami, artystami, naukowcami, właśnie rzucam światło, że w tym wszystkim też bardzo ważną grupą są osoby z niepełnosprawnościami.
1: Wena Naskręcka, artystka, performerka, osoba działająca na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami, gościła dzisiaj na antenie Radia Opole. Za uwagę także dziękuję i kłania się, życząc dobrej nocy, Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Radio Opole.
2: Na FM, w internecie i DAB+, jest godzina 22, czas na wiadomości. A w nich spory wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, będzie również o większym bezpieczeństwie pieszych w Kędzierzynie-Koźlu, będzie również serwis w języku ukraińskim.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. Zaczynamy od polityki w kraju i za granicą. Nie kończą się spory wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnicy frakcji Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych i publicznych wystąpieniach krytykują postawę członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tak zwolenników rozłamowcami byłego premiera określił też kandydat na to stanowisko Przemysław Czarnek. Prezes PiS Jarosław Kaczyński dał swoim politykom 5 dni na opuszczenie stowarzyszeń o charakterze politycznym.
4: Czasu na wymaganą deklarację wystąpienia ze stowarzyszenia. Politycy PiS mają coraz mniej, ale jak mówił Przemysław Czarnek,
5: przytłaczająca większość parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości już złożyła oświadczenie i to w ciągu pierwszego i drugiego dnia.
4: Jednak w Polskim Radiu 24 jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Miller, powiedział:
6: ja nie muszę składać lojalki, bo jestem lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nie potrzebuję kolejnego podpisu. Ja nie chodzi o deklarację, tylko o czyny.
4: Jeszcze w tym tygodniu po raz drugi z prezesem Jarosławem Kaczyńskim ma rozmawiać szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. Termin, jaki dał prezes PiS na złożenie deklaracji, upływa w czwartek.
2: A była to relacja Mariusza Pieśniewskiego.
3: Twoje źródło prawdziwych informacji.
2: Zmiana premiera Wielkiej Brytanii nie przypomina wielkiego politycznego widowiska, nie ma publicznego zaprzysiężenia uroczystej inauguracji ani okresu przejściowego. Jeden szef rządu może rano pożegnać się z Downing Street, a jego następca jeszcze tego samego dnia zacząć pracę za czarnymi drzwiami z numerem 10.
7: Nie ma przysięgi przed kamerami, wielkich podpisów ani ceremonii transmitowanej przez wszystkie stacje telewizyjne. Jest audiencja, uścisk dłoni i po sprawie. Najpierw ustępujący premier jedzie do pałacu Buckingham i składa rezygnację na ręce monarchy. Później w pałacu pojawia się jego następca. Król prosi go o utworzenie rządu i właśnie ta krótka rozmowa za zamkniętymi drzwiami oznacza formalne objęcie stanowiska. Tak wyglądało to również tym razem. Jeszcze rano premierem był Keir Starmer, a kilka godzin później najważniejsze decyzje w państwie należą już do Andy'ego Bellama. Nie ma też symbolicznego przekazywania kluczy. Ustępujący premier opuszcza siedzibę rządu wcześniej, a jego następca przyjeżdża już jako nowy gospodarz. czarne drzwi z numerem 10 na Downing Street otwierają przed nim urzędnicy, którzy zostają na miejscu bez względu na to, kto właśnie wygrał polityczny wyścig.
2: A z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
3: Wiadomości ważne dla Ciebie.
2: W Kędzierzynie Koźlu będzie bezpieczniej dla pieszych. Właśnie przekazano plac budowy pod wykonanie dwóch aktywnych przejść w rejonie środowiskowego domu samopomocy Promyczek, informuje Piotr Pękala, rzecznik kędzierzyńsko-koźlewskiego magistratu.
8: W ramach zadania zebry przy skrzyżowaniu ulicy Piotra Skargi i ulicy Jana Sobieskiego zostaną wyposażone w nowoczesne rozwiązania poprawiające widoczność. Będą to dedykowane oświetlenia LED, pulsujące sygnalizatory oraz elementy odblaskowe, tzw. kocie oczka.
2: To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym mieście. Kędzierzyn od kilku lat inwestuje w budowę kolejnych aktywnych przejść dla pieszych.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Ruszył konkurs na najlepszy produkt turystyczny województwa opolskiego. To już 17. edycja plebiscytu, w którym wyróżnieni otrzymają specjalne certyfikaty OROD 2026. Kandydatury można zgłaszać do końca sierpnia. Produktem turystycznym może być na przykład cyklicznie organizowane wydarzenia, impreza turystyczna, szlak składający się z kilku miejsc związanych pewną historią albo obiekt, w którym występuje jedna główna atrakcja lub usługa. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem aplikacji konkursowej, która jest dostępna na ich stronie internetowej.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
2: 4 minuty po 22.
3: Wiadomości w języku ukraińskim.
9: Вітаю перед мікрофоном Олександра Піаста. Підсумок подій вихідних і понеділка до вашої уваги. Упродовж вихідних і сьогодні в Україні тривали акції громадського протесту через рішення президента про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Натомість учасники акції вимагають звільнення головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Звісно, я чую, що кажуть люди. Я довго спілкувався з Михайлом Федоровим, також я говорив із Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані, заявив Володимир Зеленський. Сьогодні президент також повідомив, що провів низку консультацій з досвідченими українськими військовими. Організатори ж протестів своєю чергою заявили, якщо до п'ятниці 24 липня глава держави не ухвалить відповідного рішення, акції протесту можуть стати безстроковими. На Запорізькому напрямку українські військові взяли у полон 64 російських окупантів. Про це повідомили у 225-му окремому штурмовому полку. За інформацією підрозділу, під час зачистки кількох населених пунктів українські бійці виявили та затримали російські інфільтраційні групи. У полку зазначають, що противник мав непомітно проникнути в тил українських позицій, шукати екіпажі безпілотників і встановлювати російські прапори для пропагандистських відео. Подробиці операції у підрозділі наразі не розголошують. На Волині розпочався другий тиждень ексгумаційних робіт в селах Острівки та Воля Островецька. За даними Бюро пошуків та ідентифікації Польського інституту національної пам'яті, у Волі Островецькій вже виявили останки щонайменше 38 людей. Фахівці повідомляють, що тіла були безладно скинуті до спільної могили, а на багатьох черепах помітні сліди механічних травм. Поруч знаходять особисті речі загиблих, медальйони, хрестики та елементи одягу. Ексгумації проводять українські та польські спеціалісти. Роботи планують завершити до 7 серпня. І до локальних новин. Провести літні канікули весело, цікаво і з користю запрошують волонтерки з об'єднання «Павучихи з Ополя». У так званому магічному огрудку на вулиці Краковській 41А А вони організовують спільне плетіння маскувальних сіток для українських військових. Долучитися запрошують дітей і молодь. Жодних спеціальних навичок не потрібно, а приходити можна й цілими родинами. Волонтерки обіцяють дружню атмосферу, нові знайомства та багато гарного настрою. Контактна інформація на Facebook-сторінці «Павучих Зополя». І цією інформацією завершуємо наш випуск. Почуємось вже завтра. Програму підготувала Олександра Піаста. На все добре.
3: Погода.
2: Temperatura to 17 stopni, a ciśnienie 1018 hektopaskali od kilku godzin. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Uwaga, lokalnie może jeszcze popadać deszcz. Najniższa temperatura tej nocy to 11 stopni, a jutro w dzień maksymalnie od 18 do 20 w cieniu. Zachmurzenie jutro duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o wiatr, to będzie na ogół słaby, umiarkowany, lokalnie jednak porywisty północno-zachodni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
10: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żar.

0: Salon Naukowy Radia Opole.
1: W Radio Opole wieczorową porą startujemy z kolejnym salonem naukowym. Kacper Śnigurski przy mikrofonie, Krzysztof Rapp wciąż na urlopie, ale moim gościem dziś będzie dr Błażej Choroś z Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór.
1: Panie doktorze, czy wszystkie kraje, które rywalizowały na Mistrzostwach Świata ze Stanami Zjednoczonymi i ostatecznie wygrały ze Stanami, mają przechlapane?
2: No, trzymając się tej żartobliwej konwencji, mógłbym powiedzieć, że wszyscy mamy po prostu przechlapane.
1: Rozumiem. Nawet Polska, która nie pojechała na mundial, czy to taktycznie było dobre?
2: To była strategiczna decyzja podjęta z dużym wyprzedzeniem.
1: Ale oglądał pan wczorajszy mecz?
2: Chociaż... Oglądałem. Nie w całości, czy może inaczej, z przerwami, ale chyba aż tak dużo mi nie umknęło. No gola tak. Oglądałem.
1: Tak, gola faktycznie, ale to już trzeba było długo wyczekać na tego gola. Ja wiem, że nie jest pan, nie zajmuje się zawodowo stricte Stanami Zjednoczonymi, ale ten mundial był taki bardzo mocno zamerykanizowany.
2: No był. Myślę, że dla wielu widzów w ogóle, czy wielu widzom w ogóle mogło umknąć, że on formalnie rozgrywał się i w Meksyku, i w Kanadzie jeszcze. Mm-hmm. Więc faktycznie postrzegaliśmy go przez pryzmat Stanów Zjednoczonych, zarówno jakby na tym etapie przygotowań, różnych kontrowersji politycznych, prawda?
1: Tak, pomijmy sobie piłkarzy Iranu. Zamerykanizowany, mając na myśli oczywiście Stany Zjednoczone.
2: Tak, tak,
1: USA.
2: Tak. No ale więc oczywiście myślę, że tutaj był taki... Ta perspektywa amerykańska, no jak mówimy Ameryka, to oczywiście mam na myśli Stany Zjednoczone, ona tutaj dominowała. Choć z tego, co widzę w mediach amerykańskich, to chyba w samych Stanach Zjednoczonych nie był to jednak aż taki wydarzenie, aż takiej rangi, jak można by się spodziewać, przynajmniej z naszej europejskiej perspektywy, gdzie piłka nożna jest jednak sportem najważniejszym.
1: No tak, bo z tego, co ja widzę, to starania FIFA i całego świata praktycznie piłkarskiego polegają na tym, żeby zachęcić tych Amerykanów do oglądania tej piłki nożnej, ale chyba jest problem, jest opór.
2: No zobaczymy oczywiście, na ile to się przełoży na jakiś wzrost popularności tego sportu. Jak to w Stanach bywa, pewnie będzie tą popularność można mierzyć przede wszystkim pieniędzmi, czyli tym, ile się na ten sport wydaje, ile piłkarzy zarabiają na kontraktach reklamowych. No ten początek Roberta Lewandowskiego chyba nie był tutaj jakimś takim znakiem, że jest jakiś szturm, że tak powiem, Amerykanów na ten sport.
1: Zdecydowanie tak. Chociaż też, już zahaczając konkretnie o Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, też da się zauważyć, że te przekazy chociażby mundialowe stają się zdecydowanie bardziej takie społecznościowe. Coraz większe naciski są chociażby na media społecznościowe przy transmitowaniu wszystkiego. iShowSpeed to jest youtuber, jest jedną z największych gwiazd chociażby tego mundialu. On występował przed rozpoczęciem tego finałowego spotkania. Ten świat się bardzo mocno zmienia, a idoli już nie kreują media tradycyjne, tylko te społecznościowe.
2: No, myślę, że to jest już dzisiaj truizm, tak? To znaczy telewizja oczywiście jest ważna cały czas i ważna też jest z finansowego punktu widzenia, ale jeżeli chodzi o zwłaszcza tą młodszą część widowni, no to już w zasadzie wyłącznie media społecznościowe. I no chyba to, co obserwujemy, zresztą no nieraz na antenie radio o tym rozmawialiśmy, no że jednak obserwujemy taki powolny, ale jednak spadek znaczenia mediów tradycyjnych. Oczywiście pytanie jest otwarte, jaki jest punkt końcowy, czy one znikną, czy nie znikną. Ja akurat uważam, że w przypadku radia raczej zniknięcie nam nie grozi, bo ma to medium pewne cechy, które je predestynują do utrzymania się.
1: Tak długo, jak jest łatwo dostępne w samochodzie, tak długo
2: tak,
1: myślę, że...
2: No, w pewnym uproszczeniu, ale zasadniczo tak, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o telewizję, no to tutaj przynajmniej taką telewizję, jaką tradycyjnie rozumiemy, prawda, czyli nadawany program nadawany w pewnej konkretnej kolejności, no to w zasadzie dzisiaj to co widzimy, to już jest końcówka tego.
1: Tylko że słuchałem różnych wypowiedzi medioznawców, osób, które tworzą media, i oni podkreślają, że te media tradycyjne o ile nie zginą, ale się bardzo mocno przekształcą, bo przecież ci twórcy podkreślali, że oni od lat zajmują się tworzeniem obrazu, a to, gdzie go będą publikować, to jest całkiem inna rzecz. Więc czy możemy się spodziewać, że tak jak mamy Kanał Zero, to jest chyba teraz taka największa telewizja internetowa, tak to można nazwać. Telewizja Republika chyba też cały czas nadaje na żywo na YouTubie, nie wiem, nie sprawdzałem tego dawno, to możemy się spodziewać, że tak samo będzie, nie wiem, z TVN-em, z TVP, że oni przeniosą swoją produkcję po prostu na YouTuba?
2: Czy tak samo, tylko w drugą stronę, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o Kanał Zero, to obserwujemy taką ścieżkę, prawda, gdzie zaczynał ten projekt jako właśnie taka typowa, no możemy powiedzieć telewizja internetowa, choć to definicyjnie nie jest dobry termin, bo telewizja internetowa to jest zwykła telewizja, ale nadawana przez internet, czyli ona też charakteryzuje się tym, że o określonej godzinie, w określony dzień lecą konkretne programy, część jest nagrywana, część jest na żywo. Natomiast Kanał Zero tak naprawdę zaczynał od tego, że puszczamy filmiki na YouTubie, część leci na żywo, część nie jest nagrana wcześniej, ale o jakiejś konkretnej godzinie je prezentujemy. I w momencie, kiedy zbudowali już tak duże ilości treści, że w zasadzie mogliby nimi wypełniać codziennie kanał telewizyjny, no to otwierają kanał telewizyjny, prawda? Nadawany w sieciach kablowych, nadawany w internecie, ale on w zasadzie wygląda tak jak tradycyjny kanał telewizyjny. Natomiast w przypadku stacji takich jak Telewizja Publiczna, czy Polsat, czy TVN obserwujemy ścieżkę w drugą stronę, czyli mamy bardzo dużo treści produkowanych przez te stacje i te treści do tej pory były prezentowane w takim układzie kanałów, prawda? Mamy tam TVN, TVN7, mamy TVN24 i tak dalej, i tak dalej. Każda stacja telewizyjna ma dużo tych kanałów, a niektórzy nawet bardzo dużo. I potem zaczynamy się zastanawiać, jak te treści zapakować w tą formułę internetową, czyli jak je zapakować do YouTube'a, jak je zapakować do TikToka. No i w mniejszym stopniu, powiedzmy, jak je jeszcze zapakować do Facebooka i Twittera. I to jest tak, że jak mamy nagraną rozmowę, prawda, 20-minutową, no to z tej rozmowy możemy zrobić kilkanaście przynajmniej różnych formatów, prawda? Począwszy od formatów długości poprzez formaty wyglądu, w pionie, w poziomie, bardziej urządzenie mobilne, z napisami, bez napisów. I to jest niesamowite, znaczy nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak to będzie wyglądało, prawda? Dlatego, że jeszcze 2 lata temu, jak ktoś by powiedział, że ścieżką do sukcesu w YouTubie jest robienie programów czy wywiadów, które trwają 2 godziny, to wszyscy by się stukali w głowę, bo przecież obowiązującą normą było, że trzeba skracać, bo to musi być właśnie krótkie, atrakcyjne, uproszczone, po czym właśnie wchodzi no chciałem powiedzieć Kanał Zero, choć tak naprawdę to nie...
1: Forma, znaczy, podcast.
2: Oni to wprowadzili, powiedzmy, przynajmniej jeżeli chodzi o polski rynek medialny, na bardzo wysoki poziom popularności. Podcasty wcześniej wydawały się czymś niszowym, prawda? Oni ten podcast zapakowali w trochę bardziej atrakcyjną formę, po prostu audycji, moglibyśmy powiedzieć, ale długiej audycji, prawda? Gdzie przez 2 godziny można rozmawiać. Ona oczywiście jest interaktywna, tam dzwonią widzowie, to też ma jakiś element, który przykuwa, czy buduje tą publiczność. No niemniej jednak to wszystkich zaskoczyło, prawda? Wszystkich, którzy się tym zajmują, zaskoczyło, że okazuje się, że z tak długiego formatu można zrobić coś atrakcyjnego. Oczywiście ten długi format, z niego generuje się również kilkanaście z takich długich rozmów, nawet kilkadziesiąt krótkich formatów, które możemy puścić w postaci shortów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc taki jest stan na dzisiaj konwergencji mediów, byśmy powiedzieli, prawda? Tylko że ci gracze, o których pan redaktor mówił, idą z dwóch stron, prawda? Kanał Zero wychodzi od tej produkcji internetowej i zaczyna generować kanał telewizyjny, zobaczymy, może za rok albo za 2 lata będzie miał już 3 kanały telewizyjne, a może jeszcze postanowi tą treść przeformatować w coś na kształt radia, co się nadaje bardziej do słuchania, prawda? No bo jak już mają ten materiał, no to teraz jest tylko kwestia, jak go obrobić, żeby on w różnych miejscach, do różnych urządzeń, do różnych sytuacji się nadawał. A media tradycyjne próbują to robić z drugiej strony. Pytanie, czy zdążą znaleźć klucz do bycia atrakcyjnym dla odbiorców, zanim stracą te przychody, które jeszcze mają z tytułu tego, że są stacjami tradycyjnymi, prawda? Bo te przychody cały czas się zmniejszają, więc oni są w takiej sytuacji, że z jednej strony ściska ich ta ściana właśnie bez spadających przychodów tradycyjnych i próbują zdobyć pozycję w nowych mediach, prawda? Taką jak choćby mowa Kanał Zero czy inne jakieś tam pozycje, w nadziei na to, że to się przełoży również niedługo na jakieś większe pieniądze, nie? Bo nie wiem, no taki Kanał Zero on oczywiście generuje bardzo dużo przychodów, przychody z perspektywy kanałów na YouTubie, z perspektywy dużych telewizji, to nie są wcale takie duże pieniądze, nie? Więc zobaczymy, gdzie ta ścieżka nas doprowadzi. Myślę, że parę jeszcze twistów tutaj się pojawi.
1: No właśnie, bo na przykład tak jak mamy taką telewizję sportową, czyli TVP Sport, to ja od dawien dawna oglądam wyłącznie mecze, chociażby przez internet. Po prostu ja sobie odpalam sport.tvp.pl, to działa fenomenalnie, opóźnienie jest minimalne, za każdym razem mi się odpala, więc takie TVP Sport już od dawna jest stricte działającą taką telewizją internetową, bo ona nawet pod tym kątem daje mi to konkretne wydarzenie, czyli ten konkretny mecz. A telewizja w teorii ma być od tego, że ja wchodzę i ją oglądam po prostu i przyjmuję to, co dostaję. Tylko teraz to przejście tych wszystkich telewizji tradycyjnych do internetu będzie o tyle trudne, że telewizje wszystkie przez lata dawały widzom jakby odgórnie to, co chcą przekazać. A widz to przyjmował, bo nie miał wielkiego wyboru po prostu z tych różnych programów. Natomiast jeżeli przejdą do internetu, to jakby nie zmuszą z automatu kogoś, żeby w to kliknął, żeby wszedł, żeby to obejrzał. Więc to będzie też dla nich taka trudna sprawa.
2: No tak, znaczy to już się dzieje w zasadzie, nie? To znaczy większość widzów, zwłaszcza młodych widzów, już nie ogląda telewizji w taki linearny sposób, czyli oni jakby nie są przyzwyczajeni do tego, że oglądamy określony produkt czy jakąś audycję o określonej porze. Wyjątkiem są właśnie wydarzenia sportowe, o których pan redaktor mówi, no bo one z definicji dzieją się w konkretnym miejscu, znaczy w konkretnym czasie przede wszystkim. Więc tutaj swoją drogą właśnie bardzo dobrze pan pokazał, że to jest właśnie telewizja internetowa. Znaczy to jak ktoś ogląda mecz na stronie TVP, to jest telewizja internetowa. Czyli to się niczym nie różni od włączenia tego na telewizorze, tylko transmisja odbywa się nie przez naziemną telewizję cyfrową, czy telewizję kablową, czy telewizję satelitarną, tylko idzie po prostu streaming po kablu. Mało tego, jak ktoś by sobie na Smart TV uruchomił aplikację TVP VOD i na niej odtworzył ten wczorajszy mecz, to w zasadzie niczym się nie różni, a z punktu widzenia kogoś, kto siedzi przed telewizorem, to jest tylko inna sekwencja przycisków na pilocie, prawda? Czy to jest telewizja tradycyjna, czy internetowa. Ale to jest cały czas pewien wyjątek. Nie ma klucza jeszcze, choć od wielu lat są różne próby dodania czegoś, jakiejś wartości dodanej do tej transmisji internetowej, no bo teoretycznie aplikacja, czy w telewizorze, czy na komputerze, daje nam gigantyczne możliwości techniczne wzbogacenia tej transmisji, nakładanie, jakichś tam nakładek, dodatkowych informacji.
1: Jest pięć różnych
2: kątów kamer, wersji, nawet. Dokładnie, nie? Ale prawda jest taka, że obserwujemy to od wielu, wielu lat. W międzyczasie były jeszcze tam transmisje, VR, prawda? To się nic z tego nie przyjęło. To znaczy widać, że nie znaleziono się takiego klucza, który byłby dla widza wystarczająco atrakcyjny, żeby on porzucił tą klasyczną, linearną transmisję w wydarzeniach sportowych na rzecz tego, że może sobie tam, nie wiem, dodawać dodatkowe warstwy ze statystykami. Może niektórzy z tego korzystają, ale większość ludzi z tego nie korzysta, prawda? Więc to jest ten ostatni obszar, gdzie to się jeszcze nie różni za bardzo od tradycyjnej telewizji, ale pozostałe, no to tak jak pan powiedział, ludzie są przyzwyczajeni, jak oglądam serial, to nie o 17 codziennie, tylko wtedy, kiedy jest mi wygodnie, czy na telefonie, czy na komputerze, czy na telewizorze poprzez jakieś urządzenie Smart TV. I jak ja rozmawiam z moimi studentami, a co roku jak przychodzą nowi studenci, to się sprawdzam, jak się zmieniają te zwyczaje dotyczące oglądania telewizji, to w zasadzie od kilku lat jedyne miejsce, gdzie oni oglądają jeszcze tradycyjną, linearną telewizję, to jest dom rodzinny. Jak wracają do domu albo odwiedzają dziadków i tam na przykład albo jest to taki dom, gdzie telewizja leci cały czas, bo cały czas jeszcze sporo takich domów jest, gdzie telewizor leci w tle, prawda? Ja jestem przyzwyczajeni, że tam, nie wiem, jakiś serial się zaczyna o tej godzinie i go się tam jednym okiem, powiedzmy, albo z trochę większą uwagą ogląda. Natomiast jak przyjeżdżają w tygodniu na studia, no to nie, nikt z nich nie ogląda telewizji linearnej.
1: Nawet nie posiadają nawet telewizora bardzo często, tylko to jest...
2: Tak, ale nawet, bo przecież to, co nam daje TVP Sport odnośnie meczów, to możemy też oglądać tradycyjne kanały w ten sam sposób przez komórkę, prawda? Ale no, nikt jakby nie planuje oglądania w ten sposób. Nawet wśród moich kolegów, politologów, widzę, że o ile jeszcze kilka lat temu był w naszej działce, że tak powiem, taki niepisany zwyczaj, że się od godziny 19 do mniej więcej 20 nie wykonuje żadnych telefonów, żeby komuś nie przeszkodzić w oglądaniu jednego czy drugiego dziennika, to też już się zmienia, bo też się ludzie przyzwyczajają do tego, że albo mogę sobie ten dziennik obejrzeć w dowolnym momencie, ale tak naprawdę bardziej do tego, że te informacje, które kiedyś były zbierane w wiadomościach, one dzisiaj...
1: Dowiadywaliśmy się o nich o tej 19.
2: Dokładnie. One dzisiaj w zasadzie są już podawane przez cały dzień. My jesteśmy poddani temu nieustającemu strumieniowi informacji i jak ktoś, kto spędza dużo czasu w mediach społecznościowych, interesując się na przykład polityką, to jak on by zasiadł do takich wiadomości o 19.30, to szansa, że on się dowie z tych wiadomości czegoś, czego nie usłyszał wcześniej w ciągu dnia, jest naprawdę niewielka.
1: To możemy spodziewać się rewolucji nawet w tym elemencie, że nie wiem, w ciągu 10 lat nie będzie potrzeby tworzenia czegoś takiego jak wiadomości? To jest takie wróżenie z fusów, czy nie?
2: To jest wróżenie, znaczy to jest trochę wróżenie z fusów, ale widzimy, co się dzieje, prawda? Znaczy ja bym tutaj może nie użył słowa rewolucja, chyba że byśmy powiedzieli takiej pełzającej rewolucji, bo to się dzieje już cały czas, prawda? Czyli nawet jak, nie wiem, obejrzelibyśmy tak uważnie przez cały dzień jakieś telewizje informacyjne, no to widać, że sposób podawania informacji przez nich się zmienia, więc ja myślę, że takie wiadomości, czy taki set wiadomości, bo ja dostrzegam atrakcyjność tego, tak jest wiele osób...
1: A to ja od razu taką ciekawostkę panu doktorowi zdradzę, bo ja jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o wyniki różnych kanałów na TikToku i wiem, że jednym z najpopularniejszych kanałów TikTokowych w kraju są wydarzenia Polsat. I oni wrzucają tam całe wycięte fragmenty. Nawet tak chamsko, nie że są przerabiane do pionu, tylko w poziomie wrzucają całe fragmenty swojego programu. I oni robią absolutne miliony wyświetleń.
2: No i to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli to jest kwestia zapakowania tej treści, którą już mamy, do konkretnego formatu, nie? I tak jak chciałem powiedzieć właśnie, że pewnie ten format wiadomościowy zostanie, no bo wiele osób się nie interesuje, powiedzmy, za bardzo tym, co się dzieje na świecie i im taka opcja, że raz w ciągu dnia odpalam sobie jakieś miejsce, gdzie mogę dostać taką pigułkę informacyjną, co się wydarzyło, dla nich to będzie atrakcyjna formuła, prawda? Natomiast to dzisiaj to jest jakby główna metoda podawania informacji i ewentualnie, tak jak pan dyrektor powiedział, potem ją tniemy na mniejsze kawałki i pakujemy do pojedynczych wpisów na TikToku, prawda? Więc jakbym miał robić jakieś przewidywanie, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie, to bym powiedział, że będzie to trochę wyglądało na odwrót, czyli będziemy mieli mniejsze kawałki na wejściu, a później z nich dopiero skleimy różne formuły, tak? Czyli będzie formuła typu wiadomości, będzie formuła typu, co się wydarzyło na świecie, co się wydarzyło w kraju, czyli jakby będziemy dopasowywali z klocków, które budujemy przez cały dzień, będziemy dopasowywali materiały tak, żeby maksymalnie je spersonalizować, prawda? Dać odbiorcom szansę dostania tego, czego oni szukają.
1: Tylko tą bezpieczną taką przystanią dla wszystkich telewizji były te duże wydarzenia sportowe. Mhm. Że one były na żywo i one były przez jakiś czas przez te serwisy streamingowe takie nietykalne i przyciągały te rekordowe masy widzów właśnie do tej telewizji tradycyjnej. Ale teraz widzę, że serwisy streamingowe coraz częściej, coraz chętniej sięgają po te wydarzenia na żywo. HBO chociażby, tak, to są Igrzyska Olimpijskie, ale bo Tour de France też można oglądać w ten sposób. I ja jestem niemalże pewien, że Mundial w 2030 roku będziemy oglądać na Netflixie, HBO albo jakimś innym Prime. I wtedy te telewizje tradycyjne co zrobią?
2: No, to jest w ogóle specyficzna sytuacja, ten Mundial, zwłaszcza w Europie, prawda? No bo to jest jednak, tak jak już wspomnieliśmy, absolutnie najważniejszy społecznie sport na naszym kontynencie i trudno mi sobie wyobrazić, żeby w takim powszechnym stopniu on przeszedł do takich miejsc komercyjnych, nie? To znaczy, żeby nie można było go oglądać w dostępie publicznym. Pamiętajmy, że, bo to jest też jakby później kwestia finansowania tego, nie? To znaczy finansowanie futbolu, które jest na absurdalnym przecież poziomie.
1: Ultramiliardowym.
2: Dokładnie. odbywa się w dużej mierze z pieniędzy publicznych, tak? To znaczy te stawki, te kontrakty reklamowe są między innymi dlatego takie wysokie, że jest powszechna dostępność do tego sportu. Jeżeli byśmy zamknęli ten sport, tak jak nie wiem, Formułę 1, tylko w transmisjach kodowanych, gdzie kibic musi zapłacić, żeby to zobaczyć, a przecież tak było, znaczy olimpiada była z jednej strony dostępna w transmisjach publicznych, no ale jak ktoś chciał mieć właśnie, zapłacił za HBO i to tam miał tych streamów kilkanaście do wyboru i mógł wszystkie naraz oglądać, wszystko naraz co się dzieje. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że za piłkę nożną, żeby ją obejrzeć, będzie trzeba płacić powszechnie, no to pewnie pojawi się zagrożenie dla popularności tego sportu.
1: A na to FIFA sobie nie pozwoli.
2: A na to FIFA sobie nie może pozwolić. Oczywiście to się dzieje, no bo mamy ligi, które w poszczególnych krajach, żeby oglądać, to trzeba za to płacić. Więc oczywiście tutaj do pewnego stopnia to już się toczy, ale wydaje mi się, że Mundial jest jednak dosyć specyficznym, takim jednak bardzo masowym wydarzeniem. Ale jestem sobie oczywiście w stanie wyobrazić taki amalgamat, trochę jak był na olimpiadzie, czyli z jednej strony mamy część rzeczy w dostępie otwartym, a część rzeczy zakodowane. Takie zresztą rzeczy, takie eksperymenty już miały miejsce kiedyś.
1: Także będziemy obserwować to na bieżąco, jak to się będzie zmieniać i w sumie spotkaliśmy się, żeby porozmawiać w innym temacie, jednak bardzo szeroko rozwinęliśmy ten temat telewizyjny, ponieważ spotkałem się z panem doktorem w związku z badaniami, które szykujecie razem ze studentami. To są badania, bo teraz bardzo mocno zmienimy temat, nawet ciężko jest nawiązać do tego poprzedniego, który poruszaliśmy, ale to jest związane z tym, w jaki sposób my kierujemy nasze wybory przy wyborach, w jaki sposób, na jaką płeć nawet to. Mhm.
2: Tak, prowadzimy takie badania razem z, mam taki zespół badawczy trzyosobowy z koleżanką i kolegą z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorem Gałecką i doktorem Biegunem. I w zeszłym roku, a w zasadzie na początku tego roku ukazał się taki artykuł, który pokazał wyniki tych badań. Sprawdzaliśmy, jakie czynniki wpływają na ponowny wybór osób pełniących funkcje wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów, prawda? Czyli co powoduje, że wójt, burmistrz lub prezydent ponownie wygrywa wybory. To nas interesowało i tam kilka ciekawych rzeczy nam wyszło. Trochę potwierdziliśmy jakby istniejących już teorii w tym zakresie, czy dotychczasowych badań, że przykładowo takim największym predyktorem wygrania jest de facto to, że jest się już tym wójtem, burmistrzem lub prezydentem, więc ci, którzy startują ponownie, mają z automatu większe szanse wygrania, ale też w tamtych badaniach wyszło nam na przykład, że wskaźnik migracji jest takim elementem, który na to wpływa, czyli jeżeli mamy do czynienia z miejscowością, do której ludzie przyjeżdżają raczej niż wyjeżdżają, czyli jest większy wskaźnik osób przejeżdżających i mam na myśli tutaj migrację w ogóle, czyli nie tylko migrację, tak jak u nas w dyskursie publicznym postrzega się je przede wszystkim przez migrację obcokrajowców, ale również migrację wewnętrzne, prawda?
1: Czyli z miasta do wsi.
2: Albo ze wsi do miasta, prawda? No tak. Albo z jednego miasta do drugiego. Ale generalnie, jeżeli po prostu to jest gmina, bo to była nasza jednostka analizy, gdzie więcej ludzi do tej gminy przyjeżdża, to im więcej, zakładamy, że to jest wskaźnikiem, ludzie przyjeżdżają do miast, w których chcą mieszkać, prawda? Czy do gmin, w których chcą mieszkać. Więc dla nas to był taki pośredni wskaźnik jakości rządzenia, tak? Że jeżeli chce ktoś przyjeżdżać do jakiejś gminy, to znaczy, że tam się dobrze dzieje. I wtedy to jest coś, co zauważyliśmy, że zwiększa szansę ponownego wyboru takiego wójta, burmistrza lub prezydenta. A teraz faktycznie jesteśmy akurat w trakcie badań, gdzie trzymamy się cały czas tego samego obszaru, czyli też chodzi o wójtów, burmistrzów i prezydentów, ale interesuje nas bardzo ten element płci. Czyli chcemy sprawdzić, w jakim stopniu kobiety, czy sprawdzamy to w tej chwili, bo jesteśmy na etapie już obliczania, powiedzmy, wyników tych badań. W jakim stopniu kobiety, których jest mniej oczywiście w polityce niż mężczyzn, mniej jest ich też na tych stanowiskach wójtów, burmistrzów, prezydentów, co powoduje, że jest ich mniej? Czy to są kwestie związane z tym, jak ocenia się ich rządy, czy jak obiektywnie możemy te rządy sparametryzować poprzez wskaźniki finansowe, społeczne i polityczne, jakie są w gminach, czy też są to bardziej kwestie związane z samą płcią? I nie mam co prawda, czy nie mamy jeszcze gotowych wyników, więc to, co teraz będę mówił, jest taką, bym powiedział, wstępną dopiero ich wersją. Szykujemy się do pełnej prezentacji we wrześniu, czy na początku października. Mamy zaplanowaną prezentację wyników na takiej dużej konferencji międzynarodowej, no, ale z tych badań wynika, że tak naprawdę kluczowym elementem jest jednak płeć, prawda? Czyli kwestie związane z parametrami finansowymi gminy, z tym, o czym mówiłem wcześniej ogólnie, czyli migracjami itd., itd., to w zasadzie nie różnicuje znacząco szans na wygranie pomiędzy kobietami i mężczyznami. Największym czynnikiem różnicującym jest kwestia płci. I sprawdzamy to jeszcze w różnych konfiguracjach, różnie te dane ustawiamy, żeby zobaczyć, w jakich sytuacjach ta płeć jest bardziej ważna, a w których jest mniej ważna. Tutaj jeszcze nie mam wszystkich odpowiedzi. No niemniej to, co mogę w tej chwili powiedzieć, to to, że płeć pozostaje tym jakby najważniejszym czynnikiem i kobiety mają po prostu mniejsze szanse wygrania tych wyborów, dlatego że są kobietami. To jest to, co wstępnie z tych badań wynika.
1: A to jest dosyć taki zaskakujący wniosek, bo wydawałoby mi się, że w 2026 roku już ma to coraz mniejsze znaczenie. Nawet z takiej ludzkiej obserwacji, jak tak się rozejrzę, ile kobiet mamy tutaj w regionie takich silnych, mocnych, zarządzających, to oczywiście jest ich mniej niż mężczyzn, ale są bardzo, moim zdaniem, mocno widoczne. Dlatego tak się zastanawiam, czy badaliście to na poziomie krajowym, czy regionalnym?
2: Tak, zbadaliśmy.
1: Czy to też zależy od regionów?
2: No więc znowu, nie mamy jeszcze kompletu wyników tych badań, niemniej jednak zbadaliśmy wszystkie gminy w Polsce. Wszystkie gminy w Polsce od wyborów z 2002 w zasadzie roku, czyli od cały okres współczesnej samorządności, więc ten zbiór danych jest bardzo rozbudowany i nic tutaj, że tak powiem, nam systemowo nie umknęło. Każdy szczebel od najmniejszej gminy do największego miasta i oczywiście widać tutaj pewne zmiany, nie? To znaczy jak...
1: No właśnie, bo to w 2005 czy 2010 nie miałbym żadnych wątpliwości, ale wydaje mi się, że im później to już ten...
2: Tak, obecność kobiet w polityce rośnie, również na tych szczeblach wykonawczych w samorządzie. I widzimy tutaj oczywiście, są takie elementy, które miały na to wpływ. No na przykład wprowadzenie tego obowiązkowych parytetów na listach wyborczych, prawda? Czyli, że druga płeć musi stanowić przynajmniej 30% osób na listach wyborczych. To widać, że od tego momentu ten wskaźnik udziału kobiet rośnie nieco szybciej.
1: Parytet jest też o tyle ważny, że tu się wtrącę, że to jest, odnosi się do drugiej płci, nie do kobiet, tylko drugiej płci. Tak, bo nawet słyszałem kiedyś taki fragment rozmowy politycznej w Radiu Opole, że były miejsca, w których trzeba było starać się w drugą stronę, że brakowało panów, żeby był ten parytet. To są oczywiście wyjątki, absolutne.
2: Tak, ale były te, no, nawet pamiętamy przecież, że kiedyś była taka dyskusja przy takiej inicjatywie politycznej wprowadzenia partii kobiet, prawda? To pojawiło się pytanie, okej, no to teraz jak zbudujemy listy wyborcze, bo tam też jednak przynajmniej 30% na tych listach będą musieli stanowić mężczyźni. Przy czym oczywiście w Polsce ten system parytetowy, być może nie wszyscy nasi słuchacze o tym wiedzą, on jakby odnosi się do listy jako całości, czyli nie mamy czegoś takiego jak tak zwany suwak, nie ma obowiązku, żeby to była kobieta na przemian z mężczyzną, nie ma obowiązku, aby te kobiety znajdowały się, czy mężczyźni, prawda, ale ta druga płeć, żeby znajdowali się na górze listy też jacyś, więc w wielu wyborach oczywiście wypełnia się listy najczęściej kobietami, bo to ich najczęściej dotyczy, ale cały czas to się powoli zmienia, tak jak zresztą pan rektor powiedział, coraz częściej widzimy kobiety też na czołowych listach, coraz częściej one świetne wyniki wyborcze zdobywają, więc partie je nie tylko z takich powodów taktycznych umieszczają na górze na liście, ale również z powodów strategicznych, ale w dalszym ciągu widoczne jest też to, że na wielu listach, w wielu okręgach to robi się to tylko po to, żeby dopełnić formalności, więc to są kobiety na miejscach niebiorących, prawda? Coraz więcej jest kobiet wybieranych, ten trend jest widoczny, ale z drugiej strony jest tutaj cały czas ta dysproporcja bardzo, bardzo duża i widać na przykład, że w takich sytuacjach, kiedy kobieta ma bardzo wysokie poparcie, na przykład w pierwszej turze uzyskała powyżej 45%, to w drugiej turze jej szanse na wygranie wyborów będą bardzo duże. Podobnie, jeżeli uzyskała niewielkie poparcie, trafiła do drugiej tury, powiedzmy, z poparciem poniżej 35%, wtedy jej szanse na wybór będą mniej więcej takie same jak mężczyzn. Ale tutaj jedna z ciekawych obserwacji, którą mogę już zdradzić, jeżeli w pierwszej turze kobieta uzyskała dużo, ale nie bardzo dużo, czyli pomiędzy 35% a 45% poparcia i analogiczny wynik uzyskał jakiś mężczyzna, no to statystycznie z całego kraju wychodzi nam, że przy takim poparciu jest dużo bardziej prawdopodobne, że wygra ten wyścig mężczyzna, a nie kobieta. Jeżeli mają poparcie mniejsze, to znaczących różnic nie ma. Jeżeli jest większe, również znaczących różnic nie ma, ale w tym przedziale ta znacząca różnica jest i tutaj widać, że no, jakby ta, nazwijmy to w cudzysłowie, kara za bycie kobietą, jeżeli chodzi o preferencje wyborców, jest dosyć widoczna.
1: Ale jednocześnie trend...
2: Jest trend rosnący, no on z perspektywy parytetów, czyli jakbyśmy spojrzeli na to, jaki odsetek ludzi w Polsce stanowią kobiety, a jaki odsetek wyborców stanowią kobiety, to jest dysproporcja bardzo duża cały czas, prawda? Zmiany są, one nie dzieją się jakoś bardzo szybko, prawda? Ale są widoczne.
1: No tak, ale jak spojrzymy nawet na to, że Szwajcaria, jak dobrze pamiętam, w 1982 roku przyznała prawa wyborcze kobietom.
2: No my oczywiście dosyć, Polska akurat jest w grupie tych państw, które dosyć szybko te prawa wyborcze dały, choć później w czasach PRL-u to te prawa wyborcze niewiele akurat, niewiele znaczyły. Natomiast jestem oczywiście daleki od twierdzenia, że sytuacja kobiet w Polsce jest jakoś dramatycznie zła w porównaniu do innych państw na świecie, bo są państwa lepiej od Polski rozwinięte, jak choćby Japonia, gdzie pozycja kobiet jest znacznie społecznie słabsza niż u nas. No niemniej w polityce cały czas dużo pozostaje do zrobienia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem w wielu różnych tematach był dziś dr Błażej Choroś z Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
2: Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.

0: Słuchają Państwo Radiopol, jest godzina 23, czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich o dofinansowaniu z programu Aktywna Wieś. Triumfalna parada hiszpańskiej reprezentacji ulicami Madrytu. Fabian Plak to kolejny zawodnik kędzierzyńskiej Zaksy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. 40 organizacji działających na obszarach wiejskich w regionie otrzymało dofinansowanie z programu Aktywna Wieś. To pieniądze, które pomogą lokalnym społecznościom realizować projekty związane z kulturą, bezpieczeństwem na obszarach wiejskich czy małą infrastrukturą. Po Polskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie promesy wręczył dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
2: Kiedy zgłaszają się do samorządów, kiedy zgłaszają się do sponsorów, słyszą, że są pilniejsze potrzeby i wydatki. W związku z tym przygotowaliśmy nowy zupełnie program Aktywna Wieś, który daje wsparcie stowarzyszeniom, które działają na obszarach wiejskich, w miejscowościach do 20 tysięcy. Bardzo ważne działania, potrzebne, będą realizowane 40 tutaj w województwie opolskim, ale ponad 1400 w skali kraju. Z wniosków wpłynęło prawie 5 tysięcy.
0: A zwycięskie projekty będą realizowane do 31 października.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Roman Kolek powiedział w Radiu Opole, że jest zwolennikiem przemyślanej konsolidacji szpitali w stolicy województwa. Prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, a także radny sejmiku regionu dodał, że załączeniem placówek przemawiają m.in. możliwości stojące przed większymi placówkami.
3: Województwo opolskie jest takim specyficznym regionem, w którym mamy rozproszoną sieć niewielkich szpitali. Potrzeby i jakość udzielonych świadczeń sygnalizują, że najlepiej te świadczenia są realizowane jednak w ośrodkach, które mają duże doświadczenie. Jakość jest związana z ilością wykonywanych usług. Ilość wykonywanych usług zależy od tego, ile pieniędzy przeznaczy Narodowy Fundusz Zdrowia na dane usługi. Koło się zamyka.
0: Zdaniem Romana Kolka powiązanie informacji o zarobkach personelu medycznego z numerem PESEL to krok w dobrą stronę.
3: Jeżeli one będą anonimizowane, jeżeli one wydostaną się właśnie w sposób przetworzony i dadzą możliwość odpowiedzi na pytania, jak reorganizować system, to uważam, że takie dane w ten sposób gromadzone są potrzebne.
0: Roman Kolek przekonywał też o konieczności regionalizacji zarządzania systemem ochrony zdrowia. To, jak wskazał, pozwoliłoby lepiej zorganizować pracę szpitali poprzez dostosowanie jej do różnych warunków w poszczególnych regionach.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Prawie 2 miliony kibiców przywitały w Madrycie piłkarską reprezentację Hiszpanii, podaje agencja informacyjna EFE. Hiszpanie świętują zwycięstwo na mundialu rozgrywanym w Kanadzie, USA i Meksyku. Czerwony autobus z zawodnikami reprezentacji przejechał ulicami hiszpańskiej stolicy.
4: Triumfatorzy mundialu przemierzali ulice Madrytu w eskorcie radiowozów i konnych patroli. Ferran Torres bawił się w czapce z napisem Make Spain Great Again. Lamine Yamal otrzymał od kibiców prezent, portret swojego młodszego brata. Piłkarze tańczyli na dachu autobusu do rytmu hiszpańskich i latynoamerykańskich przebojów. Kto za późno wyszedł z domu, nie zdążył przywitać mistrzów świata przy pałacu Cibales. Reprezentacyjny plac zmienił się w ludzkie mrowisko, liczące ponad 60 tysięcy kibiców.
0: A z Madrytu mówił Michał Makowski. Fabian Plak to kolejny zawodnik, który w najbliższym sezonie będzie reprezentować barwy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Nowy nabytek klubu występuje na pozycji środkowego. No, ostatnie sezony nowy środkowy trójkolorowy spędził nam grze w klubach włoskiej Serie A. W polskiej lidze siatkówki zagra po raz pierwszy.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni za oknami, a ciśnienie to 1018 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie duże. Są możliwe większe przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie duże, większe przejaśnienia. No i oczywiście miejscami przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne od 18 do 20 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Szyzofonia.
1: To był zespół Tropical Soldiers in Paradise i jeden z ich najnowszych singli, który nazywa się Ulysse. No i tak właśnie rozpoczynamy Jazzofonię w zastępstwie Marzeny Mielcarek. Kłania się Państwu Tomek Wojtyłko. A dzisiaj skoncentrujemy się na wykonawcach jazzowych wciąż młodego pokolenia, co jest w ogóle ciekawym zagadnieniem. Ostatnio w dwutygodniku pojawił się artykuł, który trochę krytykował współczesny, inspirowany kulturą beatową jazz. Pojawiła się nawet stworzona przez Bartosza Nowickiego koncepcja podsiadłoizacji polskiego jazzu. Chodzi oczywiście o odwołanie do jednego z najbardziej popularnych polskich wokalistów popowych i sugestia, że współczesny jazz stał się taki ładny, wygładzony, mało eksperymentalny i oprócz tego, że pojawia się zarzut odnośnie jakiejś zbieżności inspiracji współczesnych artystów, to zostały też skrytykowane zespoły, które są konserwatywne, jeżeli chodzi o muzykę, którą prezentują, które wracają do korzeni pewnej akustyczności jazzu. Nie mam, powiem szczerze, zamiaru ani polemizować, ani zgadzać się z tym artykułem. Wydaje mi się, że rozpoczął jakąś tam debatę, rozmowę. Zresztą do tablicy jest wywołany między innymi zespół EAPS i środowisko wytwórnia Stigmatic Records, czyli oficyny wydawniczej związanej z tą grupą. No i jest sugestia, że jeżeli chodzi o urodzaj takich wykonawców, którzy inspirują się beatowym podejściem, nawiązują do hip-hopu, do elektroniki, często nawet muzyki tanecznej, to właśnie EAPSi są wskazani jako grupa, która rozpoczęła taką modę, ale w przywołanym artykule jest dużo takiego wartościowania. Wydaje mi się, że takie rozmowy są stare jak sama muzyka, niezależnie od gatunku. Jest jakieś tam obiegowe powiedzenie, że rock and roll umarł. Wydaje mi się, że o prawdziwości jazzu, o tym, co jest konserwatywne, co przystoi, co nie przystoi, też muzykolodzy, entuzjaści muzyki improwizowanej, dziennikarze dyskutują od bardzo dawna i mam wrażenie, że nie ma poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli mogę sobie pozwolić na taką opinię, to chyba celniejsze niż gdzieś tam takie dosyć dogłębne krytykowanie w recenzjach jest satyryczne podejście. Pamiętam taki utwór, który Marcin Świetlicki nagrał z zespołem Zgniłość, który nazywał się Fryzjerski Jazz i wydaje mi się, że ten utwór jest po prostu zabawny, że jest to celna satyra, niekoniecznie wsadzanie kija w mrowisko. Dzisiaj z Jazzofonii, tak trochę na przekór dyskusji wywołanej przez dwutygodnik, zresztą dwutygodnik doczekał się odpowiedzi między innymi od Sebastiana Jóźwiaka związanego z Astigmatic Records i Sebastian, jako że jest osobą, która lubi dyskusję, to się nie obraził, gdzieś tam podjął rękawice. Natomiast wracając do tego, co dla Państwa przygotowałem na dzisiaj, to stwierdziłem, że nie będziemy się obrażać na jazz, który odwołuje się do fusion, do soulu, do nieraz właśnie dziedzictwa Jay Dilly. On jest chyba kluczową postacią. Bez obaw można powiedzieć, że Jay Dilla zmienił oblicze muzyki szeroko pojętej rozrywkowej, że jest, jeżeli chodzi o beatmakerów, producentów rapowych, jednym z najważniejszych artystów ostatnich kilku dekad, a jedną z jego zasług, oprócz tego, że miał bardzo obszerną płytotekę i potrafił samplować bardzo nieoczywiste jazzowe nagrania, to też nie kwantyzował bitów, nie wyrównywał ich, co nie było oczywistym podejściem, no bo samplery pozwalały na wyrównywanie tego, na stworzenie właśnie tej takiej transowości, repetytywności, solidnego fundamentu bitu, który decydował o kształcie utworu, o jego odbiorze, natomiast J. Dilla stwierdził, że warto nadać temu taki swing, mówiąc brzydko, rozwalić ten bit, nie wyrównywać go. I mnóstwo perkusistów aktualnych odwołuje się do takiego grania troszeczkę przesuniętego do tyłu. I a propos artystów, którzy dzisiaj się pojawią, to oni na pewno dużo J. Dilli zawdzięczają i ich muzyka, wydaje mi się, jest komunikatywna, jest przystępna, jest też ładna, jeżeli takie podejście jest adekwatne. No ale nie wiem, czy to jest wada, czy nie. Każdy sobie z Państwa to oceni. Na pewno do J. Dilli odwołuje się zespół Omasta z Krakowa, który oprócz oddania hołdu mistrzowi hip-hopowej produkcji nie boi się przyznać do inspiracji gigantami muzyki na pograniczu jazzu, funku, soulu lat 70. Wymieniają wśród swoich inspiracji takich artystów jak Lonnie Liston Smith, Bob James czy Roy Ayers. No i ich doświadczenie, zanim w ogóle zdążyli wydać debiutancką płytę, czyli Jazz Report from the Hood, bazowało na graniu dla bardzo różnej publiczności. Udało im się występować w Polsce i za granicą. Supportowali Slum Village, czyli właśnie zespół, z którego wywodzi się nieodżałowany już niestety J. Dilla. Występowali z Peją jako zespół, który interpretował jego muzykę na żywo przed Achillesem Navarro. Grali z Irreversible Entanglements. Wspierali ten Dellonius'a, starego znajomego wytwórnia Stigmatic Records. No a poza tym grali na takich wydarzeniach jak Off Festival, gdzie ta publiczność jest różnorodna. Wszystko zaczęło się od oddania hołdu przywołanemu już dzisiaj wiele razy J. Dilli w krakowskim klubie Paul's Boutique. No oczywiście nazwa Omasta nawiązuje do tłuszczu dodawanego do potrawy dla smaku. I to chcieli osiągnąć w swojej twórczości. Chcieli, żeby była gęsta, soczysta, pełna głębokiego basu i ciężkich bębnów. Czy to się udało? Teraz będzie można ocenić. Posłuchamy obszernych fragmentów płyty Jazz Report from the Hood.

0: Szyzofonia.
1: To był zespół Omasta i ich debiutancki album Jazz Report from the Hood. No i mogę zasugerować Państwu, jeżeli spodobała się Państwu Omasta, że jeszcze ten zespół w Radiopole usłyszymy, ale więcej na razie zdradzić nie mogę. Na pewno więcej szczegółów niebawem. Trzymamy się dzisiaj w Radiu Opole, w Jazzofonii artystów, którzy stanowią o, wydaje mi się, że można powiedzieć, sile tej młodej jazzowej sceny, chociaż jak sugerowałem, inspirowany artykułem z dwutygodnika, temat jest dość kontrowersyjny. Pojawiają się osoby, które uważają, że współczesny jazz jest zbyt przewidywalny, zbyt podobny do siebie, zbyt wygładzony. Do tego artyści są, którzy po prostu mówią, że grają muzykę improwizowaną, instrumentalną, niekoniecznie przejmują się, czy to pasuje do tej szuflady z napisem jazz, czy nie. Nie chcę tego rozstrzygać, natomiast wiem, że da się grać muzykę, która jest po prostu w takim ujęciu estetycznym ładna, jest dość grzeczna, a według mnie nie jest nudna, daje jakieś ukojenie. I chyba tak jest z zespołem Klawu, który przyznaje się do inspiracji latami 70., kiedy funk, soul i psychodelia w jakiś taki naturalny sposób się przenikały, a z drugiej strony oczywiście łączą to ze współczesnymi inspiracjami, takimi artystami jak choćby Hiatus Coyote, Bad Bad Not Good, czy Thundercatem. Na pewno ich twórczość jest doceniona za granicą, o czym może świadczyć udział w festiwalu Jazz Montreux, który miał miejsce w zeszłym roku. I bardzo mnie cieszy, że znowu w tym roku mieliśmy ambasadora polskiej muzyki na Montreux Jazz. Był to zespół Tant Freaky. Natomiast wracając do Klawu, to wystąpili na Montreux Jazz Festival w zeszłym roku i promowali wtedy swój wówczas nowy album Dwa Bobry i Zachód Słońca. Repertuar z tej płyty zdominował wspomniany koncert. No a teraz sobie posłuchamy zapisu tego wydarzenia, czyli tegorocznej koncertówki grupy. Życzę spokojnej nocy. Dziękuję rzecz jasna za jazzofonię. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Tomek Wojtyłko. Do usłyszenia niebawem.

Zespół Jamiroquai pomógł nam rozpocząć dzisiejszy sezon ogórkowy. Na dzisiaj w audycji zapowiemy bardzo ważny przegląd, czy festiwal, mówiąc wprost, który już na stałe wpisał się na mapę kulturalną Opolszczyzny. A poza tym odniesiemy się choćby do wczorajszego finału Mistrzostw Świata, no bo to jest wydarzenie, które mocno elektryzowało. Trudno go nie skomentować. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: Sezon ogórkowy.
1: Trudno powiedzieć, żeby finał piłkarskich mistrzostw świata był przesadnie kontrowersyjny. Niezależnie od tego, jak się rozkładały kibicowskie sympatie, no to Hiszpania wygrała zasłużenie. No i też cały świat podziwia Ferrana Torresa, bo dzięki niemu Hiszpanie nie musieli walczyć o tytuł. W serii rzutów karnych udało się to rozstrzygnąć podczas dogrywki. Finał kontrowersyjny nie był. Niektórzy przyznawali, że troszeczkę ten mecz męczył, że nie cieszył oka, no ale każda drużyna miała swoją taktykę, natomiast trudno mówić, żeby sam mundial obył się bez kontrowersji, że nie pojawiały się zgrzyty. I do tego odniósł się dziennikarz sportowy Leszek Orłowski. To był piękny turniej, lecz nie zabrakło na nim kontrowersji. Tak właśnie o mistrzostwach powiedział wspomniany dziennikarz, kojarzony z tygodnikiem Piłka Nożna. Ekspert uważa, że największym skandalem było przywrócenie do gry napastnika USA, który w poprzednim spotkaniu zobaczył czerwoną kartkę. No jak wszyscy wiedzą, w jego sprawie interweniował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
2: Nie ma takich procedur de facto, by zawodnika ukaranego odsunięciem od spotkania za żółte kartki otrzymane wcześniej do gry ponownie uprawić. Na szczęście dla futbolu ten skandal o tyle nie miał znaczenia, że Stany Zjednoczone i tak w następnym meczu odpadły.
1: Kontrowersją związaną z gospodarzem było też zamieszanie z wizami dla sędziów i piłkarzy.
2: Nie wszyscy gwizdali jednakowo dobrze, wszak na finał został akurat wyznaczony jeden z najgorszych z nich, reprezentant Słowenii Slavko Vincic. I znów futbol obronił się o tyle, że Mistrzostwo Świata zdobyła drużyna, która tej pomocy sędziowskiej nie potrzebowała i nie doświadczała, czyli Hiszpania, która sobie poradziła znakomicie sama. Zupełnie inaczej byśmy o tej kwestii dzisiaj mówili, gdyby Mistrzem Świata została odpukać się Argentyna, która tej pomocy ze strony sędziów otrzymała w trakcie turnieju bardzo dużo.
1: Jak słychać, Leszek Orłowski wśród minusów turnieju wymienił też między innymi sędziowanie na turnieju. O tych kontrowersjach wokół Argentyny było sporo, ale pozwolę sobie na taką opinię troszeczkę nachalną. Trudno mówić o finaliście, że to wszystko udało się osiągnąć na plecach sędziów. Zresztą Messi, jakby nie było, pożegnał się z reprezentacją, prawdopodobnie pożegnał się, zostając wicemistrzem świata, także chyba nie jest to powód do narzekania. Na antenie Radia Opole zespół The Blaze.

0: ogórkowy.
1: Mam taką teorię, że na Wyspach Brytyjskich rynek muzyczny jest bardzo solidny, co nie jest kontrowersyjną teorią, ale jest coś takiego, że niezależnie od gatunku tam wszystko wychodzi po prostu bardzo dobrze. Over Mono, których słuchaliśmy, są tandemem z Walii, natomiast a propos troszeczkę innej szufladki gatunkowej, a propos grania gitarowego, to bez wątpienia można stwierdzić, że jednym z najważniejszych zespołów w historii szeroko pojętego rocka był Black Sabbath. No i prawdopodobnie większość słuchaczy Radia Opole pamięta, że rok temu miał miejsce przejmujący, pożegnalny koncert Black Sabbath, który nazywał się Back to the Beginning. No i panowie, nie dość, że zagrali w tym oryginalnym składzie, pojawił się też z nimi perkusista Bill Ward, co nie było oczywiste, bo przy wcześniejszej reaktywacji nie występował z zespołem, no ale też zaprosili swoich wychowanków na scenie poza Black Sabbath. Pojawiła się Metallica, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Wszyscy byli w szoku, że w 2 tygodnie z małym hakiem po tym wydarzeniu pożegnaliśmy Ozziego Osborna. Okazało się, że ten koncert to był taki jego łabędzi śpiew, no ale pożegnanie z klasą, o którym wszyscy będą pamiętać. Birmingham również pamięta o Ozim. Z tego powodu postanowiono ustanowić się w pierwszą rocznicę śmierci Ozziego dzień, który jest jemu poświęcony. Można powiedzieć takie święto, dzień Ozziego Osborna. Co jest w planach? Jak przyznaje Deborah Harris, czyli członkini Komisji do Spraw Kultury w Birmingham, Ozzy Osbourne jest jedną z najważniejszych postaci kulturalnych związanych z miastem i nadal czcimy jego dziedzictwo tutaj w mieście, gdzie rozpoczęła się jego podróż. W ramach uroczystości na ulicach Birmingham, jak podaje muzykainteria.pl, zagra zespół Boston Brass, który towarzyszył konduktowi żałobnemu podczas ceremonii pogrzebowej Ozziego Osbourna. Wystąpi między innymi przy Black Sabbath Bench, czyli ławce z wizerunkiem klasycznego składu Black Sabbath. No, w różnych punktach miasta można odwiedzić miejsca związane z Ozim i jego macierzystą grupą. Są to choćby murale z wizerunkami muzyków. Można wpisać się do pamiątkowej księgi, czy obejrzeć specjalnie przygotowane filmy i zwiedzić cieszącą się ogromną popularnością wystawę Ozzy Osbourne Working Class Hero. Także no, rzeczywiście jest coś takiego, o czym kiedyś mówił Maciej Werk z zespołu Hedone, który też jest ogromnym entuzjastą wyspiarskiej sceny muzycznej, że miasta bardzo identyfikują się ze swoimi bohaterami, z ambasadorami kultury. Da się zauważyć, że w przypadku Ozziego i Black Sabbath to przywiązanie jest ogromne. Skoro wywołaliśmy temat legendarnej grupy z Birmingham, posłuchajmy na antenie Radia Opole drugiej płyty zespołu Black Sabbath, konkretniej utworu Hand of Doom.

Wydaje mi się, że bez obaw można nazwać Christophera Nolana takim królem Midasem. Czego się dotknie, zamienia się w złoto. Oczywiście w przypadku Odysei, jeżeli chodzi o sam materiał, który był ekranizowany, to ta poprzeczka nie była postawiona bardzo wysoko, no bo wiadomo, że grecki epos to jedno z najważniejszych dzieł wszechczasów i stanowi fantastyczny materiał do ekranizacji. Z drugiej strony jest to niezwykle trudno zrobić. Praktycznie wydawało się to niemożliwe, żeby okazało się sukcesem przeniesienie Odysei na srebrny ekran. Natomiast Christopher Nolan, z tego co sugerują recenzje i też komercyjne wyniki, tego dokonał. Jeszcze nie miałem przyjemności oglądać Odysei, na pewno to niebawem nadrobię. Natomiast Christopher Nolan wydawałoby się miał troszeczkę pod górę, bo po pierwsze, upraszczając zjawisko, Odyseja to jest film historyczny, po drugie dostał kategorię R, czyli formalnie nie mogą go w Stanach Zjednoczonych oglądać młodzi widzowie. No a poza tym też pojawiły się kontrowersje obsadowe i wokół samego zwiastunu filmu było bardzo dużo kontrowersji. Nagle się okazało, że przez niezgodę na pewne decyzje kadrowe Nolana część fanów filmu kwestionowało tę produkcję tylko po filmowej zajawce. Oczywiście znaleźli się eksperci historyczni, którzy też podważali, że to wszystko źle wygląda, nie trzyma się kupy, że nie zgadza się, jeżeli chodzi o historię, realia historyczne. Natomiast chyba ten kryzys udało się przezwyciężyć, dlatego że Odyseja, jak podaje filmweb.pl, miała najlepszy start w historii filmów Christophera Nolana. Aktualne szacunki mówią o wyniku w weekend w wysokości prawie 119 milionów dolarów. Natomiast od środy Odyseja zgarnęła na świecie prawie 140 milionów dolarów. Globalnie z kolei udało się zarobić filmowi 265 milionów dolarów, bo te wcześniejsze liczby to był tylko rynek amerykański. No i to wszystko są dotychczasowe rekordy Nolana. Natomiast w tym roku tylko dwie animacje miały lepsze otwarcia. Warto dodać, że w 11 krajach świata Odysei udało się ustanowić nowy rekord otwarcia dla filmu Studia Universal. W Polsce oraz w 47 krajach świata film Nolana zanotował najlepsze otwarcie w jego filmografii. A tam, gdzie się nie udało osiągnąć tej pozycji na najwyższym stopniu podium, Odyseja zadebiutowała na drugim miejscu. To była Argentyna, gdzie, jak łatwo się domyślić, był bardzo konkretny powód, dla którego ludzie niekoniecznie chcieli wybrać się do kina. No i Wietnam, tam większym hitem okazał się najnowszy film z cyklu Detective Conan. No, także jak łatwo się domyślić, Christopher Nolan może spodziewać się kolejnych nominacji do Oscarów, kolejnych nagród. Podejrzewam, że

0: wszystko, co najlepsze na wieczór. Tylko w Radiu Opole.
1: To był zespół Jamal. Przypomnieliśmy zeszłoroczną odsłonę festiwalu Tarnogranie. A co w tym roku? O tym za krótką chwilę. Gorąco zachęcamy, żeby nie odchodzić od odbiorników. Na posterunku cały czas Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: Sezon ogórkowy.
1: To był zespół Wawa Muffin, który powrócił w zeszłym roku z płytą Fly High Fi. No a w tym roku wystąpi podczas festiwalu Tarnogranie w Tarnowcu. O tym wydarzeniu dzisiaj opowiedzą w sezonie ogórkowym Wojciech Zabłocki i Maciej Frankiewicz ze Stowarzyszenia Tarnowiec Wczoraj, Jutro i Dziś. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, cześć. Witamy, cześć.
1: Wydaje mi się, że od Wawa Muffin warto zacząć, bo Wiola Frankiewicz, która jest oczywiście bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o Tarnogranie, sugerowała niedawno, że tak naprawdę ledwo się kończy Tarnogranie, chwilę odpoczniecie i już trzeba ruszyć do organizacji kolejnej odsłony. No bo rzeczywiście, kiedy to już nabrało takich rozmiarów, to artystów trzeba bukować znacznie wcześniej, trzeba planować. I wydaje mi się, że za dużo nie zdradzę, kiedy wrócę wspomnieniami do zeszłego roku, bo wtedy chyba właśnie Wojtek mówił o tym, że Wawa Muffin jest planowany na 2026 rok. No i rzeczywiście ziściło się to.
2: Jest.
1: I ciekaw jestem, czy faktycznie w przypadku zaproszenia takiej legendarnej grupy ułatwia wasze CV to, kogo udało się na przestrzeni lat zaprosić do Tarnowca, te sprawy, czy czujecie, że to już jest taka kula śnieżna, która się toczy?
2: No jest to kula śnieżna, która się toczy, ale też ja wrócę do tego Wawa Muffin, tak, które rzeczywiście zapowiadaliśmy, że chcemy, żeby zagrało na Tarnograniu. My mamy taką tradycję, że po festiwalu Tarnogranie organizujemy takie podziękowanie dla ludzi, którzy pomagali, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. No i puszczamy sobie muzykę, tańczymy i tak dalej, i Wawa Muffin po prostu nas porwał na tak wysoki poziom, tak nas bardzo porwał, że stwierdziliśmy, że Wawa Muffin po prostu, no to jest pewniak, to musi być, tak? Ty pytasz, czy to jest efekt kuli śnieżnej. Ja nie kojarzę, żebyśmy mieli jakiekolwiek problemy z zabukowaniem jakiegoś artysty, którego, że tak powiem, sobie wymyśliliśmy, tak? Raczej też jesteśmy przezorni, robimy to wcześniej, nie robimy tego na łapu-capu, na ostatnią chwilę, tylko rzeczywiście, jeżeli kończy się jedna edycja, już tak naprawdę w następnych dniach, tygodniach myślimy o tym, no jak powinna wyglądać następna edycja. Więc do tej pory no nie kojarzę, żeby były takie sytuacje, w którym ktoś nam nie wiem, odmówił albo mieliśmy jakieś turbo problemy z bukowaniem. Raczej takich sytuacji nie było.
1: Wydaje mi się, że też zaproszenie Wawa Muffin pasuje bardzo do profilu Tarnogrania. Już za każdym razem o tym wspominamy, kiedy gościcie zapowiadać kolejne odsłony Tarnogrania, no ale wiadomo, że zespół Tabu i ich festiwal mocno zainspirował was do stworzenia Tarnogrania, więc Tabu pojawiło się w Tarnowcu, była cała góra barwinków. Jedną z pierwszych takich gwiazd przeglądu czy festiwalu było Maleo Reggae Rockers, Jamal Farbenlere, także w tym roku Farbenlere też, a propos zespołów, które no są w stanie punkową wrażliwość też z brzmieniami okołoregowymi połączyć, także domyślam się, że też dla was jest bardzo ważne, że przy całej różnorodności, żeby jednak ci wykonawcy o takiej, powiedzmy, jamajskiej wrażliwości się w Tarnowcu pojawiali.
2: No tak, no reggae jest bliskie naszemu sercu, zresztą Farbenlere tak naprawdę, oprócz tego, że jest zespołem punk rockowym, to występował w trasach Punky Reggae Live, tak, więc też szanują i propagują reggae. No i reggae jest taką, myślę, bardzo słoneczną, optymistyczną muzyką, taką, która no, trafia w serca, w duszę, w jakąś sferę wolności człowieka, która świetnie się właśnie wpisuje w taki sielski festiwal, jaki my mamy. U nas jest naprawdę swojsko, tak? Każdy, kto był na festiwalu, bardzo często to podkreśla, że nie ma sztywniactwa, nie ma jakiejś napinki, tylko kurczę, są kobiety, które częstują po prostu zupką,
0: chlebem
2: ze smalcem, jogurem, tak, przysłowiowym. Scena stoi w polu, praktycznie w polu kukurydzy, widać od czasu do czasu, jak przyjeżdża jakiś pociąg. No, jest naprawdę sielsko i anielsko, tak?
1: Jest sielsko, ale z drugiej strony też wszystko jest na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o dźwięk, światło, o scenę coraz większą z roku na rok i chyba a propos tego, co udało się wypracować przez dekadę, bo warto pamiętać, że w tym roku świętujemy dziesięciolecie.
0: Ogólnie 10 lat temu powstało Tarnogranie, ale rok przed.
1: Nie dziesiątą odsłonę, ale dziesięciolecie. Do tego zmierzałem.
2: Trzeba odjąć po prostu ten czas,
1: lata
2: kiedy była pandemia, tak, więc...
1: Ale rzeczywiście, no, chyba czymś, co jest największą siłą festiwalu, jest to, że z jednej strony właśnie jest aktywizowanie całej społeczności i faktycznie da się zaobserwować, jak bardzo Tarnowiec żyje festiwalem, a z drugiej strony też zapewnić, trzymając się jeszcze tej części, powiedzmy, gwiazdorskiej, artystom to, czego potrzebują, żeby zagrać pełnoprawny koncert, nawet sobie troszeczkę poza anteną rozmawialiśmy o tym, co w riderach jest zapisane. Także domyślam się, że dla was jest bardzo ważne, żeby z jednej strony wszystko było dopięte na ostatni guzik organizacyjnie, ale z drugiej strony, żeby tej właśnie swojskości, tego, co powoduje, że to jest impreza inna od innych, nie zatracić.
0: No wiadomo, zaangażowanie tej społeczności, stowarzyszenia i nie tylko, bo jeszcze jest Rada Sołecka, jest niesamowita. Każdy, jak ma czas wolny po pracy, albo nawet specjalnie biorą urlopy, tylko żeby pomagać, no to pokazuje, że ludziom zależy po prostu na tym, żeby ten festiwal się rozwijał i żeby ta, tak jak mówiliśmy o tym klimacie, tym takim wioskowym i że tym takim sielankowym trochę, no to tak samo można powiedzieć o tym, że różne festiwale mają swoje właśnie takie klimaty. Wcześniej wspomniany Tabu ma swój festiwal Najcieplejsze miejsce na Ziemi. Właśnie byliśmy w tym roku i to też warto tak się wzorować na innych festiwalach i podnosić poprzeczkę z roku na rok, bo no to jest ważne.
1: Ale też te rzeczy, które wyróżniają Tarnogranie, jak choćby gigantyczne meble, warsztaty bębniarskie, co ciekawe, od samego początku gdzieś tam pojawiali się na Tarnograniu muzycy związani z Black Drums Icon i aktualnie już nie występują w części przeglądowej, ale po prostu są bębniarskie warsztaty, także też domyślam się, że chcecie, żeby ta formuła cały czas się rozwijała, żeby były rzeczy, które faktycznie wyróżniają festiwal, ale no to jest taka praca u podstaw, krok po kroku.
2: No tak, Fabryka Rytmu też nas wspiera w tym roku, też będą warsztaty bębniarskie, też chcemy, żeby były atrakcje dla dzieci, czyli różnego rodzaju skakańce, dmuchańce. Celujemy po prostu w to, żeby każdy, bez względu na to, czy ma 5 lat, czy 95 lat, mógł na tym festiwalu się dobrze czuć, odnaleźć, znaleźć coś dla siebie. I ten feedback, który mamy, raczej wskazywałby na to, że właśnie ludzie widzą, że ten festiwal się rozwija, widzą, że ciągle coś dodajemy. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle sponsorów nam przybywa, tak? Że z roku na rok ludzie sami się zgłaszają do tego, żeby sponsorować ten festiwal. Nie musimy się jakoś bardzo, bardzo wysilać. Też bardzo nas wspierają różnego rodzaju organizacje typu Powiat Brzeski, typu Gmina Lubrza. Widzą, że ten festiwal urósł do rangi największego wydarzenia muzycznego w powiecie brzeskim. Tak przynajmniej gazety nas opisują i uważam, że tak jest. Więc no, taką siłą właśnie tego rozpędu, kurczę, ten festiwal żyje, jest, trwa. I w naszych głowach nie jest to, że tak powiem, ostatnia kropka, tak, nad i, tak, że jeszcze jesteśmy w stanie coś więcej z siebie wykrzesać, tak. Myślimy już o edycji 10, tak, jakby tu zaskoczyć uczestników. Co to będzie, jeszcze nie będę zdradzał, bo
0: ale plany są duże.
2: Ale plany mamy, tak? Żeby ta 10. edycja była taką naprawdę jubileuszową.
1: Jak już sugerowaliśmy, trzymacie się planów, realizujecie je, no ale na razie jesteśmy przy 9. odsłonie na 10-lecie festiwalu. Rozmawialiśmy sporo o gwiazdach, które wystąpią w Tarnowcu, natomiast bardzo istotne, by nie powiedzieć kluczowe, jeżeli chodzi o Tarnogranie, jest to, co dzieje się w części konkursowej, dlatego posłuchamy sobie jednego z tegorocznych uczestników, konkretniej zespołu Bloom.

0: To był zespół Haja, który triumfował podczas festiwalu Tarnogranie w 2022 roku. No i dzięki temu mógł zarejestrować się w studiu M imienia SBB singiel Czego Chcesz, którego słuchaliśmy. Nie inaczej będzie w tym roku. Radio Pole ponownie sponsoruje nagrodę główną, także zespół, który najlepiej spisze się podczas części konkursowej Tarnogrania, będzie gościł w Radio Pole, a o Tarnograniu cały czas rozmawiamy z Maciejem Frankiewiczem i Wojciechem Zabłockim. Mówiliśmy sporo o tej części wieczornej, która będzie miała miejsce po konkursie. Jeszcze wrócimy do, powiedzmy, headlinerów, bo wszystkich nie wymieniliśmy, no ale teraz jednak warto nawiązać do części konkursowej. To jest ciekawa sprawa, bo niezależnie od tego, czy ktoś zdobędzie nagrodę przyznawaną przez jurorów, czy nagrodę publiczności, jest spore prawdopodobieństwo, że powróci na festiwal Tarnogranie. Tak było choćby z niesamowitą sprawą, z EKTO, z grupą Miskor. Na przestrzeni lat tych przykładów jest więcej. W tym roku będzie to zespół Call Mind, gdzie Wojciech gra, gdzie Maciek, przepraszam bardzo, gra na perkusji. I chciałem cię zapytać, Maciej, o samą konwencję Tarnogrania, no bo faktycznie, jeżeli chodzi o zespół Call Mind, to przyznajecie, że chcecie, żeby ta muzyka była różnorodna, eklektyczna. Tam jest dużo różnych tropów, wyróżniają was rozbudowane partie wokalne, są instrumenty smyczkowe, pojawiają się czasami partie też rapowane. No faktycznie jest to taki ciekawy tygiel. I czy wyście czuli, a propos charakteru Tarnogrania, że po prostu wasza muzyka pasuje do tego przeglądu i że warto na nim wystąpić?
1: Powiem tak, że jako Call Mind też chcemy bardzo się wyróżniać pod względem takim, że chcemy robić mnóstwo ciekawych formatów, jakiś przekrój cały muzyczny, to od rocka po jakiś alternatywny rock, po jakiś synth pop. I mieliśmy nadzieję, że to się ludziom spodoba na Tarnograniu, taki przekrój różnych stylów muzycznych, i jak widać, to się udało i na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja jestem też bardzo zadowolony z tego, że bo ta historia ogólnie, raz próbowaliśmy się dostać na Tarnogranie, niestety się nie udało, nie poddaliśmy, w następnym roku się dostaliśmy, zagraliśmy i wygraliśmy tą nagrodę publiczności, za którą oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy jeszcze raz. Ja jako zespół dziękuję za to. A w tym roku gramy już jako zespół koncertowy, od razu po konkursie, i no to pokazuje też może dla innych zespołów to, że warto być konsekwentnym i się nie poddawać, bo jednego roku się nie dostaniesz, a następnego może wygrasz i zrobisz karierę, albo będziesz grał po innych festiwalach.
0: Wydaje mi się to ciekawe z perspektywy właśnie takiego bardzo egalitarnego charakteru Tarnogrania, bo oczywiście, tak jak ustaliliśmy, jeżeli pojawiają się gwiazdy, mają swoje wymagania, one są spełnione, ale nie ma żadnej blazy gwiazdożenia, artyści nie są gdzieś tam oddzieleni jakimś szczelnym murem. Jeżeli mają czas, mają sposobność, ochotę, to są w stanie spotkać się z fanami. Nawet OSTR w zeszłym roku, który był w pędzie, bo on gra bardzo dużo koncertów, ale zdążył pod bramkami podpisać fanom płyty, zrobić sobie z nimi zdjęcie, nie poganiał ich. Jestem ciekaw właśnie, czy z perspektywy zespołu, który chce pokazać się publiczności, to jest fajne doświadczenie, że można spróbować właśnie nawiązać te interakcje z publiką, z drugiej strony spotkać się z artystami, których się lubi, których się szanuje, dotrzeć właśnie też do innych muzyków. Czy czuliście, że to jest taki świetny poligon i pod tym względem sam występ na festiwalu jest już jakimś takim benefitem, korzyścią, abstrahując od tej części konkursowej?
1: Na pewno jest to budujące pod względem takim, że jak widzisz ze sceny tych ludzi, którzy stoją, czasami nawet tam wiadomo, widzisz znajomych, widzisz rodzinę, ale zdarzy się tak, że widzisz obcą osobę, która albo sobie nuci naszą piosenkę, albo tańczy, albo cokolwiek robi, ale jest na tym koncercie naszym i potrafi później po koncercie jeszcze do nas podejść, porozmawiać. My zawsze po koncercie jesteśmy dostępni dla osób, które przyszły. I też, tak jak powiedziałeś o tych innych zespołach, to też jest bardzo fajnie porozmawiać z innymi zespołami, się trochę nauczyć od innych, nowe kontakty zdobywać, bo to też jest ważne na pewno. A te tarnogranie też pokazuje to, że tak jak powiedziałeś, że każdy jest równy. I każdy ze sobą rozmawia, każdy chce ze sobą spędzać czas i to jest chyba najpiękniejsze w tym festiwalu, jak mi się wydaje.
0: Jest jak zawsze duży urodzaj, jeżeli chodzi o zakwalifikowane zespoły. Pamiętam, że kiedyś mówiliście o EKTO, że przyznając te punktacje, kwalifikując, oni od razu zdobyli dużo punktów. Wiedzieliście, że będzie super, jak wystąpią i osiągnęli sukces w trakcie festiwalu, no bo go wygrali w 2024 roku. Natomiast wydaje mi się, że udało się w tym roku z nawiązką ten eklektyzm utrzymać. Wręcz pojawiają się rzeczy, których po tarnograniu się nie spodziewałem. Na przykład jeżeli chodzi o taki świat szeroko pojętej muzyki pop z jakimiś naleciałościami house'owymi, trochę R&B, jest na przykład Ineska Winter, pojawi się show taneczny. Z drugiej strony jest Lubow, który prezentuje takie autorskie spojrzenie na muzykę źródeł, na folk. Tak jest, no jeżeli ktoś bardzo drastycznie upraszczając lubi Żywiołaka, to opolski Lubów też powinien mu się spodobać. No jest rzeczywiście duża różnorodność, pojawi się na przykład Ozzy, jeżeli chodzi o rap z melodyjnym zacięciem, oczywiście dużo gitarowych zespołów, postaramy się wszystkie wymienić, żeby nie było żadnej faworyzacji i wiem nawet, że w tym roku pojawił się jakiś artysta, który wam się natychmiast też spodobał, który gdzieś tam bardzo mocno rezonował z waszą wrażliwością, czy już coś takiego się zrodziło a propos zgłoszeń, które otrzymujecie, że od razu jest ten urodzaj, czy czujecie, że zwiększyła się pula, jeżeli chodzi o taką gatunkową różnorodność zespołów na przestrzeni lat?
2: No to na pewno, to ta pula się zwiększyła. Ten eklektyzm też jest większy, też to czujemy. Bardzo to lubimy, tak naprawdę. My mamy jury, które składa się z 5 osób. Głosujemy, spotykamy się, po prostu głosujemy nad, puszczamy te materiały, które zespoły przysłały. Głosujemy, no i później liczymy te głosy, patrzymy, co się udało nam zrobić, tak, zakwalifikować jakie zespoły. I okazuje się, że właśnie w jednym jesteśmy zgodni, czyli w tym, że podoba nam się różnorodność, tak? Że nie ma tak, że ciśniemy. Ja na przykład lubię jakiś tam gatunek muzyki i po prostu cisnę tak, że nie wiem, lubię rap, to musi być rap, inaczej nic mi się nie będzie podobać. Tylko właśnie to, żeby było bardziej bogato, bardziej kwieciście, bardziej różnorodnie, żeby były różne style muzyki. No na przykład mieliśmy taką trochę zagwozdkę, bo będzie wykonawca, który się nazywa Jan Elf, a my mamy w naszych ustaleniach, że to jest festiwal zespołów muzyki alternatywnej.
0: No tak? Ale to jest taki człowiek orkiestra, ale jak właśnie Dub FX.
2: I tak do tego podeszliśmy, że to jest tak jak Dub FX, czyli człowiek, który po prostu rozkłada swój sprzęt i swoim wokalem, głosem robi cały aranż, tak? Czyli jest jakby człowiek orkiestra, tak? I dlatego go zakwalifikowaliśmy. Dokładnie dlatego, bo gdyby był to może pojedynczy wokalista z podkładem, to raczej byśmy mu podziękowali, tak? Więc jak najbardziej. Staramy się, żeby było różnorodne.
0: Dzisiaj sobie przeplatamy wykonawców konkursowych z tymi niekonkursowymi. Na teraz przywołany już zespół Farbenlehre i utwór tytułowy z płyty Na zdrowie.

0: To był zespół Neustadt, który wygrał podczas zeszłorocznego festiwalu Tarnogranie część przeglądową, część konkursową. No i nagranie, którego słuchaliśmy, zostało zrealizowane w ramach nagrody za Tarnogranie w Studiu M imienia SBB. Realizatorem był Arkadiusz Czyżewski, a panowie trzymali się swojej takiej zimnofalowej estetyki, bardzo lubią eksponować pewną niedoskonałość, takie brzmienie lo-fi i nagranie, mimo że na tym demo, które powstało u nas, jest 10 utworów, powstało bardzo szybko. Cały czas rozmawiamy o Tarnograniu z Wojciechem i Maciejem i wydaje mi się, że troszeczkę mówiliśmy o tej części przeglądowej, natomiast wracając jeszcze do wieczornych koncertów, no nie wypada nie powiedzieć o headlinerze, którego jeszcze nie wymieniliśmy, który wpisuje się z kolei w artystów, których zapraszaliście na przestrzeni lat na Tarnogranie, bo pamiętam, jak Wojtek mówiłeś, że chcesz wrócić do czasów, kiedy rap nie był w głównym nurcie, kiedy był muzyką alternatywną, więc pojawili się w Tarnowcu choćby Don Guralesco, OSTR, Kaliber 44, no a w tym roku, trzymając się takich naprawdę korzeni polskiego rapu, PM Coolie, znany lepiej jako Leroy, także tak naprawdę dalej się cofnąć chyba nie da.
1: No kurczę, aż się łezka wokół kręci, bo ja pamiętam, ja już trochę lat mam i pamiętam czasy podstawówki, jak płyta Leroya, bo Leroyu mówimy, album, była wielkim hitem, do tej pory chyba niekwestionowanym rekordzistą fonograficznym, tak? Że ten Leroy się rzeczywiście bardzo dobrze sprzedał jako płyta, no i hity typu Scooby-Doo'a czy Scyzoryk, tak? No to śpiewała cała Polska. No i tak, takim tropem właśnie powrotu do korzeni tego, że rap kiedyś nie był mainstreamem, a były takie czasy i był muzyką naprawdę alternatywną i rapu i hip-hopu słuchało środowisko alternatywne, to zapraszamy właśnie te legendy, te osoby, które ten hip-hop wtedy tworzyły. No i w tym roku komisyjnie stwierdziliśmy, że no Leroy będzie naszym wyborem, tak? I udało się ściągnąć Leroya do Tarnowca na nasz festiwal.
0: To jest ciekawe, dlatego że Leroy na początku swojej kariery dostawał, mówiąc potocznie, baty za to, że jednak związał się z dużą wytwórnią, za to, że flirtował z głównym nurtem. Zresztą pewien zespół z Wielkopolski gdzieś nawet nagrywał o nim utwory. Natomiast faktycznie teraz jednak wszyscy doceniają wkład, jaki miał w promowanie tej kultury w Polsce i wydaje mi się, że to też ciekawie się wpisuje w to, o czym często rozmawiamy przy okazji zapowiedzi kolejnych odsłon Tarnogrania, że udało wam się stworzyć taką publiczność, która jest otwarta na różnorodność, która wychodzi poza ten stereotyp tego, że w mniejszej miejscowości ta impreza to musi być jakaś taka lekko przaśna biesiada. Pamiętam, że kiedy pierwsza odsłona była Tarnogrania, to z kolei był duży problem, żeby w ogóle stworzyć listę wykonawców, że jednak to byli opolscy artyści, trzeba było ich namawiać. Teraz to wszystko gdzieś się naturalnie układa. Jestem ciekaw, czy wy rzeczywiście czujecie coś takiego, że jest sporo mieszkańców Tarnowca i nie tylko, którzy pilnują tego, kiedy jest Tarnogranie, żeby pojawić się na festiwalu, którzy chłoną po prostu ten eklektyczny zestaw artystów, który prezentujecie, którzy doceniają właśnie to, co zaprezentowaliście w tym roku.
1: Wydaje mi się, że mamy publiczność taką stałą, taką, która żelazną, że tak powiem, która, kurczę, co roku jest na tym Tarnograniu i tam nieważne, jaki jest line-up, nieważne, co znowu co będzie grało. Po prostu lubi nasz festiwal, lubi nas, lubi ten klimat, szanuje jakby tą pracę, którą wkładamy i odzajemnia, tak, z tym uczestnictwem. Ale też myślę, że z roku na rok są też nowe osoby, które są zachęcane przez właśnie osoby, które już były na festiwalu, albo też rozrastają nam się social media. Mamy bardzo fajne materiały promocyjne, tak, w postaci na przykład After Movies, gdzie można rzeczywiście zobaczyć przekrojowo i poczuć klimat tej imprezy. I myślę, że te działania promocyjne też idą właśnie w tą stronę, żeby ludzi przyciągnąć. Też bardzo fajnym sposobem na przyciągnięcie osób jest też to, że mamy od tamtego roku możliwość transportu bezpłatnego z brzegu na teren festiwalu i potem z terenu festiwalu z powrotem do brzegu. Tak?
0: PKS.

0: koncercie będzie można do tego brzegu się dostać. Więc no, ta lokalizacja jest też specyficzna. Mamy, zdajemy sobie z tego sprawy, tak, że jak ktoś nie jest zmotoryzowany, to ma jakby trudno. No ale nie wyobrażamy sobie, żeby zrobić ten festiwal po prostu w innym miejscu. Sercem tego festiwalu jest nasza miejscowość i nawet nie chcemy, żeby ten festiwal, nie wiem, rozrósł się do nie wiadomo jakich rozmiarów. On jest sielski, on jest swojski, chociaż no, publiki nam z roku na rok przybywa. Z tego co pamiętam, to w tamtym roku to biletów brakło, tak? Musieliśmy po prostu kombinować, jak umożliwić tym, którzy chcą wejść na teren festiwalu, te wejście, bo bilety się wyprzedały.
1: Zresztą osoby, które pojawiają się, choćby jeżeli mówimy o artystach, na festiwalu już w tej rodzinie zostają. Wydaje mi się, że Kamil Zadrożny jest dobrym przykładem, który występował z Dopaminą. Został w ogóle doceniony jako osobowość festiwalu. Później był w jury, w tym roku powraca z zespołem Bloom, także da się zauważyć, że wśród osób, które raz się pojawią w Tarnowcu, większość się interesuje tym, co u was słychać i chce powracać.
0: No tak, to na pewno... Nie wiem, co dodać do tego tak naprawdę. No ja bym chciał jeszcze tak naprawdę jeszcze powiedzieć o tym, że festiwal to są ludzie, to nie są tylko osoby, które gdzieś tam widać ze sceny, którzy na przykład, nie wiem, tak jak my, Maciek i ja gdzieś tam wystąpią w radiu. Jest bardzo dużo takich osób, których... pozornie nie widać, a ich wkład w festiwal jest bardzo, bardzo ogromny. Są osoby, które budują teren festiwalu, to są osoby, które gotują, to są osoby, które dbają o bezpieczeństwo, to są osoby, które się naprawdę całym sobą angażują. Tak jak Maciek już mówił, które biorą po prostu na czas festiwalu też swój urlop po to, żeby móc pomóc, tak? Móc pomóc. My jako członkowie stowarzyszenia nie zarabiamy na tym żadnych pieniędzy. Realizujemy tylko cele statutowe i największą benefitem dla nas jest to i profitem, tak? No, że z roku na rok ta impreza wypala, tak? Że się udaje. Największą niewiadomą i taką rzeczą, o którą się zawsze martwimy, to jest pogoda. I oby pogoda nam dopisała, to...
1: Bardzo rzadko zawodzi. Na pewno w tym roku też zawodzić nie będzie, za to trzymamy kciuki. Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie w Tarnowcu odbędzie się 25 lipca, a na wydarzenie zapraszali Wojciech Zabłocki i Maciej Frankiewicz ze Stowarzyszenia Tarnowiec wczoraj, jutro i dziś. Wielkie dzięki za rozmowę.
0: Dziękujemy
2: bardzo.
1: A na końcu zespół, który triumfował w 2024 roku, czyli Ekto. Dziękujemy za sezon ogórkowy. Program zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wojtułko. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole, także zachęcamy, żeby z nami zostać. Miłego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.